tu Radio Nowa.

rzeków wodnych, aż się wełbie kręci od niej. Nie wiadomo dokąd płynę,

jej jest. Słona robi się od łez, a tam dalej, czy to ląd? Armat huk, prochu zwąd. Chciałby człowiek złapać tu i pewnie w gardle zaschło mu, kiedy głos usłyszał swój: ruski wojenny karabl, idi na chuj.

0: mieście światła, gospodarze, a ty staraj się, zegarze, by wybiła zła godzina dla Putina.
1: Tu Radio Nowy Świat.

0: Jest szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. W życie weszły przepisy dotyczące związków jednopłciowych. Osoby pozostające w małżeństwach zawartych za granicą będą mogły dokonać ich transkrypcji w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego.
1: Przez lata politykom brakowało odwagi do tego, żeby takie prawo uchwalić, ale też większość w Sejmie zawsze była konserwatywna. To dzięki temu, że mamy wyrok Europejskiego Trybunału, który mówi jasno, że Polska musi dzisiaj uznawać małżeństwa zawarte za granicą. Ta droga rozpoczęła się od tego, że pary poszły do sądu, że ludzie, którzy się kochali, którzy chcieli tu żyć, tu mieszkać, ale chcieli, żeby ich państwo widziało w nich rodzinę, żeby uznało ich małżeństwo.
0: Mówiła w TVN24 Katarzyna Kotula z Lewicy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę otwierającą drogę do utworzenia Panteonu Narodowego. W naszym kraju decyzja wywołuje kontrowersje i obawy, że wśród upamiętnionych mogą znaleźć się osoby odpowiedzialne za zbrodnie ludobójstwa. Tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto jest dla nas bohaterem, stwierdził niedawno ukraiński przywódca. Informacja o podpisaniu przez Zełenskiego ustawy o utworzeniu Panteonu Narodowego została opublikowana na stronie Rady Najwyższej Ukrainy. Zgodnie z dokumentem w Panteonie Narodowym będzie można uhonorować m.in. osoby, które pełniły funkcje naczelnych dowódców lub stanowiska z nimi równorzędne w siłach zbrojnych, w tym także UPA. Tymczasem dziś Dzień Niepodległości Ukrainy. Wczoraj w Kijowie z okazji święta flagi państwowej Ukrainy prezydent Wołodymyr Zełenski mówił tak. W 2014 roku i w lutym 2022 roku Rosja zaatakowała, by odebrać nam flagę, nasze symbole, naszą wolność i niepodległość. Przyszli, by odebrać nam wszystko. Rosja nie porzuca tych aspiracji. Masowe, prawdziwie masowe ataki, terror, morderstwa. Wszystko to napędzane jest maniakalnym marzeniem jednego człowieka, że Ukraina nie powinna istnieć. Kreml ostatecznie przegra właśnie z powodu tego niezrozumienia Ukrainy, niezrozumienia jej narodu. A dziś z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy, obchody także w Warszawie, początek o 18 na Placu Zamkowym, w planie występy artystyczne i uhonorowanie osób szczególnie zaangażowanych w pomoc Ukraińcom. A to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Na południu i południowym zachodzie zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze raczej umiarkowane, okresami duże, a ponadto miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu. W północnej i północno-wschodniej części kraju spodziewane są lokalne burze, będą im towarzyszyły porywy wiatru do 65 km na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni na północnym wschodzie do 22-23 na południu i zachodzie.

0: Normalnie takie rzeczy mieliśmy w poniedziałki po dziewiątej, ale dzisiaj widzę, że muzyczny LHF postanowił trochę zakręcić naszym rozkładem jazdy i zaczynamy od Venezuelan. Jak to poprawnie wymówić? Nigdy nie wymawiałem chyba Wenezuelczyka po angielsku, więc robimy szybki check. Pronounce. W każdym razie in New York, od tego zaczęliśmy. Chyba okej. Okay. Za chwilę to zweryfikujemy. Kłaniamy się Państwu w poniedziałek z nowym tygodniem, nowym świtem i nową porcją energii. Mam nadzieję, że wszyscy w pewnym składzie z takim stanem. Mateusz Andruszkiewicz, Beata Grabarczyk, Jakub Jędra, Skajtek Strzelczyk, Wiktoria Wichrowska i Adrianna Calińska-Czeniecka.
1: Nowy świt.
0: Venezuela, nie byłem jakoś szczególnie daleko. Do 10 tu jesteśmy. Gdyby Państwo też chcieli być w sensie antenowym, to zapraszamy. Nowy.świt.małpa, Nowy Świat Online, 224 280 280 i grupa patronów też poleca się do używania.

to już trochę inna energia niż wenezuelskie klimaty. I tak będziemy Państwu mieszać różne muzyczne kierunki do godziny 10. Jest 14 minut po 6, mamy 24 sierpnia, już ostatni tydzień właściwie nam został prawie. Jeszcze przyszły poniedziałek i już będziemy we wrześniu. Z aktualizacji, jeżeli ktoś nie odnotował, Kuba Jędras się pojawił, powrócił po urlopie. Dobrze cię widzieć, Kubo. Są osoby, które jeszcze bardziej niż ja się cieszą z tego powodu. Przypuszczam, takimi osobami może być na przykład taką osobą Beata Grabarczyk, która sobie pośpi dłużej i dzisiaj w regularnym rytmie trochę później przyjeżdża do pracy. Państwo, gdyby byli uradowani, to jak najbardziej proszę te emocje wyrażać mailowo i telefonicznie również, a my zgodnie z naszym porannym rytuałem za chwilę zajrzymy do kalendarium.

6:19. Jest kilka zespołów, które moglibyśmy wymienić w tym momencie. Na przykład The Gods, na przykład Head Machine, na przykład Taufat, na przykład Blackfoot, na przykład Wasp. No ale chyba tym najbardziej znaczącym, a nawet nie chyba, jest Uriah Heep, w którym to składzie od roku 70 do 80 grał człowiek, który urodził się 24 sierpnia 1945 roku, a nazywa się Ken Hensley.

No i ja rozumiem taką muzę o poranku. Czuwaj, napisał słuchacz. Czuwaj, to w stronę Kajtka ukłony. Inna słuchaczka z kolei napisała, że mnie zawsze cieszy, jak Kuba jest, szczególnie jak jest na antenie. Mnie również podpisuje się pod tym bardzo. Ja tak jeszcze wspomnę, że Ken Hensley, którego słuchaliśmy przed chwilą, który urodził się 24 sierpnia, to człowiek, który mając 12 lat nauczył się grać na gitarze z książki Belta Widona, później uczył się gry na organach Hammonda i to z nimi też bardzo jest kojarzone. I tak sobie pomyślałem, że wspomniany Kuba Jędras, który wrócił, trochę jest jak Ken Hensley. Nie jest wprawdzie multiinstrumentalistą, ale jak się Kuba pojawia, to wszystko gra i wszystko grało będzie do godziny 10, a antenowo, głosowo na pewno się pojawi dzisiaj w Ostrej Grze po 8.30, więc proszę nasłuchiwać uważnie.

Jak pani Willow śpiewa, to wszystkie problemy jakoś tak się zaczynają rozmywać. Zapraszamy częściej na antenę. 27 minut po 6 mamy. Za chwilę porozmawiamy o dzieciństwie, tylko że niezupełnie będzie to dzieciństwo sielskie, anielskie. Trochę w innym wydaniu, ale nie zdradzam szczegółów. Rozmowa Klaudii Kowalczyk to będzie za moment.

0: 6.31. O dzieciństwie teraz zgodnie z zapowiedzią. Słów kilka. Hałastra dzieci gromadząca się w jednej izbie i wszystko przed nimi. Jak wyglądało dzieciństwo w chłopskiej chacie? W ramach festiwalu Retradycje Klaudia Kowalczyk. O tym aspekcie dawnego życia rozmawiała z profesor Violettą Wróblewską, redaktorką Słownika Polskiej Bajki Ludowej oraz profesorką z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
1: Myśląc o dzieciństwie w chłopskiej chacie, nie wydaje mi się to tak pozytywne wrażenie, jak dziś możemy sobie sielankowo je wyobrażać. Dzieciństwo w chłopskiej chacie, no może postawię śmiałą tezę, ale było na pewien sposób straszne.
2: W pewien sposób było straszne. Jak Państwo wiedzą, na fali zwrotu ludowego, czyli tego zainteresowania się kulturą chłopską, kulturą ludową, tu pomijamy dyskusje terminologiczne, zaczęto pokazywać to życie jakby od środka, sięgając po różnego rodzaju dokumenty. Historycy zaczęli wertować jakby dokładnie, trochę inaczej, akta sądowe, testamenty. Folkloryści i folklorystki, do których się zaliczam, zaczęli pod tym kątem czytać też teksty folkloru i nagle się okazało, że w tych materiałach jest bardzo dużo prawdy o przeszłości i wcale ona nie jest taka, jak nam się wydaje. W wypadku dzieciństwa rzeczywiście jest taki wyraźny dualizm. To znaczy z jednej strony ciężka praca, bieda, życie w trudnych warunkach. Też trzeba pamiętać, że życie w wieloosobowych rodzinach to nie było tak jak dzisiaj jedno dziecko w porywach, dwoje. Rzadko kiedy dzisiaj ludzie decydują się na wielorodziny. Natomiast w przeszłości rzeczywiście standardowo było posiadanie 5, 8 dzieci. Zdarzały się na te rodziny 11 czy 12 osobowe. No to można sobie wyobrazić, że w takiej rodzinie sytuacja dziecka nie była najlepsza, biorąc pod uwagę jeszcze warunki ekonomiczne. Natomiast z drugiej strony, tak jak powiedziałam, no nie można też tworzyć takiego jednego czarnego obrazu, że nic tylko praca, bieda i ubóstwo. Dzieci, jak wszystkie małe, dorastające istoty, znajdowały też czas na zabawę, tworzyły też zabawki z tego, co miały pod ręką, z liści, z kory, z drewna. Pewno Państwo pamiętają, spędzając czas na wakacjach u babci, robienie na przykład lalek z kukurydzy, zaplatanie włosów, robienie jarzębinowych jakichś korali, czy tworzenie jakichś łódek z kory i liści. Więc ten element dzieciństwa też był, ale takiego radosnego dzieciństwa, ale myślę, że on był ograniczony do minimum, bo też bardzo szybko dorastano. W zasadzie 15-letni chłopak czy 15-letnia dziewczyna już się nadawali do prowadzenia jakichś poważnych prac gospodarskich, wypasania bydła, prowadzenia domu, a w skrajnych wypadkach, zwłaszcza jeśli chodzi o dziewczęta, no wydawano za mąż. Więc to dzieciństwo po pierwsze było bardzo krótkie, a po drugie było naznaczone piętnem pracy, rzadko kiedy też poddane jakby procesowi edukacji, bo wiemy, że ta obowiązkowa edukacja tak na dobrą sprawę weszła dopiero w XX wieku, a wcześniej w zależności od zaboru, od regionu, od rodziny, ta edukacja była różna. Więc nie ma jednego obrazu dzieciństwa, na pewno znajdziemy pozytywne i negatywne strony tego etapu w życiu człowieka.
1: To będzie bardzo współczesne pytanie, ale ten wizerunek dziecka, to jak patrzono na dzieci wówczas, no tak naprawdę jako osobę, która miała się przydać, osobę użytkową w tym gospodarstwie, to jedno, ale tym dzieciom często towarzyszyły trudne momenty. Mówię tutaj o śmierci. Wiem, że ta rozmowa emitowana będzie rano, ale nie można pominąć tego, że śmierć była nieodłączna. Nie dało się przed nią ukryć.
2: Tak, bo proszę Państwa, to też mamy świadomość tego, że nie było odrębnego życia dla dorosłych, odrębnego życia dla dzieci. Tak jak dzisiaj mam ten komfort, że dziecko ma swój pokój, czy wszystkie dzieci mają swoje pokoje, tam wszystko toczyło się w przestrzeni wspólnej, więc dzieci mimowolnie były świadkami wszystkich doświadczeń dorosłych, od doświadczeń seksualnych, po doświadczenia chorobowe, przemocowe, aż po śmierć. Więc jakby oswajano się z tą śmiercią od początku. Zresztą nawet od momentu, kiedy zaczęto robić fotografie przy zmarłych, w XX wieku one już były bardzo popularne, to na tych fotografiach mogą Państwo zobaczyć otwartą trumnę na przykład w ogrodzie, a dookoła cała rodzina, łącznie z maleństwami, które ledwo chodzą. Więc to oswajanie się ze śmiercią było czymś naturalnym. Druga rzecz, że było też to oswajanie ze śmiercią zwierząt. Przecież oglądano też jak zwierzęta umierają, jak są zabijane, jak są potem zjadane. Więc ta śmierć była zjawiskiem naturalnym, zwłaszcza też, że czasami umierali bracia, czy umierały siostry, rodzeństwo z tej wielkiej grupy. No nie wszyscy byli w stanie przeżyć, zwłaszcza jak była jakaś epidemia, czy na przykład ospa, a nie było szczepień, więc było to naturalne, że zarażali się wszyscy, najsłabsi umierali. Więc ta śmierć rzeczywiście była takim dojmującym doświadczeniem, ale ona też uodparniała na śmierć, oswajała ze śmiercią, więc myślę, że na którymś etapie życia to już nie robiło takiego wrażenia, tak jak to pierwsze doświadczenie z umieraniem.
3: Te traumy na pewno musiały towarzyszyć wielopokoleniowo. My do tej pory gdzieś je mamy zakodowane w swoim DNA, to co przeżyli nasi przodkowie, no bo nie będę ukrywać, nie pochodzimy od szlachty w większości.
2: Tak, to prawda, też Państwo wiedzą, że w XIX wieku ponad 90% społeczeństwa miało pochodzenie chłopskie, więc w każdym z nas trochę tych genów, jeśli nie dominujące, to te geny chłopskie są. Ja bym nie przesądzała oczywiście o DNA jako takim, ale DNA kulturowym, myślę, że o takim można mówić. Pewne wzorce kulturowe do tej pory trwają, zwłaszcza w rodzinach, które nigdy nie wyszły z biedy i jak Państwo wiedzą, bieda jest dziedziczona. To bardzo często towarzyszą temu różnego rodzaju praktyki pozytywne, ale też oczywiście negatywne. Bardzo

0: Media o znęcaniu się dorosłych nad dziećmi, to czasami w sposób perfidny. Oczywiście ja tu nie przekładam wzorca wiejskiego na wzorzec miejski, bo były zapewne wiejskie rodziny, gdzie nie stosowano przemocy, gdzie panowała rzeczywiście miłość i szacunek, ale myślę, że w związku z tym, że był to wzorzec powszechny i nie tylko w rodzinach, ale też społeczny, to pewne tego typu zachowania do tej pory mogą być praktykowane właśnie poprzez to przekazanie wzorców kulturowych.
1: A czy dziś dziecko może się bawić tak jak wtedy, przeżyć takie sierankowe, wyobrażone przez nas dzieciństwo, bezekranowe, z zabawkami, no, może z kory, może z drewna? Jak pani to widzi, przełożenie tej też trochę mody na folklor w dzisiejszych czasach?
0: Ja myślę, że jest to możliwe, ale oczywiście nie w takim modelu 1:1. Wszystko zależy od opiekunów tego dziecka. Bo jeżeli opiekunowie pokazują formy wypoczynku inne niż spędzanie przed telewizorem czy przed ekranem, czy ekranikiem telefonu, jeśli zabierają na wycieczki, pokazują różnego rodzaju zjawiska, angażują manualnie w rysowanie, malowanie, rzeźbienie, lepienie, tworzenie takich prostych zabawek, to ja myślę, że te wzorce możemy przekazywać dalej i to sielankowe dzieciństwo możemy budować bez tego, co było w przeszłości, czyli bez narażenia na choroby, śmierć, bo to, tu możemy się zabezpieczyć poprzez szczepienia czy właściwą opiekę medyczną. Także myślę, że tak, ale pod warunkiem, że są chętni do tego opiekunowie, którzy ten inny świat taki folklorystyczny pokażą. Mam nadzieję, że rozwiną się też takie formy działalności kulturowej, bo wiemy, że teraz rzeczywiście ta moda na słowiańskość i folklor jest, gdzie właśnie dzieci będzie się angażowało w takie zabawy. Muzea etnograficzne robią świetną robotę, ponieważ przygotowują takie kąciki zabaw dla dzieci, między innymi Muzeum Etnograficzne w Toruniu przygotowuje też nawet dla niemowlaków, że przychodzą z rodzicami, że są przynoszone raczej może i są poddawane różnego rodzaju takim doświadczeniom manualnym wywodzonym z tradycyjnej wsi. Więc wystarczy znaleźć dobry program w Muzeum Etnograficznym i od tego można zacząć.
1: Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Ja zapowiem, że do tematów, jakby to ładnie mówić, folkowych wrócimy jeszcze po 7:15 i przeniesiemy się tym samym do Bolesławca. Natomiast za rozmowę z profesorą Violettą Wróblewską, przypomnę, redaktorką Słownika Polskiej Bajki Ludowej i profesorką z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, bardzo dziękujemy, Klaudii Kowalczyk.

Jak zobaczyłem nazwę Spicy Roots, to spodziewałem się trochę ostrzejszej muzyki, jakoś tak sprofilowane chyba przez to Roots, które, miałem powiedzieć, że wyśpiewywała Sepulturę, ale wykrzykiwała i grała to zupełnie innego rodzaju korzenie. Będziemy zapewne do tych klimatów dzisiaj jeszcze wracać. Natomiast jeżeli chodzi o to, co związane z 24 sierpnia, to, szanowni państwo, arcyważny dzień, jeżeli chodzi o redakcję Radia Nowy Świat, której częścią był swego czasu Kuba Badach i duchem wciąż jest. 76. 24 sierpnia się urodził.

Piosenkarz, kompozytor, aranżer, producent, dziennikarz muzyczny też. Można by tak pewnie jeszcze długo Kuba Badach obchodzić dzisiaj urodzinę. A ja przy okazji przypominam, że był taki odcinek Wrzenia Nowego Świata, audycji, spotkań prowadzonych przez Monikę Rany, 650, Weronikę Wawrzkowicz, którego to gościem spotkania był właśnie Kuba Badach, więc jak Państwo poszukają odpowiednio na naszej stronie w podcastach, to można znaleźć całą rozmowę, co gorąco polecam. Miałem okazję przysłuchiwać wtedy akurat na żywo. Prześwietnie spędzone kilkadziesiąt minut. Państwo też niech to sobie zrobią i posłuchają w całości, jeżeli nie mieli okazji wcześniej. Za 9 minut będzie 7, to Avenged Sevenfold.

We love you more. Za 4 minuty będzie godzina 7. Po 7 zgodnie z zapowiedzią przenosimy się do nieco innego miejsca. Będziemy Państwu opowiadać o Bolesławcu i o tym, z czym Bolesławiec nam się kojarzy. A więc wiadomo, wszelkie ceramiczne wyroby to sprawka Wiktorii Wichrowskiej. A zanim wybije 7, to mamy jeszcze wycieczkę w stronę Francji, tę muzyczną wyprawę. I będzie to rzecz bardzo kultowa, związana z urodzinami. 24 sierpnia w 1948 roku na świat przyszedł Jean-Michel Jarre.

0: Jest siódma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. W krakowskiej prokuraturze zarzuty ma dziś usłyszeć 26-latek, który wjechał samochodem w rodzinę spacerującą chodnikiem. 32-letni kobieta i mężczyzna zginęli. Ich 8-miesięczne dziecko w szpitalu walczy o życie.
1: Na miejscu tego wypadku pojawił się biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Przy czynnościach prowadzonych przez policję uczestniczył również prokurator i ze wstępnej opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji, ze śladów, jakie pozostawił ten pojazd i z jego zniszczeń, wynika, iż pojazd ten poruszał się z prędkością dużo wyższą niż była prędkość dopuszczalna w tym miejscu. I to prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku.
0: Przekazał prokurator Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury. Najprawdopodobniej Hubert B. usłyszy zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. W Kijowie dziś spotkanie koalicji chętnych. W Dniu Niepodległości Ukrainy najważniejsi sojusznicy mają rozmawiać o obronie powietrznej, wywarciu presji na Kreml i gwarancjach bezpieczeństwa. Spotkaniu współprzewodniczyć będą premier Wielkiej Brytanii, prezydent Francji oraz kanclerz Niemiec. Emmanuel Macron połączy się zdalnie. Część przywódców przybyła do Kijowa już wczoraj, gdzie uczestniczyła w obchodach Święta Ukraińskiej Flagi. Dla nas życie bez Ukrainy to nie życie. Zniewolenie Ukrainy nie wchodzi w grę, dlatego wszyscy Ukraińcy walczą jeszcze zacieklej. Nie oddają swojego państwa, bronią swojej niepodległości, bronią Ukrainy i całej Europy. I robią to w taki sposób, że dziś wszyscy w Europie, na całym świecie znają kolory niebieski i żółty. To barwy Ukrainy, barwy naszego narodu. Flaga Ukrainy to flaga siły, stabilności, wolności i zwycięstwa życia. Mówił wczoraj prezydent Zełenski. Obecnie najbardziej pilna sprawa podnoszona przez stronę ukraińską to obrona powietrzna. Szczególnie dotkliwy jest niedobór rakiet przechwytujących. W serwisie na koniec przenosimy się za ocean. Niemal 90 tysięcy mieszkańców rejonu miasta Reno w Nevadzie wezwano do ewakuacji z powodu szybko rozprzestrzeniającego się pożaru Hawk Fire. Władze ustaliły, że ogień został wywołany przez człowieka, ale nie ma dowodów, że było to podpalenie, podaje CNN. Pożar objął już ponad 5 tysięcy hektarów i nie został jeszcze opanowany. Z żywiołem walczą tysiące osób. Akcje utrudniają porywisty wiatr, niska wilgotność i wysuszona roślinność. A to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Dzień zaczyna się od większego zachmurzenia na północy i słońca na południu Polski. Podobnie będzie także w późniejszych godzinach. Gdzieniegdzie może się dziś może przelotnie popadać, zwłaszcza na północy i północnym wschodzie. Tam mogą pojawić się burze. Burzą będzie towarzyszył porywisty wiatr. Na ogół jednak powieje słabo i umiarkowanie. Na Sowalszczyźnie i Podhalu termometry wskażą maksymalnie 18 stopni. Poza tym tylko trochę cieplej, do 22-3 stopni na zachodzie i południowym wschodzie. They call me super vato. Yeah. And I'm in full effect, nigga. You don't know what that means, motherfucker, right?

0: fuck you.
1: Bez takich. Mam nadzieję, że Państwo już rozbudzeni. Kłaniamy się w drugiej godzinie. Kłaniamy się szczególnie nisko tym, którzy dopiero dołączyli. Nie, wróć. Tym, którzy są od samego początku szczególnie nisko, a kłaniamy się po raz pierwszy tym, którzy dopiero dołączyli. Mateusz Androszkiewicz, Beata Grabarczyk, Jakub Jędraska, Jacek Strzelczyk, Wiktoria Wichrowska, Adrianna Celińska-Czaniecka. Zostajemy tu do godziny 10.
2: Nowy świt.
1: Z tym rozbudzeniem to jeszcze jesteśmy w procesie. W 2006 roku, 24 sierpnia, miało miejsce przedziwne wydarzenie, mianowicie podczas Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Pradze zdecydowano, że Plutonowi odbierze się status planety i przyzna mu niepodobnej wielkości ciałom niebieskim nowo utworzoną kategorię, czyli planeta karłowata. Stąd dzisiaj mamy takie szczególnie dziwne święto, Dzień Zdegradowania Plutona. Jak Państwo zerkną w kalendarz, to tę frazę zobaczą. Czyja to wina? No, Czechów, bo to w Pradze miało miejsce. Mam nadzieję, że Tomek Ławnicki, redaktor, nas słucha i nosi na sobie tę odpowiedzialność również. Biorąc pod uwagę zamiłowanie do Czech, w środę się tam wspólnie wybieramy, natomiast dzisiaj Ameryka Łacińska będzie po 9, Polska będzie po 8 w rozmowie Beaty Grabarczyk, a Polska w nieco innym wydaniu po 7.30 i 7.15 też, bo porozmawiamy sobie o Bolesławcu.

0: Już maś.
1: 14 minut po siódmej. Ana Frango Elektryko, czyli muzyka brazylijska, zagościła na antenie Radia Nowy Świat. Będziemy, jak zapowiadałem, wracać w te rejony świata po dziewiątej. A teraz wracamy do Polski i do Polaków obrazu własnego. Czyli raport, który doczekał się mnóstwa komentarzy w internecie i nie tylko. Dzisiaj w prasie też czytam na ten temat. To jest tekst Marty Wolf i Jakuba Wencela. Mianowicie Barbara Mróz-Gorgoń nie rezygnuje z funkcji pełnomocniczki rządu i to ona firmowała pełen błędów raport Polaków portret własny. Tych błędów jest sporo tu wymienionych. Czytaliśmy o nich w ostatnim czasie. No i właśnie jeżeli chodzi o tę decyzję, to naukowczyni poinformowała o niej na platformie X. Przy tej niewyobrażalnej skali hejtu niemożliwe jest pełnienie tak odpowiedzialnej roli. Mam nadzieję, że ważny dla Polski projekt będzie kontynuowany bez względu na trudności. Tak napisała. No a te nieścisłości, które się pojawiły, no to kwestia, no nie wiem, choćby liczby noblistów w Polsce, liczby jezior. Kwestia językowa, czy podane dane, jak to, że młode pokolenie Polaków mówi płynnie po angielsku, czyli 95%, nierzadko dodatkowym językiem jest niemiecki, francuski czy mandaryński, tylko że nie ma potwierdzenia w źródłach, różne przepisy źle sporządzone i tak dalej, i tak dalej. O tym wszystkim można dzisiaj przeczytać w Gazecie Wyborczej, gdyby chcieli sobie Państwo zafundować taką lekturę. Natomiast my, Polaków portret własny, Bolesławski. Kubo, tak zerknę jeszcze pytająco w Twoją stronę. Bolesławiecki, no właśnie. Za chwilę będziemy Państwu prezentować, ponieważ właśnie do Bolesławca w celu podziwienia tak tej słynnej ceramiki przy okazji Festiwalu Ceramiki. Tym się zajmiemy. Wiktoria Wichrowska będzie naszą przewodniczką.

0: pan Krzysztof, to był Crosswind 19 po 7. Bolesławiec nas teraz będzie interesowało. Miejsce, które od wieków buduje swoją tożsamość wokół ceramiki. Tradycji, której początki sięgają średniowiecza. To właśnie tutaj przez pokolenia rozwijało się rzemiosło, które z czasem stało się rozpoznawalną w świecie wizytówką miasta. Charakterystyczne kobaltowe zdobienia, pawie oczka, kropki i motywy roślinne tworzą niepowtarzalny styl bolesławieckiej ceramiki. Dzisiaj tradycja wciąż żyje, a jednym z najważniejszych wydarzeń celebrujących to dziedzictwo jest Bolesławieckie Święto Ceramiki, które od ponad 30 lat przyciąga artystów, rzemieślników i miłośników ceramiki z całego świata. Bolesławiec odwiedziła Wiktoria Wichrowska.
1: Takiego indyka, jakiego tu kupiłam, to nie ma w tej chwili. Już nie robią. Ja mam takiego indyka dużego z Bolesławca.
2: Ja uważam, że to jest coś cudownego. Co prawda drogie, ale piękne i znane na cały świat już.
3: Tylko biżuterię zawsze mam. I lubię artystów, a tak to wolę jednak talerze mieć białe.
4: Przyjechaliśmy tutaj zobaczyć, jak to wygląda. Jesteśmy pierwszy raz tutaj.
5: I jak się podoba?
4: Kolorowo jest, bardzo fajnie.
5: Za jakość, za kawał wagi, że tak powiem. Jest co dźwignąć. I kawka na pewno będzie super smakować.
6: 32. Bolesławieckie Święto Ceramiki uważamy za otwarte!
7: To jest przede wszystkim bardzo funkcjonalna ceramika, bardzo trwała. Anna Bober-Tubaj, dyrektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Początki jej sięgają XIII wieku. Na naszych terenach wokół Bolesławca odkryto naturalne pokłady gliny. Oczywiście jest to również zasługa bardzo zdolnych garncarzy, obecnie już ceramików, którzy potrafili doskonale ten naturalny potencjał wykorzystać. Pierwsze naczynia były bardzo proste, nieszkliwione, natomiast już w wieku XVI, XVII musimy i możemy powiedzieć, że jest to ceramika artystyczna, o profilu bardzo wysoko ocenianym, która trafiała na nie tylko na bogate stoły mieszczan, ale również na dwory książęce czy królewskie. A warto pamiętać, że te kropki tak naprawdę z punktu widzenia każdego znawcy historii to są bardzo młode, ponieważ one mają zaledwie 120 parę lat.
8: To jest w ogóle jedyny raz w roku, kiedy można od nas bezpośrednio kupić ceramikę. Mamy tutaj 36 wystawców, którzy są zrzeszeni w Bractwie Ceramicznym i faktycznie oni wszyscy się tutaj na naszym rynku znajdują. Kacper Jasiukiewicz i jestem synem właścicieli ceramiki Galia. Jednej z starszych ceramik tutaj u nas w Bolesławcu. Z dziadka, pradziadka jest ona przekazywana. Przed nami mamy też nasze stoisko i dużo ciekawej ceramiki i dużo połączeń też. Staramy się tą ceramikę łączyć czy z drewnem, czy ze szkłem, czy jakieś nowe wzory robić, takie jak na przykład babcie tutaj mamy, które są naprawdę teraz bardzo popularne za granicą i ludzie się zabijają, rezerwują, dzwonią. Naprawdę te babcie są bardzo popularne.
9: Pod koniec XIX wieku powstała w Bolesławcu zawodowa szkoła ceramiczna. Czy można powiedzieć, że był to przełom w historii?
7: Tak, to wynikało to przede wszystkim z tego, że powoli niestety garncarstwo w Bolesławcu upadało. Mówiono nawet, że garncarze usnęli i już im się nic nie chce, nie są otwarci na nowości. Ale z drugiej strony miano też świadomość, że potrzeba jest takiego nowego impulsu, nowych inspiracji, żeby docierały te mody, kierunki artystyczne z terenu całej Europy albo też i całego świata. Szkołę w Bolesławcu otworzyli wspaniali ceramicy z Berlina. Bardzo szybko okazało się, że ich renoma i doskonałe warunki, które były w szkole, przyciągnęły nie tylko uczniów z terenu tutaj najbliższego jej regionu, ale też z całej Europy, a nawet ze Stanów Zjednoczonych. To był naprawdę wybitny ośrodek, który przed wojną oceniany był jako jedna z najlepszych europejskich szkół.
10: Ceramika, podobnie jak moda, się zmienia. Mariusz Ochocki, kierownik artystyczny Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego Bolesławca. Dawno temu produkowano większe formy na rynki amerykańskie, potem przez zawirowanie i polityczne, i światowe, to zaczęto produkować mniejsze wyroby i było większe zapotrzebowanie na takie właśnie drobne asortymenty. Miski, miseczki, kubeczki, to najbardziej było popularne. Teraz obecnie mamy takie nowe wyzwanie, żeby zacząć się zajmować realizacją takiego tematu pamiątka z Polski. To powstały na przykład syrenka warszawska, smok wawelski, bazyliszek. Zrobiliśmy też formy niedźwiadków z nartą, z pierogiem, samego niedźwiadka, to co można też zobaczyć tylko w niektórych miejscach, bo dopiero wchodzi do produkcji, tego jeszcze nie ma za wiele, dopiero to powolutku się rozwija.
7: To zróżnicowanie, jeśli chodzi o produkcję bolesławieckiej ceramiki, było już wcześniej i przed wojną. Natomiast po wojnie, to widać wyraźnie od tych naczyń gospodarczych, to są lata 50., 60., potem wchodzą rzeczy bardziej eleganckie, ekskluzywne, mówię tu o serwisach, różnego rodzaju wazonach, miniaturkach, elementach również dekoracji wnętrz. Natomiast na przestrzeni ostatnich dwóch dekad widzimy, że ceramika zaczynają się troszeczkę materią bardziej bawić. Jest coraz więcej figurek, ale są na przykład zestawy, które są inspirowane kuchniami egzotycznymi, czyli zestawy na przykład do sushi. Jak gdyby bardzo się otwierają projektanci na te inspiracje płynące z całego świata, co powoduje, że one też jak gdyby dopowiadają i przede wszystkim poszerzają spektrum oferowanego asortymentu.
11: Dziękujemy w imieniu stowarzyszenia, całej publiczności z Bolesławca.
0: Tak jest, tam dziękujemy jeszcze Wiktorii Wichrowskiej za odwiedzenie Bolesławca i za opowieść i relacje z wydarzenia.

0: 28 minut po siódmej. Historię bolesławieckiej ceramiki znalazłem też rozpisaną na portalu culture.pl, który zaczyna od momentu bardzo, bardzo, bardzo wczesnego, mianowicie 300 milionów lat temu, czyli na długo przed morzem, niedaleko dzisiejszego Bolesławca, wypiętrzyła się ziemia, tworząc masyw górski dawnego przodka dzisiejszych Sudetów, i przez kolejne miliony lat góry wietrzały. Pod wpływem wody, temperatury i powietrza twarde minerały rozpadały się na drobniutki, miękki, plastyczny pył. Powoli powstawały złoża gliny, na której później osadziły się morskie iły. A o glinie słyszeliśmy w opowieści sprzed paru minut. Natomiast jeżeli chodzi o ten moment programu, przy którym ziemia się rozstąpi i różne dziwne rzeczy się dzieją, no to on jest tuż, tuż. Klaudiusz Slezak do nas nadciąga zwolna. Mam nadzieję, że w miarę rozbudzony, wyspany i naładowany energią właściwą, z opowieścią o polskiej polityce i komentarzem do tego, co działo się w ostatnich dniach. Za chwilę powitamy Klaudiusza na naszej antenie. Chyba że już się zdążył zalogować Klaudiusz. A, jest już. Dzień dobry, Klaudiuszu. Halo, halo.
1: Dzień dobry, jestem, tak. Kłaniam się bardzo nisko.
0: Fantastycznie. Widzisz, miałem już zapowiadać, że Pink Floyd w oczekiwaniu, a tu jesteś szybszy niż Pink Floyd i ważniejszy w tym przypadku, więc
1: mogę zaczekać.
0: Pani Floydów raczył sobie chwilę. Chwilę zaczekać.
1: Nie chcę, absolutnie nie chcę wchodzić w paradę fanom Floydów, więc nie wiem, mogę spokojnie sobie tutaj poczekać.
0: First things first, spokojnie będzie. Będzie czas na Floydów, najpierw sprawy najważniejsze z perspektywy bieżączki tak zwanej, czyli polska polityka.
1: Bardzo ciekawe informacje przynosi lektura dzisiejsza poranna portali. Aha. Tylko trzeba te informacje trochę połączyć ze sobą. Bo na przykład Onet pisze o tym, że szef słynnej giełdy Zonda Krypto, Przemysław Kral, na pewno pamiętasz tego zawodnika, to ta giełda zresztą, która miała i finansowała Polski Komitet Olimpijski, a sam pan Kral przez Monako uciekł do Izraela. Tam ma obywatelstwo i służby od dawna mówiły, że będzie bardzo trudno z jego ściągnięciem do kraju, bo Izrael po prostu swoich obywateli innym krajom nie wydaje. Sama historia giełdy Zonda Krypto też ciekawa. Tu daję cudzysłów do tego słowa. No ale rozpoczyna się od giełdy BitBay, zaginięcia pana Suszka. Dotychczas, czy do tej pory, nie wiadomo, co się z panem Suszkiem stało. Potem pan Kral przejmuje zarządzanie tą giełdą. Sama giełda rejestrowana w

świadkiem koronnym w tej sprawie i ma negocjować za pośrednictwem zresztą znanych mecenasów, czyli mecenasa Dibuła i mecenasa Giertycha, właśnie powrót do kraju, no i zostanie tymże świadkiem koronnym. Z kolei Wirtualna Polska i TVN24 we wspólnym śledztwie, informacjach dziennikarskich podają też bardzo ciekawe informacje, które mają wypływać z lektury tego, co już wie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Ale te informacje, które podają dziennikarze i Wirtualnej Polski i TVN24, opierają się także na zrzutach ekranów, zrzutach z prywatnej korespondencji pomiędzy panem Kralem, tym od Zonda Krypto, a panem Piesiewiczem, tym z PKOL-u. I tu uwaga, wiadomości na jednym z komunikatorów były ustawione tak, żeby zniknąć po jednej dobie. Można taką funkcję ustawić. Natomiast ktoś te wiadomości jednak archiwizował, mimo że one z czatu znikały. No i teraz należy to oczywiście wrócić do informacji Onetu, które mówią, że pan Kral chce tu być świadkiem koronnym i wiele wskazuje na to, że pan Kral jednak sobie wiadomości z panem Piesiewiczem archiwizował, mimo że ustawienie w tym, że komunikatorze było takie, żeby te wiadomości znikały. No i cóż ustalili dziennikarze? One ustalili między innymi, że pan Kral miał kupić, tak wynika przynajmniej z korespondencji, zegarek firmy Patek dla pana Piesiewicza. Zegarek wart razem z podatkiem 40 tysięcy euro. Sam pan Piesiewicz, tak. 40 tysięcy euro. Sam pan do przekazania tego zegarka miało dojść w jednym z hoteli w Monako właśnie. Sam pan Piesiewicz, tak, twierdzi, że on ten zegarek od pana Krala kupił za gotówkę, nie przedstawia na to żadnych dowodów, no bo to gotówka, na raty i że zrobił to za pośrednictwem Krala kupienie tegoż właśnie zegarka, dlatego że zegarki są trudno dostępne i nie można tak po prostu wejść do sklepu i sobie go kupić, a pan Kral miał mieć dostęp do możliwości kupienia i dlatego to się tak odbyło. Przy czym no, przyznajesz, że jak kupujesz od kogoś zegarek, to prawdopodobnie potem o 23:41 po przekazaniu tego zegarka nie piszesz do kogoś: dziękuję, jesteś niesamowity, jestem w szoku, tylko no, ewentualne dzięki za pomoc w sfinalizowaniu transakcji, to pewnie byłoby bardziej na miejscu, gdybyś faktycznie taki zegarek od kogoś kupił. No ale może. Tego jeszcze nie rozstrzygnięto na pewno, bo na razie nie ma potwierdzeń, są tylko domysły. Dlaczego prezes Kral miał kupić, i to jest też ciekawa rzecz w tej sprawie, dlaczego miał kupować Piesiewiczowi zegarek wart właśnie 40 tysięcy euro, czyli wtedy ponad 170 tysięcy złotych. Chodziło o to, że Radosław Piesiewicz przekonywał Krala, że ma chody u władzy i może pewne sprawy załatwić. Jakież to może sprawy załatwić? Ano, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta zaczął się interesować tym, kto wstawia reklamy do mediów. Te reklamy giełdy Zonda Krypto pojawiały się w różnych telewizjach, między innymi w telewizji Republika. I Urząd Konkurencji i Konsumenta zaczął się tym interesować, wysłał pisma do właśnie telewizji Republika z pytaniem, kto jest tym rzeczywistym nadawcą reklam, jeżeli chodzi o giełdę Zonda Krypto. W międzyczasie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta zaczyna spotykać się też z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, informując tę Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego o jakichś dziwnych przelewach i dziwnych powiązaniach finansowych, właśnie jeżeli o Zondę Krypto chodzi. O tym, że są pytania do Telewizji Republika, dowiaduje się Kral. I z tą sprawą wraca do poznanego jakiś czas wcześniej Piesiewicza, mówiąc, czy da się coś z tym zrobić, bo ten urząd zaczyna się o nas dopytywać i coś zaczyna się urząd nami interesować. Piesiewicz obiecuje pomoc w załatwieniu tej sprawy, to jest 8 października 2025 roku, że wszystko załatwione i niedługo potem Kral kupuje
Wszystko na to wskazuje oczywiście. Jak mówię, Piesiewicz zaprzecza. Kral kupuje zegarek wart 40 tysięcy euro Piesiewiczowi za załatwienie tego, żeby urząć się tym,

nie interesował. Wszystko jednak wskazuje na to, że Piesiewicz no tutaj trochę ściemniał Kralowi, że urząd się tym nie interesuje, bo urząd no, sprawą już poszedł do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i faktycznie przestał się tym interesować jako urząd, bo jego prezes Chrustny tłumaczy, że oni po prostu nie mają już więcej, skończyły im się możliwości działania, bo nie mają takiego dostępu do przeglądania różnych spraw, jak mają te trzyliterowe służby, w tym przypadku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, więc po prostu jej przekazali sprawę, a nie dlatego się przestali nią interesować, że była jakaś interwencja Piesiewicza. Piesiewicz miał też interweniować u Morawieckiego, ale jest to o tyle też dziwne, jak wynika z informacji, jak mówię, podawanych i przez TVN24 i Wirtualną Polskę, że no, oprócz tego, że sam Morawiecki zaprzecza, no ale tu można by jeszcze powiedzieć, no dobra, no zaprzecza, ale Piesiewicz

0: Morawiecki, trudno uwierzyć, żeby Morawiecki na takie załatwianie jakichś spraw mógł się zgodzić. I wracam tu do tego, co powiedziałem na początku. Wiele wskazuje na to, że to wszystko, o czym pisze Wirtualna Polska i TVN24, to wszystko, co już wiedzą też służby, wynika z tego, że Przemysław Kral zaczął działać razem ze służbami i zaczął działać z prokuraturą. Ma starać się o status świadka korannego w tej sprawie, co może oznaczać kłopoty także dla Radosława Piesiewicza, ciągle jeszcze prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przypomnę, który cały czas próbuje utrzymać się na stanowisku, mimo odrzucania różnych sprawozdań finansowych, mimo tego, że związki te sportowe, już dawno ich prezesi mówią o tym, że trzeba odwołać Radosława Piesiewicza. On tam ciągle na tym stanowisku jest, ale wydaje się, że to dzisiaj nowy rozdział w historii jego ostatnich kłopotów.
1: To jest bardzo ciekawe z perspektywy też komentarza politycznego. Nasz kolega redakcyjny Mikołaj bardzo lubi, lubi często zaglądać do tego wątku i opowiada o perpetiach pana Piesiewicza, więc podejrzewam, że dzisiaj też, znaczy nie to, że dzisiaj będzie, ale dzisiaj to o czym opowiadasz, nie umknie jego uwadze i komentarzowi w najbliższym czasie. To trochę dzisiaj w takiej roli detektywistycznej, co?
0: No, trzeba było się przez długi, długi tekst, oczywiście trzeba było go przeczytać. Mam nadzieję, że streściłem także dość jasno. Wszystko to zawiłe, różne przepływy finansowe, kto z kim, gdzie się spotyka, kto komu jakie informacje wysyła, na jakich komunikatorach. No, ale postarałem się to streścić, jak umiałem.
1: No pewnie, że tak. Klaudiusz Slezak będzie po 16:00 znowu streszczał polską politykę. Dzięki ci piękne.
0: Dziękuję.
1: A jutro rano to my się rozprężymy po godzinie 6:00 i będziemy całe 4 godziny zajmować na antenie i zajmować też państwa uwagę, więc do usłyszenia i do zobaczenia, mój drogi.
0: Do usłyszenia.

0: I call for Mrs. Floyd from Mr. Floyd. Will you accept the charge from the United States? Is there supposed to be someone else there besides your wife there to answer?
1: Young Lust i Pink Floyd, obiecane, wyczekane i dowiezione ostatecznie na antenie. A propos dzwonienia, gdyby ktoś chciał, to zapraszamy 224-280-280. Dostępni jesteśmy pod tym numerem do 10, więc proszę korzystać śmiało. Państwo korzystają też z korespondencji mailowej. Hubert napisał, zaszpanował właściwie, że też ma zegarek za 40 tysięcy groszy, ale nie chwali się tym wszem wobec i my absolutnie nie podajemy tego dalej. Panie Hubercie, za 16 minut będzie 8. A propos grubej kasy, państwo dobrze wiedzą, że mamy poniedziałek i wracamy do tego tematu po 9.30, kiedy naszym gościem regularnym zresztą jest redaktor Cezary Szymanek, więc i dziś polecamy się państwa szanownej uwadze w ostatniej godzinie programu. Smile.

0: Tak przysługuje się dyskusji na temat tego geszefciarza Piesiewicza, to zastanawiam się nad tym, czy nie wyrasta nam kolejny korespondent jednej z telewizji na uchodźstwie. I czy za chwilę nie dołączy do tego pierwszego w Ameryce. Poczekamy, zobaczymy.
1: Telefony pod numerem 224-280-280 do Państwa dyspozycji jak najbardziej. Ja zapowiem tylko, że do polityki, jak to mamy w zwyczaju, wrócimy po 8 w rozmowie Beaty Grabarczyk. Beata jest już w studiu. Dzień dobry, Beato.
2: Dzień dobry.
1: Wszyscy na swoich miejscach. Jakaś taka troszeczkę jakby bardziej wyspana, jakby mogła dzisiaj dłużej trochę, nie musiała tak wstawać z rana. Jak to wyszło? Dzisiaj gościem Beaty będzie profesor Janusz Majcherek, socjolog, filozof, publicysta i chyba mogę powiedzieć, że nasz stały gość i komentator. Więc w poniedziałkowym porannym znanym Państwu dobrze gronie się słyszymy. Po 8 polecamy z rozmową. Ale zanim 8, to jeszcze sprawy muzyczne mamy do spełnienia. Big D and the Kids Table.

Za 6 minut będzie 8. Dzisiaj na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej czytam o priorytetach Polaków, jeżeli chodzi o kwestie budżetowe. No bo w tym tygodniu rząd ma przyjąć projekt budżetu na 27 rok. No i zdaniem Polaków największe nakłady powinny właśnie pójść na zdrowie, a oszczędzać powinniśmy na administracji. Tak wynika z sondażu SW Research. Dla dziennika Gazety Prawnej, może nie będę się w te statystyki jakoś za bardzo wgłębiał, ale jeżeli chodzi właśnie o układ priorytetów, to na pierwszym miejscu mamy wspomniane zdrowie, szlachetne zdrowie, na drugim kwestie bezpieczeństwa i wydatków na nie, wojsko i policja, a na trzecim edukacja. Tak to wygląda, pozostałe statystyki do podejrzenia we wspomnianym dzienniku Gazecie Prawnej, a skoro zdrowie jest najważniejsze, że tak pozwolę sobie sięgnąć po truizm. I jeżeli chodzi o kwestie budżetowe, też zdrowie mamy na pierwszym miejscu. To bez najmniejszej wątpliwości mogę zapowiadać The Cure jako zespół właściwy. Na kończenie drugiej godziny naszego spotkania. Wrócimy to po ósmej. Będzie serwis informacyjny, będzie pogoda, będzie muzyka, a później będzie już rozmowa Beaty Grabarczyk.

0: Jest ósma, tu Radionowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. W Kijowie dziś spotkanie koalicji chętnych. Rozmowy zbiegają się z Dniem Niepodległości Ukrainy. Jednym z najważniejszych tematów spotkania będzie wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej. Francja chce przyspieszyć dostawy pocisków przechwytujących. Omawiane będą też gwarancje bezpieczeństwa oraz przygotowania do ewentualnego rozmieszczenia europejskich sił po zawieszeniu broni. Ważnym tematem jest też zwiększenie presji gospodarczej na Moskwę. Według informacji przekazanych przez Pałac Elizejski, uczestnicy chcą koordynować działania ograniczające rosyjskie źródła finansowania wojny, w tym uderzać w tzw. flotę cieni wykorzystywaną do transportu rosyjskiej ropy. W serwisie teraz o cenach paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, dzisiaj litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,54, benzyny 98 7,36, a oleju napędowego 7,59. Oznacza to wzrost cen maksymalnych wszystkich rodzajów paliw w porównaniu z piątkiem. Od 17 sierpnia, przypomnę, ponownie obowiązuje, choć w ograniczonym zakresie, pakiet ceny paliwa niżej, obniżony VAT i ceny maksymalne paliw na stacjach. I tak będzie do 31 sierpnia. W serwisie na koniec dyskusja po zablokowaniu przez prezydenta ustawy Lex Szarlatan. Karol Nawrocki nie podpisał dokumentu, skierował go do TK i przedstawił swój projekt. Propozycja prezydenta może jest skuteczna, ale po fakcie, oceniła w TVN24 Barbara Oliwiecka z klubu Centrum.
1: My chcieliśmy zapobiegać po pierwsze dezinformacji, a po drugie właśnie działalności szarlatanów. Pan prezydent zwrócił uwagę na to, że niektóre firmy mogą się poczuć zagrożone. Po pierwsze, w tej ustawie nie było ani słowa o ograniczaniu czy zamykaniu działalności medycyny naturalnej, legalnie działających podmiotów z zakresu, nie wiem, ziołolecznictwa. Tego nie było. Manipulujecie w uzasadnieniu, powołując się właśnie na ten argument, a to prawda jest taka. Postawiliście na szali życie i zdrowie.
0: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w TVN24 mówił tak.
2: Pan prezydent Karol Nawrocki zaproponował swoje rozwiązanie ustawowe, zmiany w kodeksie karnym, by skutecznie i chirurgicznie odcinać od przestrzeni publicznej, od kontaktu z ludźmi chorymi, zdesperowanymi, szarlatanów, szamanów, zwykłych bydlaków. Te propozycje dotyczą artykułu 160a, czyli nowej propozycji penalizacji czynów związanych z nakłanianiem do stosowania tak zwanych alternatywnych metod leczenia, nie mających żadnego pokrycia w badaniach naukowych.
0: Do Sejmu trafił już projekt prezydenta. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Zielona Góra i Gorzów Wielkopolskie mają dziś być najcieplejszymi miejscami w Polsce. Temperatura wyniesie tam mianowicie do 23 stopni. Niemal równie ciepło, bo 22 stopnie. Tyle zapowiada się w Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie i Rzeszowie. 21 stopni wskażą termometry w Bydgoszczy, Wrocławiu i Katowicach. 20 w Warszawie, Łodzi i Lublinie. 19 w Białymstoku i 18 w Suwałkach oraz Zakopanem. Zdecydowanie więcej słońca będzie dziś na południu. W dniu Polski w północnej połowie raczej pochmurno z lokalnymi przelotnymi opadami deszczu. Pojawią się też burze, wówczas nieco mocniej powieje.

0: A tu się nie stała cisza.
1: Tak się nie robi w radiu.
0: Tak, takich numerów nie wolno wycinać. Człowiek zawału dostaje.
1: No właśnie. A ewentualnie spodziewałem się perkusisty, bo oni... Ja z nimi mam konflikt. Jak zaczynam mówić, to oni jeszcze sobie lubią tak werbel.
0: Wiesz, to oni podkreślają w ten sposób twoje wystąpienie.
1: Jakby to było na puentę, okej.
0: Okay.
1: Ale oni przeważnie wtarabaniają się w początek zdania. O, rany.
2: Nowy świt.
1: Pytanie jest, Beata, zanim przejdziemy
0: bardzo
1: do rozmowy.
0: Bardzo proszę.
1: Słuchacza poruszył temat zegarka pana Piesiewicza.
0: Każdego porusza.
1: No, no właśnie.
0: Ja się dziwię, że nie kupił sobie zegarka na Euroki.
1: A właśnie przeglądaliśmy...
0: To jest zegarek.
1: Nie ma tych zegarków.
0: No ja wiem, bo one się na pniu rozeszły. No takie właśnie. Były fenomenalne.
1: Tak wszystkie, czekaj, tu brak.
0: No tak. Wyprzedały się. No, ale wiesz, taki prezes Piesiewicz powinien mieć dostęp do specjalnej edycji.
1: No tak.
0: No dobrze, ale wracając do pytania słuchacza.
1: A odpowiadając jeszcze na jakieś takie nasze zagwozdki, które się pojawiły, chomik to jest ta maskotka, która pojawia się w marcu prezydenta w związku ze słowami Donalda Tuska o chomiku, żeby mu nie powierzył. No ale pytanie tak. Ciekaw jestem zdania pani Beaty, czy fajny i przede wszystkim drogi zegarek na rynku osoby publicznej podnosi wartość i mądrość tej osoby. Można jej bardziej zaufać i wierzyć w słowa, które głosi. W pewnym sensie... Nie, dobra, to było pytanie do pani Beaty.
0: No właśnie chyba nie. To znaczy w moim odczuciu i w moim mniemaniu nie. Może dla niektórych to jest powód do podniesienia czyjejś rangi we własnych oczach, ale może dlatego, że ja się nie znam na tych zegarkach, bo to jest bardzo dla koneserów, że tak powiem. Znaczy jak ktoś ma wielkimi wołami napisane Patek Filip, no to może by mnie to zaintrygowało, ale one zazwyczaj są dosyć dyskretne, te napisy na tych zegarkach. Więc nie. Poza tym przykład pana Piesiewicza dowodzi tego, że jeżeli ktoś ma taki zegarek na ręku, to należałoby się zastanowić, skąd go ma.
1: Właśnie miałem powiedzieć, że czy to nie jest trochę tak, że drogi zegarek jest kwantyfikatorem, nie wiem, jakiejś skuteczności i zaradności?
0: Nie, moim zdaniem to jest po prostu demonstrowanie, właśnie próba demonstrowania własnego bogactwa i prestiżu. W niektórych przypadkach to jest jakoś tam usprawiedliwione, natomiast w niektórych jest to żałośnie śmieszne.
1: Podajmy to pytanie dalej do słuchaczy.
0: Tak, może słuchacze mają coś do powiedzenia na ten temat.
1: To zapraszamy mailowo i telefonicznie, a my przejdziemy teraz do Polski. No w sumie nie przejdziemy, cały czas w niej
0: przejdziemy,
1: jesteśmy.
0: Przejdziemy, cały czas w niej jesteśmy, więc nie musimy przechodzić, ale bardziej się na niej skupimy. Razem z nami pan profesor Janusz Majcherek, filozof, publicysta, socjolog. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Witam serdecznie z rozświetlonego słońca Krakowa.
0: A u nas to jest tak so-so, że tak powiem. Znaczy niespecjalnie to słońce, raczej chmury. Panie profesorze, to zacznijmy od tej zondy, właściwie od prezesa Krala, który dał zegarek panu Piesiewiczowi. Znaczy pan Piesiewicz twierdzi, że go kupił oczywiście od pana Krala za gotówkę. Ale pan Kral zaczął... mówi się tak ładnie, kolokwialnie, sypać. No i teraz pytanie, czy prawica polska ma się czego obawiać? Czy tam to finansowanie przez Krala, które przechodziło przez SIPAK i inne imprezy, no może być dla PiSu i może nie tylko dla PiSu, bo przecież i pan Wippler skorzystał na pieniądzach od pana Krala. Czy to może być kłopotliwe?
3: Wziąwszy pod uwagę te wszystkie informacje, które mówiły w ciągu ostatnich kilku miesięcy o powiązaniach szefa Zonda Krypto z rozmaitymi politykami prawicy, to należałoby uznać, że mają się oni czego obawiać. Ale wziąwszy pod uwagę ślamazarność postępowań prokuratury i sądów w rozmaitych kwestiach tak zwanych rozliczeniowych, to można się obawiać, że to, co ważnego powie, a przede wszystkim co zostanie publicznie ujawnione ze słów i zeznań szefa Zonda Krypto, to nastąpi po przyszłorocznych wyborach, a więc prawicy nie doszło.
0: No tak, może tak być. Tym bardziej, że tak jak pan wspomniał, ślamazarność prokuratury robi swoje. Do tego wszystkiego prokuratura umarza te sprawy, które były na liście 200 spraw, które były podejrzane w jakiś sposób. No i okazuje się, że one są umarzane tak, jak były umarzane wcześniej. Więc po prostu o rany nic się nie stało, Polacy nic się nie stało, nikt niczego nie ukradł, nikt niczego nie wyprowadził z budżetu państwa, nikt nie złamał żadnych procedur, wszystko było super. Zapisy.
3: Trafnie to pani podsumowała, chociaż ja mam jednak wciąż niewygasającą całkiem nadzieję, że przynajmniej niektóre ze spraw tak ewidentnych, bo opisanych przede wszystkim przez dziennikarzy i wykazujących cechy, wszelkie cechy defraudacji, manipulacji, oszustw albo po prostu zwykłego złodziejstwa, że to jednak doczeka się rozliczenia przed przyszłorocznymi wyborami, bo jeśli do wyborów tego się nie rozliczy, to po wyborach może się okazać to już niemożliwe, chociaż wcale nie przesądzałbym, tak jak niestety wielu defetystów czyni, że w przyszłorocznych wyborach władza przejdzie w ręce owej skrajnej prawicy, która miałaby być ze swoich niegodziwości i bezeceństw rozliczana.
0: No tak, to prawda, że w tej chwili sytuacja jest taka, że nie wiadomo, jak się te głosy wyborców rozłożą. No a propos prawicy i skrajności, Mateusz Morawiecki to miał być taki środek, on miał zebrać tych takich lajtowych prawicowców, takich, którzy chcą być i w Unii Europejskiej, w ogóle no naprawdę taki do rany przyłóż prawie, że nie socjaldemokratów, tylko chadeków, o takich chrześcijańskich demokratów. Tymczasem Morawiecki proponuje referendum w sprawie strefy Schengen. No i utworzenie czegoś na kształt amerykańskiego ICE, to znaczy on chce mieć taką nową służbę, która zajęłaby się migrantami. Oni musieliby mieć specjalne mundury. To jakoś tak specjalnie podkreślał Morawiecki, że mundury muszą być dla tej służby oddzielne. No i oni będą krążyć po ulicach i będą chronić na przykład place zabaw, żeby nikt nie został tam zabity.
3: To ciekawe, że wszyscy autokraci mają zamiłowanie do służb specjalnych, mundurów i działań nadzwyczajnych. Ja mam nadzieję tylko, że panu Morawieckiemu nie chodzi po głowie przekształcenia w taką nową służbę oddziałów już formowanych przez Bąkiewicza i innych skrajnych nacjonalistów. Co zaś do referendum, no to naśladuje oczywiście Nawrockiego, który już dwukrotnie składał wniosek, przepraszam, o referendum w sprawie wyjścia Polski z
0: ETS.
3: Tak jest. No więc nic nowego. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o propozycję Morawieckiego, sugerowałbym słuchaczom, aby specjalnie ich pod uwagę poważnie nie brali. To jest człowiek, który, jak wiemy od lat, gotów jest powiedzieć wszystko w ciągu krótkiego czasu, zaprzeczyć temu, co mówił wcześniej. No i krótko mówiąc, wiarygodność pana Morawieckiego jest bliska zero.
0: Też mam takie wrażenie, że to, co on opowiada, no, ma doprowadzić niby do tego, że ludzie na niego zagłosują i nawet jeżeli będzie musiał opowiadać rzeczy absolutnie się wykluczające, to on i tak to powie, bo może tu ktoś za niego zagłosuje, bo może tam ktoś za niego zagłosuje i on chce wciąż być premierem. Wracając do koalicji rządzącej, bo na tę rozmowę się głównie umawialiśmy, w Gazecie Wyborczej ukazał się tekst Arka Gruszczyńskiego na temat tego, jak to Koalicja Obywatelska przygotowuje się do wyborów. No i nie jest to jakoś szczególnie optymistyczny tekst, no bo okazuje się, że nawet jeżeli ta dziesiątka na wybory, czyli tych 10 młodych liderów, którzy mieli doprowadzić do tego, że będzie prowadzona w terenie jakaś kampania, która będzie miała ręce i nogi i do tego wszystkiego będzie spójna i ten przekaz będzie w każdym regionie taki sam, no to nawet jeżeli oni mają jakieś pomysły, to się nagle okazuje, że centrala ich w ogóle nie akceptuje albo się w ogóle do nich nie odnosi, więc trochę ich zapał no, na panewce, że tak powiem, się pali. A jeszcze do tego okazuje się, że w tych regionach to nie bardzo jest komu pracować. Wszyscy liczą na to, że Tusk przyjedzie i im te wybory wygra. No to jak się słyszy i czyta takie rzeczy, to trochę słabo to wygląda właśnie w kontekście tego wygrywania wyborów w przyszłym roku.
3: Tekst jest rzeczywiście mało optymistyczny, ale na szczęście dość silnie rozmija się z rzeczywistością, bowiem przedstawia na przykład prężnie działający sztab wyborczy PiS-u, który to już szykuje się do wyborów. Tymczasem fakty są takie, że PiS na naszych oczach się rozpada. Rekomenduję wyjazdy polityków Nowej Lewicy po Polsce, którzy agitują po całym kraju. Tymczasem ja widzę, że Nowej Lewicy w sondażach nie drgnęło ani o 1%. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast po drugiej stronie mamy tę postponowaną, wyśmiewaną, deprecjonowaną Koalicję Obywatelską, która średnie poparcie społeczne ma na takim samym poziomie jak w 2023 roku. Więc biorąc pod uwagę realia rozkładu społecznego poparcia, mamy powody do niepokoju, ale one tkwią gdzie indziej. One tkwią w wysokim relatywnie poparciu dla dwóch skrajnych partii prawicowych. To powinno spędzać sens powieki i słusznie zdiagnozował tę sytuację Donald Tusk, który powiedział, że to będzie główny przeciwnik w nadchodzących wyborach. Natomiast to, jak zorganizowane są sztaby, kto z kim współpracuje, jakie stosuje marketingowe triki, sztuczki PR-owe i tak dalej, no powiedzmy sobie szczerze, to jest drugorzędne. Wydaje mi się, że nie powinniśmy patrzeć na sytuację społeczno-polityczną w Polsce przez pryzmat sprawności konkretnych sztabów czy konkretnych gremiów partyjnych. Zwłaszcza, że zagraniczni obserwatorzy i komentatorzy prześcigają się w komplementach pod adresem Polski. Płyną coraz to kolejne materiały i analizy w najbardziej renomowanych mediach zagranicznych, które stwierdzają, że Polska notuje bardzo wysoki rozwój ekonomiczny, awans cywilizacyjny. No, że generalnie w Polsce jest sprawnie, coraz schludniej także. No i generalnie, że obraz Polski wyłaniający się z mediów zagranicznych dość znacząco rozmija się z tym, który kreują rodzimi komentatorzy.
0: No ale to właśnie chyba trzeba by było przeciwstawić się jakoś tej masowej, prawicowej dezinformacji. A mam wrażenie, że Platforma jest na tym polu kompletnie bezradna. To znaczy, jak ja czytam wypowiedź pana wiceministra kultury Macieja Wróbla, który we wspomnianym tekście Arka Gruszczyńskiego mówi tak, mamy przygotować koalicję obywatelską do wyborów, a kampania rozpocznie się dopiero za 14 miesięcy. Nasza drużyna ma przynieść zwycięstwo w 2027 roku, a nie zorganizować wakacyjną trasę, czy jesienią wygrać przekazem w social mediach. No ale właśnie wybory w tej chwili chyba w dużej części rozgrywają się w social mediach i jak się ludziom utrwali taka Polska w ruinie, to przy stawianiu krzyżyka wyborczego ta Polska w ruinie może pobrzmiewać gdzieś w głowie.
3: Zwracam jeszcze raz uwagę, że jak dotychczas obraz Polska w ruinie się nie przebija do świadomości społecznej, albowiem Koalicja Obywatelska, czyli główna formacja rządzącej obecnej koalicji, wciąż ma poparcie społeczne na poziomie 23 roku. Nie w błędach Koalicji Obywatelskiej, Tuska i jego ekipy tkwi problem, lecz właśnie w poparciu dla skrajnej prawicy. Tymczasem obecnie fundamentalny problem jest następujący. Czy próbować przechwytywać część prawicowej agendy po to, aby w wersji light realizować i w ten sposób przynajmniej część tego prawicowego elektoratu odciągnąć od skrajnej prawicy, czy przeciwstawić się temu zdecydowanie, radykalnie i stanowczo, tak jak na przykład widzimy to w Stanach Zjednoczonych, gdzie w prawyborach, przed wyborami połówkowymi do kongresu, po stronie partii demokratycznej zwyciężają kandydaci bardzo lewicowi, nie centrowi, tylko bardzo lewicowi. I teraz mamy w Polsce rzeczywiście ciekawą dyskusję, publicystów, komentatorów, co powinna zrobić obecna ekipa rządząca wobec ofensywy skrajnej prawicy. Czy próbować jakimiś takimi środkami przyciągać część tego prawicowego elektoratu, czy radykalnie stanowczo zdecydowanie przeciwstawić prawicowej narracji swoją własną agendę, swoją własną narrację, swoje własne poglądy, przekonania, programy, pomysły. Więc tu jest klucz problemu i być może rzeczywiście tu jeszcze koalicji rządzącej nie rozstrzygnięto, w którą stronę pójść, ale zwracam też uwagę, że koalicja rządząca jest wielopartyjna, więc być może jedni pójdą drogą kokietowania części elektoratu prawicowego, a drudzy pójdą drogą radykalnego przeciwstawiania mu się.
0: Bardzo dziękuję, panie profesorze. Pan profesor Janusz Majcherek ze słonecznego Krakowa, jak mówił na początku rozmowy. Bardzo dziękuję i dalej słońca życzę.
3: Dziękuję, życzę wszystkim słuchaczom pogodnego dnia.
0: Bardzo dziękujemy. Ja mam jeszcze dla państwa fraszkę od Jamiołka oczywiście. Fraszka nosi tytuł Zegarek. Nie przez groźby, nie przez barek, lecz przez drobiazg znanych marek. Bo gdy biznes w polityce, zapomnijmy o etyce. On miał chodzić jak zegarek.

27 minut po 8 za chwilę. To hasło Get Down, nie Get Up bardziej wcielimy w życie, dlatego że przechodzimy do sekcji sportowej, a jak powszechnie wiadomo, Jakub Jędras powrócił i to on dzisiaj będzie oprowadzał nas po świecie sportu. Zaraz po Violet.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: I jest już 8:30 i jest już Jakub Jędras i dzień dobry, Kubo.
2: Dzień dobry, dawnośmy się nie słyszeli antenowo.
1: Nie słyszeli, nie widzieli, w ogóle dawnośmy.
2: Dawno. Tak.
1: Bardzo. Ale już wszystko wraca na swoje tory. Trzy tygodnie minęły,
2: jak o, panie. Z bicza strzelił.
1: No dobrze, to ja mam nadzieję, że podczas tych 3 tygodni nie śledziłeś z powodów zawodowych sportu, co najwyżej z powodów
2: z przyjemnością,
1: naturalnego zainteresowania.
2: Mało sportu oglądałem, troszeczkę uprawiałem, głównie machałem wiosłem kajakowym od czasu do czasu.
1: Szanuję.
2: No i czasem się tam gdzieś do sklepu przeszedłem.
1: To tak, hiking był, kajakarstwo było,
2: wszystko się zgadza. No i sporty motorowe oczywiście, bo sporo autem jeździłem. Tak mogę tylko, taki trójbój. Triatlon.
1: Trójbój urlopowy.
2: Specyficzny, tak. No ale rozumiem, oczywiście w sporcie się dużo działo w tym czasie, także w miniony weekend. Polskie siatkarki zaczęły grę na Mistrzostwach Europy. Pierwsze ich rywalki, Węgierki, nie były zbyt wymagające, zastrzeżeniem poza drugim setem, gdzie trochę postraszyły biało-czerwone i przegrały dopiero na przewagi, ale pierwszy i ostatni set zdecydowanie dla Polek, do 12 i do 20, to był na razie jedyny mecz biało-czerwonych w Stambule, dzisiaj druga potyczka z Łotyszkami, no i wynik odmienny od tego z soboty byłby pewnie niespodzianką. Więc liczymy rzecz jasna na zwycięstwo i to jak najwyższe. Mecz Polek o 16, jutro gra ze Słowenkami, a w czwartek i w piątek teoretycznie dwa najtrudniejsze mecze grupowe z Niemkami i gospodyniami, czyli Turczynkami. Turczynki, podobnie jak inne faworytki, czyli Włoszki i Serbki, na razie są niepokonane. Spokojnie do 1/8 finału awansują po 4 najlepsze drużyny z 4-6 zespołowych grup, więc miejsce dla Polek, no nie powiem, że jest tam gwarantowane, ale no nie wymagasz tak wielkiego wysiłku. Ważne, żeby zdobyć jak najwyższe miejsce w tej grupie, żeby mieć teoretycznie łatwiejsze rywalki w późniejszej fazie. Tak to wygląda. Mateuszu, śledzisz ostatnio Igę Świątek i jej mecze?
1: Nie, a szkoda. Śledzę zmagania bardziej zmechanizowane i robotyczne, ale do tego jeszcze przejdę. Ale to znaczy śledzę na tyle, na ile Mikołaj mi opowiada.
2: Szkoda, bo Iga Świątek wraca do formy. Po triumfie w Toronto ma za sobą kolejny niezły turniej. Co prawda w Cincinnati nie udało się jej awansować do finału i obronić tytułu. Ale półfinał to też bardzo dobry wynik i dobry prognostyk przed wielkoszlemowym US Open, który już wkrótce. W Cincinnati na drodze Igi Świątek stanęła Jessica Pegula. Polka przegrała w 3 setach po blisko 3 godzinach walki. 5 do 7, 6 do 4, 4 do 6. W finale Pegula musiała później uznać wyższość swojej rodaczki Coco Gauff. Uległa jej dość gładko 2 do 6, 4 do 6 i to z pewnością wynik tego, że ten mecz z Igą Świątek był bardzo wyczerpujący. Odpadnięcie w półfinale spowodowało, że Iga Świątek w rankingu spadnie o 3 pozycje na 8. Czołówka na razie niezagrożona. Sabalenka, Rybakina, Pegula, Coco Gauff. 21 miejsce zajmuje Maja Chwalińska, 37 Magdalena Frech, a 78 Magda Linet, która niestety spadła aż o 16 pozycji. U mężczyzn w rankingu na czele wciąż Jannik Sinner, ale już na drugim miejscu Aleksander Zwieriew zastąpił Carlosa Alcaraza. A po wygranym challengerze w Cancun aż o 23 pozycje awansował Hubert Hurkacz, który w najnowszym zestawieniu jest 46. Witamy panie Hubercie w 50. Ponownie, z powrotem, tak. 72 jest Kamil Majszczak, tak to wygląda. Taki jest stan gry przed US Open, można powiedzieć, który się zaczyna już za tydzień. Wielkie wydarzenie na Stadionie Śląskim. Jak co roku miting Diamentowej Ligi Lekkoatletyczny, czyli Memoriał Kamili Skolimowskiej, tradycyjnie był już naszpikowany gwiazdami światowej lekkiej atletyki. Warto odnotować kilka świetnych wyników. Z punktu widzenia polskiej lekkoatletyki z pewnością najcenniejsze jest 4. miejsce Klaudii Kazimierskiej na 1500 metrów. Miejsce poza podium. Ale czas, czyli 3 minuty 55 sekund 59 setnych, dał jej rekord Polski. Blisko 2 sekundy lepszy od poprzedniego, więc ogromne gratulacje. Ponadto trzecie miejsce na 100 metrów przez płotki zajęła Pia Skrzyszowska, też ze świetnym wynikiem. Czwarta w biegu na 400 metrów była Natalia Bukowiecka, a piąta na 100 metrów, trzeba powiedzieć, kosmicznej obsadzie była z kolei Ewa Swoboda. Sprint wygrała Amerykanka Melissa Jefferson-Wooden z czasem 10:78, więc naprawdę bardzo szybkie bieganie na Stadionie Śląskim. Znakomity był też bieg na 400 metrów przez płotki mężczyzn, w którym Brazylijczyk Alisson dos Santos o centymetry pokonał Norwega Karstena Warholma, uzyskując najlepszy czas na świecie w tym roku. A w skoku o tyczce rekord świata próbował oczywiście poprawić Armand Duplantis, ale tym razem musiał się zadowolić wygraną z wynikiem 6:20, czyli bez rekordu. 38 tysięcy kibiców oglądało w Chorzowie lekką atletykę na tym światowym poziomie. To też jest świetny wynik.
1: Tak.
2: Trzeba powiedzieć.
1: Dowieźli eksportowcy.
2: Tak jest. Trzeci z wielkich kolarskich turów rozpoczął się w weekend. Mówię oczywiście o Vuelta Espania, choć w tym roku początek rywalizacji niekoniecznie w Hiszpanii. No bo tak, w sobotę pierwszy etap, czyli krótką indywidualną czasówkę w Monako, wygrał niedawny triumfator Tour de France Tadej Pogacar. Wczoraj etap na terenie Francji padł łupem Brytyjczyka Matthew Brennana, a Słoweniec przyjechał na metę jako trzeci, ale w klasyfikacji generalnej Pogacar prowadzi, ma nad Brennanem 10 sekund przewagi, a między nimi jest jeszcze Belg Wout van Aert z 9-sekundową stratą. To oczywiście początek wyścigu. Na razie on się zakończy dopiero 13 września w Granadzie, a na razie dziś częściowo górski etap we francuskich Pirenejach, a jutro już pełnokrwiste ściganie po górach w Andorze. No i wreszcie dopiero 5 dnia wjadą kolarze do Hiszpanii. I jeszcze uzupełniająco, tym razem niestety nie mamy żadnego Polaka w stawce, więc no tak się złożyło tym razem.
1: Nie ma co oglądać.
2: Było co oglądać za to w wyścigu Formuły 1 na torze Zandvoort, w wyścigu o Grand Prix Holandii. Po blisko miesięcznej przerwie wrócili do ścigania kierowcy.
1: Jest tam, to w czym ty brałeś udział, tak? Mówię o zmotoryzowaniu.
2: Tak, moim bolidem, tak. Najszybszy, trzeba powiedzieć, bardzo atrakcyjnej, takiej szalonej końcówce był Lando Norris. Brytyjczyk z McLarena wyprzedził na mecie dwóch kierowców Mercedesa, Włocha Kimiego Antonellego i swojego rodaka George'a Russella. Aż sześciu zawodników nie ukończyło rywalizacji, a wśród nich Max Verstappen, który z trasy wypadł już na pierwszym okrążeniu u siebie w Holandii. Takie przykre zdarzenie, no, na tyle groźnie wyglądał ten wypadek, że postanowiono wówczas przerwać wyścig. Kimi Antonelli ma 59 punktów przewagi nad dwójką George Russell i Lewis Hamilton, brytyjską dwójką, a goni ich kolejny Brytyjczyk Lando Norris, zwycięzca, jak wspomniałem, z toru Zandvoort, ale do podium brakuje mu jeszcze 24 punktów. A u nas w sportach motorowych zakończyła się runda zasadnicza żużlowej Ekstraligi. Najlepsza po 14 rundach okazała się Sparta Betard Wrocław, która w piątek wygrała w przerwanym z powodu opadów meczu 27-21 z Włókniarzem Częstochowa, który z kolei jest ostatni w stawce. Drugie miejsce dla Press Grupy Deweloperskiej Toruń, która uległa wczoraj 38-52 GZ-owi Stali Gorzów Wielkopolski, która także powalczy o utrzymanie. Na trzecim miejscu Orlen Oil Motor Lublin, ten wygrał 46-44 z GKM-em Grudziądz, a na czwartym Fogo Unia Leszno, która przegrała z Falubazem Zielona Góra 44-46. Jak będą wyglądały pary półfinałowe? Tego się dowiemy dziś po 11:00. W walce o mistrzostwo rywala wybierze sobie ekipa z Wrocławia, w rywalizacji o utrzymanie zespół z Grudziądza. No i dodajmy jeszcze a propos Grudziądza, że właśnie tam nasi młodzi

0: Drugi górnik Zabrze ma dwa punkty mniej, ale też dwa mecze mniej rozegrane. Zaimponował GKS Katowice, który rozbił 5-0 Wisłę Płock w derby Krakowa. Krakowia pokonała 3-2 Wieczystą, a Pogoń zremisowała 2-2 z trzecim z krakowskich klubów, czyli z Wisłą. Bardzo ciekawie było we Wrocławiu, gdzie Widzew grający od 7 minuty w dziesiątkę potrafił wygrywać już 3-1 ze Śląskiem. Ale Śląsk wyrównał. W ostatniej minucie Łodzianie powinni mieć rzut karny, sędzia nie zauważył jednak albo po prostu zlekceważył faul na piłkarzu gości i zakończył mecz. To ogromna kontrowersja, nawet kolegium sędziów PZPN-u wypowiedziało się, że tutaj karny powinien być, inaczej może, że VAR powinien zareagować i sprawdzić dokładnie tę sytuację. Więc Łodzianie oczywiście rozgoryczeni i po raz kolejny odzywały się głosy o tym, no, że niestety sędziowie nie stają na wysokości zadania w tym sezonie Ekstraklasy. Zespoły grające w europejskich pucharach przełożyły swoje mecze. Czekamy na ich występy w czwartek w meczach rewanżowych eliminacji do Ligi Europy i Ligi Konferencji. Byłoby to pewnie życzenie na wyrost, ale oby się cała czwórka dostała.
1: Trzymamy za to kciuki.
0: Tak jest.
1: A ja byłem na meczu.
0: A, no weekend. Właśnie.
1: I nie powiedziałeś o tym, że Mazur Radzymin grał arcyważne
0: spotkanie. Bo nie powiedziałeś mi, jaki do końca był wynik, bo podobno wyszedłeś po pierwszej połowie.
1: Nie, nie było tak wcale. Co ty? 6-0. Proszę pana,
0: no to
1: było.
0: Piękny wynik rzeczywiście.
1: Bardzo ładny wynik i też bardzo ładne okoliczności z uwagi na rocznicę Córna nad Wisłą. Lata 20, jeżeli chodzi o stroje, w ogóle taką oprawę meczu, więc się można było.
0: Ale ciebie chyba co innego tam zwabiło, prawda?
1: Aspekty muzyczne oczywiście, że tak.
0: No właśnie, powiedz, kto gra w Mazurze Radzymin.
1: Znaczy, nie wiem jak z graniem jest obecnie, bo wcześniej występował w składzie Kłeba na Fide, raper, który jest...
0: Tak. Jakub Grabowski, tak?
1: Jakub Grabowski kieruje tymże zespołem. No ale poza tym świetna rzecz do oglądania, może się polubię z piłką, kto wie.
0: No, no, będziesz fanem Mazura Radzymin.
1: Kibicem.
0: Wszystkie wyjazdowe mecze tak. W całym województwie.
1: Jak się nazywa ten wyższy poziom wtajemniczenia kibicowskiego? Utraci, tak? Nie.
0: Ojej, no to ja bym nie nazwał tego wtajemniczeniem, ale bardziej takim mówiąc eufemistycznie, osobistym zaangażowaniem w losy i honor klubu. Nazywane często kibolstwem.
1: Okej, okay, albo szalikowcem można być.
0: Tak. O.
1: No to... Nie wiem, czy to dobry kierunek, ale...
0: Podobno ma być troszkę cieplej w tym tygodniu.
1: Chowaj ten szalik, synek.
0: Tak, o szaliku sobie tak pomyśl na jesień dopiero.
1: Jakub, jeden raz dzięki.
0: Dziękuję bardzo.

Za kwadrans będzie dziewiąta, realizator właśnie powiedział uwaga, uwaga, bez żartów. I właściwie to ma zastosowanie do muzyki, która teraz się pojawi, bo ja sobie nie przypominam, żebym miał okazję zapowiadać w tym poranku. Proszę państwa, uwaga, uwaga, zielone żabki. Dzieci są złe.

0: Zielone żabki i dzieci są złe. Za nami za 14 minut będzie 9. Znalazłem jedno niedopatrzenie w Ostrej Grze, Kubo, i to jest naprawdę poważna... poważny błąd, ponieważ nasi słuchacze, niektórzy mogą nie wiedzieć, co się stało z Erlingiem Haalandem.
1: Ajajaj, rzeczywiście.
0: Fryzura. A tu się wydarzyło, o człowieku, zupełnie inny człowiek. Przecież Wikingiem już nie jest, teraz jest...
1: No właśnie,
0: nie,
1: kim on jest właściwie teraz?
0: Wiesz co, przypomina mi się Thor z Avengersów, który też wcześniej miał długie włosy, a później chyba jeszcze... Czy ja dobrze? Nie. Dobrze tak w tych końcowych
1: ale
0: finałach.
1: Ale nie boisz się, że on teraz niczym Samson straci swoją moc?
0: No właśnie, bo będzie musiał poczekać...
1: aż odrosną, no zależy jak szybko rosną. Będzie,
0: tak. Strzelał bramki, bo teraz trzeba będzie mu się przyglądać, bo twoja teoria ma bardzo dużo sensu. Myślę, że nie w tej diecie, o której opowiadał, nie w tym trybie życia, nie w tych wszystkich super procesach pielęgnacyjnych, którym się oddaje, tylko we włosach tkwi siła Erlinga Haalanda.
1: No właśnie, już nie jest taki groźny.
0: No, teraz no tak wygląda jak taki chłopak. No,
1: taki sobie. No rzeczywiście umknęło mi to. Dziękuję ci, że uzupełniłeś Ostrą Grę.
0: Piekielnie ważne informacje.

9,5 minuty brakuje do 9. A propos aktualności sportowych, niezupełnie tak konwencjonalnie sportowych, jak te, o których mówił Kuba, bo ze świata, ze styku ludzkiego świata i technologicznego, to co się dzieje teraz w Chinach, no może sprawiać, że trochę przecieramy oczy ze zdziwienia i zastanawiamy się, co to się w ogóle dzieje i czy to nie jest AI generated, ponieważ mamy igrzyska, ale nietypowe, bo igrzyska robotów humanoidalnych, gdzie bierze udział ponad 2000 maszyn wystawionych przez 666 drużyn z 16 państw w 51 konkurencjach. Skok w dal, podnoszenie ciężarów, tenis stołowy, przeciąganie liny i tak dalej, tym wszystkim zajmują się roboty. I jest to trochę scenariusz, który mógłby być nie tyle transmitowany w telewizji, co pokazywany w ramach jednego z odcinków serialu Czarne Lustro, no ale jest to rzeczywistość, która dzieje się tu i teraz i media z różnych stron świata donoszą o tym, więc trochę zrobiliśmy skok w przyszłość bardzo, bardzo pokaźny. Będziemy pewnie do tego jeszcze wracać, natomiast nasza przyszłość, ta najbliższa, oznacza spotkanie z Patrykiem Rabiego po 9 w Ameryce Łacińskiej, a wcześniej Ameryka Północna. Pełną gębą Snoop Dogg i Dr. Dre. How y'all feeling out there? A, przepraszam, jeszcze pan Sting.

never have so many done so much for so few. Good night. Jakie tam good night, panie Dre. To jeszcze godzina poranka. Snoop Dogg i Dre, Sting to byli. Za 4,5 minuty będzie 9. Jeszcze wracając do tych igrzysk robotów humanoidalnych, ważne, aby wspomnieć, że został pobity rekord przez robota Lightning, który przebiegł 100 metrów w 9,32, co oznacza, że zrobił to szybciej niż Usain Bolt. Więc ja Państwa zostawię z tą informacją na koniec godziny. Nam trochę więcej zajmie zabranie się za serwis informacyjny, ale spokój, zdążymy. I pogoda też.

0: Jest 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. W serwisie na początek medialne doniesienia o współpracy Przemysława Krala, szefa upadłej giełdy Zonda Krypto, z prokuraturą. Miał on oficjalnie uzyskać status małego świadka koronnego. O tym, czy zeznania mogą okazać się obciążające dla polityków prawicy, mówił na naszej antenie profesor Janusz Majcherek.
1: Wziąwszy pod uwagę te wszystkie informacje, które mówiły w ciągu ostatnich kilku miesięcy o powiązaniach szefa Zonda Krypto z rozmaitymi politykami prawicy, to należałoby uznać, że mają się oni czego obawiać. Ale wziąwszy pod uwagę ślamazarność postępowań prokuratury i sądów w rozmaitych kwestiach tzw. rozliczeniowych, to można się obawiać, że to, co ważnego powie, a przede wszystkim co zostanie publicznie ujawnione ze słów i zeznań szefa Zonda Krypto, to nastąpi po przyszłorocznych wyborach, a więc prawicy nie doszło.
0: A z ostatnich ustaleń dziennikarskiego śledztwa WP i TVN24 wynika, że szef Zonda Krypto Przemysław Kral miał podarować prezesowi PKO-lu Radosławowi Piesiewiczowi zegarek marki Patek Philippe wart 40 tysięcy euro. Miał być to prezent za to, że Piesiewicz obiecał Kralowi wstawiennictwo u prezesa UOKiK-u. W Kijowie dziś spotkanie koalicji chętnych. Rozmowy zbiegają się z Dniem Niepodległości Ukrainy. Jednym z najważniejszych tematów spotkania będzie wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej. A wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę otwierającą drogę do utworzenia Panteonu Narodowego. W naszym kraju decyzja wywołuje kontrowersje i obawy, że wśród upamiętnionych mogą znaleźć się osoby odpowiedzialne za zbrodnie ludobójstwa. Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar w TVP Info stwierdził dzisiaj, że nie sądzi, by w Panteonie Narodowym znalazł się Bandera.
2: Mamy dialog bezpośredni, opowiadamy o tym kolegom i partnerom tym w Polsce, kto i co, w jaki sposób będzie. Teraz sama ustawa ustawia tylko ramę, tą, którą podpisał pan prezydent, a każda osoba będzie przechodziła później oddzielne głosowanie w parlamencie, dyskurs publiczny będzie o tej osobie, także będziecie państwo wiedzieli z góry, kto i w jaki sposób będzie procedowany do tego panteonu. Nie ma się czego bać, bo mamy już taką szczepionkę po tym wydarzeniach, które były w czerwcu. Mam nadzieję, że klasa polityczna po obu stronach rozumie zagrożenia, które noszą tematy historyczne, na ile drażliwe i sensytywne są w Polsce na przykład.
0: Tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto jest dla nas bohaterem, powiedział niedawno ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Dziś pisemne poprawkowe egzaminy maturalne, jutro ustne. Przystąpienie do nich zadeklarowało 49 900 maturzystów. Jak przekazał dyrektor CKE Robert Zakrzewski, w tym roku matury w sesji głównej majowej i dodatkowej czerwcowej nie zdało ponad 87 000 maturzystów. Wśród nich są zarówno tegoroczni absolwenci szkół średnich, jak i maturzyści z wcześniejszych roczników. Prawo do poprawki miało prawie 56 000 osób. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Na południu i południowym zachodzie zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zmienne z przelotnymi opadami deszczu. W północnej i północno-wschodniej części kraju spodziewane są lokalne burze. Będą im towarzyszyły silniejsze porywy wiatru. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni na północnym wschodzie do 22-23 na południu i zachodzie.

0: Feels Like It Should to Jamiroquai. Rozpoczyna ostatnią godzinę poniedziałkowego spotkania. Jest 8 minut po 9.
1: Nowy świt.
0: Dzień dobry, panie Patryku.
2: Dzień dobry, buenos dias.
0: Co u pana słychać? Jak życie?
2: Jak życie? Mogłoby być lepiej, ale nie jest najgorzej. Okay. Tak dyplomatycznie to
0: bardzo
2: odpowiem.
0: Dyplomacja przy sprawach międzynarodowych bardzo jest
2: bardzo ważna. Tak.
0: A my dzisiaj będziemy się przenosić do miejsca, o którym opowiadaliśmy wielokrotnie, przeważnie nie w superlatywach. Więc żeby to dyplomatycznie jakoś tak wyrazić.
2: Tak.
0: Czasem nie bywa bezpiecznie.
2: Czasem nie bywa bezpiecznie, aczkolwiek do tej części tego miejsca, o którym Państwu dzisiaj opowiem, na pewno warto się wybrać, bo jest to jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie, a mówię o Amazonii, brazylijskiej części Amazonii. Choć, no właśnie, są pewne kontrowersje, jest pewnego rodzaju hipokryzja, która pojawi się w tej mojej dzisiejszej opowieści, bo w brazylijskiej części Amazonii odnaleziono właśnie ogromne złoża ropy naftowej. No i o tym dziś trochę Państwu opowiem. Ropa w Amazonii to oczywiście nic nowego, zresztą odwierty nie raz i nie tylko w Brazylii doprowadzały do dewastacji dżungli. Natomiast te złoża, które właśnie odkryto, są bardzo, bardzo duże i odkryto je w pobliżu ujścia Amazonki, na terenie, na którym sądzono, że ropa tam? Na pewno nie. No, okazało się, że jednak tak i to w ogromnych ilościach. To jest dokładnie północno-wschodnia Brazylia, tuż przy granicy z Gujaną Francuską. Złoża odkrył Petrobras, czyli taki brazylijski Orlen, największy koncern paliwowy w tym kraju. No, wstępne szacunki mówią o tym, że wspomniałem, że te złoża są potężne i wstępne szacunki mówią o tym, że może tam być około 10 miliardów baryłek ropy. Także naprawdę liczba, która robi wrażenie. Cytat dla Państwa, cytat z Magdy Chambriard, to jest szefowa Petrobrasu. Odkryliśmy ropę, nie wiemy jeszcze ile jej dokładnie jest, ale jesteśmy wyjątkowymi optymistami w związku z tym, co tam znaleźliśmy. Ten gigantyczny wysiłek poszukiwawczy pokaże nam prawdziwy potencjał północnej Amazonii. Prezydent Lula da Silva na wieść o tym odkryciu zorganizował taką gigantyczną konferencję prasową. Wystąpił na tej konferencji ubrany w pomarańczowy kombinezon, taki pomarańczowy uniform robotników naftowych. Mhm. Miał nawet plakietkę ze swoim nazwiskiem. Z dumą prezentował taki mały pojemnik, taką miniaturową beczkę z ropą, właśnie tą ropą odnalezioną na północy Amazonii. No i przekonywał, że to odkrycie to będzie taki, tu posłużę się cytatem z pana prezydenta, paszport do przyszłości kraju. No, oczywiście odtrąbił wielki sukces, no i zapewnił, że eksploatacja tego nowo odkrytego złoża będzie odbywać się z dbałością o środowisko naturalne. No i tu dochodzimy do tych kontrowersji, o których wspomniałem. No bo po pierwsze, poszukiwania ropy, jak się pewnie domyślasz, jak się Państwo również domyślają, wywołały sprzeciw obrońców środowiska i grup rdzennych mieszkańców, którzy w tamtych regionach mają swoje domy. Te grupy nawet pozwały rząd, twierdząc, że nie przeprowadził z nimi należytych konsultacji i że w zasadzie oni nic nie wiedzieli o tym, że aż na tak dużą skalę te poszukiwania trwają. No a po drugie, prezydent Lula do tej pory kreował się na obrońcę środowiska. Walczył z wylesianiem Amazonii. Jak pewnie pamiętasz, jego poprzednik Jair Bolsonaro chciał uprzemysłowienia Amazonii i niszczył na potęgę las deszczowy, zezwalając na wszelkie nowe inwestycje. No, prezydent Lula, gdy tylko rozpoczął swoją kadencję, zdecydował, że będzie inaczej, że żadne nowe inwestycje w Amazonii nie będą miały prawa się wydarzyć. No i trzeba przyznać, że na początku kadencji ten wskaźnik dewastacji Amazonii zdecydowanie spadł. Rząd Luli też bardzo głośno popierał starania o odchodzenie od paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa, które, jak wszyscy doskonale wiemy, przyczyniają się do nakręcania zmian klimatu. No i tu nagle, kilka dni temu, ten sam prezydent Lula wychodzi na konferencję prasową i z radością ogłasza, że jest ropa w Amazonii i że będzie wydobywana. Hipokryzja to chyba bardzo, bardzo dyplomatycznie powiedziane i bardzo, bardzo delikatnie. No, sam prezydent Lula już na konferencji prasowej tejże tłumaczył się, mówiąc, że gdy to wszystko mówi i gdy tak się cieszy i mówi o tym sukcesie i o tym wydobyciu i tak dalej, no to on wie, że sam trochę zaprzecza swojej walce o to, żeby Amazonia pozostała dzikim regionem, ale no, jak on sam wspomniał, użył takiej figury retorycznej, że jeszcze nie jesteśmy w tym momencie, kiedy możemy sobie pozwolić na to, żeby nie wydobywać paliw kopalnych, więc dopóki jeszcze możemy, no to Brazylia jeszcze będzie jednak wydobywać, a jak już nie będzie można, no to też przestaniemy, już wszystko będzie okej, więc... No więc powiem szczerze, bardzo mnie zaskoczył prezydent Lula, no ale jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi, o pieniądze oczywiście, plus w tym wypadku o politykę, bo przypominam, że zbliżają się wybory prezydenckie w Brazylii, w październiku Brazylijczycy wybiorą nowego prezydenta, Lula będzie się ubiegać o reelekcję. Gospodarka Brazylii nie jest w najlepszej formie, mówiąc bardzo ogólnie, więc zapowiedź zastrzyku pieniędzy z wydobycia ropy idealna, idealna w kampanii. Choć swoją drogą ciekawe, ile głosów Lula stracił, bo myślę, że ta właśnie hipokryzja, którą pokazał kilka dni temu na konferencji prasowej, no bardzo wielu wyborców jednak stwierdzi w październiku, że jednak to już jest za dużo, to już jest trochę za dużo, tym bardziej, że tak jak wspominałem, on z tej obrony środowiska i z tego z Amazonii, takiego właśnie dzikiego, nietkniętego regionu, uczynił trochę taką swoją wizytówkę. No to była jedna z pierwszych jego decyzji. On nawet powołał takie specjalne ministerstwo. Jest cały czas w Brazylii ministra do spraw walki o ochronę środowiska, więc to wszystko mi się tak kłóci z tym, co kilka dni temu wydarzyło się w Amazonii i z tymi planami, żeby tę ropę na północy wydobywać. Że jestem ciekaw tych sondaży, które pojawią się w najbliższym czasie, czy tam już jakieś tąpnięcie i odpływ elektoratu nastąpi. No, jak będzie, czas pokaże. Natomiast czas też pokazał, że można zupełnie inaczej postępować. I to czas pokazał w sąsiedniej Kolumbii, która całkiem niedawno zakazała zupełnie nowych odwiertów i wydobywania ropy w swojej części Amazonii. Także można, można. Mam nadzieję, że prezydent Lula też pójdzie tą drogą. Pójdzie po rozum do głowy i pójdzie drogą z kolumbijską. Tak. Jednak będzie chronił Amazonię, a nie wydobywał ropę.
0: Lekcja z mitologii do odrobienia, że z Amazonką lepiej nie zadzierać w tym kwestii. To w prawda. Polityce również ma to zastosowanie.
2: To prawda.
0: Źle to się kończy.
2: Natomiast no, jeszcze wracając do tych październikowych wyborów, no to jak już Państwu opowiadałem, najgroźniejszym kontrkandydatem Luli jest syn Jaira Bolsonaro, który też do obrońców środowiska nie należy, więc no, czarne chmury nad Amazonią po raz kolejny, niestety.
0: Spore pole do wyboru, albo.
2: Albo, tak. Jeśli chodzi o ochronę środowiska, to Nie ma tutaj niestety łatwego wyboru. Chyba będą Brazylijczycy wybierać mniejsze zło. Coś tak mi się wydaje. No chyba, że jeszcze coś w tych najbliższych tygodniach, bo naprawdę krytyka prezydenta Luli jest bardzo, bardzo duża po tej konferencji prasowej. No także zobaczymy, co tam doradcy mu podpowiedzą. No może, to... może się wycofa.
0: Zobaczmy jeszcze coś z większym dobrem muzycznym wybranym dziś.
2: Dzisiaj będą takie, bym powiedział, raczej tradycyjne brazylijskie rytmy, ale nie będzie nic o polityce, nic o ekologii, ale to będzie takie międzypokoleniowe połączenie, międzypokoleniowa współpraca. Os Garotin, czyli chłopcy, tak nazywa się obecnie jedna z bardziej popularnych grup w Brazylii, to jest trio, i ów chłopcy połączyli siły z legendarnym brazylijskim muzykiem Arturem Verocajem. Zresztą ci, którzy niedawno byli na OFF Festiwalu, mieli okazję zobaczyć tę legendę na żywo. No i to międzypokoleniowe połączenie brzmi tak.

0: 9.22. Prawdziwe Eldorado technologiczne dzisiaj opisuje Newsweek. Czyli AI odmieniane przez wszystkie przypadki w ostatnim czasie, chociaż mniej niż Ameryka Południowa, to Ameryka Północna nas to interesuje, dlatego że trochę nam się sprawa komplikuje z wyborami, z uprzykrzeniem życia pewnym wyborcom. No i to wszystko opatrzone jest tytułem, który cudownie się wymawia w radiu: Homonto na AI. Mianowicie rozmowa Dariusza Ćwiklaka, naszego stałego gościa, z profesor Aleksandrą Przegalińską, specjalistką od AI z Akademii Leona Koźmińskiego. Nadzór nad budową centrów danych i nad samą AI stał się w Ameryce tematem kampanii wyborczej. Bardzo proszę.
1: Powstaje pani redaktor, bo kawa przyszła.
0: A ja w imieniu pani redaktor, bo nie miała jak powiedzieć. Powstaje zupełnie nowa, fascynująca mapa polityczna. No i właśnie jeżeli chodzi o zbliżające się wybory w kontekście sztucznej inteligencji, to bardzo się upolityczniła ta sprawa. Ale co ciekawe, jak czytam, nie w taki polaryzujący sposób, bo przeciw centrom danych występują nie tylko ekolodzy, czy w ogóle progresywni Amerykanie. Nawet farmerzy, którzy normalnie głosowaliby na Trumpa, też mają problem z tym, że takie serwerownie buduje się im w sąsiedztwie. Do tej pory były po prostu, pączkowały sobie i nie było w tym żadnej transparentności. I teraz na poziomie stanowym zaczynają się pojawiać moratoria na ich budowę i dzieje się to nie tylko w Stanach Demokratycznych jak Nowy Jork, ale też choćby w Utah, gdzie były wielkie protesty, czy w Teksasie, gdzie republikański gubernator Greg Abbott wezwał do audytu wpływu takich inwestycji na środowisko, więc ciekawe, jak centra danych wpłyną na wyborcze okręgi, na wybory połówkowe, o których była mowa. Gdyby ktoś był zainteresowany, to dzisiaj w Newsweeku można przeczytać więcej na ten temat. A ja kończę już gadać, bo to kończy się mój czas. Teraz za chwilę właściwie głos zabierze redaktor. Przed chwilą dziękujący, a za chwilę...
1: W rzeczy samej. Dzień dobry.
0: Przemawiający. Dzień dobry.

0: Finanse osobiste.
1: Beata Grabarczyk, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cezary Szymanek, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Rzeczpospolita we własnej osobie, jak to w poniedziałki, dotarła do studia Radia Nowy Świat.
2: A czy to coś zupełnie inne? Chociaż nie, teraz czyta
3: nie, teraz,
2: siebie.
3: Nie, od razu siebie. Nie siebie, tylko
1: kolegów redakcyjnych.
3: Kolegów redakcyjnych. Najlepsze materiały biznesowo-gospodarcze w tym kraju.
2: No dobrze. Właśnie spojrzałam...
3: Mało entuzjazmu było.
2: Nie, bo spojrzałam na reklamę i prawie umarłam, bo jest napisane Adam Glapiński zwolniony, tylko że to reklama wymyślona, wiesz.
3: Skam.
2: Tak, dokładnie tak. No dobrze. Rząd opowiada o podatkach, o obniżeniu troszkę PIT-u, o podniesieniu progów, stworzeniu nowych progów, a tu się okazuje, że w energetyce CIT to będzie taki, że po prostu nakryjemy się nogami.
3: Nie, no.
2: No przecież to się przełoży na nas jak nic.
3: Bez przesady. Znaczy, bez przesady, że nakryjemy się nogami, bo to bardziej odnosiłem się do tej metafory. Ale uporządkujmy. No tak, w środę premier Donald Tusk i minister finansów i gospodarki Andrzej Domański przedstawili swoje rządowe propozycje dotyczące zmian w systemie podatkowym, które miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku. Oczywiście do tego droga daleka i nie mam na myśli tylko i wyłącznie całych prac parlamentarnych, ale przede wszystkim...
2: Oczywiście podpisu prezydenta.
3: No właśnie, ale przede wszystkim kwestię podpisu prezydenta Karola Nawrockiego, którego, jeżeli chodzi akurat o te ustawy przedstawione w środę, raczej spodziewać się tego podpisu nie należy. A dla przypomnienia, tu mówimy o zwiększeniu progu podatkowego, trzeciej stawce, zmniejszeniu limitu ryczałtu dla przedsiębiorców i zwiększeniu daniny solidarnościowej i wprowadzeniu kolejnej stawki podatku CIT dla tych przedsiębiorstw o największych przychodach. No i później wszyscy myśleli, że to już koniec, a w czwartek Rzeczpospolita, my w ciągu dnia podaliśmy, że to nie koniec, bo będą zmiany jeszcze w podatku CIT. No i w czwartek wieczorem przyszło potwierdzenie tej naszej nieoficjalnej informacji. No ale wiadomo, jak Rzeczpospolita podaje, no to właściwie tak już jest. No i okazało się, że rząd ma chce jeszcze wprowadzić podatek, nazwamy go tak roboczo energetyczny, no bo on właściwie w swojej konstrukcji jest podobny do podatku bankowego. Czyli oto od 2027 roku firmy działające w szeroko rozumianym sektorze energetycznym, czyli nie tylko i wyłącznie te, które produkują prąd, ale również te, które zajmują się ropą, przesyłem prądu i tak dalej, czyli szeroko rozumiany sektor energetyczny ma zapłacić więcej. Ma zapłacić więcej w kwotach, no właśnie, kwotach jeszcze nieznanych tak naprawdę, bo do projektu ustawy nie zostały dołączone jeszcze wyliczenia, które są zawierane w ocenie skutków regulacji. No ale znane są te stawki, czyli w 2027 roku 30%, a później przez kolejne 3 lata ta stawka miałaby się zmniejszać.
2: 30 zamiast 19, dodajmy, to dosyć ważne.
3: No tak, no ale dlatego właśnie tak jak mówię, no to jest mniej więcej podobny mechanizm jak z podatkiem bankowym, prawda? Więc zamiast właśnie nie udało się wprowadzić tak zwanego windfall taxu, czyli podatku od nadmiarowych zysków, no to teraz spróbujemy w ten sposób. No, dlaczego rząd chce to zrobić, a właściwie jak tłumaczy to, co chce w ten sposób zrobić? No, rząd tłumaczy to w bardzo prosty sposób i akurat w tym wypadku, jeżeli chodzi o ocenę sytuacji, która może już za kilka miesięcy nadejść, no nie sposób nie przyznać mu racji. No bo rząd w ten sposób chce pozyskać pieniądze na wsparcie energochłonnego przemysłu, a
2: tak jest.
3: Bądźmy szczerzy, ceny energii dla polskich przedsiębiorstw to jest właściwie w tym momencie największa bolączka. A jeżeli popatrzymy na ceny energii na chociażby na warszawskiej giełdzie towarowej, ceny energii teraz, a ceny energii teraz to jest energia, która będzie sprzedawana w przyszłym roku, dodajmy jeszcze, roku wyborczym, no to te ceny są wyższe niż rok wcześniej. Są wyższe, no bo Donald Trump, Iran i całe zamieszanie związane z działaniami amerykańskiego prezydenta. No więc przyszły rok, tegoroczna zima, no to może być ciężki czas, nie tylko i wyłącznie dla nas, zwykłych Kowalskich, jeżeli będziemy chcieli popatrzeć na ceny, właśnie na kwoty na rachunkach za energię elektryczną, ale będzie to ciężki okres dla polskiego biznesu. No i rząd chce w ten sposób ściągnąć pieniądze od tych firm działających w sektorze energetycznym po to, żeby później je przeznaczyć na wsparcie firm, które z kolei potrzebują dużo energii do tego, żeby działać, czyli są firmami energochłonnymi. W jaki sposób zamierza to później robić? No mówi się nieoficjalnie o jakimś celowym funduszu, z którego miały być finansowane różnorakie programy pomocy, no ale tego jeszcze do końca oczywiście nie wiadomo. Nie wiadomo, tak jak już wspomniałem wcześniej, ile de facto pieniędzy z podwyżki stawek CIT dla firm z sektora energetycznego może trafić do budżetu w tych kolejnych latach, czyli w 2027, 2028 i 2029, ale my spróbowaliśmy w Rzeczpospolitej policzyć, jak to wpłynie na wartość spółek, które działają na tym rynku, szczególnie tych giełdowych. No i nie ma się co oszukiwać. Oczywiście to rozwiązanie najbardziej dotknie Orlen, którego to wartość w ciągu 5 lat, w ciągu tych 3 lat może spaść około 2-3%. Czyli mówimy, przeliczając na złote, to jest około 5 miliardów złotych. Jeżeli mówimy o innych koncernach PGE, Tauron, Enea, no tu już posługujemy się kwotami rzędu kilkuset milionów.
2: Tak, 700 milionów, 500 milionów, tak. Enea 300.
3: Ale to też mniej więcej mówimy o spadku wartości spółki, biorąc pod uwagę obecną kapitalizację tych spółek na giełdzie, czyli obecne ceny akcji. Też mówimy o spadku wartości rzędu około 2-3% w ciągu tych 3 lat, czyli czasu, kiedy miałyby te podwyższone stawki podatku CIT dla tych spółek obowiązywać. I tu jeszcze jest jedna ważna rzecz, jak to ja zwykle mawiam, kawa nie wyklucza herbaty i rząd również do tego najprawdopodobniej w ten sposób podejdzie, czyli jeżeli ktoś myśli, że windfall tax od spółek energetycznych, który to rząd chciał wprowadzić już po to, aby pozyskać pieniądze na współfinansowanie programu CPN, czyli ceny paliw niżej, a który to pomysł został zawetowany przez prezydenta Karola Nawrockiego, no to ten pomysł najprawdopodobniej wróci. On wróci jesienią. Trwają jeszcze prace nad konstrukcją tego podatku, nowej jego wersji. Trwają wyliczenia. Tak, no wiadomo, no, aby też nie wylać dziecka z kąpielą, no bo jak taki na przykład Orlen dostanie zarówno jednym, jak i drugim po głowie, czyli podwyższonym CIT-em i windfall taxem, no to może się okazać, że jakieś problemy na horyzoncie mogą się pojawić. No ale tak czy inaczej, no, rzeczywistość jest taka, jaka jest. No i rozwiązania też mogą być ekstraordynaryjne. No,
2: rozumiem, że to rozwiązanie zostanie wpisane po prostu do budżetu, w związku z czym prezydent nie będzie mógł tego zawetować.
3: No nie, zmiany podatkowe muszą być osobną ustawą.
2: No to szanse na to, że to zostanie podpisane, są mikre.
3: No jeżeli chodzi o... Ale pyta pani redaktor teraz o windfall tax, czy o podwyżkę CIT-u?
2: Myślę o podwyżce CIT-u.
3: O podwyżce CIT-u. No i tutaj może być małe zaskoczenie, ponieważ tak jak z jednej strony faktycznie wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują na to, że właściwie prezydent Karol Nawrocki no, można przyjąć chyba takie założenie, że ustaw rządowych to on raczej podpisywać nie będzie.
2: Raczej nie.
3: A szczególnie tych, które gdzieś chociażby w jakiś sposób mają...
2: Zahaczają o podatki.
3: No, wiesz co, ja bym powiedział w ten sposób, że okej, zahaczają o podatki, ale z drugiej strony, które w jakiś sposób mają pomóc rządowi wyjść obronną ręką z tej ciężkiej sytuacji. Bo to mniej więcej tak to wygląda. No więc Karol Nawrocki stoi na takim stanowisku, a po co ja mam rządowi pomagać? skoro ja właściwie mogę mu poprzeszkadzać i robi to od samego początku kadencji, czyli już właściwie ponad 12 miesięcy. A tu jeszcze należy dodać, a przecież polityka gospodarcza to nie jest jego domena i tak naprawdę, no właśnie, tu postawmy kropkę. Ale z naszych nieoficjalnych informacji z ludźmi zbliżonymi do kancelarii prezydenta rodzi się taki być może dosyć optymistyczny obraz, a mianowicie obraz tego, że akurat taką ustawę prezydent Karol Nawrocki podpisze. No bo na przykład z nie tyle może co z zadowoleniem, co dobrze patrzą ci ludzie na przykład na to, że w tych zmianach podatkowych dotyczących sektora energetycznego, jak to mówią, wreszcie przyjrzano się spółkom dystrybucyjnym. Mhm. A spółki dystrybucyjne są to jedne z najbardziej zyskownych spółek w sektorze energetycznym działające w Polsce. No, oczywiście z drugiej strony odpowiadają, mówią, no tak, no bo spółki dystrybucyjne okej, ale są inne, którym to może mocniej zaszkodzić. No więc zobaczymy, jaka będzie też rozgrywka w tym kontekście. Rozczłonkowania raczej tej ustawy nie może być, no więc tutaj nie byłbym taki do końca przekonany i do końca taki pewien, że Pałac Prezydencki powie nie takiej ustawie, bo może się okazać, że się zdziwimy.
2: No zobaczymy, chociaż wiesz, ta deklaracja prezydenta, że on żadnej ustawy podnoszącej podatków nie podpisze, no wskazywałoby na to, że jednak ta ustawa może przepaść. No ale może jakieś negocjacje się odbędą. No dobra, słuchaj, porozmawiajmy. Słucham.

0: sztuczną inteligencję pytają. No dziś w Rzeczpospolitej publikujemy jako pierwsi badania, które pokazują, no właśnie, skąd właściwie ta sztuczna inteligencja przede wszystkim czerpie wiedzę przede wszystkim o biznesie, o wszystkich firmach, o produktach, które owe firmy dostarczają i w jaki sposób te firmy również prowadzą biznesy. Żeby tu się wspomogę najlepszym źródłem, czyli oczywiście dzisiejszym wydaniem Rzeczpospolitej. No i badanie przeprowadzone w sierpniu 2026 roku. Analizie poddano przeszło 119 tysięcy cytowań wygenerowanych przez modele Gemini, ChatGPT i Grok. Pokazują, że, no właśnie tutaj, w ogólnej masie zapytań o konkretne przedsiębiorstwa dominują oczywiście strony firmowe, a redakcyjne artykuły odpowiadają za blisko 21% wskazań. To jednak prawdziwy przełom widać w analizie tak zwanego sentymentu. Aż 42% informacji czerpie użytkownik bezpośrednio i sztuczna inteligencja, czerpie sztuczna inteligencja, a przez to użytkownik, czerpie bezpośrednio z materiałów prasowych. Z tego blisko 40% przypada na prasę krajową. No i teraz moja wypowiedź będzie zawierała lokowanie produktów. Wśród polskich tytułów prasowych, najczęściej cytowanych w kontekście biznesowym, czołowe miejsce, czyli pierwsze, zajmuje Rzeczpospolita.
1: No brawo, pochwaliłeś się.
0: To jest obraz rzeczywistości tak naprawdę i byłoby to fajne, gdyby tak naprawdę nie to, że jest tym wszystkim łyżka dziegciu, która jest większa od beczki miodu.
1: Czerpią, ale nie płacą.
0: No właśnie, bo nikt nam za to nie płaci.
1: Właśnie.
0: A powinien tak naprawdę. Różnorakie szacunki mówią, że w skali roku polskie media powinny od Big Techów dostawać co najmniej 500 000 000 zł.
1: Tak, no to jest problem z wielkimi cyfrowymi potentatami, że oni bardzo nie lubią płacić za pracę, której nie wykonują, a którą sobie przejmują
0: jeszcze,
1: po prostu.
0: Jeżeli mogę jeszcze jedno zdanie, to jest tak naprawdę takie właściwie podcinanie gałęzi, na której się siedzi, tak? No bo jeżeli nas zabraknie mediów,
1: to nie będziesz czego czerpać.
0: Nie tylko Rzeczpospolitej, no to czymże owa sztuczna inteligencja będzie?
1: No właśnie, będzie taka puściutka.
0: Sztuczną tylko.
1: Ale nie inteligencją. Bardzo dziękuję.
0: Serdeczności, miłego
1: weekendu. Z Rzeczpospolitej. Dzięki wielkie.

Everlast ma w tej zachęcie tyle energii, że nas wyrwało z butów tu w studiu. Od tego Jump Around. Za kwadrans będzie godzina 10. A propos tego, o czym dzisiaj wspominaliśmy wielokrotnie w serwisach i nie tylko, czyli 35. rocznicy uzyskania niepodległości przez Ukrainę. Dziś wrócimy do, jak to w poniedziałki zresztą, cyklu Kasi Oklińskiej, Wojna, Kultura, Ukraina i o niepodległości słów kilka Państwu opowiemy.

0: Ukraina świętuje dziś Dzień Niepodległości. Z tej okazji Katarzyna Oklińska z cyklu Wojna, Kultura, Ukraina zabiera nas do Kijowa, gdzie gościła na zaproszenie Centrum Mieroszewskiego i Instytutu Ukraińskiego, a konkretniej do Domu Muzeum Tarasa Szewczenki, ukraińskiego wieszcza narodowego. Sprawdzimy też, co z okazji ukraińskiego święta będzie działo się w Warszawie.
1: Wojna, kultura, Ukraina.
2: To najważniejsze święto państwowe w Ukrainie. Dokładnie 35 lat temu Ukraińska Rada Najwyższa uchwaliła Deklarację Niepodległości. W całym kraju są dziś zaplanowane uroczystości, które mają upamiętnić odcięcie od Związku Radzieckiego i początek suwerenności współczesnego państwa ukraińskiego. Niestety ze względu na trwającą pełnoskalową agresję Rosji na naszych wschodnich sąsiadów, obchody nie mogły zostać zorganizowane z takim rozmachem, na jaki zasługuje to święto. Między innymi dlatego w naszym kraju też będziemy świętować Dzień Niepodległości Ukrainy, na który zaprasza aktor, reżyser, dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie Andrzej Seweryn.
3: 24 sierpnia Ukraina obchodzi Dzień Niepodległości. Spotkajmy się tego dnia na Placu Zamkowym o godzinie 18:30, aby wyrazić naszą solidarność z walczącą Ukrainą. Aby pokazać, że Polska wciąż ma tę twarz, która zadziwiła cały świat na początku wojny. Naszą twarz. Nie tę agresywną, nietolerancyjną, brutalną, szkodzącą Polsce, Ukrainie i Unii Europejskiej. Nie pomagajmy rosyjskiemu agresorowi, ale tym, którzy od kilku już lat walczą z tą agresją. Do zobaczenia na Placu Zamkowym.
2: Zaprasza Andrzej Seweryn. Jak zapowiadają organizatorzy, to będzie wieczór muzyki, pamięci, wdzięczności i solidarności, a także sposób, by oddać hołd tym, którzy walczą o wolność Ukrainy i podziękować wszystkim, którzy pozostają u jej boku. To w Warszawie. W Ukrainie obchody będą skromne ze względu na trwającą rosyjską wojnę w tym kraju. Jednym z ważnych miejsc dla państwowości i tożsamości narodowej Ukraińców jest Dom Muzeum Tarasa Szewczenki, ukraińskiego wieszcza narodowego. Podczas pobytu w Kijowie na zaproszenie Centrum Mieroszewskiego i Instytutu Ukraińskiego odwiedziłam ten symboliczny budynek w centrum miasta.
4: My jesteśmy w domu Szewczenka, to jest muzeum teraz, a także to jest dom, gdzie on mieszkał w 1846 roku. On tutaj rysował, a także napisał jedną z najważniejszych książek w jego życiu i to nazywa się Trzy lata. I właśnie przez tą książkę był aresztowany i był w uwięzieniu przez 10 lat.
2: Mówi Olga Petryszyn, kierowniczka działu literackiego w Instytucie Ukraińskim. Dom Muzeum Tarasa Szewczenki to stary budynek, jednopiętrowy dom z poddaszem w centrum Kijowa. Wokół niego wyrosły wieżowce i nowoczesne zabudowania, a on sam nie zmienił się ani trochę.
4: To miejsce to jest w centrum Kijowa, taki cichy kącik z bardzo pięknym ogródem i w czasie wojny to miejsce stało także bardzo ważnym dla różnych ludzi i dla żołnierzy i dla innych. To jest miejsce dla odpoczynku i do komunikacji.
5: I dla literatury.
4: Dla literatury oczywiście, dla literatury także, tak. To.
2: A ważnym miejscem dla tego domu jest pewne drzewo w ogrodzie.
4: Jest drzewo, to jest stara morwa, ma 250 lat i ona była już bardzo zniszczona już w czasie wojny dzięki funduszu Romana Ratoszno, żołnierza, który był zamordowany na wojnie i on zostawił pieniądze na ten muzeum. I jego matka, znana poetka ukraińska, pisarka, poratowała to drzewo i teraz także ono już zielone, znowu zielone i dobrze rośnie i w tym drzewie także jest zachowana taki message dla przyszłych pokoleń, ta, gdzie różni pisarze, różni ludzie znani napisali coś od siebie.
2: Morwa, mimo zniszczeń podczas trwającej wojny, odżyła, tak jak odżyje Ukraina po rosyjskiej zbrojnej agresji na ten kraj. Solidarność z Ukraińcami możemy wyrazić dziś po 18 na Placu Zamkowym w Warszawie, gdzie z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy jest organizowany wspólny dla Polaków i Ukraińców wieczór.

0: 4 minut brakuje do 10, a więc do końca porannego programu. Zwykle jest tak, że jak się po urlopie wraca do pracy, to wystarczy kilka lub kilkanaście godzin i człowiek ma takie poczucie, jakby w ogóle na żadnym urlopie nie był. Mam nadzieję, Kubo, że to nie jest twój przypadek i że te pierwsze 4 godziny poranne nie wymęczyły cię jakoś specjalnie.
1: Jest okej. Okay.
0: Jest okej. Okay. No i to chciałem usłyszeć. W takim razie jutro powtórka i później znowu słyszymy się z Państwem od samego rana. Z tą małą różnicą, że nie będę sam. Klaudiusz Slezak też będzie po mojej lewej albo po mojej prawej. I będziemy Państwa dobudzać do godziny 10. Proszę być z nami koniecznie. Wtorkowy rozkład jazdy jest stały i znany. Jak nie mam. A jeśli chodzi o poniedziałek, dziękujemy pięknie za 4 wspólne godziny w składzie Mateusz Andruszkiewicz, Beata Grabarczyk, Jakub Jędras, Kajetan Strzelczyk, Wiktoria Wichrowska i Adrianna Calińska-Czaniecka. A po 10:00.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Komisja Europejska zatwierdziła dzisiaj nowe zamówienia obronne dla Ukrainy o wartości ponad 6 miliardów euro. Pieniądze pochodzą z unijnej pożyczki dla tego kraju o wartości 90 miliardów euro. Nowa transza zostanie przeznaczona m.in. na systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej oraz pociski rakietowe. W Dniu Niepodległości Ukrainy Europa pokazuje, że jej wsparcie jest niezachwiane i wymierne, powiedziała cytowana w komunikacie przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. Jak czytamy, w lipcu odnotowano 376 ataków rakietowych, co sprawia, że wzmocnienie obrony Ukrainy staje się coraz pilniejsze. W serwisie teraz medialne doniesienia o współpracy Przemysława Krala, szefa upadłej giełdy Zonda Krypto, z prokuraturą. Według dziennikarki TVP Info miał on oficjalnie uzyskać status małego świadka koronnego i złożyć obszerne wyjaśnienia. Jest też informacja o tym, że od teraz Przemysława Krala reprezentować będą Roman Giertych i Jacek Dibuła. Pytany o tę sprawę adwokat Jacek Dibuła, tak mówił dziś reporterce TVP Info.
1: Przeczytałem taką informację w portalach, widziałem w telewizji, pozostawiam tą sprawę bez komentarza. Jeżeli pytanie dotyczy teoretycznie kodeksu karnego, to rzeczywiście jest w nim instytucja małego świadka koronnego, która mówi o tym, że jeżeli osoba podejmie współpracę z organami ścigania, w tym momencie może korzystać z różnych korzyści procesowych. Tak wygląda teoria, natomiast co do praktyki, proszę kontaktować się z prokuraturą.
0: A z ostatnich ustaleń dziennikarskiego śledztwa WP i TVN24 wynika, że szef Zonda Krypto Przemysław Kral miał podarować prezesowi PKOL-u Radosławowi Piesiewiczowi zegarek marki Patek Philippe wart 40 tysięcy euro. Miał być to prezent za to, że Piesiewicz obiecał Kralowi wstawiennictwo u prezesa UOKiK-u. W serwisie na koniec temat zapowiedzi zmian podatkowych. Rząd chce podnieść próg podatkowy ze 120 do 130 tysięcy złotych i wprowadzić 24% stawkę podatkową. Wiemy, kto zapłaci za podwyższenie progów podatkowych: ryczałtowcy, podatnicy CIT, płatnicy daniny solidarnościowej. I to jest uczciwe podejście, ale kto zapłaci za redukcję deficytu? Pytał w TVN24 dr Sławomir Dudek, ekonomista i przewodniczący Rady Fiskalnej.
2: Progi w Polsce były zamrożone dlatego, że mamy 300-miliardowy deficyt. Bardzo duży, mówię, najwyższy w całej Unii Europejskiej. I dlatego były zamrożone, bo rząd się zobowiązał, że będzie redukował ten deficyt i tym działaniem miało być zamrożenie progów podatkowych. I co teraz tu mamy? Odmrożenie progów. Pozytywne jest to, że rząd znalazł finansowanie tego lekkiego odmrożenia progów za 10 miliardów złotych. Ale czy problem znika? Czy 300-miliardowy deficyt znika?
0: Zmiany podatkowe musiałby zaakceptować prezydent, a z dotychczasowych komunikatów Pałacu Prezydenckiego wynika, że najprawdopodobniej Karol Nawrocki zawetuje rządowe propozycje. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Jestem znowu w drzwiach, które się otworzyły i wpuszczam chętnych do środka, aby przedstawić program dzisiejszego wydania Muzoleum. Od razu zastrzegam, że odrzucam posądzenia o to, że jestem wygodnicki, bo niektórzy mogą powiedzieć, że ponowienie tematu w takiej dużej bliskości między jedną a drugą audycją jest świadectwem braku inwencji. Nieprawda, daję temu odpór. Po prostu tak mi się ułożyło, że podobny temat dzisiaj będzie obowiązywał, chociaż będzie zupełnie inna muzyka, zupełnie inni wykonawcy, a początek taki krótki utwór, który niewiele Państwu powie, ale za chwileczkę wszystko wyjaśnię.

To było nagranie zatytułowane Get the Picture, a wykonawcą była grupa angielska The Pretty Things. Grupa, która istniała w tym środowisku bluesowo-rockowym w latach 60. na Wyspach Brytyjskich, choć nie zdobyła takiej może popularności jak The Rolling Stones, The Animals, czy jeszcze parę innych, czy Them, ale była to grupa ważna, grupa zbuntowana i grupa, która prowokowała swoim wizerunkiem, swoim zachowaniem, prowokowała oczywiście tych rodziców, którzy bardzo dbali o porządne wychowanie swoich dzieci, a tutaj taka łobuzerska gromada robiąca muzykę gwałtowną i nie pasującą do pięknych, melodyjnych piosenek. Ale to był początek, ponieważ, jak powiedziałem, wracam do tematu zmiany stylu. I The Pretty Things, chociaż ich najwięksi fani liczyli na to, że na długo pozostaną przy tym zbuntowanym brytyjskim bluesie, czy rytmem bluesie, jak to się wtedy nazywało, dokonali pewnej przemiany, ale na razie nagrywali różne utwory, takie jak powiedzmy Raining in My Heart.

Proszę Państwa, te czasy, kiedy wsłuchiwałem się w winylowe wydania płyt Pretty Things, oczywiście minęły i oczywiście mam je gdzieś tam w pamięci, więc troszkę to jest taka egoistyczna zasada robienia tych audycji, bo i sam sobie przy okazji układania programu przypominam te utwory, które wtedy mnie fascynowały, a słuchałem ich, przyznaję, z dość kiepskiego urządzenia odtwarzającego, no bo gramofon owszem, ale to wszystko było inne, gorsze, brzmienie było takie sobie, a teraz mogę, słuchając tej audycji z wami, rozkręcić to tak jak lubię. Dobrze, dobrze, ale wspomnienia to jedno, a The Pretty Things w jednym z moich ulubionych utworów to drugie.

I tu, proszę Państwa, teraz nastąpił i nastąpi zwrot. Przepraszam, nie wzrost, tylko zwrot w mojej audycji, tak jak i w historii i w podejściu do muzyki grupy The Pretty Things. Bo ci rozrabiacy, ci groźni, którzy przewidywali, rodzice sprowadzą ich dzieci na złą drogę, nagle pomyśleli o innego typu twórczości. I właściwie sygnałem, żeby przedstawić Państwu dźwiękowy obraz tego przerzucenia zwrotnicy, to będzie prezentacja utworu, który dużo wyjaśnia. SF Sorrow is Born, czyli SF Sorrow narodził się. A tak te urodziny brzmiały.

Słyszeli Państwo te różnice? Oczywiście, że słyszeli. I wszyscy usłyszeli. Nagle The Pretty Things stali się twórcami czegoś, co mogło być uznawane za dzieło koncepcyjne, za rock operę. SF Sorrow to był bohater tego albumu. No i muzyka się bardzo zmieniła. Ale ci, którzy słuchali zespołu, jakby wypełnieni tymi kopiowaniem amerykańskich bluesmenów i przetwarzaniem tego na brytyjski R&B, byli zbudowani, że nagle ten zespół próbuje tworzyć muzykę, nazwijmy to, na nieco wyższym poziomie, trochę akustycznego, jak słyszeliśmy, grania i innego typu kompozycje, do tego jeszcze własne. Nie wiem, czy Państwo znają w ogóle ten moment w historii The Pretty Things, ale warto fragmenty przypomnieć. I teraz króciutki jeszcze jeden fragment.

Jeszcze mam jeden utwór dla tych, którzy chcieliby posłuchać próbki tego przetworzonego, przeobrażonego zespołu, Defecting Gray. Państwo oczywiście mogą poszukać sobie pełniejszej wersji i zapoznać się z zestawieniem tego wizerunku grupy zbuntowanej z tym takim bardziej artystycznym i interesującym podejściem do działalności. Czyli mamy zmianę stylu, bo zmiana stylu jest właśnie tematem tego muzeum i za chwilkę po tym utworze przejdziemy do innego artysty, który jest też bardzo ciekawym przypadkiem zmieniania stylu, chociaż w nieco innym, nazwijmy to, rytmie niż The Pretty Things.

Jesteśmy w dalszym ciągu na Wyspach Brytyjskich. Jesteśmy nadal na początku lat 60. I oto jest nagranie, które nigdy nie było przebojem. Należało do znowu tego gatunku brytyjskiego bluesa, ale jeszcze przed wybuchem popularności tych grup, w których między innymi w towarzystwie znalazła się grupa The Pretty Things, czyli nieco krok w tył, jeśli chodzi o chronologię, a brzmienie było takie.

To było nagranie zespołu stworzonego przez jednego z ojców brytyjskiego bluesa. Tych ojców oczywiście jest parę, zależnie od tego, kto nominował danego artystę, bo dla jednych to jest John Mayall, dla innych ktoś jeszcze, a tym, kto tutaj wystąpił ze swoim zespołem, był Alexis Corner. I zespół ten nazywał się Alexis Corner Blues Incorporated, ale nie będę opowiadał o zmianie stylu Cornera, bo on pozostał wierny bluesowi na cały czas. Tylko zwracam Państwa uwagę na głos wokalisty, bo to jest bohater tej części muzeum. Jeśli Państwo jeszcze nie rozpoznali, a przecież nie muszą, bo to było bardzo dawno temu, to jeszcze jedna próbka jego wokalu z Alexisem Cornerem.

odsłaniam tajemniczą zasłonę i któż tam stoi? Stoi wysoki, postawny mężczyzna o charakterystycznym głosie, jeszcze nie tak bardzo popularny, szczególnie pod swoim nazwiskiem, ale już rozpoznawalny, czyli Long John Baldry. Ten wykonawca rozpoczynał właśnie od współpracy z Cornerem, rozpoczynał od bluesa i wydawało się, że pozostanie wierny temu stylowi, gdyż no, wydawało się, że idealnie pasuje swoją wrażliwością, jak i barwą głosu, jak i wszystkim, i na przykład utwór o deszczu, który jest samotnym dźwiękiem, też potwierdza, że był to słuszny mariaż tego ojca bluesa i tego młodzieńca, który naprawdę zakochał się w tej muzyce.

I oto, proszę Państwa, następuje zwrot. Gwałtowny zwrot. Ten sam Long John Baldry nagle odcina się od bluesa i nagrywa piosenkę, która staje się wielkim przebojem. Trudno powiedzieć, że to nie jest pokusa, by zastanowić się nad wyborem dalszej drogi artystycznej. Oto Long John Baldry i ta piosenka.

I cóż, powstają kolejne nagranie, takie właśnie nagrania melodyjne, urocze, podbijające serca chyba bardziej rodziców tych fanów bluesa niż tych najmłodszych, ale sukces to magiczne słowo.

Kiedy wpadła mi w ręce płyta Long Johna Boldrego właśnie z tego okresu, to przyznaję, dałem się uwieść tym melodiom, bo byłem młodym, niedoświadczonym fanem muzyki, który bardzo lubił te wszystkie Pretty Things i Alexi Cornery, ale jednak taki utwór jak Annabella, który był romantyczny i który pozwalał marzyć o różnych takich okolicznościach, nie będących gwałtownymi przeżyciami gitarowymi, urzekł mnie wówczas. A skoro zrobił to kiedyś, to może i dzisiaj znowu się trochę wzruszę.

Proszę Państwa, mógłbym przedłużyć ten okres, kiedy Boldry nagrywał takie urocze przeboje, ale oczywiście miejsca jest tyle, ile zawsze miejsc jest w tej audycji, więc, ale jeszcze zdecydowałem się na jeden utwór z tego słonecznego, pogodnego czasu Johna, który jednak troszkę już nie powtórzył sukcesu tego The Heartaches Begin, ale na przykład Pod słońcem Meksyku powodowało, że nawet w chłodne dni robiło się troszkę cieplej.

Long John Baldry wyemigrował z Wielkiej Brytanii, ale nie do Meksyku, tylko do Kanady. Tam się osiedlił i tam znowu wrócił do swojego pierwotnego, ukochanego bluesa. Nawiązał kontakt z wytwórnią Stoney Plain i zaczął śpiewać tak, jak za chwilę usłyszymy.

I to właśnie ten ostatni rozdział, ostatni niestety w sensie dosłownym, bo Long John Baldry odszedł z tego świata, ale w tym okresie kanadyjskim rzeczywiście znakomicie połączył swoją pierwszą miłość do bluesa z możliwościami nagrywania. Spotykał się tam zresztą z kanadyjskimi muzykami, współpracował z bardzo znanym gitarzystą i wokalistą Colinem Jamesem. W każdym razie wygląda na to, że ten okres rozpoczęty od Alexisa Cornera zakończył się taką klamrą, że on po prostu czuł się dobrze i komfortowo w tym gatunku, od którego zaczynał. Ciekaw jestem, jak Państwo reagują na te opowieści o zmianach stylu. Obiecuję, że następne mozoleum będzie o czymś innym, ale potem nie wiadomo. W każdym razie na koniec tego dzisiejszego spotkania Long John Baldry raz jeszcze w takim utworze, którego tytuł w sumie podsumowuje. Powiedziałem to trochę nieładnie, bo nie powinienem mówić w sumie podsumowuje. Właściwie podsumowuje wszystko to, co mówiłem o jego powrocie do korzeni. Right to sing the blues, czyli prawo do śpiewania bluesa. Long John Baldry.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Ukraina obchodzi dziś Święto Niepodległości w 35. rocznicę uchwalenia Deklaracji Niepodległości w 1991 roku. Do Kijowa przybyli europejscy przywódcy, w tym premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham, przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa oraz liderzy Mołdawii, Estonii i Luksemburga. Prezydent Wołodymyr Zełenski złożył życzenia rodakom. 1643 dni wojny na pełną skalę są dla nas wszystkich teraz naprawdę bardzo, bardzo trudne, ale jakaś siła mocno trzyma nas za rękę. W istocie nie jest ona wcale niewidoczna, jest to siła wzajemnego wsparcia, braku wątpliwości, kto jest obok nas, wiary we wszystkich Ukraińców i dopóki ten nasz krąg nie zostanie przerwany przez wroga, Ukraina nie upadnie i osiągnie pokój.
1: I dopóki ось це наше коло не розірве ворог, доти Україна не впаде. I dobijecie swego myru.
0: Tymczasem statystyki pokazują, że po 4,5 roku od wybuchu konfliktu rola mediów w budowaniu solidarności z walczącą Ukrainą wyraźnie się zmieniła.
2: Jeżeli popatrzymy na serwisy informacyjne, to wojna w Ukrainie przesunęła się z pierwszych stron gazet czy z pierwszych miejsc w newsach na miejsca nieco dalsze, chyba że jesteśmy świadkami jakiegoś kolejnego zmasowanego ataku Rosjan na ludność cywilną. Co więcej, zmieniają się także nastroje w społeczeństwach, nie tylko w społeczeństwie polskim, ale niestety biorąc pod uwagę skalę populizmu, a także bardzo mocne upolitycznienie całej wojny. No niestety trzeba powiedzieć, że to zaangażowanie zdecydowanie zmalało.
0: Mówiła profesor Anna Jupowicz-Ginalska z Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. A na koniec zmieniamy temat i wracamy do wydarzeń, do których doszło w miniony weekend w Krakowie. 26-latek, który śmiertelnie potrącił samochodem młodych rodziców z wózkiem, został dziś doprowadzony do prokuratury. Prawdopodobnie postawione zostaną mu zarzuty. Przypomnę, kobieta i mężczyzna zginęli. Ich 8-miesięczne dziecko w szpitalu walczy o życie.
3: Pojazd ten poruszał się z prędkością dużo wyższą niż była prędkość dopuszczalna w tym miejscu i to prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku.
0: Mówił prokurator Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Początek tygodnia przyniesie zróżnicowaną pogodę. Najwięcej słońca na południu i południowym zachodzie. W pozostałych regionach zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotny deszcz. A na północy i północnym wschodzie lokalnie wystąpią burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie do 22-23 na południu i zachodzie, a wiatr słaby i umiarkowany.

0: Lambrini Girls, czyli szybka wyprawa do Wielkiej Brytanii, chociaż panie z Wielkiej Brytanii obecnie przebywają we Francji, bo koncertują po Francji, a potem przenoszą się do Stanów Zjednoczonych. Ale ja powiem państwu szczerze, że od początku piosenki Nothing Tastes As Good As It Feels zastanawiam się, jak to najlepiej przełożyć na polski. Tłumacz taki automatyczny podpowiada, nic nie smakuje tak dobrze, jak się czuje. Ale to mi nie do końca odpowiada. Szczerze mówiąc, będę się nad tym jeszcze zastanawiać. Mam w końcu 3 godziny.
1: W środku dnia.
0: Kajetan i Agnieszka, 7 minut po godzinie 11. Dzień dobry.

Nosowska i Sos chaosu. Zastanawiam się, czy jeśli piosenka ma no tak półtora miesiąca, to czy to jeszcze nowość, czy to już starość? Znaczy starość. No starość to jeszcze nie, bym powiedziała. W każdym razie Sos chaosu Nosowskiej został opublikowany 10 lipca 2026 roku. Przypadek? No nie wiem. W każdym razie podaję Państwu dane kontaktowe agnieszka.lipka@nowyswiat.online, facebook.com/radionowyswiat, no i oczywiście wszystkie pozostałe media społecznościowe, w tym grupa patronów Radia Nowy Świat, to też na Facebooku oczywiście wszystko do Państwa dyspozycji. Ten adres e-mail przyda się tym z Państwa, którzy chcą się wybrać do teatru, bo będą zaproszenia teatralne. Nie powiem Państwu kiedy, bo to tak znienacka, trzeba słuchać przynajmniej w miarę uważnie, żeby wychwycić ten moment, kiedy tego maila należy wysłać. No a poza tym co? A poza tym jest 11 minut po godzinie 11 w poniedziałek 24 sierpnia. Nie wiem, czy Państwa dzieci też się w to bawią. Moje tak, 11 po 11. Trzeba odpukać, bo to imieniny godziny.

Margo Gurian, Yes, I Am. Yes, I Am, czyli ja jestem. Jestem tutaj przy Ostrej i nadajemy dla Państwa do godziny 14. Do godziny 14 między innymi zaproszenia do teatru, ale nie tylko, bo zaprosimy też Państwa na urodziny związane z teatrem, bo to urodziny Instytutu Teatralnego. Zrobimy to po godzinie 13. Po godzinie 13 także Olga Bobienko i najnowsze informacje ze świata nauki. Po 12.00 wybierzemy się z Nicolą Paladinim na grzyby w naszym cyklu z ziemi włoskiej do Polski. Oczywiście będzie redakcja muzyczna o nowościach muzycznych. Dziś o nich opowie Patryk Rabiega. Ada Bąkowska w ubiegły weekend, jak Państwo zapewne wiedzą, była w Trójmieście. No i spotkała tam nagle i niespodziewanie Grzegorza Turnała. A że tak się akurat złożyło, że miała przy sobie mikrofon, no to udało jej się namówić Grzegorza Turnała na krótką rozmowę, którą to wyemitujemy jeszcze przed godziną 12. Natomiast już za chwilę w tym studiu pojawi się Ewa Pytka, reżyserka filmu Julia Pirot. Piękno i siła.

0: Yard Act i New Beginnings, nowe początki, o nowych początkach właściwie można mówić w przypadku Julii Pirot. Kto to był w ogóle i dlaczego o niej mówimy? Za chwilę wyjaśnimy. W studiu jest pani Ewa Pytka, reżyserka filmu Julia Pirot, Piękno i Siła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: No i właściwie zastanawiam się, czy to Julia Pirot, czy to Julia Pirot, no bo jakby nie było, jej życiorys w którymś momencie związał się z Belgią, potem z Francją. No i ten jej epizod francuski, nie wiem, czy zaważył na jej życiu, ale na pewno był dla niej ważny. Kim w ogóle była Julia Pirot? Może od tego zacznijmy.
1: Julia Pirot była polską Żydówką z Końskowoli, czyli jak najbardziej ma tutaj swoje korzenie. Była osobą bardzo zaangażowaną w takie myślenie równościowe, w ruchy związkowe. Była związana z ruchem lewicowym w czasie sanacji, ponieważ pochodziła z totalnej biedy. Przeprowadziła się do Warszawy wraz z ojcem, bratem i młodszą siostrą. Miała macochę taką jak z baśni. Musiała pracować i widziała to, co się dzieje wówczas. Mieli malutki sklepik, nie mogła się uczyć, więc po prostu pracowała i przyglądała się tym różnym nierównościom społecznym i miała swoją opinię wobec tych nierówności, wobec czego wylądowała w więzieniu.
0: A spędziła mając tam parę lat. 17, dodajmy.
1: Tak, czyli mając lat 17. Podobnie jak jej brat, poeta Marek, czy młodsza siostra. Młodszą siostrę wykupiła KPP, Polska Partia Komunistyczna, i ona wylądowała na emigracji w Paryżu, gdzie działała w strukturach takich emigracyjnych polskich. I Julia po więzieniu chciała do niej dołączyć, natomiast zachorowała gdzieś na wysokości Belgii i tam dostała się pod opiekę Secours. I tam poznała Jeana Pirota, swojego przyszłego męża. Historyk, który znał Julię, i realizator filmowy Grégoire Georges Picot, podejrzewa, że było to po prostu białe małżeństwo, że ona wyszła za niego, ponieważ chciała godnie żyć, mieć prawo do pracy i prawo do edukacji. I tam właśnie w tej Belgii w latach 30. otrzymała aparat fotograficzny od Suzanne Spack. Suzanne Spack to jest Belgijka, ale bardzo ustosunkowana, ponieważ no, Henry Spack był premierem Belgii, a z kolei była szwagierką również reżysera filmowego Spacka i później bardzo zamożną osobą we Francji, która pomagała podczas okupacji ratować Żydów, za co została zamordowana. I po wielu latach została sprawiedliwą wśród narodów świata. Więc Julia obracała się w takim towarzystwie, dostała tę lajkę, Elmar III. I to zaczęło po prostu procentować w jej późniejszym życiu.
0: Bo nagle się okazało, że aparat i Julia to właściwie jest jedno. To jest jeden organizm. Julia się, zdaje się, nie rozstawała z tym aparatem. No i robiła zdjęcia i to właśnie dzięki tym zdjęciom tak naprawdę zapisała się w historii. Tyle, że żeby było zabawniej, bardziej w historii międzynarodowej niż w historii Polski.
1: No niestety. Julia zmarła w 2000 roku i można powiedzieć, że za życia ona nie miała takiej porządnej, monograficznej wystawy. Ja natknęłam się na jej fotografię, na wystawę w 2012 roku, czyli 12 lat po jej śmierci.
0: A umarła, dodajmy, w Warszawie.
1: Umarła w Warszawie. Ona większość swojego życia, bo ona po wojnie wróciła do Polski, do Warszawy. Jej rodziny właściwie nie było, bo poszła z dymem. Brat zmarł na Syberii. Siostra została zgilotynowana za ruch oporu. A zresztą była dosyć wysoko w tych strukturach podziemia francuskiego, Maria Mindla Diamant. A Julia wróciła właściwie do Zgliszczy i tam zaczęła budować swoje życie, robić zdjęcia, tak zarabiać. Związała się z żołnierzem polskim, z redakcją Żołnierza Polskiego. I tam właśnie sfotografowała między innymi bardzo bolesny w naszej historii epizod pod tytułem Pogrom Kielecki. I to wstrząsnęło nią najbardziej i już do końca życia była skryta i bardzo uważała na to, co robi, co mówi.
0: W filmie jest taki fragment, gdzie Julia sama opowiada właśnie o tym, jak to było, że ona dostała, że została zaangażowana do żołnierza polskiego. Otóż chodziło po prostu o to, że jej potrzebny był pokój, jej potrzebne było mieszkanie, więc jej było wszystko jedno, dla kogo będzie robiła zdjęcia, pod warunkiem, że ten ktoś da jej mieszkanie.
1: Dokładnie tak, ona była po prostu zdeterminowana, tak jak mówiłam. No ona wracała do niczego, tak, do zgliszczy. Nie miała ani przyjaciół, ani rodziny.
0: Wówczas, tak.
1: Tak, więc musiała zaczynać od nowa. Zresztą ma serię takich cykli poświęconych odbudowie Warszawy, do których ona się później specjalnie nie przyznawała, ale dużo jest bardzo pięknych zdjęć, pięknych portretów gołębiarki na przykład na zgliszczach. Ona przede wszystkim ceniła chyba swoje portrety w porcie, w starym porcie w Marsylii i te, a znana jest w świecie przede wszystkim za swoje okupacyjne, wojenne zdjęcia z Marsylii, z powstania z Marsylii czy wyzwolenia Marsylii.
0: Tak jest. Żeby było zabawniej, część tych zdjęć z odbudowy Warszawy to są kadry, no mnie się wydają w każdym razie znane. Ja nie jestem jakąś specjalistką, jeżeli chodzi o fotografię, natomiast jak patrzyłam na te zdjęcia, to są to jakieś takie widoki, które no, gdzieś mi mignęły w moim życiu, ale nie zdawałam sobie sprawy, że są właśnie autorstwa Julii Pirot.
1: Dokładnie tak. Dlatego ja właśnie robiąc ten film, moim celem było przywrócenie jej pamięci i autorstwa przede wszystkim. Ponieważ te zdjęcia z powstania w Marsylii, czy zdjęcia z partyzantki w Marsylii, wykorzystał na przykład Henek Lemont w Bitwie o Szyny, za który film dostał na pierwszej edycji festiwalu w Cannes w 1946 roku Złotą Palmę za reżyserię. I on je wykorzystał, ale anonimowo. Podobnie funkcjonują w naszej wyobraźni kulturowej portrety Picassa, Tuwima, Pudowkina, Eluarda, De Santi z Kongresu Intelektualistów dla Pokoju we Wrocławiu z 1948 roku, ale nikt nie wie, nie ma świadomości, że to są zdjęcia autorstwa Julii. Dlatego ja tym filmem jej to autorstwo przywracam i mam nadzieję należne miejsce w fotografii w Polsce.
0: No bo umówmy się, miała problem na przykład, żeby dostać się do Polskiego Związku Artystów Fotografików.
1: Tak, ja próbuję dociec z inną wspaniałą fotografką, Anną Beatą Bochdziewicz, która również fotografowała wydarzenia historyczne, jak na przykład dziennik ze stanu wojennego. I zastanawiałyśmy się, co spowodowało, że ona po prostu dostawała ciągłe odmowy. Mimo tego, że wygrała najbardziej prestiżowy festiwal, dostała pierwszą nagrodę na Rencontre de la Photographie w Arles w 1980 roku i miała później szereg wystaw na świecie, bo oczywiście w Arles, w Paryżu, w Sztokholmie, w Londynie, w Nowym Jorku, a w Polsce dostawała notatkę informującą o odrzuceniu z powodu zbyt małego portfolio.
0: Albo niewystarczającego. Na przykład.
1: Nie, niewystarczające portfolio to były główne, lapidarne, takie właśnie decyzje.
0: A co ciekawe, Julia Pirot miała okazję między innymi fotografować Edith Piaf, która już w latach 40., pod koniec lat 40., znaczy w połowie lat 40., kiedy te zdjęcia powstały, ona już wtedy była wielką gwiazdą.
1: Tak, ona była już wtedy wielką gwiazdą i tak się złożyło, że Julię wypatrzył redaktor naczelny Dimanche Illustré. I dla takiego dodatku, to wychodziło w Paryżu, natomiast mieli taki dodatek w Marsylii, gdzie przyjeżdżały różne osobistości ze świata kultury, między innymi Edith Piaf, i Julia dostała zlecenie na fotografowanie. Ale ona postawiła swoje warunki, ponieważ Edith chciała pozować na wielką gwiazdę, no, którą nie za bardzo była, według, w sensie takim, Julia uważała, że
0: No nie miała warunków, że tak,
1: tak
0: powiem.
1: Że tak powiem, może nie do końca miała te warunki, natomiast miała ogromną moc, tak? I przez te swoje śpiewanie. I tak, taki niesamowity dramatyzm jako dziewczyny, która też przebiła się gdzieś z biedy, z ludu. I Julia miała pomysł, żeby fotografować ją jako taką wdowę na cmentarzu Saint-Pierre w Marsylii. I to się udało. I ona jej zaufała. Edith Piaf przyjęła jej warunki i powstało wiele rolek zdjęć. Natomiast jak Julia dowiedziała się, że Edith śpiewa dla Niemców, no bardzo się rozzłościła i większość tych negatywów zniszczyła. No ocalało jedynie parę ze stykówek portretów i dzięki temu w ogóle możemy podziwiać te wspaniałe portrety Edith Piaf autorstwa Julii Pirot.
0: Bo trzeba wiedzieć, że Julia Pirot nie zmieniła w ogóle swoich poglądów. Była bardzo wierna swoim poglądom przez całe życie.
1: Tak, ona była bardzo wierna, natomiast już miała chyba pierwszy taki sygnał w 1946, właśnie podczas pogromu kieleckiego, jak odebrano jej wszystkie negatywy i nie ukazał się jej artykuł tak, jak się miało kazać, bo ona była nie tylko osobą fotografującą, ale również osobą piszącą. Więc już wtedy zaczęła być bardzo ostrożna. No, wypadki 68 roku no bardzo rozczarowały ją, jeżeli chodzi o postępowanie Gomułki i wtedy właśnie wycofała się już całkowicie z życia takiego zawodowego. W 74 roku zmarł jej mąż Jefim Sokolski, drugi mąż, z którym prawdopodobnie znała się już z ruchu związkowego z lat 30. On spędził wiele, wiele lat na Syberii. Dopiero jak został zrehabilitowany, oczywiście po śmierci Stalina, to wrócił. No i wzięli ślub i widać na wszystkich zdjęciach tej pary, że są bardzo szczęśliwi. On zmarł w 74 i pewnie taką pustkę, gdy poczuła Julia, dlatego w tych latach 80. wysłała swoje zdjęcia po 40 latach milczenia do Francji.
0: Tak jest. No i we Francji faktycznie zyskała rozgłos. We Francji żyli ludzie, którzy pamiętali ją jeszcze z Marsylii. No i żyją ludzie, którzy pamiętają Julię Pirot. Ja jestem ciekawa realizacji tego filmu, bo to nie było tak, że pani pojechała, dajmy na to, w ubiegłym roku i siup i wszystko poszło od tak. To były no, lata pracy tak naprawdę.
1: To prawda. Ja się zachwyciłam w 2012 roku tą wystawą, zdjęciami Julii. Natomiast mimo tego, że sfotografowałam, sfilmowałam wielu polskich artystów, pisarzy, artystów wizualnych, w pewnym momencie jakby zwróciłam swoją karierę ku fabule. Zrobiłam film z Milczenie jest złotem, taką nostalgiczną komedię, która miała premierę na festiwalu w Cannes. W 2010 roku zrobiłam szereg teatrów telewizji, między innymi Operację Reszkę, która była nagrodzona na History Makers 2011 w Nowym Jorku. I wiedziałam, że trud robienia dokumentu jest nieproporcjonalny jakby z wynagrodzeniem i z czasem, jaki trzeba mu poświęcić. Dlatego po prostu no, długo odkładałam te decyzje. Ale te zdjęcia, szczególnie ten portret Marii Mindli Diament, bardzo we mnie rezonowały. I jednak postanowiłam zinstytucjonalizować te moje poszukiwania i zwróciłam się do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej jako reżyserka, producentka. I dostałam najpierw dofinansowanie po szeregu różnych tam odmowach. Dostałam w końcu dofinansowanie na tak zwany rozwój projektu, żeby móc po prostu wyjechać, żeby pojechać śladami Julii, żeby mieć możliwość, tak, bo to gdyby wszystko było w Końskowoli, gdzie urodziła

0: chwili znaleźć wspaniałe kontakty i zdjęcia i Gregoire'a Georgesa Picota, historyka i realizatora filmowego, który jeszcze Julię znał i który też użyczył mi swoich archiwaliów z 92 roku, kiedy tu przyjechał i rozmawiał z Julią. On również bardzo wskazywał na to, żeby absolutnie skontaktować się z taką parą Belgów, których Julia poznała w 1980 roku, mianowicie z Georgesem Verschewalem, czyli twórcą Muzeum Fotografii w Charleroi, oraz jego żoną, aktywistką społeczną, feministką, Jeanne Ferford Verschewal. Gdyż to właśnie im, Georgesowi, ona przekazała swoje negatywy i tam w Muzeum w Charleroi one są, i część pozytywów, a Jeanne przekazała takie swoje jakby artefakty różne, archiwa materialne, a resztę swoich pamiątek, medali przekazała w 97 roku, między innymi dzięki pani Urszuli Fuchs, ówczesnej pracowniczki Żydowskiego Instytutu Historycznego, właśnie tam przekazała do Żichu i dzięki temu możemy oglądać, mieć i pozytywy, bo ona przekazała do Żichu pozytywy i 5 pudeł różnych pamiątek.
1: Tak jest. Julia Pirot, Piękno i siła, to tytuł filmu, o którym rozmawiamy. Ten film do kin trafi 28 sierpnia, czyli już naprawdę niedługo. No i mam nadzieję, szczerze mówiąc, że to jeszcze nie koniec historii Julii Pirot, no i historii Ewy Pytki w kontekście Julii Pirot, bo mam nieodparte wrażenie, że jeżeli chodzi o życie Julii Pirot, to jest tam jeszcze sporo znaków zapytania, czy rzeczy, które nie do końca wiemy, choćby ze względu na to, że nie istnieją negatywy.
0: Istnieją negatywy, tylko one
1: znaczy,
0: są w Charleroi.
1: Część
0: nie istnieją, no ale przede wszystkim no, odeszła Julia, tak? Mhm. I ona była osobą bardzo skrytą. Ona bardzo siebie kontrolowała i bardzo cenzurowała. Czyli na przykład Jeanne Verschewal, gdy przyjechała pierwszy raz do niej, nawet nie miała świadomości, że Julia wyszła ponownie za mąż, za Jefima Sokolskiego. A ona chciała pisać, powstał w 96 wspaniały katalog, gdzie wstęp pisał Georges Verschewal, ale taki życiorys Julii pisała właśnie Jeanne. I ona mówi, jak to jest? Kto to jest ten mężczyzna? Na zdjęciu, którego zauważyła Jeanne w mieszkaniu na Puławskiej, koło Morskiego Oka, Julii Pirot. Ona mówi, no to jest miłość mojego życia. To dlaczego ty mi nigdy o nim nie powiedziałaś? I tak dalej, i tak dalej. Ona po prostu chciała być przedstawiana przede wszystkim jako fotografka ruchu oporu. Nie chciała nawet mówić o tym okresie odbudowy, bo nie chciała być postrzegana jako w takich kategoriach, że sprzyjała socjalizmowi, który później został skompromitowany. A z drugiej strony te takie utopistyczne, lewicowe poglądy zachowała do końca.
1: Tak jest. Ewa Pytka, reżyserka filmu Julia Pirot. Piękno i siła była gościnią Radia Nowy Świat. Polecam Państwu bardzo serdecznie zobaczenie tego filmu, szczególnie na dużym ekranie, bo duży ekran jednak sprzyja pełnemu skupieniu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

Remind me, Roy Ksop. Przypominam, że film, o którym rozmawiałyśmy, to film zatytułowany Julia Pirot. Piękno i siła. Film zrealizowany przez panią Ewę Pytkę. No i powiem państwu, że faktycznie jest to zaskakujące, fascynujące również, ilu my jeszcze rzeczy z kart naszej historii po prostu nie wiemy, ile jeszcze jest przed nami rzeczy do odkrycia. Cats and Dogs and Drew Hall Take the Night to jest nowość na naszej antenie.

Cats and Dogs and Drew Hall, Take the Night to jedna z nowości na naszej antenie. Więcej o nowościach oczywiście po godzinie 12. Patryk Grabiega przyniesie Państwu wszystkie, całe naręcze nowości Państwu przyniesie, a ja tymczasem przynoszę Państwu bilety do teatru. Tak jest, dlatego że, no bo mogę, właściwie dlaczego nie, na jutro na godzinę 19:00 do Teatru Polonia, tam na dużej scenie Zapiski z wygnania. Takie bardzo osobiste wspomnienia Sabiny Baral, 20-letniej emigrantki roku 1968, pamiętnego roku 1968. Opuściła ona wówczas Polskę wraz z rodzicami. Spektakl oparty jest na książce, natomiast książka to tylko jeden z elementów, bo na spektakl składają się również projekcje wideo z tamtego czasu, fragmenty kronik, cytaty z ważnych przemówień partyjnych oficjeli. No i Krystyna Janda do tego. Na scenie Krystyna Janda, która wykona kilka znanych piosenek, no bo na scenie obok Krystyny Jandy również Janusz Bogacki i zespół muzyczny w składzie Tomasz Bogacki, Mateusz Dobosz, Paweł Pańta, Paweł Dobosz, Marek Zebura. No to jest 100 minut przeniesienia się w czasie do wydarzeń marcowych roku 1968, kiedy to kilkanaście tysięcy polskich Żydów dostało bilet w jedną stronę od ówczesnych władz PRL-u. No i to jest spektakl o upokorzeniu, jakiego wówczas doświadczyli, no bo to upokorzenie było, delikatnie rzecz ujmując, przejmujące. Zapiski z wygnania. Jutro o godzinie 19:00 na scenie Teatru Polonia. Zapraszam bardzo serdecznie tych z Państwa, którzy chcieliby się na ten spektakl wybrać. W środku dnia małpanowyświat.online. U nas teraz The Skinner Brothers to propozycja z kolei ze szczytu wszystkiego. Propozycja, na którą można głosować. Oczywiście, o ile mają Państwo konto w serwisie nowyświat.online, no to wtedy proszę tam wejść, znaleźć szczyt i zagłosować, o ile oczywiście utwór formacji Pie & Mash Państwu przypadnie do gustu. I said, no, your fucking place from me. I'm a lion in a sheepskin suit.

0: might as well enjoy myself while I'm fucking here.
1: The Skinner Brothers, czyli londyński zespół indie rockowy działający absolutnie niezależnie. Utwór Pie & Mash, można na niego głosować, bo jest w propozycjach do szczytu wszystkiego albo ze szczytu wszystkiego. No i proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Wybierają się Państwo do Trójmiasta i nagle spotykają Państwo po jego występie oczywiście samego Grzegorza Turnała. Taka mniej więcej sytuacja spotkała naszą Adę Bąkowską.
2: Panie Grzegorzu, nie chciałabym zabrzmieć pretensjonalnie, ale złapał mnie Pan dzisiaj za rękę i zabrał mnie Pan do czasów mojego dzieciństwa. Jak Pan to robi, że to rusza ludzi, że gdzieś do nich przemawia ten repertuar ambitny nie dla mas, cytując innego artystę z Pana nurtu?
3: Czy ja mogę powiedzieć właściwie tylko tyle, że ja wiem, co ja robię, ale jak to się przenosi dalej i dlaczego dla jednych jest trwalsze niż powiedzmy jakieś zjawiska sprzed 30 lat, które minęły i które się jakby nie przechowały dobrze. To tego to ja nie wiem. Ja wiem mniej więcej, co ja robię. A jak to potem idzie, jakimi ścieżkami, faktem jest, i to jest moje wielkie szczęście, że po prostu mam publiczność, która się odtwarza, odmładza. Widzę młode twarze, młodych ludzi. Rodzice przyprowadzają swoje dzieci. Często te dzieci już są w wieku mojej wnuczki, więc to też jest fajne, że dzieciaki się garną i na przykład lubią moje nie tylko kołysanki, które kiedyś nagrałem z Magdą Umer, ale też lubią jakieś piosenki pisane na płyty tak zwane dorosłe.
2: A czy sądzi Pan, że poezja śpiewana, śpiewanie wierszy, to jest jeszcze taki język, gdzie da się tę nić porozumienia między młodym pokoleniem zetek zbudować?
3: Po pierwsze, każda piosenka to jest właściwie poezja śpiewana, bo tekst piosenki to jest jakaś forma poetycka. Czasem ona jest uproszczona użytkowo i w piosenkach czysto tanecznych nie musi sięgać jakichś poważniejszych metafor, czy nie musi być jakaś bardziej wysublimowana. Natomiast to zawsze jest jakaś forma poetycka, po pierwsze. A po drugie, każde pokolenie, każda generacja ma jakąś swoją poezję, jakiś swoich poetów. Od wielu już lat obserwuję, że przesunięcie tej roli, jaką na przykład, nie wiem, pełni skamandryci w przedwojennej Warszawie. I tak dzisiaj są raperzy, tak dzisiaj są ludzie, którzy tworzą ten swój freestyle, improwizują. To są właściwie poeci tych pokoleń ostatnich. Ja myślę, że nie ma tutaj specjalnie co dzielić włosa na czworo i szukać jakichś tajemniczych wyjaśnień. Są ludzie, którzy lubią poezję taką, jaką ja proponuję. Czy to nie jest jakieś sięganie wyłącznie do Biblioteki Narodowej? Widać, jest ciągle bardzo dużo ludzi, którzy mają gdzieś te potrzeby obcowania z czymś nieco bardziej skomplikowanym, może nieco bardziej wymagającym, większego skupienia, czy po prostu potrzebują takiego połączenia słów z muzyką.
2: Pana osoba sceniczna nie kojarzy się z takimi wielkimi letnimi festiwalami. Co to zmienia, że jest Pan na wielkiej scenie pod gołym niebem w przygotowaniu takiego koncertu?
3: Te występy mi się podobają, bo to jest dla mnie lżejszy format, taki występ plenerowy, nawet jeżeli przyjdzie kilka tysięcy ludzi. A koncerty w małych czy mniejszych nieco salach filharmonicznych czy teatralnych, czy wręcz klubowych wywołują znacznie większe napięcie. I tak bym to porównał. Natomiast de facto sprowadza się to zawsze do tego samego. Trzeba porządnie, dobrze i najlepiej, jak się danego dnia umie, zagrać swój repertuar.
2: Wakacje powoli dobiegają końca. Jakie plany artystyczne na najbliższe miesiące?
3: Wracamy do promocji naszej ostatniej płyty, 6 godziny. Będziemy grali w Toruniu, będziemy grali jeszcze w paru innych miejscach. Jeszcze przed nami z tym projektem symfonicznym. Jeszcze mamy Wrocław, koniec sierpnia i początek września, Poznań. Także jeszcze mamy, to lato nam się troszkę jeszcze przedłuży.

0: szósta godzina. Rym do pianina. Szósta godzina. Masz jeszcze czas.
1: Jest południe, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Zmarł generał Mirosław Różański, senator, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych. W ostatnim czasie chorował na nowotwór, miał 63 lata. O śmierci senatora marszałkini Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała na X-ie, jak napisała: odszedł odważny i uczciwy człowiek, który służył Polsce. Posłowie spróbują odrzucić weto prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy o statusie osoby najbliższej. Posłanka Katarzyna Kotula z Lewicy zapowiada, że dojdzie do tego na najbliższym wrześniowym posiedzeniu Sejmu.
2: Jeśli na korytarzach sejmowych i senackich ze strony polityków prawicy, szeroko pojętej prawicy, słyszę, że to była dobra ustawa, że ona była potrzebna, że wśród swoich znajomych, że w rodzinie mają osoby ze społeczności LGBT, które potrzebują tej ustawy, mam nadzieję, że znajdą w sobie odwagę do tego, żeby zagłosować i obalić weto pana prezydenta.
1: Mówiła Katarzyna Kotula w TVN24. Poseł Przemysław Czarnek skomentował tę zapowiedź na konferencji PiS, powołując się na artykuł 18 Konstytucji.
3: Ja już nie mówię o rzeczywistości i naturze człowieka, tylko artykuł 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tam jest napisane, że jedynie małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny pozostaje pod opieką prawną i ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. W Polsce nigdy nie było i nie będzie, mogę zagwarantować, zakazu życia z kim się chce. Nie interesuje nikogo, kto z kim żyje u siebie w gospodarstwie domowym. Jeśli potrzeba jakichkolwiek przepisów, które ułatwiają jeszcze życie we wspólnym gospodarstwie domowym, proszę uprzejmie, ale żadnych przepisów, które podważają status małżeństwa, w Polsce być nie może.
1: Jak dodawał Przemysław Czarnek, nie wie z kim koalicja rządząca chce to weto obalać, ale chętnie będzie uczestniczył w debacie na ten temat. Przypomnę, najbliższe posiedzenie rozpocznie się 2 września i potrwa 3 dni. W nocy z piątku na sobotę spłonęło 15 straganów na targowisku przy ulicy Mickiewicza w centrum Katowic. Aresztowano mężczyznę podejrzanego o podpalenie. To 23-latek, mieszkaniec Zabrza, przyznał się do winy, ale nie potrafił wyjaśnić powodów swojego działania. Na szczęście nikt nie został poszkodowany, ale straty szacowane są bardzo wysoko. Uczniowie, którzy nie zdali matury podstawowej, piszą dziś poprawkę, piszą dziś, a jutro będą odpowiadać ustnie. Do sierpniowej sesji zgłosiło się blisko 50 tysięcy osób. Olga Szygenda powie więcej na ten temat.
4: Najwięcej poprawiających będzie mierzyć się z matematyką. Wybrało ją ponad 35 tysięcy maturzystów. Języki, polski i angielski, poprawiać będzie już znacznie mniejsze grono, bo ponownie podejdzie do nich zaledwie około 6 tysięcy zdających. Chociaż wśród egzaminów ustnych najwięcej osób poprawia właśnie język polski. Taką deklarację złożyło niemal 1000 tegorocznych maturzystów. Prawo do sierpniowej poprawki miało ponad 57 tysięcy osób, które nie zdały jednego obowiązkowego egzaminu z tego roku. Teraz pozostaje już tylko trzymać kciuki za zdających i czekać na wyniki, które będą znane 11 września.
1: Czyli w piątek za 2 tygodnie. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda.
6: Trzymam kciuki za maturzystów, no i sprawdzam w takim razie warunki biometeorologiczne. No, jakby to powiedzieć, na ogół dzisiejsza pogoda nie będzie istotnie obciążać organizmu. Tak podają meteorolodzy i pozostaje im wierzyć. No a co poza tym w pogodzie? W dzień na południu i południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotne opady deszczu, a w północnej i północno-wschodniej części kraju także burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie do 22-23 na południu i zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę.

0: The Police i Message in a Bottle są piosenki, które się nie starzeją, więc nie ma co sprawdzać daty ich wydania i do takich piosenek zdecydowanie należy utwór nadany przed chwilą w Radiu Nowy Świat.
1: W środku dnia.
0: 9,5 minuty po godzinie 12, czyli dokładnie jesteśmy w środku i to nie tylko w środku dnia. Grzegorz i Agnieszka, zapraszamy do 14. Kelele and Pink Panthers, The Bridge.

Dzisiaj zdecydowanie w środku dnia króluje brytyjska muzyka, bo Pink Panthers to też brytyjska wokalistka. 13 minut po godzinie 12 w środku dnia małpanowyświat.online to e-mail dla tych z Państwa, którzy chcą się podzielić choćby tym, co robili Państwo w ubiegły weekend. To też e-mail dla tych z Państwa, którzy chcą się wybrać do teatru. Zaproszenia na zapiski z wygnania już się rozeszły, ale to nie są ostatnie zaproszenia, jakie dzisiaj dla Państwa mamy i przygotowaliśmy. O tych kolejnych będziemy Państwu oczywiście opowiadać. No a teraz u nas zmiana nastroju. LDJ i Left Hand Free.

Alt J i Left Hand Free, czyli lewa ręka wolna, jak to u większości osób, bo zdaje się jedna na cztery osoby jest leworęczna, no i ta jedna na cztery osoby ma pewnie zajętą tę lewą rękę, za to wolną prawą. Jak, którą ręką, że tak powiem, operuje kolega Patryk Rabiega? Dowiemy się tego już niedługo. U nas teraz Antony Szmierek i Elur, Bookie's Favorite, no i to jest nowość przed wejściem redakcji muzycznej.

0: Book is favored, Antoni Szmierek i Ellur. Którą ręką podpisuje się Patryk Rabiega? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Prawą.
0: No to tak jak ja, że tak powiem. Nie jesteśmy wyjątkowi.
1: Wiele rzeczy robię prawą ręką. Lewą jakoś mi nie...
0: Czy mam zapytać, co w takim razie robisz lewą ręką? Ja na przykład właśnie się drapię po kolanie lewą ręką, bo coś mnie zaswędziało.
1: A ja po policzku. O, no właśnie. I tak to zostawmy.
0: I teraz się będziemy drapać.
1: Nie, jestem zdecydowanie praworęczny. Kiedyś próbowałem wyćwiczyć u siebie leworęczność, ale nie wyszło. Koślawo mi wychodzi podpisywanie się lewą ręką bardzo. No,
0: ja ci powiem, że mój tata przede wszystkim opowiada o czasach, kiedy leworęczność była traktowana jak pewien rodzaj niepełnosprawności. Uh-huh. I to było wybijane dosłownie dzieciom z głowy pomysły pisania lewą ręką. Uh-huh. Przykre to były czasy. W każdym razie pozdrawiam wszystkich mańkutów, którym właśnie wybijano z głowy pomysły pisania lewą ręką. Mam nadzieję, że
1: nigdy nie wrócimy do tego typu
0: to jest tak absolutnie,
1: pomysłów.
0: Absolutnie, bo to by było... Nie. No w każdym razie, ale my tu nie przyszliśmy o tym, żeby rozmawiać o tym, którą ręką się podpisujemy, tylko po to, żeby rozmawiać o tym, którą ręką wybieracie nowości.
1: Myślałem, że o grzybach jeszcze.
0: O grzybach być może,
1: Zobaczymy, czy czas nam zostanie. Nie wiem, którą ręką wybieramy nowości muzyczne, ale nie jest to maszyna losująca, tylko jest to zawsze wynik twardego głosowania w redakcji muzycznej. No, jeśli chodzi o album tygodnia, to myślę, że wiem, że często państwa zaskakują nasze wybory, ale akurat w tym tygodniu jestem przekonany, że nie będzie zaskoczenia, ale też zaskoczenia być nie mogło i nie mogliśmy wybrać innej płyty niż drugi album Antoniego Szmierka, czyli Decoding Birdsong. No, Antek, ja tak o nim lubię mówić i wiem, że państwo też o nim tak mówią. Nasz Antek ze Śląska. No jest takim naszym nowoświatowym artystą, więc jak wydaje się kolejną bardzo dobrą płytę, no to nie sposób obok tej płyty przejść obojętnie. Zdjął z siebie, mam takie poczucie, klątwę drugiej płyty, bo wiesz, że istnieje coś
0: takiego.
1: Klątwa drugiej płyty, szczególnie po bardzo udanym debiucie. Tak, to ta druga płyta jest zawsze takim wyznacznikiem, czy to był jednorazowy przypadek, czy jednak ten artysta
0: ma jeszcze coś do
1: pokazania, no to Antony Szmierek zdecydowanie ma coś i do pokazania, i do przekazania, no bo to jest przede wszystkim artysta, który duży nacisk kładzie na tekst piosenki. Także jest już dostępna jego druga płyta, Decoding Birdsong. Będziemy dużo z tej płyty piosenek w tym tygodniu państwu grać. Bardziej taneczny album od poprzedniego. Także wszyscy w tym tygodniu tańczymy razem z naszym Antkiem. Antoni Szmierek to jest artysta z Manchesteru, choć obecnie mieszka w Bristolu. Natomiast z Manchesteru jest także grupa Westside Cowboy. Debiutanci właśnie opublikowali pierwszą płytę It Goes On i z tej płyty wyłowiliśmy dla państwa utwór Worried Age, który będzie jednym z naszych singli tygodnia. Myślę, że fanom takiego klasycznego brytyjskiego indie rocka bardzo przypadnie do gustu i ten utwór, jak i cała płyta. Almost Monday, chociaż dzisiaj nie prawie, a poniedziałek. Super Prism to nasz drugi singiel tygodnia. To już nie Wyspy Brytyjskie, a słoneczna Kalifornia, dokładnie San Diego, bo stamtąd pochodzi ta grupa. 9 września ukaże się ich nowy album o uroczym tytule Thank God It's Almost Monday. To dla wszystkich lubiących poniedziałki. Nie wiem, czy takie osoby istnieją, ale spodziewam się...
0: Ja lubię poniedziałki.
1: Lubisz poniedziałki?
0: Oczywiście.
1: A, no bo jesteś na antenie, to pewnie dlatego.
0: Oczywiście, że tak.
1: Okej, okay. No to Thank God It's Almost Monday. Pewnie w niedzielę, szykując się do audycji, tak już sobie myślisz.
0: Tak.
1: Więc tak będzie zatytułowana kolejna płyta grupy Almost Monday, to we wrześniu. No i na singlowym podium jeszcze u nas w tym tygodniu Paulina Przybysz. Paulina Przybysz, która zaprasza nas na przejażdżkę znów w stronę jazzową, bo ona bardzo mocno teraz skręciła w swojej twórczości w jazz i taki właśnie jazzowo-soulowy jest jej najnowszy singiel Mama's Car. Singiel stworzony wspólnie z takimi artystami jak Marek Pędziwiatr, Wiktoria Jakubowska, Tymon Kosma i Max Mucha, także bardzo taki artystyczny, jazzowy właśnie skład. No i tak, i takie są w tym tygodniu nowości, które dla Państwa wybraliśmy. Jeszcze powiem tylko krótko o koncertowym graniu. Tak, koncertowe granie w nocy z piątku na sobotę, oczywiście tradycyjnie o północy i tym razem udamy się do Nowego Jorku, do Madison Square Garden, gdzie w 2022 roku wystąpiła Florence and the Machine.
0: To będzie się trzeba ładnie ubrać.
1: Będzie się trzeba ładnie ubrać, tym bardziej, że będziemy świętować urodziny Florence Welsh, także wielka impreza urodzinowa w Madison Square Garden u nas w Nowym Świecie.
0: Znowu trzeba prasować cykiny. Ja nie wiem, jak
1: i wianki,
0: to
1: i wianki, bo takim symbolem
0: wszystkich. No tak, ale niezbyt
1: jej
0: rozłożyste, bo jednak nie można zasłaniać innym, chociaż w radiu na szczęście się nie zasłania, więc byleby na uszy nie opadało i nie przeszkadzało w pozytywnym odbiorze wrażeń muzycznych. No i co, chodzisz ty na grzyby, czy nie chodzisz na grzyby?
1: Nie chodzę i pewnie się wielu z Państwa narażę, ale bardzo nie lubię zbierać grzybów. Uważam, że to jest jedno z najnudniejszych zajęć na świecie. Chyba zaraz po wędkowaniu.
0: Jak no tak, miałbym,
1: jeśli miałbym takie swoje podium najnudniejszych zajęć wymieniać, to byłoby to wędkowanie, grzybobranie i na trzecim granie w szachy.
0: A dla mnie oglądanie krykieta. Naprawdę.
1: A tego nie praktykowałem jeszcze, więc
0: właśnie,
1: nie wiem.
0: To dobrze, że tego nie praktykowałeś, chociaż może zmienisz zdanie. Zobaczymy. Ja nie lubię oglądać krykieta. Tym bardziej, że te mecze potrafią naprawdę bardzo długo trwać.
1: Długo?
0: Bardzo, bardzo długo.
1: Ile tak mniej więcej?
0: Najdłuższy chyba trwał, wiesz co, nie chcę skłamać, ale dobrych kilka dni. Aż
1: dni?
0: Sprawdzę. Tak.
1: O wow. Tu spodziewałem się jednak godzin, a nie dni, no,
0: nie,
1: no ale dobrze,
0: nie,
1: to mnie
0: nie,
1: zaskoczyłaś.
0: Nie. Znaczy fakt faktem, oni robili sobie jakieś tam przerwy, ale zaraz Państwu powiem. Tak,
1: no to oglądanie krykieta, widzisz, tego na mojej liście nie
0: mecz
1: było.
0: Mecz trwał przez 12 kalendarzowych dni, z czego faktycznie grano przez 10 dni. Łączny czas gry wyniósł 43 godziny i 16 minut.
1: O matko. No to nie,
0: no
1: to nie, to grzyby
0: to
1: super.
0: To
1: idę na grzyby, tak.
0: No właśnie.
1: Umawiamy się na grzyby?
0: Tak, ale musimy nie znaleźć kogoś, kto się zna na grzybach, bo ja nie.
1: Ale,
0: ja mogę nieść koszyk.
1: Ale słuchaj, z tego co wiem, to jak pójdzie się na grzyby i się nie zna na grzybach i potem chce się je sprawdzić, to można do sanepidu.
0: Tak.
1: Się
0: można
1: udać z takim koszykiem i tam jest specjalista, który powie ten tak, a ten nie.
0: Raczej powie ten nie, ten nie, ten nie. Dobrze. Zobaczmy.
1: Ale uchroni nas od najgorszego.
0: Otóż to właśnie. Patryk Rabiega, bardzo dziękuję. Polecamy słuchanie muzyki, to jest zdecydowanie zajęcie bezpieczniejsze.
1: I nienudne.

przelotny opad deszczu dotarł właśnie nad Ostrą, a to się dobrze składa, bo deszcz równa się grzyby. My zaraz się wybierzemy na grzyby z Nicolą Paladinim, ale najpierw Home to Us, Paul McCartney i Ringo Starr.

0: ziemi włoskiej do polskiej.
1: Dzień dobry, jak słyszę ten dżingiel, to już się uśmiecham. Buongiorno, Niko.
2: Buongiorno tutti. Dzień dobry wszystkim.
1: Jak tam wypocząłeś na urlopie? Gdzie w ogóle byłeś? Bo ty byłeś w Polsce, zdaje się, na urlopie.
2: Tak, w tym roku sobie wybrałem odpoczynek w Polsce i byłem w lesie, więc pojechałem gdzieś, gdzie lasy są piękne, pojechałem na Kurpie, było bardzo fajnie, odpocząłem. Cisza, spokój, las i grzyby.
1: No właśnie, grzyby, bo o grzybach chcemy dzisiaj porozmawiać. W Polsce zbieranie grzybów jest właściwie, no można by powiedzieć, sportem narodowym, chociaż też oczywiście są tacy jak ja, którzy się nie znają na grzybach, więc się nie wybierają na grzyby. Ty pewnie ze względu na twoje zafascynowania zawodowe, że tak nie powiem do końca tego po polsku, pewnie na grzybach się znasz, a przynajmniej wybrałeś się z kimś, kogo znasz. Natomiast jestem ciekawa, jak to jest we Włoszech, bo wy też macie grzyby we Włoszech i jestem ciekawa, czy w ogóle je zbierasz.
2: Grzyby we Włoszech są. Tutaj ze zbieraniem to jest bardzo dużo różnych rzeczy do opowiedzenia i oczywiście bardzo dużo ciekawostek, ale oczywiście kiedy jedziemy do Włoch, no to jemy takie rzeczy, które są con funghi. Zaczynając od pizzy, którą na pewno znasz, pizza con i funghi, przechodząc też do lasagni, różne rodzaje makaronów, więc i risotto z grzybami. To jest coś jesiennego, które będzie w tym momencie też bardzo dobrze pasować do jesieni, która już powoli puka do nas, mimo że ja bym nie chciał, bym chciał, żeby było lato, ale te osoby, które kochają jesień, też ją lubię, to oczywiście to risotto będzie tam pasowało. Ale we Włoszech zbieranie nie jest takie proste jak tutaj w Polsce, bo musimy wiedzieć, że są różne zasady. I mamy 20 regionów i najlepsze jest to, że każdy region ma swoje zasady. To, co możemy powiedzieć ogólnie, że jest to kosztowne i też jest uregulowane. W wielu regionach trzeba przejść kurs mykologiczny i trzeba się tutaj znać, co to jest grzyb, jak rośnie, gdzie rośnie i wszystkie takie zasady. I trzeba ten kurs przejść. Więc, żeby potem dostać tystylino, który jest takim, no taki powiedzmy prawo jazdy, żeby pojechać na grzyby, co jest bardzo tam ciekawe, no to trzeba też tutaj zdać ten kurs. W Polsce z tego się dowiedziałem, że na przykład tą naukę o grzybach są organizowane kursy przez Sanepid, na przykład jak kurs na grzyboznawcę i kurs na klasyfikatora grzybów, ale to bardziej pod tym kątem też, żeby potem to sprzedawać albo też tutaj rozróżniać potem użytek grzybów suszonych i świeżych i tak dalej, więc to jest coś, co też mnie interesuje i też się zaciekawię. Ale żeby tutaj pójść sobie na grzyby we Włoszech, no to musimy mieć też opłacone opłaty, w każdym regionie są troszeczkę inne, żeby też wiedzieć, co można zbierać, a co nie. Bo to też nie jest takie łatwe. Nie idziemy po prostu na grzyby, to co znajdziemy, to bierzemy do koszyka. Tutaj już mówię, że reklamówki to jest największy błąd, który możemy popełnić, będąc we Włoszech i zbierania grzybów w ten sposób, bo jak nas złapią z reklamówką z grzybami w środku, no to zapłacimy mandat i to jest już pierwsza rzecz, którą musimy tam znać. Ale gdzie obowiązuje tessellino? W Lombardii, w Wenecji Euganejskiej, w Trydencie, w Górnej Adydze, Friuli, Wenecja Julijska, Abruzja, Kampania, Kalabria i Sycylia. Co jest dziwne, bo nigdy mi się nie kojarzyły te regiony ostatnie ze zbieraniem grzybów, ze względu też na klimat i na to wszystko, co też je no, reprezentuje. Ale są. I tutaj też pewne zasady, które są ciekawe. Na przykład w Abruzji nie wolno używać kijów i różnych narzędzi, żeby sobie tam w ściółce szukać jakichś tam rzeczy, musisz wszystko zrobić ręcznie, bo jak się zobaczą z kijem, to też mandat. Więc kolejne tutaj też ciekawości. Ale najbardziej to w Trydencie obowiązują pewne reguły. I teraz słuchaj. Możemy zbierać grzyby tylko w dni parzyste miesiąca. I tutaj, jeśli pójdziesz na przykład w, nie wiem, 3, 5, to możesz dostać mandat.
1: Czyli godzina 3, policyjna. 5, czyli 3, możesz 3, 5 grzyby. Można pójść, można sobie zarezerwować grzyby być może i wrócić 4 bądź 6 i
2: tak, możesz zadzwonić do nich i powiedzieć, Tak, dokładnie tak. Godzina policyjna od 7 do 19 można zbierać grzyby, ale co to powoduje? Powoduje to fakt, że tylko w tych godzinach możemy iść do lasu i możemy tam sobie tam i szukać, bo ludzie chodzili po nocach z latarką. I latarkami w nocy, na przykład o 3, wychodzili, żeby zbierać grzyby, i policja ich łapała o 4. Więc jest pewien rodzaj faktu, że nie chcą, żeby po lesie ludzie się szwendali i z latarkami szukali jakieś różne rzeczy, bo to dziwnie trochę wygląda. Więc sprowadzili coś takiego. Teraz zbiory nie mogą być ogromne, i też na przykład trydencie są limitowane do 1 kg na osobę. Więc nie wychodzimy z 10 koszykami z lasu, bo zbieraliśmy wszystko to, co jest. Ale właśnie tutaj uregulowany pod tym kątem. Ale tak jak powiedziałem, w każdym regionie jest troszeczkę inaczej i w takich, które nie obowiązuje ten test Serino, ale trzeba przejść kurs mikologiczny i trzeba opłacić. Opłaty też, żeby nie straszyć się tutaj turystów.

Emilia Romagna. W Emilii Romagnie znalazłem fajną rzecz, którą nie wiedziałem, że nie wolno wyciągać z lasu brudu. Więc nawet jak znalazłeś grzyby, to musi się wyczyścić i zostawić ten brud w lesie. Co mi się bardzo podobało. Ale tutaj, co jeszcze można powiedzieć? Że na przykład

0: już nie urośnie, że jest to trochę taki obrażalski. To jest legenda oczywiście, nie sądzę, że bardziej tutaj chodzi o to, żeby ich nie dotykać grzyby w momencie, kiedy je znajdziemy i zostawić takie, jakie są, jeśli tylko my możemy je zmierzyć. Ale na przykład kurki muszą mieć kapelusze no, maksymalnie do 2 cm i inne tak około 3 minimum, więc te miarki są dość ważne, żeby mieć właśnie taki, no z miarką to było trochę śmiesznie, na tym scyzoryku no to trochę lepiej wygląda, nie? Z latarkami, to co mówiłem przedtem, to jak nas złapią w lesie w nocy, że chodzimy z latarkami, to do 150 euro zapłacimy mandat i też w większość, bo tam zrobiłem taką też statystykę, to mniej więcej jesteśmy około 3 kg na osobę, kiedy zbieramy grzyby i płacimy za każde 500 gramów ekscesu, więc tego, co mamy więcej, to też zapłacimy jakiś tam mandacik. Więc pod tym kątem jest w Polsce o wiele wygodniej chodzić na grzyby, jeździć na grzyby, bo nikt tutaj nas specjalnie nie sprawdza. No, teraz zaczyna się sezon, więc już są grzyby. Sam to doświadczyłem, sam miałem przyjemność, żeby chodzić sobie po lesie i właśnie znajdywać różne rzeczy. Ale też tutaj, jeśli mogę dodać, to Andara fungi, iść na grzyby, to lubię też pod tym kątem, jak interesowałem się pod kątem filozoficznym, co to znaczy takie powiedzenie, które możemy mieć. I nauczyć się szukać, a nie znaleźć. Co jest dość istotne i dość fajne, trochę się zgadza też z tym, jak ja myślę o życiu, że nigdy nie mamy pewności znalezienia czegoś. Ale walory są w umiejętności poszukiwania i cierpliwości i obserwacji. I to jest bardzo istotne i w lesie możemy się tego nauczyć. Więc nawet jeśli nie lubisz chodzić na grzyby, to samo szukanie i samo spędzanie w ciszy, zwłaszcza jeśli idziemy sami, to daje nam dużo możliwości, żeby też przemyśleć pewne sprawy. Ja sobie chodziłem, sobie podśpiewywałem jakieś tam piosenki, które właśnie się ostatnio tam uczyłem, więc fajnie było, naprawdę.
1: No tak, oczywiście, że tak. Natomiast powiem ci, że ja bym się chyba we Włoszech bała iść na grzyby w związku z tymi wszystkimi obostrzeniami i tak dalej. Inna sprawa, że ja naprawdę nie znam się na grzybach, więc po prostu nie chodzę na grzyby. W sensie ja chodzę i trzymam koszyk, a inni zbierają. Ale jestem ciekawa, czy ty, jak jeszcze mieszkałeś we Włoszech, to czy zdarzyło ci się być na grzybach? I, no bo to jest bardzo zaskakujące, że aż takimi prawami jest to wszystko obłożone. Wiesz w ogóle, z czego to wynika? Skąd takie prawa? Czy jakoś dużo mieliście zatruć? Nie wiem, o co chodzi.
0: Tutaj z jednej strony tak, ale też każdy region lubi uregulować. Nie ma tak dużo może zbieraczy przez to, żeby też chodzić na grzyby. Może też restrykcyjnie troszeczkę bardziej. Nie znalazłem tutaj powodu, dla którego takie rzeczy. No bardziej to chodzenie po lesie i bardziej tutaj, jeśli mogę, to też jeśli mówimy o grzybach, to musimy mówić o truflach. A trufle we Włoszech to wiadomo, że jest coś, co każdy jak idzie właśnie też do restauracji i ma możliwość spróbowania, no to oczywiście to się zamawia, żeby to spróbować. Istnieją białe trufle i czarne trufle. Te białe to nawet mogą kosztować do 6000 euro za kilogram, więc zależy od osobnika. I tutaj a propos trufli to znalazłem też bardzo ciekawą rzecz, która mi się bardzo tutaj podobała. A propos psów do znajdywania trufli, bo sami ich nie znajdziemy naszym węchem i musimy się tutaj też posługiwać węchem na przykład takiego pieska, który musi mieć certyfikat państwowej szkoły psów truflowych. Więc nie pójdziemy po prostu z naszym kundelkiem, który powie, ej ty, znajdź mi jakiegoś trufelka tutaj we Włoszech. I też fakt, że zabronili chodzić ze świnią. Bo świnie były znakomite w tym, żeby właśnie trufle znaleźć. Tylko, że po pierwsze rujnują wszystko to, co znajdują, bo oczywiście tam żrają i też szukają i też po prostu w tym momencie nie możemy opanować się na tym, co robi świnia. A najgorsze było w momencie, kiedy czytałem, że jak się znajdowały jakieś trufle i świnie znajdowały jakieś trufle, to oczywiście się rzucała na nią, żeby ją zjeść. I wiele razy było pisane o tym, że właściciel tej świni stracił palce, bo próbował w tym samym momencie, żeby oderwać tą truflę od świni i się kończyło bardzo źle, bo się kończyła ta przygoda w szpitalu. O truflach to też można powiedzieć, że tutaj jest pewna historia a propos mafii truflowej. które tu w Polsce sądzę, że nie dotarła ta cała historia, ale ze względu właśnie na kosztów tych trufli, no to

0: eksport, import, sprzedawanie i tak dalej. Może to zostawimy na inny odcinek, bo też jest to bardzo ciekawe, jak będziemy może rozmawiać właśnie o takich tematach. Ale żeby jeszcze tutaj opowiedzieć coś a propos grzybów i wracając do naszego tematu głównego i też tutaj pytanie, bo sądzę, że też w Polsce takie jest. Tajemnicze miejsca, gdzie zbierać grzyby. Bo we Włoszech absolutnie nikt nie zdradzi, gdzie idzie na grzyby, gdzie ma swoje tajemnicze miejsca. Tylko że jedna rzecz nas różni. Wy, z tego co wiem, to ubieracie się dość kolorowo, dość jasno, żeby tutaj ewentualnie się odnaleźć w tym lesie, jak ktoś nas szuka. A we Włoszech się kamuflują, bo nie chcą, żeby inni się dowiedzieli, gdzie chodzą. I nie chcą, żeby inni wiedzieli, gdzie są najlepsze na przykład borowiki. Bo borowik to jest tuż po truflach najbardziej pożądany grzybek i do suszenia, i świeży. Jak są świeże, to oczywiście właśnie w takim momencie jak teraz, to dobrze wybrać się do Włoch i zamówić sobie coś takiego. Zwłaszcza jeśli jedziemy do jakiegoś regionu, gdzie nie królują owoce morza, mimo że istnieje też cała filozofia kuchni Marie Monti, więc morza i góry. I w tym to zawsze jest zmieszane też owoce morza razem z grzybami, co może się wydawać troszeczkę dziwne, ale też jest bardzo ciekawe. Ale podobała mi się jedna rzecz, którą ostatnio a propos tego tematu czytałem w Ligurii. W Ligurii, i to jest ten region oczywiście, gdzie tam mamy Genowa, więc Genua, to jak się idzie na grzyby, to się zakłada koszulkę albo ubrania na lewą stronę, żeby to przyniosło szczęście i żeby znaleźć jak najwięcej grzybów. I do dziś jest takie powiedzenie właśnie w Ligurii, że kiedy cię na przykład przyłapią, że nie zauważyłeś, że założyłeś koszulkę na lewą stronę, to cię pytają, a ty co, idziesz na grzyby? Więc bardzo fajne takie powiedzonka, które możemy też zapamiętać pod tym kątem.
1: Powiem ci szczerze, że nie spodziewałam się, że we Włoszech właśnie aż takie obowiązują obostrzenia, jeżeli chodzi o zbieranie grzybów. Ma to oczywiście swój sens, ma to też pewnie znaczenie dla bezpieczeństwa ludności, no bo umówmy się, w Polsce co roku słyszymy niestety o zatruciach, więc pewnie we Włoszech już się raczej nie zdarzają takie rzeczy, więc ma to sens. Natomiast powiem szczerze, jestem zaskoczona, że właśnie Włosi aż tak się wzięli za uregulowanie, no bo umówmy się, Włosi z takimi regulacjami się raczej nie kojarzą.
0: Jeśli chodzi o prowadzenie samochodu, to na pewno jesteśmy nieźli w tym, ale akurat to, co do grzybów, no to może tutaj jest troszeczkę większy szacunek też do tych lasów i też powoduje te wszystkie regulacje, że może trochę mniej osób chodzi. I też, tak jak powiedziałem, każdy sobie szanuje swoje miejsce, gdzie potem idzie na grzyby. Ja oczywiście chodziłem trochę, ale zawsze wiedziałem, że trzeba chodzić z kimś, który posiada takie pozwolenie, bo na przykład jak byłem dzieckiem, to też się chodziło z kimś, który właśnie to pozwolenie posiadał. Ale żeby nie straszyć też osoby, które chcą się wybrać do Włoch, do tych regionów i tak dalej, no to te opłaty, które w pewnych regionach, musimy tylko się dowiedzieć i szukać sobie po prostu tam w internecie, czy trzeba mieć te prawo jazdy, tak zwane, to tesserino, żeby pójść na grzyby, że opłaty mogą być nawet dzienne lub tygodniowe, lub roczne. Więc nie musimy płacić oczywiście taką na cały rok, żeby jeździć żeby iść na grzyby. Więc pod tym kątem to wystarczy czytać. Albo napisać do mnie na Instagramie i zapytać się właśnie, jak zawsze, o jakichś informacjach i ciekawostkach. Przypominam, że mój Instagram jest publiczny, więc wystarczy się nie krępować i napisać i zapytać o wszystko to, co tam przychodzi do głowy.
1: Nikola bardzo szybko odpowiada i bardzo miło odpowiada i odpowiada po polsku, także nie ma się czego bać. Czy jakąś piosenkę w związku z grzybami znalazłeś?
0: Znaczy, wszystkie takie były dość śmieszne i dość dziecinne, ale tutaj chciałbym, żeby nasi słuchacze posłuchali jedną piosenkę, która jest bardzo, bardzo znana. Jest z 1978 roku. Autor tej piosenki to jest Francesco De Gregori, taki włoski Bob Dylan. Piosenka nazywa się Generale, generał. I lubię ją słuchać jesienią właśnie, bo ta piosenka, która cytuje jak grzyby i powrót do domu jest piękny. Ta piosenka jest oczywiście pełna melancholii i tęsknotą za normalnością. Więc generale Francesco De Gregori.
1: Tak jest. No i bardzo dobrze. Muzyka do słuchania w trakcie zbierania grzybów poleca Nicola Paladini. Ja też polecam. Dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia za tydzień.
0: Grazie mille. Ciao.

Francesco de Gregori, jeden z piosenkarzy, kompozytorów i autorów tekstu, ważny przedstawiciel piosenki autorskiej we Włoszech, który w październiku będzie miał koncerty w Rzymie. To tak dla tych z Państwa, których zainteresował ten włoski Bob Dylan oczywiście. A w tle już Alicia Keys i Pony Roll, po na zegarze za 3 minuty 13.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Minęła 13:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska, 26-latek, który w weekend w Krakowie śmiertelnie potrącił samochodem młodych rodziców z wózkiem, został dziś doprowadzony do prokuratury. Kobieta i mężczyzna zginęli, a ich 8-miesięczne dziecko w szpitalu walczy o życie.
2: Pan Hubert B. usłyszał zarzut tego, że w dniu 22 sierpnia tego roku umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ten sposób, że nie zastosował się do wskazań znaku B33, to jest znak ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę, w wyniku czego utracił panowanie nad pojazdem, nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, wyjaśniając, iż przyczyną tego, iż nie opanował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi.
1: Mówił przedstawiciel krakowskiej prokuratury. Mieszkańcy Krakowa planują uczcić pamięć ofiar tego tragicznego wypadku. Olga Szygenda wie więcej na ten temat.
3: Mieszkańcy chcą oddać hołd ofiarom, ale też zaapelować do władz o zdecydowane działania na rzecz bezpieczeństwa na drogach. Godzina ciszy rozpocznie się jutro o godzinie 18 na skrzyżowaniu ulic Solnej i Zabłocie. Według policyjnych statystyk w ubiegłym roku w Krakowie doszło do 941 wypadków, najwięcej spośród wszystkich miast wojewódzkich w Polsce. To ponad 100 więcej niż w Łodzi i ponad 250 więcej niż w Warszawie.
1: Mówiła Olga Szygenda. Bardzo dziękujemy. Zmieniamy temat. Polska zwiększyła arsenał rakietowy. Resort obrony zawarł największy kontrakt na tak zwane pioruny, rakiety służące do zwalczania nisko lecących samolotów, śmigłowców oraz dronów.
4: Krótkiego, bardzo krótkiego zasięgu o działaniu przeciwlotniczym, przeciwrakietowym, przeciwdronowym. To jest produkt eksportowy Rzeczpospolitej. To jest najlepsza marka ze Skarżyska Kamiennej, z województwa świętokrzyskiego, z Polski, jaką dzisiaj możemy dostarczać do Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej. To jest pokaz siły, odporności i pokaz tego, że Polska może być eksporterem sprzętu zbrojeniowego i może być liderem również w produkcji.
1: A na koniec wspomnę jeszcze o gali Medalu Wolności Słowa, która już w najbliższy piątek odbędzie się w Gdańsku. Radio Nowy Świat jest patronem medialnym wydarzenia, na którym odbędzie się prapremiera piosenki, która zwyciężyła w konkursie Napisz piosenkę z Wisławą Szymborską. W konkursie chodziło o skomponowanie utworu do słów wiersza pod tytułem Utopia. Zwyciężyła wokalistka i kompozytorka Monika Kowalczyk. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda.
3: Popołudnie i wieczorem pogoda właściwie taka, jaką widzimy za oknem, czyli zachmurzenie małe i umiarkowane, choć w północnej połowie kraju oraz w centrum przejściowo wzrastające do umiarkowanego i dużego, no i tam miejscami przelotne opady deszczu. Nad Ostrą już nie pada, przelotnie nie pada. W północnej i północno-wschodniej części kraju za to lokalne burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni na północnym wschodzie do 22-23 na południu i zachodzie. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na północy okresami duże i tam miejscami przelotny deszcz. Temperatura minimalna od 6 stopni na wschodzie, około 8 w centrum, do 11 na północnym zachodzie. Nad samym morzem do 14 stopni, za to chłodniej w kotlinach górskich, bo tam lokalnie spadek temperatury do 3-5 stopni Celsjusza, a wiatr będzie słaby.

0: Little Simsy, Lydia Kiddo i Only, bo tylko niecała godzina została programu.
1: W środku dnia.
0: Tak jest. To jest ten program, którego właśnie słuchają Państwo na antenie Radia Nowy Świat. Grzegorz i Agnieszka i Kuba Folwarczny małym palcem o próg.

Kuba Folwarczny i małym palcem o próg. Kubie współczujemy, bo to bardzo bolesna operacja, takim małym palcem o próg. W Radiu Nowy Świat progi... Chyba nie ma właściwie progów. Nie, no jest, oczywiście jest przy wejściu chociażby, ale potem to już tak dużo łatwiej. Mówię o tym w kontekście dostępności. O dostępności będziemy rozmawiać już za kilka minut, a to w kontekście urodzin Instytutu Teatralnego. Natomiast u nas teraz Sam Fender i Wild Long Lie.

0: Wild Long Light to Sam Fender na zegarze 18 minut po godzinie 13, a ja na antenie Radia Nowy Świat witam panią Kamilę Poprocką-Jasińską z Instytutu Teatralnego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No i zastanawiam się, czy właściwie nie powinnam zacząć naszej rozmowy od śpiewania państwu 100 lat, no bo w końcu 23 lata Instytutu Teatralnego to jest no, imponujący wynik.
1: To prawda, to śmiało. Chociaż zapraszam też w sobotę, będzie taka możliwość, bo z okazji tego jubileuszu organizujemy wspaniałe wydarzenie, na które zapraszamy wszystkich, którzy nas słuchają, mieszkańców Warszawy, ale też pobliskich miejscowości.
0: Wszystkich, którzy będą po prostu w Warszawie w weekend.
1: Tak, tak. Liczę na to, że będą również osoby zwiedzające miasto, więc te również zapraszam.
0: Tak jest, no w końcu to jeszcze wakacje, jakby nie było, więc jeszcze można wakacyjne wyprawy uskuteczniać. Natomiast ja chcę zapytać, jaki był ten ostatni rok w Instytucie Teatralnym?
1: No był, myślę, bardzo intensywny, jeśli chodzi o działania zorientowane na środowisko teatralne i też jeśli chodzi o takie szersze inicjatywy, to też pokazy spektakli w ramach otwartej sceny. Można nas na co dzień odwiedzać i właśnie oglądać różne przedstawienia, które nie mają swojej sceny ani w Warszawie, ani zazwyczaj nigdzie indziej. Więc my rzeczywiście na co dzień jesteśmy taką instytucją, która otwiera się na przede wszystkim środowisko teatralne, ale wyjątkiem są wakacje, kiedy wyjeżdżamy do małych miejscowości w ramach projektu Lato w Teatrze i robimy tam warsztaty teatralne dla dzieci i robimy pokazy spektaklu w namiocie cyrkowym w ramach właśnie projektu Lato w Teatrze. Oczywiście też takim wyjątkiem jest program Teatr Polska, który również realizuje swój objazd właśnie jeszcze teraz i właśnie jesienią, kiedy to rzeczywiście można nasze projekty zobaczyć w działaniu w terenie. No i te urodziny będą taką formą właśnie zaprezentowania tego, co u nas latem, co latem robimy dla ludzi właśnie.
0: Cyrk przyjeżdża do Warszawy, coraz rzadziej można
1: cyrk
0: spotkać.
1: Cyrk jest w mieście, tak.
0: Tak, coraz rzadziej można spotkać namioty cyrkowe w naszej przestrzeni, chociaż fakt faktem jeszcze je widujemy. To jest oczywiście cyrk taki bardziej teatralny, cyrk bez zwierząt przede wszystkim. No chyba, że są to psy asystujące, bo w tym roku stawiają państwo bardzo mocno na dostępność.
1: To prawda. Rzeczywiście projekt w namiocie cyrkowym jest takim naszym flagowym projektem, jeśli chodzi o dostępność właśnie dla osób ze specjalnymi potrzebami. Staramy się te działania takie dostępnościowe dla tych osób właśnie realizować także w trasie. A w tym roku też chcemy pokazać, że jesteśmy dostępni także na jazdowie i te wszystkie inicjatywy realizowane właśnie w terenie przenosimy tutaj do Warszawy. I rzeczywiście będzie można skorzystać z szeregu udogodnień. I tutaj bardzo serdecznie zapraszam właśnie osoby z niepełnosprawnościami i różnymi potrzebami innymi związanymi z percepcją spektaklu, czy właśnie nadwrażliwością zmysłową, do skorzystania z tego, że bilety na spektakl Max Kca są właśnie dla takich osób za darmo. Wystarczy zgłosić się tutaj do naszej koordynatorki dostępności, po prostu przyjść i skorzystać z możliwości obejrzenia spektaklu tłumaczonego na polski język migowy. To będzie o godzinie 13, a o godzinie 16 zapraszamy na spektakl z audiodeskrypcją, czyli właśnie dla osób słabo lub niedowidzących. Będzie on poprzedzony taczturem tak zwanym, czyli możliwością dotknięcia elementów scenografii, usłyszenia opowieści o nich. Także myślę, że to jest taka no, nasza tutaj chęć pokazania, że rzeczywiście są różne osoby wśród nas i że gościmy je w tym roku szczególnie.
0: No bo dostępność. Bo dostępność to jest swoiste również wyzwanie dla teatru, bo teatr zawsze był oczywiście otwarty i nie zwracał uwagi na to, kto tak naprawdę do niego przychodził w sensie wyglądu zewnętrznego. Natomiast ta dostępność teatru to jest temat bardzo współczesny. Teraz tak naprawdę od kilku lat zaczyna się mówić o tym, że są osoby, które potrzebują specjalnych udogodnień. To nawet nie chodzi o specjalne traktowanie, tylko po prostu o takie specjalne udogodnienia. No i polski teatr zaczyna odpowiadać na potrzeby takich osób.
1: Tak, oczywiście jest to trudne w teatrze też z tego powodu, że część budynków, w tym nasz, teraz mówię, są to budynki zabytkowe, które nigdy nie były projektowane pod kątem dostępności. Często nie mają wind, nie mają różnych właśnie takich udogodnień typu toaleta, tak? Często też ich zabytkowa forma uniemożliwia jakiekolwiek ingerencje, więc tu zawsze jesteśmy w takich decyzjach, w takich sprzecznościach właśnie, jeśli chodzi o udostępnianie sztuki różnym osobom. Natomiast rzeczywiście od dłuższego czasu tu się dzieją różne rzeczy. I no, mamy też takie spotkanie, powiedzmy, bardziej dla osób, które pracują z dostępnością w instytucjach o godzinie 17, podczas którego będziemy wymieniać doświadczenia i dzielić się tym, co można tak naprawdę zrobić w ramach swoich instytucji, bo oczywiście wiadomo, że są takie rzeczy, które ustawowo są wymagane. Ta ustawa już o konieczności dostosowywania właśnie swoje oferty do osób z niepełnosprawnościami już od kilku lat tutaj zmobilizowała instytucje do tego, żeby wiele rzeczy zmienić. Natomiast oczywiście są też takie działania, które nie są też ustawowo wymagane, ale coraz więcej instytucji chce jakby jeszcze bardziej rozwijać tę sferę, no i pozyskiwać tę publiczność, która jest bardzo ważna, która też potrzebuje dostępu do teatru, do sztuki, do kultury, do obcowania też z różnymi odbiorcami, ponieważ oczywiście te spektakle, które będziemy prezentować, są dostosowane dla osób czy słabo, czy niedowidzących, czy niedosłyszących, ale będą też, zapraszamy oczywiście innych widzów, dla których akurat te przedstawienia są biletowane. Nie jest to wygórowana cena biletu, bo dla dzieci są to bilety ulgowe w cenie 15 zł, dla osób dorosłych w cenie 20. Więc no, chcemy po prostu pokazać, że jesteśmy też jakąś taką wspólnotą ludzi o różnych potrzebach. I jakby wszystkich tutaj zaprosić pod to nasze biało-niebieskie szapito, które jest duże i naprawdę pomieści różne osoby o różnych potrzebach.
0: Tak jest, urodziny Instytutu Teatralnego, drodzy Państwo, w najbliższą sobotę, chociaż oczywiście, jak to się mówi, dobre są wesela, lepsze poprawiny, więc poprawiny też będą w niedzielę. Cały program obchodów urodzin znajdą Państwo na stronie www.instytutmyślnikteatralny.pl. Zachęcam z zapoznaniem się, tym bardziej, że właśnie dzisiaj mija termin zgłaszania swoich potrzeb, specjalnych potrzeb koordynatorce dostępności, więc tym bardziej warto zrobić to jeszcze dzisiaj Instytutowi Teatralnemu. Zastanawiam się, czego życzyć. Chyba tego, żeby ta dokumentacja teatralna, którą Państwo na przykład prowadzą, jakoś jakimś cudem się mieściła, ale też się, żeby się powiększał ten zbiór. No i żeby generalnie Instytut po prostu istniał i miał się dobrze. To chyba są najlepsze życzenia.
1: Tak, bardzo dziękuję. Przekażę tutaj wszystkim. Zbieramy je oczywiście, jeżeli Państwo mają ochotę nam życzyć, to zapraszamy w sobotę. Będzie można też skorzystać z różnych innych atrakcji, takich jak fotobudka, jak możliwość zobaczenia książek dotykowych, wziąć udział w warsztatach cyrkowych i w ogóle też poznać cyrku bliżej, takiego bardziej teatralnego cyrku, skupić nasze wydawnictwa w księgarni, a wieczorem wziąć udział w koncertach. Będą to koncerty dla dzieci o godzinie 18, więc ta nasza impreza ma w tym roku też wyjątkowo familijny charakter. Zapraszamy dużych, małych, potem wieczorne koncerty też dla osób dorosłych. Więc myślę, że będzie się działo i że zechcą z nami Państwo spędzić tę ostatnią sobotę wakacji.
0: Kamila Paprocka-Jasińska z Instytutu Teatralnego była gościnią Radia Nowy Świat. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję i zapraszam.

Jungle i The Wave na zegarze za 29 minut, godzina 14. Jeszcze kilka piosenek do końca tego programu. Jeszcze infonauka od Olgi Bobienko, ale z tym spokojnie. No i będą też bilety do teatru, ale najpierw My Morning Jacket i Squid Ink.

W środku dnia małpanowyświat.online to e-mail do nas. No i pod ten adres proszę wysyłać prośby o bilety teatralne, ponieważ już teraz czekają na Państwa wejściówki na spektakl Cwaniary, który na deskach Teatru Polonia między innymi w najbliższą środę o godzinie 19, a potem 27 sierpnia, czyli w czwartek, a potem to dopiero w listopadzie. Także jeśli nie teraz, to dopiero w listopadzie będzie można zobaczyć spektakl w reżyserii Agnieszki Glińskiej. Oczywiście oparty na powieści Sylwii Hutnik. To tak głośna łotrzykowska powieść Sylwii Hutnik, ale no, tak trochę przełożona i wpisana w pejzaż dzisiejszej Warszawy. Taka chuligańska, kobieca opowieść o życiu, o śmierci, do tego piosenki, takie warszawskie piosenki, warsiaskie właściwie piosenki i ballady w aranżacjach warszawskiego kombo tanecznego pod kierownictwem muzycznym Jana Emila Młynarskiego. Zapraszamy bardzo serdecznie do Teatru Polonia w najbliższą środę na godzinę 19. Na ten spektakl mamy dla Państwa wejściówki, no a poza tym to w czwartek też na godzinę 19, ale na czwartek wejściówek nie mamy. Cwaniary w Teatrze Polonia. Mamy dla Państwa wejściówki, w tym jedną pojedynczą. To jest ważna informacja, bo jeżeli ktoś z Państwa preferuje taką formę wyjścia do teatru, to też się polecamy. W środku dnia małpanowyświat.online.

Cwaniary na deskach Teatru Polonia w środę i w czwartek. Na środę mamy dla Państwa bilety. W środku dnia małpanowy świat.online. Za chwilę zajrzę tam do poczty. Natomiast już teraz zapraszam Państwa do słuchania nas, ponieważ już za kilka minut dosłownie na tej antenie Infonauka przygotowana przez Olgę Bobienko, a w dzisiejszym odcinku usłyszymy m.in. o pierwszej próbie klinicznej odmłodzenia komórek. To komórki wzrokowe, żeby było jasne. A także o powrocie zniewolonych słoni na łono natury.

0: Czy da się odmłodzić ludzkie komórki? Ruszyła pierwsza na świecie próba kliniczna, która ma to sprawdzić. Pierwszy pacjent otrzymał eksperymentalną terapię genową, mającą częściowo cofnąć biologiczny zegar komórek nerwu wzrokowego uszkodzonych przez jaskra. Preparat dostarcza do komórek geny, które mają przywrócić im zdolność regeneracji, nie odbierając dotychczasowej funkcji. W badaniu bierze udział 18 osób, a jego głównym celem jest sprawdzenie bezpieczeństwa tej terapii. Dom przez tysiące lat był miejscem nie tylko dla żywych, ale i dla zmarłych. Międzynarodowy Zespół Archeologów wykazał, że grzebanie bliskich pod podłogami domów, na dziedzińcach czy tuż obok zabudowań było znacznie powszechniejsze niż dotąd sądzono. Analiza stanowisk z Europy, Azji i obu Ameryk pokazała, że takie pochówki występowały w prawie połowie badanych przypadków. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest neolityczne Katalhuk w dzisiejszej Turcji, gdzie kolejne pokolenia mieszkały dosłownie nad szczątkami swoich przodków. Zwyczaj zaczął zanikać dopiero wraz z rozwojem państw, zmianami religijnymi i powstawaniem cmentarzy poza osadami. Słonie potrafią zostawić niewolę za sobą. Badanie przeprowadzone w Republice Południowej Afryki pokazuje, że zwierzęta wypuszczone na wolność po wielu latach życia w zamknięciu radzą sobie podobnie jak ich dzikie odpowiedniki. Naukowcy obserwowali 11 słoni, z których część spędziła w niewoli nawet 27 lat. Analiza zachowania i poziomu stresu wykazała, że zwierzęta dobrze przystosowały się do życia w naturalnym środowisku, nie wykazując oznak przewlekłego stresu ani nietypowej agresji. Niektóre założyły stada i doczekały się potomstwa już po powrocie na wolność. Badacze podkreślają, że choć próba była niewielka, wyniki dają nadzieję, że reintrodukcja słoni może być skutecznym sposobem przywracania ich do życia na wolności. Ślady sprzed prawie 1,5 miliona lat zmieniają obraz naszych dalekich krewnych. W Kenii odkryto doskonale zachowane tropy, które zdaniem naukowców pozostawili przedstawiciele gatunku Panatropus boisei. Analiza 21 odcisków stóp należących do 8 osobników pokazała, że mogli osiągać nawet 1,80 m wzrostu i ważyć około 75 kg. To znacznie więcej niż dotąd sądzono. Tropy znaleziono obok śladów Homo erectus, co potwierdza, że oba gatunki żyły na tych samych terenach ponad 1 400 000 lat temu.
1: Swoją drogą to niesamowite, prawda? Oldze Bobienko, bardzo dziękujemy i mówimy do usłyszenia za tydzień, a u nas Zuta i Elvis.

0: dziś, jeśli ciebie nie spotkam. Ściska tłuma, ja cała samotna.
1: To Zuta i Elvis. Bilety do Teatru Polonia już rozdane. Bardzo serdecznie dziękuję za tak liczny oddźwięk. Przypominam, że Cwaniary na scenie Teatru Polonia w środę i w czwartek, a potem dopiero w listopadzie. Także jeżeli teraz się nie uda, no to będzie trzeba czekać do listopada. A chyba nie warto, bo w wakacje dużo jest mniej bogata oferta teatrów, więc można sobie ponadrabiać zaległości. No i wejść w nowy sezon bez właśnie tychże, żeby się nie powtarzać. Państwo wiedzą, o co chodzi. The Beach Boys, God Only Knows.

God Only Knows to piosenka zespołu The Beach Boys, którą ja najbardziej kojarzę tak naprawdę z komedią romantyczną. To właśnie miłość. Nie no, dzisiaj wieczorem sobie jej nie zapuszczę, ale kto wie, kto wie. Bardziej w okolicach Bożego Narodzenia. Aged in Harmony, You're a Melody.

Caged in Harmony, you're a melody, jesteś melodią. Melodią jest też powiedzieć Państwu do usłyszenia dzisiaj. Grzegorz, Kajetan i Agnieszka za 3,5 minuty, godzina 14. Na koniec John Porter, Ain't Got My Music. Miłego dnia!

0: no more music.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom. Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Dziś święto niepodległości Ukrainy. Dokładnie 35 lat temu Rada Najwyższa wówczas Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, wchodzącej jeszcze w skład ZSRR, uchwaliła deklarację niepodległości. W Kijowie odbyły się uroczystości z udziałem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Posłuchajmy. Wcześniej wielu nie wierzyło, że Ukraina stanie się niepodległa. W tamtym czasie najpotężniejsze agencje wywiadowcze świata nie dawały swoim prezydentom, swoim przywódcom wiarygodnych prognoz, że Ukraina rzeczywiście będzie niepodległa. Ale Ukraińcy odzyskali niepodległość swojego państwa, Ukraina zachowała niepodległość i z pewnością będziemy bronić niepodległości Ukrainy.
3: Zberegli niezależność swojej krajowej i my obowiązkowo zachistimo niezależność Ukrainy.
2: Uroczystości zbiegają się ze spotkaniem koalicji chętnych. Do Kijowa udali się dziś premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham, przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa oraz liderzy Mołdawii, Estonii i Luksemburga. W życie weszły przepisy dotyczące związków jednopłciowych. Osoby pozostające w małżeństwach zawartych za granicą mogą od dziś dokonać ich transkrypcji w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego. Formalnie nowe prawo obowiązuje od wczoraj, ale wczoraj była niedziela i urzędy były zamknięte, więc w praktyce po nowe arkusze urzędnicy sięgnęli dziś.
4: Pierwsze akty małżeństwa transkrybowane z zagranicy w Polsce miały miejsce już po 9 rano. Do godzin wczesnych przedpołudniowych już 11 par jednopłciowych w Polsce otrzymało nowy akt małżeństwa. Urzędy w Polsce to realizują. Oczywiście są i takie, które mówią, że nie będą chciały tego realizować. I wszystkie te urzędy, tych urzędników, wójtów czy burmistrzów przestrzegam, że nierealizowanie prostego rozporządzenia, które pozwala na transkrypcję aktu małżeństwa za granicą w Polsce, to łamanie prawa.
2: Mówił Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji, podkreślał, że jeśli jakiś urząd odmówi wydania takiego aktu, to można udać się do innego urzędu stanu cywilnego w Polsce. Na koniec jeszcze obwieszczenie ministra energii w związku z regulacją cen paliw w ramach pakietu CPN. Za benzynę 95 zapłacimy jutro maksymalnie 6,57 zł za litr, za olej napędowy 7,61 zł za litr. Oznacza to wzrost w stosunku do tego, co obowiązuje dziś. Przypomnę, maksymalny pułap to 6,54 zł za litr benzyny 95 i 7,59 zł za litr oleju napędowego. To był serwis Radia Nowy Świat.
1: Dziękuję za wypowiedź.

mały krok dla człowieka, ale wielki wyrok dla ludzkości. Od samego początku szukam sposobu, jak objąć stanowisko kierownika

Tu Radio Nowy Świat. Przed mikrofonem Adam Nowak w poniedziałkowej audycji dziękuję za wypowiedź. Kilka minut po godzinie 14, 24 dnia sierpnia 2026 roku. Witam Państwa bardzo serdecznie. Trochę się za Państwem stęskniłem. Od tygodnia, właściwie tęsknię cały tydzień od poniedziałku do poniedziałku, żeby poprowadzić audycję i mam nadzieję, że niektórym z Państwa również takie uczucie towarzyszy, bo dlaczegóż by nie. Podaję mój adres mailowy adam.nowak@nowyświat.online, dziękując za korespondencję i jednocześnie pozdrawiając wszystkich Państwa i patronki i patronów na fanpage'u radia i na fanpage'u mojej audycji, dziękując oczywiście za Państwa uwagę i korespondencję oraz komentarze. Rozpoczęliśmy audycję od Witam Was Ziemianie, Rościsław Bum, tak to zaprezentował się przed Państwem. Przyznam, że wybrałem go z korespondencji mailowej, gdyż odważył się, przysłał swoją propozycję, a ja po te propozycje sięgnąłem, tym bardziej, że w tekście gdzieś pojawia się fragment, że ma gustowne neurony. W związku z tym podzielam jego zachwyt nad neuronami. Większość z nas może mieć gustowne neurony. A za chwilę przed Państwem Ania Rusowicz w utworze To, co było, a nie poznałem. Nie aż tak często się widujemy, ale bywało, że gdzieś jako zakolegowane i zespoły, i wcześniej zespoły, a teraz jako Ania, jako solowa wykonawczyni, funkcjonująca oczywiście od dawien dawna pod swoim nazwiskiem, czyli Anna Rusowicz, zaśpiewa Państwu piosenkę zatytułowaną To, co było.

Zdarza się często, że twórcy, wykonawczyni, wykonawcy łączą swoje siły, darząc się wzajemną sympatią, często szanując, podziwiając czyjeś dokonania, i to składa się na wspaniały koloryt różnych spotkań przeróżnych twórców i piosenkarek, piosenkarzy, instrumentalistów. To dlatego to zajęcie wykonywane przez muzyków często jest tak ciekawe, ponieważ co chwilę spotyka się bardzo ciekawych ludzi. To są nowe znajomości i właściwie często odbywają się w taki sposób, czy rozpoczynają się od braku jakichkolwiek barier. Po prostu ktoś kogoś lubi, dlatego że go podziwia i obserwuje na scenie i słucha nagrań. A potem się okazuje, że można się spotkać również w przestrzeni tak zwanej zawodowej i coś wspólnie zrobić. Tak było w przypadku Skubasa i Kwiatu Jabłoni, a my posłuchamy w wykonaniu tych dwóch podmiotów wykonawczych utworu zatytułowanego Zaraz się zacznie.

Zdarza się niekiedy, gdy zapowiada się jakąś wykonawczynię albo jakiegoś wykonawcę, który jest uznany, znany, szanowany, lubiany i rozpoczyna się wypowiedź od zdania: tego wykonawcy Państwu przedstawiać nie trzeba. Otóż tym bardziej trzeba, jeżeli ten wykonawca cieszy się estymą wśród odbiorców. I tak jest w przypadku Grażyny Łobaszewskiej. Aczkolwiek piosenka zatytułowana Wszystko co złe omija mnie, znając trochę Grażynkę od kilku lat, bo wspólnie podróżujemy i koncertujemy, rzekłbym, że ta piosenka jest czymś w rodzaju życzenia pełnego nadziei, gdyż Grażynka jest osobą doświadczoną. Doświadczoną również przez los, ale ja nie będę Państwu zdradzał żadnych tutaj tajemnic. Grażynka sobie ze wszystkim świetnie radzi i dlatego ją bardzo również szanuję, ponieważ umie wyjść trudnemu naprzeciw i się nie zraża, co jest cechą niezwykłą, aby się po prostu nie zrażać do nikogo i do niczego. W związku z tym, gdyby ta obietnica i życzenie pełne nadziei nie miało się spełnić, to ja życzę Grażynce, żeby się jak najbardziej spełniło. Żeby wszystko, co złe, omijało nie tylko Grażynę Łobaszewską, ale również i zespół Ayagore, który towarzyszy Grażynie Łobaszewskiej w tym utworze. Wszystko, co złe, omija mnie. Grażyna Łobaszewska i Ayagore.

Sięgając po niektóre nadesłane propozycje, które są umieszczane w mojej skrzynce mailowej, nie po wszystkie sięgam, ale po te, które gdzieś jakimś trafem uznam za to, że za takie, które mogą pasować do profilu audycji, który nie jest w żaden sposób, która w żaden sposób nie jest sprofilowana, no jest czymś, jest sprofilowana wyborem, w związku z tym kierując się tutaj intuicją oraz, no dobrze, pozostańmy przy intuicji, to sięgam niekiedy po te propozycje, które do mnie i przychodzą ze strony całej redakcji muzycznej i te, które są przysyłane bezpośrednio przez twórców i wykonawców, twórczynie i wykonawczynie. Zespół Kminek i utwór zatytułowany Proste Słowa.

I również prezentuję te utwory, biorąc pod uwagę Państwa gust, Państwa wyczucie, Państwa wrażliwe ucho, duszę i serce, że Państwo się czegoś doszukają w tychże propozycjach, a niełatwo jest znaleźć coś, co Państwo mogliby uznać za coś stosownego do emisji. I my tutaj, wymieniając spojrzenia z osobą realizującą program, przytakujemy sobie nawzajem, że niekiedy wcale nie jest łatwo. Ale jeżeli się dobrze szuka, jeżeli się w ogóle szuka, jeżeli chce się cokolwiek znaleźć, to wtedy się coś znajduje. Sięgamy, już kiedyś gościł ten zespół w naszej audycji, ale sięgniemy po jeszcze jeden utwór wykonywany przez ugrupowanie Przebiśniegi w utworze Kierunek.

0: Taka piosenka, taka ballada.
1: I tak jak obietnica głosi cotygodniowa, co poniedziałkowa, mniej więcej o godzinie 13.30, sięgamy po twórczość Wojciecha Młynarskiego i tak jak Agnieszka Osiecka napisała teksty do utworów towarzyszących wielu polskim znanym filmom w ubiegłym wieku, taki Wojciech Młynarski również był zatrudniany do napisania takich tekstów. I tutaj jest jeden z najbardziej kultowych seriali powojennych, który zdobył sobie ogromną sympatię i popularność wśród widzów, a utwór z tego serialu przetrwał na pewno próbę czasu, ale i pozostał w pamięci, jest pielęgnowany przez państwa, bo kto chce powiedzieć, że coś mu jest w życiu nie tak, ten być może sięgnie po utwór zatytułowany Tak mi źle z serialu Wojna domowa w wykonaniu dzisiaj Wojciecha Gąsowskiego z tekstem Wojciecha Młynarskiego. Piosenka Tak mi źle, tylko wróć.

linia serca i linia życia na mojej dłoni rozmijają się ze sobą, biegną jak szyny prowadzące na ślepy tor. Między nimi rozłożyła się bezsłowność, a w każdej z osobna znak niedomówień, niedomyśleń. Między nimi wielkie nic zapuściło korzenie. Między nimi łachy umownego piachu, byle powiew, nawet najlżejszy, a już sypie mi prochem w oczy. Nie mogę trafić do siebie. Błądzę.

Wysłuchali Państwo przed chwilą utworu ugrupowania jazzowego, czy momentami alternatywnego jazzowego, lub w ogóle jazzowego. To jest po prostu inne podejście do jazzu i panowie mają do tego absolutne prawo. Czyli myślę tutaj o kosmonautach w utworze 2.20 albo 2.0, 2.0, 2.0, 20, 2.0. A przedtem wysłuchali Państwo wiersza autorstwa Urszuli Kozioł, zatytułowanego Pomiędzy liniami. A za chwilę posłuchamy pani Stanisławy Celińskiej, która niestety

Sięgnęliśmy już kiedyś po ten utwór, ale przyszły zapytania, czy można byłoby po jakimś czasie jeszcze raz wrócić do tego wykonawcy. Myślę tutaj o kimś, kto funkcjonuje pod nazwą Polwanda lub Polwanda, jak to woli, czy z angielska, byłoby wtedy Polwanda, Polwanda. Ale ponieważ jesteśmy w polskiej części audycji, to będzie to Polwanda, a utwór zatytułowany Nieba, krzyk i król wiatr.

Dobrze, a teraz coś dla miłośników folku. Jest ich w Polsce mnóstwo. Jako twórców, wykonawców, no z folkiem można być również twórcą, ale sięgając po folk tradycyjny, czyli muzykę ludową w Polsce, bo taka jest oficjalna nazwa, wtedy jest się wykonawcą muzyki ludowej, muzyki folkowej, ale można być również twórcą. Twórcą, interpretatorem i tak jak zespół Popieronie w utworze Hajduk.

I już najwyższy czas na dawną piosenkę polską z okresu międzywojennego. Sięgam celowo po te utwory, bo one stanowią pewien wkład, chociaż rozdzielony ten wkład II wojną światową i potem okresem kroczącego, huczącym krokiem socrealizmu i trendującego wszystko, co pochodziło z poprzedniej historii Polski, przedwojennej historii Polski, to jednak te utwory przetrwały i całe szczęście, bo one często sugerują, że naprawdę ludzie żyli w tamtych czasach, tworzyli piękne, wzruszające, często proste, ale ujmujące serce piosenki. Dzisiaj Stefan Witas i utwór zatytułowany To samo niebo, a my słyszymy się kilka minut po godzinie 15:00.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 15, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Ukraina obchodzi dziś swoje święto w 35. rocznicę uchwalenia Deklaracji Niepodległości. Od pełnoskalowego ataku Rosji na kraj minęło 4,5 roku. Przez te 4,5 roku w Polsce zmieniły się nastroje względem uchodźców wojennych. Przyjmowanie uchodźców z Ukrainy popierało wtedy 95%. W ubiegłym miesiącu było to już tylko 42% badanych. Po raz pierwszy zwolenników tego rozwiązania jest mniej niż przeciwników, 52%, tak wskazuje CBOS. Wraz ze zmianą nastrojów społecznych słabnie też zaangażowanie mediów.
2: Natomiast trzeba powiedzieć jedną rzecz. W momencie, kiedy zaangażowanie było najbardziej potrzebne, kiedy trzeba było pokazać tę solidarność i właściwie skrzyknąć się wokół danego problemu, to media absolutnie problem ten dźwignęły i w jakiś sposób pomogły też w rozładowywaniu emocji i napięć społecznych, co pewno by się w jakimś zakresie przydało także i teraz.
1: Mówiła profesor Anna Jupowicz-Ginalska z Uniwersytetu Warszawskiego. Zaglądamy do kalendarza. Dokładnie dwie dekady temu doszło do zmiany liczby planet. W Układzie Słonecznym było 9 planet, teraz jest 8. 24 sierpnia 2006 roku Międzynarodowa Unia Astronomiczna podjęła decyzję o odebraniu Plutonowi miana planety. Wprowadzono wówczas nową definicję, w którą Pluton się nie wpisywał. Spełnia dwa z trzech warunków. Krąży wokół Słońca, ma wystarczającą masę, by przybrać niemal kulisty kształt. Problem tkwi w tym, że nie oczyścił swojej orbity z innych dużych obiektów. Na jego orbicie wciąż znajdują się liczne ciała niebieskie. Utworzono wówczas nową kategorię planet karłowatych i to właśnie tam Pluton został przeniesiony. A na koniec jeszcze informacja, którą przekazała marszałkini Senatu. Po walce z chorobą nowotworową zmarł generał Mirosław Różański, senator i były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych. Miał 63 lata. Pamięć generała uczcił podczas konferencji resortu obrony wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Generał Mirosław Różański odszedł dzisiaj po długiej, ciężkiej chorobie. Do końca swych dni współtworzył siłę Wojska Polskiego, odporność sił zbrojnych i siłę Rzeczpospolitej. Proszę wszystkich o powstanie, uczczenie pamięci generała broni, senatora Rzeczpospolitej Mirosława Różańskiego.
1: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, a to był serwis Radia Nowy Świat.
0: Dziękuję za wypowiedź.

Tu Radio Nowy Świat. Przed mikrofonem Adam Nowak w coponiedziałkowej audycji dziękuję za wypowiedź kilka minut po godzinie 15 24 dnia sierpnia 2026 roku. Witam Państwa bardzo serdecznie, tych z Państwa, którzy przeszli już pierwszą godzinę jako słuchaczki, słuchacze, odbiorcy, odbiorczynie, patronki, patronkowie, kandydatki na patronki i kandydaci na patronów. Zawsze można zostać patronem. Trzymam kciuki za tych, którzy się wahają, a jednak mogą któregoś dnia zdecydować o tym, że będą patronkami albo patronami. Podaję mój adres mailowy adam.nowak@nowyswiat.online. Pozdrawiam patronki, patronów na fanpage'u radia i tych wszystkich z Państwa, którzy komentują i poświęcają uwagę audycji. Dziękuję za wypowiedź na fanpage'u mojej audycji. Rozpoczęliśmy od Many Miles Away, Me and My Friends. Takie ugrupowanie i to ugrupowanie zaprezentowało ten utwór, a za chwilę posłuchamy Marion Rampal w utworze And It's Supposed to Be Love.

Za chwilę przed Państwa uszami Quadro Nuevo Cairo Steps i Cairo Steps wykonają za chwilę utwór, który wykonają, a Państwo posłuchają utworu, który zostanie wykonany przez Quadro Nuevo i Cairo Steps. Ale ja tymczasem szybko zerknę i zobaczę, czy nadeszła jakaś korespondencja. No i co? Nadeszła jakaś korespondencja, więc będziemy się do niej odnosić za chwilę, a teraz posłuchamy Quadro Nuevo i Cairo Steps. Nubian groove. Tak się często używa tego słowa groove w stosunku do basistów albo perkusistów nagrywających w studiu albo grających koncerty. I jeżeli sekcja dobrze trzyma swój rytm oraz tak zwany timing, to wtedy ci, którzy funkcjonują w branży muzycznej i trochę się na tym znają, mówią wtedy, ale to groovy. Od słowa groove. Nie wiem, czy jest polskie słowo, które mogłoby to zastąpić, ale ci, którzy w studiu wykonują swoje czynności, na pewno wiedzą, o co chodzi. Nubian groove.

Okej, skoro już zapowiedziałem, że będę sięgał do skrzynki mailowej, to oczywiście sięgam i jakby nie szukać i nie zerkać na skrzynkę mailową, tam można spodziewać się korespondencji od Simona Simona, stałego korespondenta. Dzień dobry dla redakcji. Na kanwie informacji o urodzinach lidera brygady Kryzys oraz Tiltu, któremu życzę dużo mocy i dobrego wina w kielichu, miałem następującą konstatację. Coraz więcej byłych załogantów jest w wieku, kiedy jako żywo człowiek zaczyna interesować się ofertą, jaką przyciągają miejscowości takie jak Rymanów Zdrój czy Ciechocinek. A co za tym idzie, coraz częściej na wieczorkach muzycznych czy po tańcówkach kuracjusze będą prosić o utwór Jeżeli Armii i śpiewać w niebogłosy Nadejdzie nasz czas. Mój już nadszedł, więc kłaniam się w pas prowadzącemu audycję Simon Simon. Dziękuję za korespondencję. No, ludzie dojrzewają, ludzie posuwają się w metryce i nabywają lat oraz doświadczenia. Nie jest to nic dziwnego i nie ma w tym nic dziwnego, że tak się właśnie dzieje. Dziękuję bardzo za korespondencję Simonowi Simonowi, stałemu korespondentowi w mojej audycji, a przechodzę do zapowiedzi utworu zatytułowanego Walk in the Sun, Edward Ferlet i Macha Garibian.

I jeszcze raz zerkam pod czujnym okiem i strzygącym uchem osoby realizującej program, żebym pilnował czasu, oczywiście, że będę go pilnował, ale jest od korespondenta, który się chyba pierwszy raz odezwał mailowo do mnie. Dzień dobry, panie Adamie. Dotychczas trafiałem jedynie na fragmenty pana audycji. Dziś słucham w całości po raz pierwszy. Jest wspaniale i jest Rebeka Mont. Dziękuję. A skoro był Stanisław, to może i Antek po niebie. Pozdrawiam serdecznie, pan Patryk. No, sięgniemy. Dobrze, skoro jest taka propozycja, ale nie dzisiaj, bo dzisiaj już mamy przygotowaną playlistę. Będziemy zerkać do działalności Antka, skoro znamy działalność Stanisława. Będę przypominał oczywiście tych wykonawców i wykonawczynie, którzy niestety już odeszli od nas, ale pozostawili po sobie piękne piosenki. Kogo my tu mamy? Annę Paceo i David Walters, Wide Awake, David Walters Remix.

miałem taki zamysł, tworząc playlistę, że sięgnę po twórczość i po utwór Astora Piazzolli. I najpierw znalazłem taki utwór, który chciałem Państwu zaprezentować, ale zaraz potem znalazłem, kiedyś już prezentowałem tenże utwór w innym wykonaniu, być może dwu lub trzykrotnie. I patrząc tutaj na poszukiwania w playlisty i tworzenie tej playlisty, było tak, że miał to być utwór Maria de Buenos Aires w wykonaniu Astora Piazzolli. Ale pomyślałem sobie, że jednak cenimy piosenki, cenimy utwory z tekstem, szczególnie z dobrym tekstem, dlatego zrezygnowałem z tego wyboru i ponieważ co jakiś czas zdarzają nam się utwory instrumentalne i sięgnąłem po utwór również w wykonaniu Quadro Nuevo, ale w innym wydaniu, bo i Marion i Sobo Band wykona dla nas ten niezwykły utwór autorstwa skomponowanego przez Astora Piazzolle, Yo Soy María.

lubimy niespodzianki, ale tak jak zauważył pan Patryk, mnie się czasem wydaje, że znalazłem jakiś utwór, którego państwo nie słyszeli i tak jak było w poprzednim tygodniu, a sprawa dotyczyła właśnie Rebeki Mont, okazuje się, że słuchaczki i słuchacze doskonale orientują się i znają to, co mają znać, a ja tylko mam nadzieję, udowadniam, że dokonali świetnych wyborów. Swing Low, Mr. Mercedes, Spice Drums i Tabo Small.

Kiedy wypowiada się nazwę tej wioski, która brzmi Macondo, od razu ci, którzy przeczytali książkę, najpierw książkę, a być może ci, którzy obejrzeli serial i ten serial im się spodobał, aczkolwiek uważam, że ta książka jest nieprzekładalna na język filmowy lub jeszcze nie zdarzył się ktoś, kto umiałby przełożyć treść tego zjawiska, jakim była realność magiczna, a w oryginale realizm magiczny, któremu tak sprzeciwiał się Witold Gombrowicz, nie rozumiejąc w ogóle tego pojęcia, no to jednak przetrwało. Krytycy od literatury przystali na to i w książce 100 lat samotności to właśnie się odbyło. Odbył się realizm magiczny. Przed nami Macondo, tytuł utworu Les Hermanas Caroni.

wielką czułością i sympatią sięgam po utwór w wykonaniu tych wirtuozów swoich instrumentów, ale szczególnie po Emila Parisiena. Emil Parisien, niezwykły zupełnie muzyk, twórca, interpretator muzyki. Przed nami Badra, taki jest tytuł tego utworu, a Państwu gorąco się poleca. Wiele, wiele płyt i utworów, które również Emil Parisien, Jaron Herman i Prablu Eduard nagrali w swoim życiu muzycznym.

Takie też są żywoty utworów nagranych gdzieś w studiu albo zarejestrowanych na koncercie, że potem można odnaleźć ich ślad i sięgnąć po nie. I jeżeli Państwa będzie interesowało dalej, co jakiś wykonawca, twórca, interpretator czyni ze swoimi talentami, to zawsze można sięgnąć, a propozycji często jest bez liku. Max Pope i utwór The Hit.

Mnie się zdaje, że dawniejsze piosenki poświęcone na przykład latu albo letnim miesiącom były jakieś smaczniejsze. Że nie w ogóle nie, często nie chodziło o to, żeby nagrać hit, który potem miał być wykorzystywany przez jakiś swój okres letni, ale że z tego można było również wyciągnąć jakąś wartość uniwersalną, opowieść uniwersalną i opowiadać co roku daną piosenką o tejże porze roku albo miesiącu, albo o uczuciach związanych z danym miesiącem, czasem letnim. Moje doświadczenie redaktorskie z 5 lat prawie że zgoła mówi, że powstało dość dużo smutnych piosenek o wiośnie, trochę smutnych piosenek o jesieni i nie aż tak wesołych o lecie. No, o zimie nie wspomnę, bo wtedy człowiek ma głód ciepła i być może wtedy autorzy i kompozytorzy tworzyli piosenki, które miały ich rozgrzać i wtedy możemy słuchać piosenek dotyczących zimy, które są zupełnie wesołe, piękne i radosne. Nie wiem, dlaczego jest inaczej w stosunku do innych pór roku, ale to jest tajemnica do odkrycia. Jorge Cafrún, Canción de Verano y Remo. Ja Państwu mówię do usłyszenia, do przyszłego tygodnia, do przyszłego poniedziałku, życząc wszystkiego, wszystkiego dobrego. Trzymam kciuki za cały tydzień. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

0: si camino sonoro es el agua, llévanos contigo donde nace el mar y la luna muere mojando el trigo.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom. Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Zaczniemy od informacji z naszej zachodniej granicy. Liderka Alternatywy dla Niemiec Alice Weidel ogłosiła, że w przypadku przejęcia władzy przez jej partię Niemcy wypowiedzą umowę z Schengen. Wycofamy się też z Schengen, aby tacy ludzie jak ci z Ceuty nie przyszli do nas. Tę umowę należy wypowiedzieć. Schengen ma sens tylko przy bezpiecznych granicach zewnętrznych i otwartych granicach wewnętrznych. Ani jedno, ani drugie nie działa. Mówiła Weidel w ZDF Heute. Liderka AfD potwierdziła, że zapisany w programie partii cel potwierdziła też zapisany w programie partii cel, jakim jest rezygnacja ze wspólnej waluty euro. Jak stwierdziła, euro stało się niestabilną walutą, a przed jej przyjęciem Niemcom powodziło się znacznie lepiej. Do tych zapowiedzi odniósł się m.in. wiceszef MSWiA. Jak napisał, układ z Schengen to jedna z najważniejszych korzyści bycia w Unii. Politycy postulujący wyjście z Schengen realnie postulują jej rozwiązanie. Głos zabrał też Radosław Sikorski. Wicepremier stwierdził, że wprowadzenie stałych kontroli na granicach Niemiec miałoby znaczny wpływ gospodarczy na Polskę. Wracamy do kraju. Już w środę w Olsztynie startuje Kampus Polska Przyszłości. Będą rozmowy o geopolityce, bezpieczeństwie i roli Polski w strukturach międzynarodowych. Na wydarzenie zaprasza prezydent Warszawy, wiceszef KO Rafał Trzaskowski.
3: Będzie się działo z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem, Cezary Tomczyk, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Będzie z nami Zoltan Tar, minister kultury Węgier. No i bohaterowie wolności, Aleś Bialacki, bohater, który dostał Nagrodę Nobla. No i oczywiście Andrzej Poczobut, którego Państwu przedstawiać nie muszę.
2: Wśród gości, którzy się nie pojawią, choć mieli, jest Barbara Mróz-Gorgoń, była pełnomocniczka rządu do spraw promocji i marki Polski, zrezygnowała z udziału w kampusie po piątkowej dymisji w związku z aferą wokół raportu Polaków Portret Własny. Na stanowisku była zaledwie 3 tygodnie i 2 dni. To informacje z Olsztyna. Na koniec Warszawa. Instytut Teatralny świętuje 23. urodziny. W weekend w stolicy organizuje z tej okazji m.in. teatralny cyrk, choć bez zwierząt. Będą też koncerty, no i oczywiście spektakle.
4: Tutaj bardzo serdecznie zapraszam właśnie osoby z niepełnosprawnościami i różnymi potrzebami innymi związanymi z percepcją spektaklu czy właśnie nadwrażliwością zmysłową do skorzystania z tego, że bilety na spektakl są właśnie dla takich osób za darmo. Wystarczy zgłosić się tutaj.

trochę na gościnnych występach. Tak, redaktor Ksenia uwolniona dziś jeszcze, ale spotkają się Państwo z nią niebawem i my też tu w redakcji z pewnością. Natomiast dziś będzie tak jak zwykle, tylko że trochę inaczej. 224 280 280 to się nie zmienia. Popołudnie małpanowyświat.online, tu też bez zmian. A jeśli zajrzą Państwo do grupy, to w tej facebookowej grupie, oczywiście łączącej patronki, patronów i patroniątka, jestem z Państwem do 19:00.

0: ze sklepu metalowego. Metal Guru, 6,5 minuty po 16. Panie redaktorze, proszę się nie przejmować, to się nawet dobrze składa, bo ja nie przypadam za poniedziałkiem. Mogę tydzień zaczynać od wtorku, przynajmniej mogę sobie to tak wyobrazić. Nie, to jest poniedziałek, pełną gębą poniedziałek. Przekonają się Państwo o tym także po 19, gdy na antenie Krzysztof Grabowski z muzyką bardzo poważną się pojawią, a nie panowie Waglowie. Co mamy dziś w programie do 19? Na początek mały świadek w dużej sprawie.
1: Pan Kral, myślę, mam dużo do powiedzenia o tym, jak finansowane były kampanie wyborcze, kto komu przekładał pieniądze do kieszeni, kto po cichu wspierał kogo.
2: Jak coś chce ewentualnie ktoś załatwić i uzyskać status małego świadka koronnego, to najlepiej wziąć kogo? Dibuła i Giertycha. Przypadek? Nie sądzę.
0: Była to reklama. Przemysław Kral zeznaje w prokuraturze, kto powinien zacząć się bać. O tym opowie Klaudiusz Slezak. A po 17:00 matura do poprawki.
3: Nawet osoby, które miały świetne wyniki, naprawdę takie najwyższe, nie były pewne, że dostaną się na swoje wymarzone kierunki.
4: Też nie można powiedzieć, że nic się nie stało, bo się stało. Nie można bagatelizować i nie można też mówić na przykład, że będziesz miał zmarnowany rok życia, bo ten rok można zupełnie inaczej przeżyć.
0: Dziś i jutro poprawki matur dla prawie 50 tysięcy osób. Mogą do nich przystąpić ci, którzy nie zaliczyli matury z jednego z 5 obowiązkowych przedmiotów. Kacper Badura opowie o tym, jak poprawić to, co się nie udało, albo udało się, ale nie tak, jak chcieliśmy, żeby się udało, a Anna Rokicińska porozmawia z nauczycielką Zofią Grudzińską. Czy rodzice powinni pozwalać młodzieży na zmianę edukacyjnej drogi, być może nawet na rezygnację z matury? A w trzeciej godzinie wsparcie z budżetu, czyli komu pomagamy, płacąc podatki.
5: Dzieci otrzymują za pośrednictwem rodziców tutaj pomoc w postaci 300 zł, tak

0: takiej zapomogi zwanej wyprawką szkolną. Jednak jest to, no, jak widać, tylko część tych wydatków.
1: Teraz są tak ciężkie czasy, że nie każdy może sobie na to pozwolić.
2: Ja mam 1700, no już tych groszy nie pamiętam, mam emerytury.
3: Olga Bobienko sprawdziła, do kogo najczęściej i w jakiej wysokości trafiają pieniądze z budżetu państwa. A moim gościem po 18.30 będzie Marcin Zieliński, prezes zarządu i główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju. Porozmawiamy o rządowych pomysłach na zmiany w systemie podatkowym. Kto zyska, a kto straci, jeśli te zmiany w ogóle wejdą w życie. Popołudnie Małpa, nowyświat.online 224 280 280. Serdecznie zapraszam do pisania. Czytam cały czas. Panie Tomku, pański list też właśnie dotarł. Czekamy na telefony. To dziś Wiktoria Wichrowska dyżuruje.

0: Szybko, szybko, coraz szybciej. Faster, tytułowy utwór z siódmego, jak dobrze pamiętam, albumu Samantha Fish. Albumu wydanego mniej więcej 5 lat temu. 12,5 minuty po 16. A tymczasem rozmawiać będziemy o giełdzie kryptowalut Zonda Krypto, o której wielokrotnie rozmawialiśmy w kontekście różnych politycznych i nie tylko politycznych wydarzeń. Ta nazwa mocno wryła się w pamięć, wgryzła się także w obecność, czy też w nasz świat polityki i sportu, zwłaszcza po prawej stronie sceny politycznej, ale to już za chwilę wyjaśni nam nasz redakcyjny kolega Klaudiusz. Przypomnijmy, właściciele giełdy sponsorowali Polski Komitet Olimpijski, finansowali konferencję prawicy CPAC. Kto nie pamięta, to było przed wyborami prezydenckimi. Współpracowali z telewizją Republika i wspierali wydarzenia towarzyszące wizycie Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Czy politycy odwdzięczali się szefowi Zonda Krypto, Przemysławowi Kralowi, czy jak ewentualnie? Czy prawdą jest, że ma on już teraz status małego świadka koronnego i chętnie dzieli się tą wiedzą ze śledczymi? Co może to oznaczać dla polskiej sceny politycznej, całej oczywiście sceny? Na te pytania spróbuje odpowiedzieć Klaudiusz Slezak. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się nisko. No pytanie też, czy w drugą stronę to działał? Przemysław Kral też się odwdzięczał za pomoc.
0: Tak. Jak przebiegały te linie wdzięczności, takie nazwijmy?
1: No bo przyznasz, że taki zegarek za 40 tysięcy euro... Czy to przypadek, że właśnie taki zegarek kupiony nazwisko pana Krala, co wynika z ujawnionych wiadomości przez wirtualną polskiej TVN24, potem przekazany panu Piesiewiczowi, właśnie ląduje na jego nadgarstku, czy to nie przypadek? Czy to po prostu koleżeńska przysługa kupienia takiego zegarka?
0: Tak.
1: No fakt, dobro luksusowe, trzeba się na nie zapisać. Czy może jednak właśnie... wynagrodzenie, nie bójmy się tego słowa, tutaj łapówka za pomoc w innych działaniach. Tak się przynajmniej panu Kralowi wydawało, że pan Piesiewicz mu pomaga, a pomaga mu w tej sprawie, żeby UOKiK nie przyglądał się jego firmie. Czyli UOKiK miał się nie przyglądać, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, firmie Zonda Krypto. Załatwienia tego miał się podjąć, przy czym cały czas zaznaczam, że mówimy w trybie przypuszczającym, bo są to na razie informacje, które mają pochodzić z nieoficjalnych źródeł dziennikarzy, więc pan Kral miał się w ten sposób odwdzięczyć panu Piesiewiczowi za to, że ten miał pomóc w tym, żeby UOKiK się nie interesował Zonda Krypto, a z kolei pan Piesiewicz miał obiecywać, że tę sprawę załatwi. Czyli, że UOKiK już się firmie Zonda Krypto nie będzie przyglądał. Nawet miał potwierdzić, że sprawa jest załatwiona. Przy czym wcale załatwiona nie była, bo jak wynika z oficjalnych dokumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta poinformował o tej sprawie Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i to ona przejęła tę sprawę do prowadzenia. Więc no, tylko w tym sensie UOKiK przestał się interesować, ale nie dlatego, że sprawę umorzono, ukręcone i łeb, tylko UOKiK stwierdził, że nie ma narzędzi do tego, żeby prześwietlać wszystkie rachunki bankowe, wszystkie przepływy finansowe, które tam się dzieją, tylko właśnie mają do tego narzędzia służby. No i właśnie dlatego pojawia się takie podejrzenie, że pan Kral ten zegarek kupił nie przypadkiem. Nie przypadkiem też gościu pan Kral w różnych klubach, które Zonda Krypto sponsorowała, miała tam swoje loże VIP-owskie właśnie pana Piesiewicza, który też wysyłał informacje, z kim chce, na jaki mecz polecieć, i pan Kral to wszystko organizował, więc wydaje się, że nie była to zwykła znajomość i koleżeńskie przysługi, tylko jednak coś za
0: tak
1: coś.
0: Jak i zegarek ów niezwykły jest. Choć w historii akurat tej konkretnej marki silny jest także wątek polski.
1: A tak, bo to panowie z Polski założyli tę firmę.
0: Tak, przynajmniej jeden z udziałowców jeszcze dawno, dawno temu w Polsce pracował w tej branży, a potem firma przeniosła się do Szwajcarii. Natomiast tak, pytania wracają. Kto ma fakturę? Kto jest na niej podpisany, kto komu podarował, a może nie podarował, jak twierdzi teraz pan Piesiewicz.
1: No i właśnie pytania się mnożą, bo to nie są takie zegarki, które po prostu wchodzisz do sklepu i kupujesz, tylko tak. No na te zegarki po pierwsze trzeba się zapisać, po drugie dostajesz certyfikat na swoje nazwisko, tego, który kupuje. Musisz zapłacić przed odbiorem. Także to nie są takie proste sprawy, dostanie takiego zegarka, poza tym, że trzeba te pieniądze mieć.
0: Tak, tak.
1: No i zdaje się, że na tym certyfikacie właśnie jest nazwisko pana Krala, a nie pana Piesiewicza. Więc pan Piesiewicz, o czym wspomniałeś, twierdzi, że oddał pieniądze za ten zegarek w ratach i w gotówce, dlatego nie ma na to żadnych potwierdzeń i przelewów. No będą to badać śledczy, oczywiście, czy takie faktycznie doszło do takiej transakcji.
0: Niemniej mamy...
1: Pan Piesiewicz to gdzieś zgłosił też.
0: O tak, tak. Niemniej mamy znowu kilka pytań dotyczących zegarka w polityce. Właściwie w naszej polityce można powiedzieć, że zegarek to synonim dużych problemów. Drogi zegarek. Zresztą nie po raz drugi, a po raz trzeci przypominam jednego z polityków, który też kiedyś przez dziennikarza zapytany, czy ma drogi model zegarka, odparł najpierw, że tak, a potem szybko zmieniał zdanie.
1: To tak przy okazji. Tak, tego wszystkiego. Krzysztof Kwiatkowski, były minister sprawiedliwości, dzisiaj senator, komentujący tę sprawę.
2: Pan Piesiewicz miał być lobbystą pana Krala i załatwić, żeby postępowanie, które się toczyło w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta przeciwko Zonda Krypto, było wstrzymane. Przypominam, że prezes UOKiK-u to jest osoba powołana na tą funkcję jeszcze przez Mateusza Morawieckiego, bo jest to funkcja kadencyjna. Ja nie mówię, że UOKiK pod wpływem pana Piesiewicza zaprzestał jakichś działań przeciwko Zonda Krypto. Ja mówię, że z artykułu dzisiaj mogliśmy przeczytać, że i taka teza, jak rozumiem, jest postawiona w tym artykule, że zegarek, który pan Piesiewicz miał dostać od pana Krala, był, jak rozumiem, formą rekompensaty, zachęty, podziękowania za działania pana Piesiewicza, które miały wstrzymać działania organów publicznych związanych z kontrolami czy nadzorowaniem firmy Zonda Krypto. My dzisiaj byśmy w ogóle o tym nie mówili, gdyby ustawa była przyjęta i gdyby prezydent Nawrocki 3 razy tej ustawy nie zawetował, a posłowie PiS-u i Konfederacji nie głosowali za utrzymaniem tego weta.
1: No bo też przypomnimy, że faktycznie rząd próbował i większość parlamentarna coś zrobić z rynkiem kryptowalut, uregulować, ale 3 razy prezydent powiedział weto. Choć też uczciwie powiedzmy, że wejście w życie tej ustawy konkretnej nie przyniosłoby skutków w przeszłości. Dałoby możliwość regulacji na przyszłość, żeby takie sprawy się nie pojawiały, jak ta z Zonda Krypto i zniknięciem i zostawieniem wielu klientów tej giełdy, powiedzmy sobie szczerze, po prostu na lodzie. A jeżeli chodzi o polityków prawicy, to wiesz, że najwygodniejszym, może najbardziej popularnym teraz stwierdzeniem jest...
0: Nic nie wiedziałem, nie znam człowieka...
1: Jesteś po prostu doskonałym ekspertem. Tu Przemysław Czarnek.
3: No ja, jak pan widzi, zegarka nie mam, ale szanuję wszystkich, którzy noszą zegarki. W życiu bym sobie nie kupił zegarka za 40 tysięcy euro. Uważam to za jakąś aberrację totalną, ale to jest moja sprawa prywatna, prawda? Czy ja sobie takie zegarki lubię, czy nie? I tyle mogę powiedzieć. No co mnie obchodzi, kto co komu daje gdzieś tam w świecie. No niech się każdy rozlicza z tego, co dostaje. Ja nic nie dostaję. W związku z tym, no tyle mogę panu odpowiedzieć, jeśli chodzi o pana Piesiewicza. Polski Komitet Olimpijski nie jest w strukturach Prawa i Sprawiedliwości, więc też nie bardzo wiem, jak mam się do tego odnosić. Natomiast czy pan Kral budzi we mnie jakiś lęk? Nie znam pana Krala, nigdy go nie widziałem na oczy, nigdy z nim nie rozmawiałem, więc nie budzi mi we mnie żadnego lęku. Natomiast jest, bo czytałem, jest bardzo ciekawą rzeczą i to będzie też kiedyś wyjaśniane, jak to jest, że ludzie, którzy są podejrzani o popełnianie poważnych przestępstw, o oszukiwanie Polaków na wielką skalę i którzy robili to, zupełnie bezkarnie w sytuacji, kiedy rząd i służby wiedziały o tym.
1: Waldemar Buda, to dzisiaj frakcja Mateusza Morawieckiego, czyli Rozwój Plus. Tu podobnie.
4: Ja nie znam tej historii ani zegarka, nie chcę się tłumaczyć też za pana Piesiewicza. Nie znam człowieka w sensie takim, że nigdy z nim nie rozmawiałem, nigdzie go nie rekomendowałem, nigdy nie oceniałem jego działania, czy ono jest dobre, czy złe, więc jestem ostatnim, a Rozwój Plus jest zupełnie ostatnim do tego, żeby oceniać działalność pana Piesiewicza.
5: A jeżeli ludzie koalicji mówią, że Piesiewicz to człowiek Sasina i byłego prezydenta Andrzeja Dudy, jak pan to odbiera?
4: Znaczy ja wiem, że Jacek Sasin przyznał, że to jest jego człowiek, w tym sensie, że nawet pożyczano sobie jakieś tam pieniądze, zdaje się, czy współpracowano, więc to sam Jacek Sasin przyznaje. Natomiast jak głęboka była ta znajomość i relacja, no tego nie wiem, proszę pana Jacka Sasina pytać.
1: No więc teraz koledzy byli już trochę... zacierają ręce, a nas tam już nie ma, więc niech oni sobie z tym wszystkim radzą. To nie nasza frakcja wspierała pana Piesiewicza, tylko frakcja Jacka Sasina, bo przypominam, że Jacek Sasin z Mateuszem Morawieckim w Prawie i Sprawiedliwości byli w kontrze do siebie. I oczywiście pojawiają się pytania, czy będzie status małego świadka koronnego? Prokuratura dzisiaj nie odpowiadała na te pytania. Jutro minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ma mieć konferencję prasową i mamy mieć potwierdzenie tej informacji, że Przemysław Kral poszedł na współpracę właśnie z organami ścigania. Zobaczymy, czy tak faktycznie było, ale dzisiejsza opcja rządząca bardzo na to liczy.
6: Pan Kral, myślę, ma dużo do powiedzenia o tym, jak finansowane były kampanie wyborcze, kto komu przekładał pieniądze do kieszeni, kto po cichu wspierał kogo, jakie nielegalne działania w państwo zarządów PiS-u realizowało, żeby chronić tą spółkę, kto komu w innych też partiach, w Konfederacji pomagał jakimiś nielegalnymi pieniędzmi, jak pieniądze były wyprowadzane. Dużo jest wątków, które chciałbym usłyszeć. Nie znam żadnego, bo też nie jestem informowany o tym, jak działa prokuratura, co się dzieje, ale... kibicuję temu, żeby pan Kral otrzymał status świadka koronnego, bo to oznacza, że wyświetlimy dużo chorych, patologicznych interesów, które za rządów PiS-u było realizowanych, które powinny być wyjaśnione.
1: Oczywiście to koalicja rządząca trzyma za to wszystko kciuki, no bo będzie to można także medialnie rozegrać, tu nie ma żadnej wątpliwości, sprawę oczywiście prowadzą panowie Giertych i Dibuła, to ci sami, którzy chociażby do Sejmu przeprowadzili, to bardziej pan Giertych, Tomasza Mraza, pamiętasz ucharakteryzowanego na pana Kleksa i jeszcze parę innych spraw, w których, chociażby dwóch wiesz, w których ci dwaj znani mecenasi, no takich głośnych spraw właśnie, brali udział, więc tu możemy spodziewać się też podobnego scenariusza w tej sprawie. To jeszcze rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
7: To jest rola w tym momencie prokuratury, organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości, żeby dojść do tego, jaka jest prawda. Trudno mi przyjąć do wiadomości wytłumaczenia prezesa Piesiewicza, że kupił ten zegarek za gotówkę od prezesa Krala. Bardzo by to była dziwna kombinacja, żeby w ten sposób rozliczać się za zegarki, ale, no, ale to też nie ja jestem od tego, żeby dojść, jaka jest prawda. Wygląda to wszystko bardzo podejrzanie.
8: A Przemysław Kral, mały świadek koronny bądź świadek koronny, to może być jego zeznania groźne dla kogo głównie?
7: No dla osób, które przyjmowały korzyści od giełdy Zonda Krypto, co mogło skutkować takimi, a nie innymi ich decyzjami politycznymi. Natomiast to jest jednak decyzja prokuratury, to jest rola organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości, żeby po pierwsze zadecydować, czy zeznania Przemysława Krala są na tyle istotne, żeby dać mu status małego świadka koronnego, czy nie. I też potem ewentualnie dochodzić do powiązań pomiędzy Przemysławem Kralem a politykami prawicy.
1: Także czekamy na rezultat tego, co powiedzą śledczy. No i co śledczym powie Przemysław Kral. Przypomnę, na razie rezydujący w Izraelu, tam ma obywatelstwo, a przypominam, że państwo Izrael nie wydaje swoich obywateli organom ścigania innych państw, więc ewentualnie właśnie pójście na współpracę z polskimi organami ścigania jest też dla Przemysława Krala pewną furtką potem do tego, żeby do Polski móc spokojnie przyjeżdżać.
0: Tak, państwo komentują oczywiście z charakterystyczną dla niektórych komentarzy naszych słuchaczek, słuchaczy, patronów, charakterystycznym przymrużeniem oka całą tę historię z zegarkiem w tle. Mnożą się pytania o to, kto był u komunii, a kto nie, bo to, jak państwo świetnie wiedzą, jest też wyznacznik tego, czy ktoś zegarek miał wcześniej, czy nie posiadał. Są też deklaracje, nie majątkowe deklaracje, ale deklaracje od naszych słuchaczy, którzy piszą, że absolutnie za te pieniądze nigdy nawet zegarka na oczy nie widzieli. No to ja akurat, jeśli mogę, to polecam państwu wystawę w Muzeum Warszawy, bo tam akurat ta marka, konkretna, wciąż nie wymieniając marki oczywiście, i jej produkty sprzed wielu dekad można podziwiać. To tak zupełnie przy okazji. Natomiast my oczywiście czekamy na to, co dalej w politycznym i prokuratorskim świecie na ten temat zostanie powiedziane.
1: Tak, absolutnie czekamy, to już jutro mamy więcej informacji na ten temat mieć. Czy jeszcze zdążę o jednym temacie?
0: Zdążysz, oczywiście, że zdążysz.
1: Ponieważ dzisiaj jest pierwszy dzień obowiązywania rozporządzenia dotyczącego transkrypcji aktów małżeństwa par homoseksualnych. Przypominam, że to wszystko w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, no już sprzed kilku miesięcy, który to sąd administracyjny w jednostkowym przypadku orzekł, że para, która zawarła tu dwóch mężczyzn, takie małżeństwo poza granicami kraju, ma prawo do tego, żeby właśnie urzędy uznały ich akt małżeństwa, że dotyczyło małżeństwa zawartego w Niemczech, jeżeli dobrze pamiętam. No i po tym wyroku właśnie rozgorzała dyskusja. Przy okazji równolegle była ustawa o statusie osoby najbliższej, którą, przypominam, też zawetował prezydent Karol Nawrocki. Natomiast no tu były zapowiedzi, że będzie to rozporządzenie. Niektóre miasta, jak Warszawa, zobowiązane właśnie tym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, zaczęły to robić już wcześniej, czyli uznawać te akty małżeństwa i przeprowadzać tę transkrypcję. Natomiast nie działo się to w całym kraju, bo urzędnicy twierdzili, że nie mają podstawy prawnej. No więc rząd, konkretnie Ministerstwo Cyfryzacji, w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, wydali takie rozporządzenia dotyczące tego, że takie akty małżeństwa zawarte poza granicami kraju trzeba no właśnie dokonać ich transkrypcji, transkrybować, o tak chyba dobrze byłaby ta odmiana, czyli przepisać, mówiąc po ludzku.
0: Wprowadzić do naszego systemu.
1: I wprowadzić do systemu. Jest to już możliwe, bo już system na to pozwala. Co prawda tam pojawiają się potknięcia, bo na przykład jedna z par, która dzisiaj to już zrobiła, bo w ciągu paru godzin tych par było kilkanaście, które poszły do urzędu, żeby sprawdzić, czy to działa. To było dwóch mężczyzn i oni obaj w systemie dostali oznaczenie jako żonaty. Rozumiem, że pewnie miałoby to inaczej wyglądać. No więc jeszcze jest trochę rzeczy do dopracowania, ale są już. Natomiast też oczywiście wicepremier Krzysztof Gawkowski dzisiaj tutaj, ogłaszając wielki sukces i że to wielki przełom, jego też o to pytałem. No, co dalej? Okej, wychodzą z urzędu, mają te transkrypcje, są zarejestrowani, ale to cały czas nie oznacza, że mają takie same prawa jak małżeństwa heteroseksualne, które są zawarte tu w kraju albo gdziekolwiek indziej, czyli na przykład kwestie rozliczania się wspólnego podatkowego. Podobno dyskusja trwa.
6: I teraz po tym kroku milowym, czyli akcie małżeństwa polskiego dokumentu wydanym, można będzie iść i powiedzieć: mam już ten akt małżeństwa, chciałbym mieć wiedzę o ZUS-ie, chciałbym mieć wiedzę o dotyczącą wspólnego rozliczania się, chciałbym mieć też możliwość wiedzy o jakichś chorobach. To wszystko się będzie działo, ale spokojnie i bez emocji, bo dzisiaj jest wiele takich pytań, jak to będzie wyglądało w przyszłości. No potrzeba właśnie rekomendacji kolejnych ministerstw, pewnie trzeba, żeby urzędy się w tej sprawie wypowiedziały. Od czegoś trzeba było zacząć. Dzisiaj zaczęliśmy od milowego kroku. Przełom dla par jednopłciowych, ich aktów małżeństwa nastąpił.
9: Kiedy rekomendacja Ministerstwa Finansów w tej sprawie w takim
6: razie? Myślę, że to trzeba zapytać pana ministra Domańskiego.
9: Czy nie rozmawiacie o rządzie?
6: Rozmawiamy o tym, że każde ministerstwo w swoim tempie pracuje. I to mogę powiedzieć, że prace się odbywają. Kiedy będą rekomendacje, kolejne ministerstwa i instytucje będą wydawały.
1: Więc wielki przełom, wielkim przełomem, ale na razie chociażby Ministerstwo Finansów nie wydało żadnych rozporządzeń, żeby urzędy skarbowe, czy przepisów nie ma, żeby urzędy skarbowe uznawały te małżeństwa jako te, które mogą razem ze sobą się rozliczać z podatków chociażby. Prawica, która też oczywiście od początku protestuje w tej sprawie, tu ustami Przemysława Czarnka twierdzi, że jak tylko dojdzie do władzy, a będzie to już za rok, to wszystko to odwróci. A w ogóle te rozporządzenia są nic nie warte, więc nie będą uznawać tych żadnych transkrypcji.
3: Rozporządzenie nie jest aktem prawnym samoistnym w polskim systemie prawnym. Rozporządzenie jest aktem prawnym, który jest aktem wykonawczym w stosunku do ustaw i w stosunku do konstytucji. A zatem nie można go napisać dowolnie. Ono musi być zgodne i z przepisami ustaw, i z przepisami konstytucji. Pan Gawkowski napisał sobie coś, co nie ma nic wspólnego na przykład z artykułem 18 Konstytucji. Więc pan Gawkowski dzisiaj na przykład mógłby sobie wziąć długopis kartki i napisać nowe rozporządzenie, że we wszystkich urzędach stanu cywilnego, we wszystkich aktach stanu cywilnego dzisiaj wpisujemy, że Miśko Largol może być również żoną Żabki Zosi. No i to też będzie miało taki sam skutek, jak ta transkrypcja aktów jednopłciowych. Wszystko, co jest wpisywane dzisiaj, zgodnie z tym pseudo rozporządzeniem Gawkowskiego, a co jest sprzeczne całkowicie z polskim porządkiem prawnym, nie ma żadnych skutków prawnych i wszyscy, którzy są dzisiaj oszukiwani przez Gawkowskiego i Lewicę, powinni to wiedzieć. Równie dobrze, Miśko Largol może być żoną Żabki Zosi wedle tego rozporządzenia.
1: Ja jeszcze tylko dodam, że Naczelny Sąd Administracyjny w tej sprawie, o której wspominałem, stwierdził jednoznacznie, że artykuł 18 polskiej konstytucji nie zakazuje zawierania małżeństw homoseksualnych. Mówi jedynie o szczególnej opiece państwa nad małżeństwami heteroseksualnymi, ale to nie oznacza zakazu na zawierania małżeństw homoseksualnych. I Krzysztof Gawkowski, też dla porządku też dodam, twierdzi, że urzędnicy, którzy będą odmawiali stosowania się do tego rozporządzenia, czyli tej transkrypcji, mają liczyć się z odpowiedzialnością wynikającą z odpowiedzialności urzędniczej. Takie sygnały chociażby już z urzędu w Zakopanem docierały do dziennikarzy, że tam to rozporządzenie nie będzie respektowane. Zobaczymy, jak ta sprawa też się skończy i co w tej sprawie zrobi prokuratura z takimi urzędnikami, którzy nie będą chcieli rozporządzenia stosować. Jeszcze jedna rzecz, Michale, jeżeli pozwolisz,
0: tak.
1: Widzę, która godzina, to wspomnienie krótkie generała Mirosława Różańskiego, bo jego ostatnią rolą, funkcją to rola senatora Rzeczypospolitej Polskiej. To jeden z chyba najbardziej rozpoznawalnych żołnierzy od lat, też komentujący różne sprawy gdzieś na styku polityki i wojskowości, choć może na początku należałoby powiedzieć wojskowości i polityki. Do Senatu wszedł z ramienia trzeciej drogi, ostatnio w klubie Nowej Polski Centrum, ale wcześniej właśnie, jak mówię, jeden z pierwszych żołnierzy w naszym wojsku. Odszedł, zmarł po długiej chorobie.
0: Klaudiusz Ślezak, dziękuję za te wszystkie wątki, za tę całą historię. Bardzo dziękujemy za spotkanie w popołudniowym programie. Gdyby mieli Państwo jeszcze jakieś pytania i wątpliwości, chcieliby się Państwo czegoś w tych kwestiach, o których Klaudiusz opowiadał, dowiedzieć, albo mają jakieś inne pytania, to się czasem zdarza po relacji, po występie mojego redakcyjnego kolegi, to proszę pisać popołudnie@nowyswiat.online. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego spokojnego, jak zawsze, wszystkiego spokojnego i popołudniowego oczywiście. Jest 16.35, a prognoza pogody będzie za chwilę. To Antony Szmierek z albumu Tygodnia.

0: find something to live for and get lost all in it. Do you think live for or love?
1: Pogoda.
2: Zanim jeszcze o pogodzie opowiem, to tylko krótka relacja z tego, co dzieje się w grupie osób patronujących. A w nawiązaniu do wypowiedzi profesora Czarnka jest wielkie poruszenie, bo choć misia Kolargola wszyscy znają, to z żabką Zosią mają państwo problem. Z tego, co zdołałem ustalić, jest wokalistką i wykonuje piosenki dla dzieci. Internet mi pomógł. Proszę szukać, proszę słuchać. Tymczasem w pogodzie nad Europą coraz więcej do powiedzenia ma wyż z rejonu Wysp Brytyjskich i Morza Północnego. W Polsce wciąż jeszcze oddychamy powietrzem z nadmorza północnego i południowej Skandynawii. Ta chłodna, wilgotna masa polarnego powietrza płynie do nas, czy leci do nas z nadbałtyku. Na północnym wschodzie synoptycy zapowiadali burze i tam także pojawiły się silniejsze porywy wiatru. Na termometrach w Polsce od 15 stopni w Białymstoku do ponad 22 w Nowym Sączu. Nocą w pogodzie nad Polską zrobi się spokojniej, rozproszą się chmury, a opady będą słabnąć i zanikać. Uspokoi się także wiatr. Nocą po deszczu w wielu miejscach mogą pojawić się tak zwane mgły radiacyjne. No i zrobi się jeszcze chłodniej. W kotlinach górskich na termometrach zobaczą państwo od 3 do 4 stopni. Najcieplej będzie na północnym wschodzie i nad samym morzem. Ale spokojnie, to jeszcze nie jest koniec lata. Pod koniec tygodnia synoptycy zapowiadają powrót ciepłego albo bardzo ciepłego powietrza z południa Europy. Zdążę państwu dziś jeszcze o tym opowiedzieć. Kolejna prognoza o 17.30.

wszyscy byli wyposażani w jakieś takie niezbyt drogie, ale jednak produkowane w ograniczonej liczbie, to się chyba fachowo nazywa limitowanej serii, zegarki, które po pierwsze dawałyby prestiż na nadgarstku, sprawiałyby, że nikt inny takiego mieć nie może, mieć nie będzie, a z drugiej strony nie będzie polityków, działaczy kusiło pozyskiwanie zegarków z nie do końca legalnych źródeł. To jest jakiś pomysł, to znowu przypomina mi właśnie czasy komunijne. Ale tu państwa wyobraźnia musi zostać uruchomiona. Popołudnie małpanowyświat.online można przecież w ten sposób. Także pan Matthew zastanawia się, czy pan Piesiewicz w tym zegarku ma w ogóle jakąś drogą sportową, w tym drogim zegarku ma jakąś sportową funkcję, stoper przynajmniej. Takim zegarkiem, bo jest ciężki, poważny, porządny, można rzucić w dal, ale się nie opłaca, podejrzewam, biorąc pod uwagę cenę. Ciąg dalszy z pewnością nastąpi.

0: Na komunie zegarek dostawało się od wuja. Wuj wręczał zegarek, po czym łapał za ramiona i potrząsał. A potem dopiero podchodziła ciotka i całowała prosto w usta. Ale było człowiek złapał oddech, a już tak ciągały kolejne ciotki. Ja zawsze wtedy myślałem, czy ten zegarek wart był tego poświęcenia. Ale dzisiaj, jakbym dostał zegarek za 40 tysięcy euro, to i 1000 ciotek potrafię wytrzymać.
1: Tak, tylko z tym przystępowaniem do pierwszej komunii to jest chyba tak, że można tylko raz. Chyba, że coś mnie ominęło albo gdzieś brak informacji, jak zwykle niedoinformowanie redaktora wyskoczyło. Niemniej bardzo dziękuję. 224, 280, 280. Zegarek polityczny stał się tematem Państwa komentarzy. Po raz kolejny zresztą, panie redaktorze, w polityce trzeba mieć wyczucie czasu i wiedzieć, kiedy na czas przyjść na przykład na głos.

głosowanie i nie zaciąć się w toalecie. Zegarki są bardzo, ale to bardzo potrzebne ludziom, którzy podejmują ważne decyzje na salach posiedzeń. Tak też myślę, posiedzeń, to w ogóle to posiedzenie, to rzeczywiście można rozumieć dwojako. Bardzo Państwu dziękuję za te komentarze, czekam na resztę.

No, wszyscy artyści powinni mieć zegarki z 16 melodyjkami. Dowiedziałem się jeszcze o takich państwa przemyśleniach dotyczących zegarków z prehistorii. One teraz trzymają cenę. Muszę przyznać, że teraz też rozumiem, dlaczego to właśnie zegarkami obdarowują się czasem osoby na najwyższych stanowiskach, bo ktoś zaproponował, przecież mógł wziąć samochód. Na samochód nikt nie zwróciłby uwagi, a taki zegarek, od razu pojawia się problem. 40 tysięcy euro za samochód, nic nadzwyczajnego, ale samochód traci na wartości, chyba że to jest klasyk. Albo young timer, jak to się mawia czasem w świecie posiadaczy samochodów nieco starszych niż te, które zjechały z taśmy produkcyjnej przed momentem. W każdym razie zegarek wciąż zyskuje na wartości, nawet ten sprzed lat z tymi wszystkimi melodyjkami. A przy okazji, czy odwiedzali Państwo ostatnio naszą facebookową i nie tylko zresztą stronę internetową i przy okazji także, czy odwiedzali Państwo nasz radiowy sklep? Są punkty zbieżne, mocne zbieżne punkty, być może odwiedzając facebookowy profil Radia Nowy Świat, ułatwią Państwo sobie podjęcie pewnych niezwykle istotnych decyzji handlowych.

Za 4 minuty będzie 17. Na stronie internetowej Radia Nowy Świat jest odsyłacz, odnośnik, czyli skrót do naszego radiowego sklepu, a tam wśród nowości także radiowe koszulki. Wcześniej już Państwu o tym opowiadałem, koszulki prezentowane przez prezenterów, ale jak zajrzą Państwo na nasz facebookowy profil na przykład, to zobaczą Państwo żeńską część redakcji, fragment części żeńskiej redakcji też w tych koszulkach. To naprawdę są koszulki unisex, każdemu jest w nich dobrze. Polecam. Zresztą informują mnie Państwo, że zakupy już wykonane. Pan Bartłomiej przysłał zdjęcie. Bardzo dziękuję. Serwis informacyjny to niebawem, to o 17:00, a to też nasza znajoma, Julia Rower. Co z tobą?

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Nie żyje Ignacy Karpowicz, jeden z najważniejszych współczesnych polskich pisarzy. Tłumacz, autor takich powieści jak Ości, Sońki, Ludzie z nieba czy Balladyny i romanse. Pięciokrotny finalista Nagrody Literackiej Nike i laureat Paszportu Polityki. Informację o jego śmierci podało wydawnictwo literackie, które publikowało jego książki. Tak wspomniało o pisarzu: człowiek kolorowy, niezwykle wrażliwy, inteligentny, utalentowany. Pisał dla wydawnictwa literackiego nową powieść, opowiadał o niej jeszcze niedawno. Żył tak jak pisał, brawurowo, przekornie. O przyczynach śmierci na razie nic nie wiadomo. Ignacy Karpowicz odszedł w wieku 50 lat. W Gdańsku rozpoczął się proces Patryka M., znanego szerzej jako Wielki Bu. Mężczyzna odpowiada za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, obrót hurtowymi ilościami narkotyków oraz kradzież luksusowego samochodu. Podczas dzisiejszej rozprawy nie przyznał się do żadnego z zarzucanych mu czynów. Odczytał oświadczenie, w którym stwierdził, że sprawa ma charakter polityczny, a działania prokuratury są motywowane politycznie. Politycznie, bo to kolega Nawrockiego, gdy ten był jeszcze szefem IPN. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bierze pod lupę firmy bukmacherskie. UOKiK sprawdza, czy ich strony i aplikacje nie wykorzystują tak zwanych dark patterns, czyli rozwiązań, które mogą manipulować decyzjami klientów, na przykład zachęcać do częstszej gry albo utrudniać zamknięcie konta. Prezes urzędu Tomasz Chrustny podkreślał, że ten rynek wymaga szczególnej uwagi.
3: Na rynku, na którym stawką są nie tylko pieniądze, ale również bezpieczeństwo finansowe konsumentów i zagrożenie psychologicznym uzależnieniem, odpowiedzialność przedsiębiorców nie kończy się na przestrzeganiu przepisów. Obejmuje ona również sposób działania serwisów internetowych i aplikacji oraz komunikację z użytkownikami. Ryzyko związane z zakładami wzajemnymi nie może być wzmacniane przez rozwiązania stosowane przez przedsiębiorców. Zakłady wzajemne są legalną formą aktywności. Jednak rynek hazardowy został objęty przez ustawodawcę szczególnymi regulacjami.
2: UOKiK sprawdza również regulaminy bukmacherów, m.in. zasady blokowania kont, unieważniania zakładów i wypłacania wygranych. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że od nowego roku podwyższa cła na auta, ciężarówki i części samochodowe z Kanady z obecnych 25% do 50%. Oskarżył w swoich mediach społecznościowych Kanadę o zdzieranie z Ameryki i stosowanie absurdalnie wysokich ceł na produkty rolne z USA, które uniemożliwiają Amerykanom życie i od dawna tworzą 60-miliardowy deficyt między krajami. Nie potrzebujemy Kanady, oni potrzebują nas, napisał Trump. Przemysł motoryzacyjny USA i Kanady jest głęboko zintegrowany, a części i komponenty czasem wielokrotnie przechodzą przez granice między fabrykami. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Trzy minuty po 17. Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Patryk Rabiega i Michał Porycki. Program realizuje Grzegorz Muranowicz i to jest jego druga część programu, nie Grzegorza.
5: Nowy Świat po południu.
4: Z uwagi na to, że mamy taką w popołudniowym programie tradycję, iż drugą godzinę rozpoczynamy od wyszukiwania, odkurzania starych piosenek, taka archeologia muzyczna, to dziś będzie podobnie i fani Depeszy na pewno się ucieszą.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Bo dziś sięgamy po Free Love sprzed 25 lat, a dokładnie po jedną z jego wersji. A tych wersji było co najmniej kilka. Bardzo proszę posłuchać tej.

0: Przeglądam listę, zestawienie wszystkich singli, na których Free Love pojawiło się w różnych wersjach i w Stanach Zjednoczonych, i w Wielkiej Brytanii, i w różnych innych częściach świata. To rzeczywiście jest niezła kolekcja. Z jednego singla zrobić dosyć długą półkę płyt, jeśli zbierają Państwo jeszcze płyty, to jest wyczyn, trzeba przyznać. Depeche Mode, Free Love za nami, 9 minut po 17, a w drugiej godzinie popołudniowego programu porozmawiamy o tych, którzy od dziś poprawiają.
1: Nawet osoby, które miały świetne wyniki, naprawdę takie najwyższe, nie były pewne, że dostaną się na swoje wymarzone kierunki.
2: Też nie można powiedzieć, że nic się nie stało, bo się stało, nie można bagatelizować i nie można też mówić na przykład, że będziesz miał zmarnowany rok życia, bo ten rok można zupełnie inaczej przeżyć.
0: Dziś i jutro poprawki matur do poprawki przystąpiło, czy też do poprawek przystąpiło prawie 50 tysięcy osób. O tym, kto, dlaczego najczęściej, kto może, kto nie może i musi czekać. Kacper Badura będzie Państwu opowiadał za kilka chwil, a po 17.30 Zofia Grudzińska, psycholożka i nauczycielka, z którą Anna Rokicińska porozmawia o tym, czy to rzeczywiście rok stracony i czy można młodemu człowiekowi pozwolić wybrać drogę, a właściwie ciąg dalszy edukacyjnej drogi, nawet jeśli mamy wrażenie, że to może być edukacyjny błąd.

0: 13 minut po 17. Przypominam jeszcze nasz telefon 224 280 280. To jest nasz telefon, ale może stać się Państwa telefonem także, gdy zechcą Państwo do nas zadzwonić i opowiedzieć o czymś istotnym, albo podzielić się na przykład przemyśleniami czy komentarzami na temat, który poruszamy na antenie. Teraz o maturach. Tegorocznych maturach w lipcu poznaliśmy wyniki. Zdało ponad 80% uczniów. No, a do maturalnych poprawek mogą teraz przystępować ci, którzy nie zaliczyli egzaminu z jednego z pięciu obowiązkowych przedmiotów, czyli z pisemnego polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz ustnych polskiego i języka obcego. Ci, którzy nie zaliczyli dwóch egzaminów do poprawek, też będą mogli przystąpić, ale dopiero w przyszłym roku. W takiej sytuacji jest 30 tysięcy osób. Jak co roku najczęściej poprawiana jest matematyka. Podeszło do niej ponad 35 tysięcy uczniów. A więcej na ten temat Kacper Badura.
1: Nie jest zaskoczeniem, że najlepiej poszła matura z języka obcego, najczęściej angielskiego, a najgorzej z matematyki. Różnica leży gdzie indziej. Rok temu do matury przystąpiło 255 tysięcy osób, w tym roku już 320 tysięcy. To przez tak zwaną kumulację roczników ciężej zdać na wymarzone studia. Antonina Cep z akcji uczniowskiej dostała się na prawo na UW, ale stresu było sporo.
2: Dlatego wszyscy sobie zdawaliśmy gdzieś sprawę z tego, że o wyniku, o przyjęciu będą decydować bardzo małe punkty, różnice w wynikach. Tam, gdzie ktoś wiedział, że tego wyniku mu zabrakło, to raczej odwoływał się od razu po otrzymaniu tych wyników po prostu.
1: Niektórzy zapisywali się nawet na kilka kierunków jednocześnie, na wszelki wypadek.
2: Wyniki w tym roku nie dawały właściwie żadnej gwarancji na przyjęcie na studia. Nawet osoby, które miały świetne wyniki, naprawdę takie najwyższe, nie były pewne, że dostaną się na swoje wymarzone kierunki. Także dlatego, że ciężko było przewidzieć jakiekolwiek progi, jak będą wyglądać w tym roku. Ciężko było porównywać się, swoje wyniki do progów z poprzednich lat, bo wiedzieliśmy wszyscy, że sytuacja w poprzednich latach była zupełnie inna niż jest teraz.
1: Ale jak co roku, niektórzy rezygnują z pójścia na studia od razu po szkole. Wybierają tak zwany gap year, czyli rok przerwy.
2: Część tych osób myślę, że po prostu nie ma pojęcia, co by chciało robić i chciałoby znaleźć siebie w tym roku, dlatego że przez liceum, przez system edukacji, także myślę, że ciężko jest faktycznie odnaleźć gdzieś swoje prawdziwe pasje i zrozumieć, co by się chciało robić. Przez to, że czasu dla siebie i czasu na te pasje jest no mało, zwłaszcza w klasie maturalnej. Druga sprawa, są to ludzie, którzy właśnie nie dostali się na swój wymarzony kierunek. Z drugiej strony mają już w głowie ułożoną swoją przyszłość, swoje pasje, swoją drogę życiową i widząc, że w tym roku jednak się nie dostali, albo chcą powtórzyć gdzieś maturę, albo chcą podejść do poprawki za rok, albo chcą po prostu z tymi wynikami swoimi, które mają, spróbować za rok, może te progi będą niższe. Też wiele ludzi po prostu chce pracować, chce wyjechać do innego miasta na studia, jednak rodzice nie są w stanie sfinansować mu całej tej wyprowadzki. Muszą więc zarobić na utrzymanie na tych studiach.
1: Jedni nie dostali się na wymarzone studia, inni w ogóle nie zdali matury. Ponad 50 tysięcy osób nie zaliczyło jednego przedmiotu, a 30 tysięcy nie zdało dwóch lub więcej. Ta pierwsza grupa poprawia dzisiaj i jutro, najczęściej matematykę. Młodemu człowiekowi może się wydawać, że taki wynik to koniec świata. Niekoniecznie, wskazuje pedagog, psycholog i psychoterapeutka dr Marta Majorczyk. Co rodzic może powiedzieć dziecku, które nie zdało matury?
3: Absolutnie nie należy mówić, że mówiłam, że tak będzie, bo to pogłębia poczucie winy. Też nie można powiedzieć, że nic się nie stało, bo się stało. Nie można bagatelizować i nie można też mówić na przykład, że będziesz miał zmarnowany rok życia, bo ten rok można zupełnie inaczej przeżyć. Przede wszystkim, tak jak powiedziałam, zabezpieczyć emocjonalnie i teraz unormalizować, poszukać planu B, bo to na tym życie się nie kończy. To nie jest taki rok, który gdzieś stracimy, to będzie ten rok na nabywanie nowych doświadczeń, na lepsze przygotowanie. Maturę można zdać w przyszłym roku, rozłożysz teraz tą naukę tak, że w przyszłym roku już na pewno ją zdamy. No może nie dostaniesz się na studia, ale są inne szkoły, na przykład policjalne, które przygotowują do zawodu, można iść do pracy. Zdobywasz szybciej doświadczenie. Nazwijmy to tak, może dla tej osoby w tym momencie jest to koniec koniec czegoś, koniec na przykład jakiegoś osiągnięcia tego marzenia w tym, a nie innym terminie, bo zamyka się to okno, kiedy można było to osiągnąć w tym momencie, ale za chwilę otworzy się nowe okno z nową możliwością i trzeba się na to otwarcie przygotować i spróbować je ponownie uchwycić.
1: Nie ma znaczenia, czy pójdziemy na studia od razu po szkole, czy jakiś czas później, mówi psycholog dr Aleksandra Piotrowska.
4: Naprawdę to nie jest tak, że tylko dobrze zdana matura i dostanie się na te studia, które sobie z różnych powodów wymarzyliśmy, umożliwią nam dalsze satysfakcjonujące życie. Można naprawdę podawać mnóstwo przykładów osób, które zdecydowały się podjąć studia albo udało im się podjąć studia w ileś lat po maturze. W tym czasie zdobywały zupełnie inne niż te szkolne doświadczenia, stawały się naprawdę nieco innym, dużo bardziej dojrzałym człowiekiem i potem przystępowały do rozpoczęcia studiów. Bardzo, bardzo ceniłam sobie jako nauczyciel akademicki zawsze kontakt z takimi bardziej dojrzałymi studentami. Był naprawdę dla nas, nauczycieli akademickich, bardzo satysfakcjonujący.
1: W końcu jest też cała masa zawodów, do których wykonywania nie potrzeba matury, a które pozwalają godnie żyć. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: To po pierwsze, państwo piszą, jeśli ktoś znajdzie ciekawą, atrakcyjną pracę, to nawet po maturze można zrobić sobie rok przerwy, a może nawet dwa, w oczekiwaniu na miejsce na wymarzonych studiach. Czy młodym ludziom pozwolić na kroczenie własną drogą, jeśli ta być może wspólnie wymyślona z rodzicami właśnie troszeczkę się skomplikowała w związku z niezdanym egzaminem maturalnym. O tym będziemy rozmawiać po godzinie 17.30, a właściwie Anna Rokicińska z Zofią Grudzińską, nauczycielką i psycholożką. Kto z państwa miał w podobnej sytuacji rok przerwy, a może nawet nie przerwy, bo przerwa sugeruje, że nic nie robił, ale zrobił coś innego, z czego to korzyści płyną być może do dziś, być może to właśnie jest źródłem szczęścia, to coś innego, nie matura i wymarzone studia. O tym bardzo chętnie z państwem porozmawiamy. 224, 280, 280. Czy można młodym ludziom pozwolić na zmianę wcześniej wytyczonych planów? Być może nawet jeśli jesteśmy przekonani, że to błąd, że to nie przyniesie niczego dobrego. Ale co my dzisiaj mamy wiedzieć o przyszłości, która przyjdzie za lat 5 czy nawet 10? 20 minut po 17.

0: 24,5 minuty po godzinie 17, a tu w popołudniowym programie Radia Nowy Świat o maturze, a właściwie o poprawkach maturalnych i o edukacji bez przerwy albo z przerwą rozmawiamy. To znaczy my rozmawiamy bez przerwy, ale czy przerwa wystąpiła w Państwa edukacyjnym środowisku? Przerwa, a jakże, panie redaktorze, rok przerwy? To był plan ściętej głowy, pisze jeden ze słuchaczy. Zamiast tego zdobyłem pracę, założyłem rodzinę i spokojnie po 13 latach zdałem. Spokojniutko, napisał w liście do redakcji. Nasz adres popołudnie@nowyswiat.online, a pisze jeszcze, że opłacało się chwileczkę, tu cudzysłów oczywiście, chwileczkę zaczekać. Ale byli i tacy, którzy rodzicom nie powiedzieli, że matura poszła tak sobie poszła, pan Hubert napisał. Moja mama dowiedziała się o poprawce z polskiego 34 lata po fakcie. 224, 280, 280, listy elektroniczne oraz komentarze w grupie facebookowej. Poprawki maturalne, a może przerwa w edukacji. Przerwa, żeby zastanowić się, co dalej, bo może są jakieś inne, o wiele lepsze plany. Maria Peszek przez moment, za chwilę prognoza pogody.
1: Samotny tata szuka samotnej mamy, także tak.

0: Pogoda.
1: Poniedziałek przyniósł pogodę zróżnicowaną. Najwięcej słońca mamy na południu i południowym zachodzie. W pozostałych regionach Polski więcej chmur, a także przelotny deszcz. Na północy i północnym wschodzie pojawiły się burze z opadami do 10-15 litrów wody na metr kwadratowy i z porywami wiatru do 65 km na godzinę. W tej chwili w Białymstoku jest najchłodniej 14 stopni Celsjusza, a najcieplej w Tarnowie 22. Tymczasem synoptycy zapowiadają już kolejną falę ciepłego powietrza nad naszym krajem, niż atlantycki, który na razie znajduje się na zachód od Półwyspu Iberyjskiego, ruszy w stronę Wysp Brytyjskich, co wypchnie skandynawski wyż na wschód i otworzy drogę przepływu ciepłego powietrza z południa Europy w naszą stronę, podobno w piątek, na południu i zachodzie Polski. Na termometrach znowu zobaczymy 30 stopni.

0: przerwa w drodze do wymarzonego uniwersytetu czy na wymarzone studia, albo w drodze do wymarzonej pracy. I co wtedy? Jedna z naszych słuchaczek napisała: przekażcie to wszystkim młodym ludziom. Kilka lat temu mój syn nie zdał matury z polskiego. Bardzo był tym przygnębiony, ale postanowił sobie zrobić taką przerwę. Brał korepetycje, bo matematykę też postanowił poprawić. Rok później maturę zdał z dobrym wynikiem, a potem dostał się na wymarzone studia i osiągnął niesamowite sukcesy. Po pierwszym roku studiów magisterskich pisze same piątki. Nigdy wcześniej takich ocen nie miał. Nie poddawajcie się, uwierzcie w siebie. Czytam jeszcze w tym liście, czytam także inny list od pana Piotra. Nie dostałem się za pierwszym razem na studia. Za drugim wylądowałem w jednej grupie z pewną Iwoną. Pojutrze mamy 38. rocznicę ślubu. Pozdrawiamy z Katowic. Piotr, patron, Anna Rokicińska w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja nie wylądowałam z pewnym Mariuszem.
0: W jednej grupie.
1: W jednej grupie, tak.
0: No, skończyło się bardzo podobnie. Niemniej różne rzeczy mogą nas spotkać. Możemy zawędrować tam, gdzie nigdy byśmy sobie nawet nie wymarzyli zawędrować, gdy robimy coś, co jest wbrew albo nie do końca zgodnie z planem, zwłaszcza tym edukacyjnym planem na przyszłość.
1: Założonym przez rodziców zwłaszcza.
0: Tak, i co zrobić, gdy rodzicom wydaje się, że dziecko właśnie pomysłem takim jak rok przerwy rujnuje sobie karierę edukacyjną. W jaki sposób mówić o tym dziecku, albo w jaki sposób wytłumaczyć rodzicom, że to wcale nie musi tak być?
1: No, będziemy rozkładać na czynniki pierwsze.

0: nie da rady.
1: Dzień dobry, jeszcze raz gościmy Zofię Grudzińską, nauczycielkę, psycholożkę, obywatele dla edukacji. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani, witam serdecznie. Nie damy rady? Damy rady.
1: Wszystko idzie przeżyć. Prawie 1/5 tegorocznych maturzystów nie zdała w tym roku matury, a ponad 12% z nich miała prawo do sierpniowej poprawki. Co to mówi o naszej szkole i uczniach? Zapytam najpierw.
2: To może właściwie należałoby zapytać, co to mówi o samym systemie zdawania egzaminów maturalnych, bo tu nie wiemy, co nie zagrało, czy też zagrało. Więc taki dosyć duży procent tych porażek, a jeszcze, bo tutaj od razu wybiegam, pomyślałam naprzód, coraz większy procent odwołań i coraz większy procent odwołań uwzględnianych, bo to jest bardzo ważne, jednak daje nam do myślenia, że być może coś jest nie tak z samym egzaminem maturalnym. Bo czy ze szkołą jest coś nie tak? No to byłby znowu temat rzeka, bo w szkole mamy do czynienia z wieloma różnymi szkołami, z systemem, z indywidualnościami. No i naprawdę to jak domino. Ruszy się jeden klocek, 50 obok upada.
1: No właśnie, poprawiać pisemny egzamin można było dziś właśnie ten pisemny, a ustny będą poprawiać maturzyści jutro. Znając życie, pewnie część maturzystów powiedziała swoim rodzicom, nie podejdę do poprawki. Pewnie część rodziców przekonywała, żeby jednak podejść. Przekonywać, czy lepiej pozwolić młodemu dorosłemu na błędy na tej ścieżce edukacyjnej, którą teraz właściwie może sam kierować swoją drogą?
2: Rozmawiać i jeszcze raz rozmawiać, bo ja rozumiem, że pierwszą taką intencją i motywacją rodziców jest dajmy naszemu dziecku to, co sami mieliśmy, czy też nie mieliśmy, to jest alternatywne rozwiązanie, ale posługujemy się modelami z naszego życia, z naszego doświadczenia i to jest całkowicie zrozumiałe. Tyle, że za naszych czasów świat, rzeczywistość nie zmieniała się tak gwałtownie, jak zmienia się w tej chwili. Więc musimy zawsze też brać pod uwagę, że być może intuicja młodych bierze pod uwagę czynników, których my nie dostrzegamy. Ale oczywiście intuicja młodych może też przeoczać czynniki, które my dostrzegamy. Więc tu jedynym takim dobrym rozwiązaniem jest bardzo głęboka, bardzo gruntowna rozmowa i to powiedziałabym tak trochę przekornie, że obie strony powinny się przedtem umówić, że odrzucają dotychczasowe założenia. Jakby wymazują wszystkie swoje poprzednie myślenia i przystępują na zasadzie takiej tabula rasa, takiej kompletnie czystej tablicy do tej rozmowy.
1: To raczej trudne jest, no bo trudno jakby wymazać ze swojego życia pewne doświadczenia, przez które się przeszło.
2: To jest niesłychanie trudne, ale można pomyśleć tak, wymazujemy nie nasze doświadczenia i przekazujemy nasze doświadczenia, opowiadamy o naszych doświadczeniach, a jednocześnie otwieramy przestrzeń, żeby dziecko opowiedziało nam o tym, co się wokół tego dziecka dzieje, bo on czy też ona mają kolegów, koleżanki rok starsze, 2 lata starsze, 5 lat starsze i to są te doświadczenia, które są bardziej dla nich aktualne, prawda?
1: Tak, ze swojego życia i doświadczenia wiem też, że są tacy maturzyści, którzy nie podeszli do matury ze strachu po prostu najzwyczajniej w świecie. Jak tego nad tym strachem pracować, żeby na przykład za rok jednak takie dziecko, taki młody, nastoletni człowiek podszedł do tej matury jednak?
2: To jest naprawdę bardzo trudne i ja też znam jakby z moich rozmów, z opowieści moich znajomych, dzwonią do mnie rodzice, nawet obcy, i też pytają właśnie, co tu zrobić. Praca nad strachem, praca nad redukcją tego lęku. Czasami, ponieważ każdy przypadek jest ciut inny, warto szybciutko poradzić jakiegoś psychoterapeuty w tym jednym konkretnym przypadku. Warto, jeżeli to są bardzo wysoko postawione poprzeczki. Jeżeli, ale też powiem, to jest może złota myśl, która bywa głupawa. jeżeli się dobrze swoje dziecko zna, jeżeli naprawdę zawsze się z tym dzieckiem rozmawiało, to ma się lepsze rozeznanie tego, co się u dziecka dzieje. Gorzej, niestety, tu ja nie chcę jakby oskarżać rodziców, no ale to jest taki fakt dosyć znany, że gorzej, jeżeli zaczynamy się właśnie w tym momencie próbować rozmawiać z dzieckiem, jak coś nie poszło. Prawda? I wtedy jest no niestety o wiele trudniej.
1: Pewnie, ale, tak. No, pewnie część.
2: No, to, tak. Jeszcze tylko dołączę. Na pewno trzeba próbować powiedzieć dzieciakowi, dziewczynie, chłopakowi, słuchaj, co się stanie, jeżeli znowu oblejesz? No oczywiście, dziecko w którymś momencie odpowie, że niby nic, ale moje poczucie własnej wartości jeszcze bardziej rymsnie o glebę, prawda? Bo ja już zaliczyłam jedną porażkę i ja nie chcę się wystawiać na zaliczenie drugiej porażki. I samo już powiedzenie, samo ujawnienie tego lęku trochę pomoże go zredukować.
1: Pewnie część z rodziców myśli, o matko, zmarnuje sobie życie, będzie mieć pod górę w życiu, szkoda szansy na lepszą przyszłość. Czy to dobre podejście, czy zmienić swoje myślenie właśnie w tej materii?
2: To jest podejście magiczne i naprawdę niegodne rozsądnego człowieka. Wystarczy 10 minut spędzonych w internecie, przepraszam, niestety w naszym osławionym internecie, z którego nie powinniśmy tak bardzo korzystać, ale jak się wrzuci hasło słynni ludzie bez matury, czy też słynni Polacy z ostatniego dziesięciolecia bez matury, czy też cokolwiek w tym stylu, to wyskoczy nam cała lista wspaniałych nazw. I to jest moment, w którym otwieramy oczy i to jest moment, w którym mówimy sobie, hola, to już nie jest ten świat sprzed 50, 30, a nawet 20 lat, kiedy dyplom był przepustką do lepszego życia.
1: A co robić, gdy młody dorosły mówi, mamo, tato, nie idę na studia, mam dosyć nauki?
2: No zapytać dlaczego i o co chodzi i co chce robić i jak to widzi, to pierwsza sprawa, bo sama jestem ciekawa takich odpowiedzi, prawda? Jeżeli te odpowiedzi trzymają się kupy i dowodzą, że młode stworzenie, młoda istota to przemyślała, no to być może rodzice otworzą szeroko oczy i powiedzą, no zdejmujemy przed tobą czapkę, dobrze to wymyśliłeś, Aś. No a jeżeli okaże się, że tam są jakieś luki, no to właśnie w toku takiej rozmowy byle nie krzyków i byle nie obrażania, bo wtedy to już komunikacji nie będzie.
1: No to mamy tutaj taką zwrotną informację od tych, którzy nas słuchają.
0: Jestem rocznik 65. No i tej matury nie zdałam, ale znalazłam wtedy przyjaciół, którzy pomogli mi ją zdać po roku. Więc wszyscy

0: Może też podejść do tego inaczej. Może nie będzie studiował, ale wciąż będzie się uczył życia de facto.
1: Ależ oczywiście, no to są takie truizmy, ale no warto je powtarzać, że my się nie uczymy tylko i wyłącznie na studiach, a już szczególnie nie w obecnym świecie, w którym tak bardzo nam się otwiera różnych obszarów aktywności zawodowej, kreatywności, która nie musi być filtrowana przez dyplom jakiejś konkretnej uczelni. Ja słowo dodam, bo jeszcze wiem, że rodzice, dziadkowie bardzo często nie rozumieją dziecka, które przychodzi i mówi: zrobiłam licencjat, dziękuję, to mi wystarcza. Teraz zaczynam realizować się zawodowo. Nie, no dziecko, licencjat to nie stopień. Owszem, ja się zgadzam. Licencjat to nie jest stopień naukowy, ale nie wszyscy chcemy być naukowcami. I przy obecnym bolońskim systemie dziecko prawidłowo może wyczuwać trendy, gdzie licencjat absolutnie wystarczy, żeby realizować tę ścieżkę zawodową wybraną.
0: Część z rodziców pewnie ma nadzieję, że po roku przepracowania i mierzenia się z tą rzeczywistością młodemu człowiekowi po prostu przejdzie i jednak na te studia pójdzie. A jak nie?
1: No to jest, to już widać, tak, owszem, też rozumiem, natomiast już widać taki brak wiary w to, co dziecko mówi: no dobra, w porządku, po roku wróci do rozsądku, a być może jednak niekoniecznie, więc dobrze byłoby samego siebie się najpierw spytać, a jeśli nie wróci, to może ten rozsądek jest gdzie indziej niż my go widzimy, prawda?
0: No tak.
1: Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o ten tak zwany gap year, czyli tą roczną przerwę, to to jest wspaniałe narzędzie i szczerze mówiąc, ja bym je polecała wszystkim, nawet tym, którzy doskonale wiedzą, jaki kierunek obrać i którzy zdali maturę świetnie i którzy mają drogę do uczelni otwartą, ale jesteśmy studentami, kontynuujemy bycie małymi dziećmi tak naprawdę, bo trafiamy z jednego środowiska edukacyjnego do drugiego, z jednej bańki do drugiej bańki, a być może warto przedtem rzucić się na rok, pojeździć po świecie, nawet popracować gdzieś w biurze, nie wiem, na targowisku, w recepcji hotelowej i zdobyć te inne kompetencje, te życiowe kompetencje. To jest naprawdę duża szansa.
0: Bywa też tak, że zamiast młodego człowieka to rodzice wybierają mu kierunek studiów, bo młody, taki niezdecydowany, nie wie co robić, waha się między jednym a drugim, więc rodzice myślą sobie: dobra, niech pójdzie tam, bo to prestiżowe studia. Słuszne to, niesłuszne?
1: Powiedziałabym w ten sposób. Bo rzeczywiście zabraliśmy w tym momencie młodej osobie jeszcze jedną, kolejną szansę decydowania o sobie. Zabraliśmy przestrzeń do zastanowienia się. Być może jednak właśnie ten rok pomyślenia, przyjrzenia się samej sobie, samemu sobie jest właśnie tym, czego potrzeba, a nie żeby rodzice po raz kolejny nas wyręczyli.
0: No dobrze, ale jak tu się pochwalić przed na przykład innymi rodzicami? Zobaczcie, studiuje ten mój młody człowiek taki prestiżowy kierunek.
1: No nie. No a czemu nie powiedzieć: no słuchajcie, to wasze dzieci to studia, ale moje jeździ po świecie i zbiera doświadczenia życiowe.
0: To jest dopiero no, przeżycie
1: zagrać.
0: Dla rodzica, jak sądzę.
1: Prawda? Może zagrać. Nie, zresztą ja powiem bardzo konkretnie. Koleżanki córka jakieś 8 czy 9 lat temu pojechała na wolontariat, gdzieś, nie wiem, budowała domki po jakimś trzęsieniu ziemi, tego już dokładnie nie pamiętam, ale o co chodzi, przepraszam, bardzo tak merkantylnie powiem, że na tym wolontariacie spotkała ludzi z całego świata i potem jak podjęła swoje studia, to okazało się, że już ma ten tak zwany buddy system, czyli tę sieć kontaktów, dzięki której jej kariera poleciała 3 razy szybciej niż wszystkich innych. Więc może i w ten sposób.
0: A po roku studiowania bywa, że student chce zmienić kierunek, bo dociera do niego, że obecnie studiowany to jednak nie to, co chce robić w życiu. No i znowu zaczyna się przekonywanie. Jeszcze 2 lata i zrobisz licencjat. Potem, że zmienisz sobie, jak ten licencjat zrobisz. Dać zmieniać zdanie, czy jednak uczyć takiej konsekwencji w podejmowaniu decyzji i wytrwania?
1: I uczyć konsekwencji pod tytułem, że jak już raz podjęta decyzja, to jej zmienić nie można, to jest niedobrze, ale oczywiście jeżeli byśmy zobaczyli, że nasze małe dziecko 19-letnie, 20-letnie, 21-letnie czy dwu po raz kolejny zmienia kierunek, to

0: tu rzeczywiście jakieś by mi się światełko zaświeciło. Natomiast jedna zmiana kierunku jest bardzo fajnym sygnałem, że to dziecko myśli o sobie, że same siebie obserwuje, że jest w stanie się przyznać do błędu i nie chce wkopywać się w błędną uliczkę. Więc to, z tym, że powtarzam, rozmowa, rozmowa i jeszcze raz rozmowa. Przyjrzyjmy się tej decyzji.
1: No ale młodzi ludzie boją się czasami oświadczyć właśnie, że zmieniają kierunek studiów, właśnie powiedzieć to rodzicom, bo boją się reakcji tych rodziców też.
0: No niestety to, jeżeli młody człowiek się boi, to znaczy, że już się zetknął z jakimiś takimi czy stereotypami, czy z ugruntowaną niechęcią do przecierania innych ścieżek. I tu rodzice, jeżeli rzeczywiście chcą porozumieć się, dogadać się z tym dzieckiem, a nie tylko przekonać do swojego, to tutaj rodzice faktycznie powinni się zacząć zastanawiać, co w mojej komunikacji z dzieckiem szło nie tak. To jest nasza rola rodziców.
1: Czyli wniosek z tego, że jednak rozmawiać, dopytywać dlaczego, a nie stawiać na swoim za wszelką cenę.
0: Nie, zdecydowanie nie stawiać na swoim. Życie dziecka to jest życie dziecka. I nie stawiajmy się w sytuacji, w której kiedyś dziecko nam powie tak, a gdybym was nie posłuchała, byłabym szczęśliwsza. My nie wiemy, czy tak by było, ale sam fakt, że to my wpuściliśmy się w taki kanał, bardzo nas obciąża potencjalną winą za niepowodzenie życiowe dziecka. Po prostu.
1: To na koniec troszkę z innej beczki, bo za tydzień rozpocznie się rok szkolny. Jakich rad udzieliłaby pani tym rodzicom, których dzieci pierwszy raz będą przekraczały próg szkoły?
0: Ojej, czy takim malutkim, takim siedmiolatkom. Tym pierwszaczkom bardzo mocno się przyglądać, czy szkoła jest przyjazna. Jeżeli ta szkoła, czynić wszystko, żeby uwypuklić aspekty tej przyjazności szkoły. Jeżeli widzimy, że coś w tej szkole może nie być przyjazne, no to wtedy rzeczywiście reagować, ale nie reagować na zasadzie, że mówimy dziecku, a co, to no, jakaś głupia to nauczycielka, albo coś, nie, nigdy w życiu, tego nam nie wolno robić. To jest tak samo jak rodzice, jeżeli się rozwodzą i nawet jeżeli się nienawidzą, to inteligentni rodzice i kochający będą ukrywać przed dzieckiem, że przynajmniej będą prezentować taki profil, że mama też cię kocha, tata też cię kocha, więc unikać takiego oskarżania przy dziecku, ale koniecznie kontaktować się ze szkołą. Grzecznie, ale stanowczo mówić, moje dziecko dostrzegło to, a to i się niedobrze z tym czuje. Wiele więcej nie możemy zrobić i nie odrabiać za dziecka lekcji, których zresztą podobno w tej chwili nie ma.
1: No tak, ale już widzę tych rodziców, bo już rozmawialiśmy trochę o tych pracach technicznych i wyobrażam sobie to robienie karmników w domu.
0: No, ale można zrobić karmik, choćby był kulawy, tylko potem właśnie jednak pilnować, żeby nauczyć, znaczy nie zrobić, tylko niech dziecko zrobi kulawy karmik samo i pochwalić, że się tak stara, że znalazło te gałązki, czy co tam do karmika potrzeba, a potem obserwować reakcję nauczycielki, bo to jest najbardziej ważne. Patrzeć, czy nauczycielka doceniła.
1: No i tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościliśmy z Zofią Grudzińską, nauczycielkę, psycholożkę, obywatele dla edukacji.
0: Dzięki
1: do
0: serdecznie.
1: Usłyszenia.
0: Przy okazji, no, wszystkim życzę powodzenia w ich decyzjach życiowych. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Bardzo dziękujemy. Anna Rokicińska, bardzo dziękujemy za rozmowę. 224, 280, 280. Komentarze, Państwa komentarze, także te pisane. Pani Anna napisała, że nie dostała się na dzienne studia, poszła na wieczorowe do pracy. Dziś myślę, że nic lepszego nie mogło mnie spotkać. Moje dziecko też teraz robi dwuletnią szkołę i pracuje, a na studia wybiera się za rok. Najważniejsze było wyprowadzić się do ukochanej osoby. No takie to są priorytety, nie zawsze edukacyjne. Czy przerwa albo zmiana pomysłu, planu na edukacyjną przyszłość zawsze przynosi taki pozytywny skutek? 224, 280, 280.

Joy Division to za nami, przed nami trzecia godzina popołudniówki, już za chwilę, już po serwisie informacyjnym. Jeszcze zaglądam tylko do komentarza pani Anny w sprawie edukacji, edukacyjnych dróg, kariery naukowej i nie tylko. Większość z nas i tak pracuje w zawodzie innym niż wyuczony lub ledwie luźno powiązanym z wykształceniem, czasem zawodowym, technicznym. Poza tym większość również raz, max trzy razy zmienia branżę, modyfikuje ścieżkę zawodową, przekwalifikowuje się. O tym państwo dziś piszą, ja czekam, a to jedna z nowych piosenek, można ją znaleźć także w zestawie do głosowania. Miodek, Honey.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Problemy na dwóch polskich lotniskach z powodu czeskiego samolotu cywilnego, który pojawił się w pobliżu polskiej granicy. Nie można było przez kilkadziesiąt minut nawiązać z nim kontaktu radiowego. Z powodu zagrożenia trzeba było zamknąć lotniska w Krakowie i Katowicach. Samoloty przygotowujące się do startów otrzymały polecenie oczekiwania. Decyzję podjęło Ministerstwo Obrony Narodowej. Po wyjaśnieniu sytuacji z pilotem czeskiej maszyny ruch na lotniskach został przywrócony. Do innego niebezpiecznego incydentu, ale tym razem na torach, doszło dziś na stacji kolejowej Kielce-Herbskie. Maszynista pociągu Polregio relacji Busko-Zdrój Częstochowa nie zatrzymał się przed semaforem i wjechał na tor zajęty przez inny pociąg. Na szczęście zadziałały procedury bezpieczeństwa. Pociąg Polregio został zatrzymany przez dyżurnego ruchu za pomocą sygnału radio stop. Nikomu nic się nie stało. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia już komisja kolejowa. Polskie siatkarki pokonały w drugim meczu grupowym Mistrzostw Europy Łotyszki 3-1. Miała być łatwa wygrana z outsiderkami, a tymczasem wyszarpana ona została w męczarniach. W sobotę Polki bardzo pewnie pokonały Węgierki i w grupie zajmują teraz drugą lokatę. Pozostały im jeszcze starcia z trudniejszymi rywalkami. Jutro ze Słowenkami, a potem z Niemkami i Turczynkami. Piłka, którą Diego Maradona zdobył słynną bramkę nazywaną ręką Boga podczas ćwierćfinału Mistrzostw Świata w 1986 roku, została sprzedana na aukcji za 3 300 000 dolarów. Piłka ta przez ponad 30 lat była własnością sędziego tego spotkania. Eksperci podkreślają, że to jeden z najważniejszych przedmiotów związanych z historią futbolu. Wcześniej, w 2022 roku, koszulka, którą Maradona miał na sobie podczas tego samego meczu, została sprzedana za około 9 milionów dolarów. Teatr nie musi mieć własnej sceny ani działać w dużym mieście. Instytut Teatralny od lat dociera ze spektaklami tam, gdzie dostęp do kultury jest bardziej ograniczony, także do małych miejscowości. Jak mówiła na naszej antenie rzeczniczka Instytutu Kamila Paprocka-Jasińska, najważniejsze jest dotarcie do publiczności poza dużymi ośrodkami. W tym celu w miesiącach wakacyjnych działa program Lato w Teatrze.
3: Na co dzień jesteśmy taką instytucją, która otwiera się na przede wszystkim środowisko teatralne, ale wyjątkiem są wakacje, kiedy wyjeżdżamy do małych miejscowości w ramach projektu Lato w Teatrze i robimy tam warsztaty teatralne dla dzieci i robimy pokazy spektaklu w namiocie cyrkowym.
2: Lato w Teatrze potrwa do końca wakacji, a jesienią w ramach programu Teatr Polska spektakle ruszą w trasy po kolejnych miejscach w całym kraju. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Czy Państwu też wydaje się ciekawe to, że jednym z największych, najważniejszych, jedną z najważniejszych pamiątek futbolowych okazuje się przedmiot, który brał udział w jednym z największych oszustw na boisku? To niesamowite i zaskakujące. A ja myślałem, że chodzi o coś zupełnie innego w piłce nożnej, ale to pewnie dlatego rzadko śledzę zmagania futbolowe. Popołudnie @nowyświat.online, 224, 280, 280, komentarze facebookowe, tam wszędzie, gdzie w facebookowej przestrzeni znajdą Państwo Radio Nowy Świat. A my zaczynamy trzecią godzinę.
5: Nowy Świat po południu.
4: Choć zacznę od komentarzy dotyczących drugiej godziny i tego, o czym w drugiej godzinie rozmawialiśmy. A przypomnę, rozmawialiśmy o poprawkach z egzaminów maturalnych. Maturalne poprawki zaczęły się dziś, będą jeszcze jutro. Piszą Państwo, że matura nie jest najważniejsza, podpowiadają Państwo, piszą Państwo także o tym Wero między innymi, że jak to w wieku 18-19 lat mamy już mieć wszystko przemyślane i zaplanowane, a to przecież dopiero początek życia, które tak często się zmienia i tak wiele spraw jest poza naszym wpływem. Komentarze w facebookowej grupie, a także telefonicznie przysyłane.
0: W Polsce cały czas jeszcze pokutuje taki system, w którym kończy się liceum, robi się maturę i natychmiast idzie się na studia. Akurat z mojej rodziny dzieci wybrały Danię i tam okazało się, że one właśnie po maturze są najmłodszymi osobami na studiach, dlatego że w tamtym kraju młode osoby nie do końca zawsze mają pomysł na to, co chcą robić w życiu i gdzieś trafiają ci właśnie młodzi Duńczycy do pracy, przez kilka lat sobie popracują i dopiero wtedy wybierają studia takie, jak sobie już wymyślą i mają ten pomysł na swoje życie. I to jest chyba też rzecz, o której u nas się nie mówi.
4: Właśnie się powiedziało. Bardzo dziękuję za telefon. 224 280 280. Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Patryk Rabiega i Michał Porycki dołączył do zespołu Wojciech Ratasiewicz, a to oznacza, że odłączył się Grzegorz Muranowicz, któremu bardzo dziękujemy za pierwsze dwie godziny popołudniowego programu. Realizator to jedna z najważniejszych osób tu przy Ostrej w Warszawie. 5,5 minuty już po godzinie 18, a muzycznie Genesis na początek tej godziny.

0: z Domku nad Morzem, 10 minut po godzinie 18. Państwo jeszcze trochę zdziwieni tą ceną, którą zapłacono za piłkę, którą to Diego Armando Maradona strzelił, a właściwie no strzelił ręką piłkę, chociaż piłka jest w zasadzie nożna. Piszą, kto dał takie pieniądze, a miało być jeszcze więcej. Zacząłem czytać o tej licytacji, niektórzy spodziewali się, że to będzie nawet 10 milionów, przypomnę 300. Na takiej kwocie się skończyło. Człowiek obserwuje te wszystkie zmagania futbolowe i zastanawia się, na czym to polega. A przy okazji, jak się tak patrzy, to zastanawiam się, skąd było wiadome, albo skąd, kto był pewien, że to właśnie ta piłka wpadła do siatki po tym słynnym ręcznym zagraniu. Przecież piłek jest sporo na boisku, one są zmieniane, wymieniane. Jedna wypadnie gdzieś nieco dalej, to potem się wrzuca inną na boisko. No ale jak rozumiem, sędzia wie, co się tam wtedy działo. Przypomnę, że to właśnie tunezyjski arbiter, który tego gola wtedy uznał, był właścicielem piłki przez te wszystkie lata. No to taka ciekawa historia z pogranicza świata sportu oraz różnych niesportowych zachowań. Państwo jeszcze piszą, to trochę tak jakby po jakimś znanym człowieku właściwie tylko zegarek został, który to ten człowiek dostał od kogoś w zamian za wykonanie czegoś, czego wykonać nie powinien. Zostawmy tę politykę na boku, chociaż za chwilę do polityki w pewnym sensie też wrócimy, bo rozmawiać będziemy o podatkach, a właściwie o rządowych planach na zmiany w przepisach podatkowych w naszym kraju. Pomówimy także, i to już za kilka minut, o tym, jak to się ładnie mówi, na co idą nasze podatki.
1: Dzieci otrzymują za pośrednictwem rodziców tutaj pomoc w postaci 300 zł takiej zapomogi zwanej wyprawką szkolną. Jednak jest to, no jak widać, tylko część tych wydatków.
2: Teraz są tak ciężkie czasy, że nie każdy może sobie na to pozwolić.
3: Ja mam 1700, no już tych groszy nie pamiętam, mam emerytury.
0: Olga Bobienko przygotowała relację na ten temat, jej relacja już niebawem, a po 18.30 Marcin Zieliński, prezes zarządu i główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju, z którym porozmawiamy, no między innymi o tym, czy w Polsce podatki, jego zdaniem przynajmniej, są uczciwe, sprawiedliwe, co to znaczy. Może państwo podpowiedzą 224, 280, 280 i czy w budżecie po zmianach, gdyby weszły w życie, tych rządowych propozycjach zmian, będzie więcej czy mniej?

0: Co to za melodia? To melodia ulotna i mela kotelu 16,5 minuty po godzinie 18. Skoro rząd planuje wprowadzenie zmian w systemie podatkowym, porozmawiajmy o tym, na co nasze pieniądze w podatkach przelewane i przekazywane są najczęściej wydawane. Budżet państwa to przecież nie tylko drogi, szkoły, szpitale czy armia, o której ostatnio bardzo dużo mówimy. To także system dopłat, świadczeń kierowanych do konkretnych grup: dzieci, rodzice, seniorzy, wdowy, wdowcy, osoby z niepełnosprawnościami, rolnicy czy górnicy. Każda z tych grup ma w państwowych finansach swoje miejsce i często jest to miejsce warte miliardy złotych. Za każdą z tych kwot stoi nie tylko konkretne świadczenie, ale też decyzja o tym, kogo i w jaki sposób państwo chce wspierać. I o tym już teraz opowiada Olga Bobienko.
1: Nie zawsze jednak te pieniądze wyglądają jak przelew na konto. Przykładem są rolnicy. W 2026 roku budżet państwa przeznacza ponad 27 miliardów 500 milionów złotych na dotacje do Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS-u. To nie jest po prostu świadczenie wypłacane rolnikom. Pieniądze finansują cały system ich ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Skala jest jednak ogromna. Jeszcze inaczej wygląda wsparcie dla górnictwa. W tym roku na sektor węgla kamiennego ma trafić około 7 miliardów 500 milionów złotych. 5,5 miliarda przeznaczono na redukcję zdolności produkcyjnych i wygaszanie nierentownych kopalń, resztę na osłony socjalne dla pracowników. To więc nie tylko dopłata do sektora, ale także rachunek za jego transformację. Największe wsparcie kierowane jest jednak do dzieci i seniorów, bo są to najbardziej wrażliwe grupy, podkreśla profesor Ryszard Scharfenberg z Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Dzieci ze względu na to, że nie pracują, czyli są na utrzymaniu gospodarstw domowych, rodziców, jak i osoby starsze, które już nie pracują, jeżeli tu mamy na myśli osoby 65+, kwestia jak zdefiniujemy osoby starsze, ja zwykle używam tej kategorii 65+. I w przypadku osób starszych, no ze względu na mniejszą zdolność do pracy, przejście na emeryturę, część osób starszych nie ma emerytury. No więc sytuacja osób starszych i dzieci jest tutaj szczególnie ważna, żeby ją obserwować.
1: W przypadku seniorów za tymi pieniędzmi stoją bardzo konkretne problemy. W tym roku na 13 i 14 emeryturę państwo przeznacza około 32 miliardów złotych. Jest też renta wdowia, na którą zabezpieczono pieniądze na cały rok. Ale same dodatkowe świadczenia nie wyczerpują obrazu sytuacji osób starszych. Tym bardziej, że często mówimy o samotności, ograniczeniach związanych z wiekiem i rosnącym ryzyku ubóstwa w tej grupie.
3: Emerytów w ogóle nie stać, żeby mogły sobie z emerytury pozwolić.
4: Teraz są tak ciężkie czasy, że nie każdy może sobie na to pozwolić.
3: Ja mam 1700, no już tych groszy nie pamiętam, mam emerytury. Jestem chora na serce. Mam rozrusznik, nosi się pieniądze do apteki.
1: Z drugiej strony są dzieci i rodzice. Sam program 800+, to w tym roku około 61 miliardów złotych. Do tego dochodzi 6 miliardów na program Aktywny Rodzic i około 1,4 miliarda na Dobry Start, czyli 300 zł na szkolną wyprawkę. I właśnie przy wyprawce najlepiej widać, że nawet pozornie niewielkie świadczenie jest tylko częścią znacznie większych wydatków, jakie ponoszą rodziny przed rozpoczęciem roku szkolnego. Mówi dyrektorka jednej z warszawskich podstawówek, Danuta Kozakiewicz.
5: Panowie, tatusiowie mówią o 900 zł, mamusie troszeczkę nie mniej, czyli starają się zamknąć w 700 zł. Czyli jest to wydatek dosyć duży. Dzieci otrzymują za pośrednictwem rodziców tutaj pomoc w postaci 300 zł, jednak jest to, no jak widać, tylko część tych wydatków.
1: Oczywiście dzieci, seniorzy, rolnicy czy górnicy to nie wszystkie grupy, które korzystają z pieniędzy państwa. Są jeszcze osoby z niepełnosprawnościami, są też inne świadczenia rodzinne, opiekuńcze i emerytalne. Budżet działa jak system redystrybucji, bo pieniądze zebrane od wszystkich mają trafiać do określonych grup według przyjętych przez państwo zasad. A te mogą się zmieniać, szczególnie kiedy zbliżają się wybory i zaczyna się licytacja na pomysły, które mogą przekonać kolejne grupy elektoratu. Najnowszy przykład to propozycja środowiska Mateusza Morawieckiego. Pensja rodzicielska miałaby przysługiwać jednemu z rodziców dziecka do 3 roku życia i odpowiadać wysokości płacy minimalnej. Tak o tej propozycji mówił wiceprezes Stowarzyszenia Rozwój Plus Marcin Chorała.
6: Tu istotne jest słowo pensja, a więc pełnoprawny dochód, który jest oskładkowany, opodatkowany, daje staż składkowy do emerytury, daje ubezpieczenie w NFZ-cie. No człowiek nie wypada z systemu, nie jest poza systemem, tak jak teraz często się dzieje, zwłaszcza na urlopie wychowawczym.
1: W budżecie każde świadczenie ma swoją cenę. W kampanii przede wszystkim swoich beneficjentów. Skoro jedni dostają 800+, inni 13, jeszcze inni dopłaty do całych systemów, to przed wyborami zaczyna się pytanie, kto i dla kogo wymyśli następny przelew. Olga Bobienko, Radio Nowy Świat.
0: Kto na tym wszystkim zyska, kto będzie musiał zapłacić więcej, a kto nie skorzysta ani trochę. Nie skorzysta, przypominam, pomysły zwiększenia stawki wolnej od podatku. Na razie nic, przynajmniej w rządowych planach, nic na ten temat się nie zmieniło, niczego nowego nie będzie, ale o planowanych zmianach porozmawiamy po 18.30 z prezesem zarządu i głównym ekonomistą Forum Obywatelskiego Rozwoju. Marcin Zieliński pojawi się u nas w studiu przy ulicy Ostrej w Warszawie. Gdyby mieli Państwo jakieś pytania związane z rządowymi propozycjami i nie tylko rządowymi, bo po tych rządowych pojawiły się kolejne. Dziś wiceszef Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek zapowiedział pomysły, czy też projekt PiSu w sprawie zmian w podatkach. Nieco inny niż rządowy. O tym też chętnie z Państwem porozmawiamy. Popołudnie małpanowyświat.online 224 280 280. Facebookowa grupa. O, tam także dużo na ten temat. Mam nadzieję, że będzie coraz więcej. A to Marianne. Nowe nagranie od Fontainesów. Fontaines DC.

Piosenka o Marianie mogą Państwo znaleźć także w zestawie do głosowania. A czy na liście to się okaże? To znaczy, czy w pierwszej dwudziestce, bo na liście będzie na pewno, ale czy w pierwszej dwudziestce wyląduje? Bo to w tym tygodniu po raz pierwszy w zestawie. Tego dowiemy się dopiero w sobotę po 20. Choć ja już pewne przecieki będę miał w sobotę przed 20, przygotowując tip-top listę. Kolejne notowanie się głosuje. Do piątku do 19. 231 lista już w sobotę, już po 20. My teraz w trzeciej godzinie rozmawiamy o budżetowych wydatkach, ale także o budżetowych przychodach, czyli o tym wszystkim, co płacimy, co przekazujemy do budżetu, aby zostało rozdysponowane, i o tym, w jakim systemie będziemy płacić w przyszłości, być może niedalekiej. Trzy progi podatkowe to jest jedna z tych nowych propozycji rządu, co jest oczywiście powrotem do czegoś, co w Polsce już mieliśmy. Na razie Walk Away to tytuł tego nagrania. Na razie prognoza pogody to za 3 minuty.

0: Jest 18:30.
1: Pogoda.
0: Zanim opowiem Państwu o tym, co nocą i jutro wydarzy się nad Polską, jeszcze zaglądam do raportów hydrologów, synoptyków, meteorologów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, związanych z opadami deszczu, które od kilku dni pojawiają się w Polsce i po opadach, szczególnie na północy, poziom wody w rzekach wyraźnie wzrósł, informują dzisiaj. Stopniowo odbudowuje się tak zwana retencja zlewniowa. To jest zdolność całego dorzecza do czasowego zatrzymywania wody. A co dzieje się w tej chwili w Polsce? Termometry pokazują od 15 do 21 stopni we Włodawie. Jest najchłodniej, a w Tarnowie najcieplej. Nocą przelotny deszcz pojawi się jedynie na północy Polski. Poza tym niewiele chmur, ale na północy, zachodzie i w centrum zobaczymy mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 3 stopni w Kotlinach Karpackich przez 8 na południu do 13 na północnym zachodzie i 14 na wybrzeżu. Wiatr słaby, w Karpatach porywy do 55 km na sekundę. I na godzinę, co ja powiedziałem, kilometrów na godzinę. Jutro najwięcej chmur na północnym wschodzie oraz na krańcach południowych. Tam też może popadać przelotny deszcz. Na północnym wschodzie mogą pojawić się burze. Uwaga na termometrach. W najcieplejszym momencie dnia od 18 do 19 stopni na północnym wschodzie, 24 na zachodzie i południu. I to jest najcieplejsze miejsce w Polsce jutro. Wiatr słaby, jedynie podczas burz może być porywisty. Proszę zwrócić na to wszystko uwagę. Właściwie na to wszystko, co może podczas takiej burzy odlecieć i nie wrócić. 224, 280, 280. Plany, rządowe plany i pomysły na podatki w naszym kraju. Już za chwilę o tym porozmawiamy z naszym gościem w popołudniowym programie Radia Nowy Świat.

0: Przepytanie.
1: Marcin Zieliński, prezes zarządu i główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju. Kłaniamy się, witamy w studiu.
2: Dzień dobry.
1: Porozmawiajmy o podatkach w obliczu zmian, które przed tygodniem, mniej więcej niecały tydzień temu, ogłosił pan premier, ogłosili ministrowie. Może zacznę od pytania, co pańskim zdaniem oznacza określenie uczciwe albo sprawiedliwe podatki? Istnieje w ogóle coś takiego?
2: No, to jest pytanie, na które filozofowie, ekonomiści, etycy, socjologowie próbują odpowiedzieć i pewnie są różne definicje tego, czym byłyby uczciwe, sprawiedliwe podatki. No, natomiast no, pewne, wydaje mi się, że konstrukcje tego systemu podatkowego można wskazać, które by świadczyły o tym, że jest on lepszy albo gorszy, bardziej sprzyjający rozwojowi gospodarczemu albo mniej. Mhm. I jednym z takich ważnych elementów, na które wskazują ekonomiści, to nie tylko jeżeli chodzi o podatki dochodowe, ale też na przykład podatki od konsumpcji, to jest neutralność systemu podatkowego, czyli to, żeby system podatkowy nie premiował jakichś konkretnych branż, konkretnych form działalności, tylko szeroko opodatkowywał wszystkich uczestników gospodarki na takich samych zasadach. Niestety w Polsce mamy ten system dalece odbiegający od tego ideału neutralności. Wiadomo, to jest ideał, którego się nie da doścignąć, osiągnąć, ale który mi się wydaje, że warto do niego dążyć. No niestety w Polsce politycy tego nie próbują nawet.
1: Bo na tych samych zasadach to przecież nie zawsze musi oznaczać równo. Bo co to znaczy równo i czy równo to też dobrze, czytaj sprawiedliwie.
2: Tak, znaczy, jakby poruszył pan osobny temat, czyli na progresja kontra
1: podatek
2: liniowy. O której
1: za chwilę będziemy rozmawiać.
2: No ogólnie, no, nawet ta neutralność podatkowa nie wyklucza progresji pewnej. No ale widzimy, to trochę przeskoczę na tą inną działkę, czyli VAT-u, gdzie mamy w Polsce ogólnie wysoką tą stawkę podstawową 23% i ona jest wysoka na tle na przykład innych krajów Unii Europejskiej, ale jednocześnie bardzo szeroki katalog wyjątków obniżonych stawek. Przez co no, wielu sprzedawców może korzystać z tych niższych stawek, ale to też rodzi wiele problemów. Poza tym, że to są pewne preferencje dla nich, no to też rodzi konflikty z administracją skarbową. Mieliśmy kilka miesięcy temu taki przypadek pizzy z krewetkami, gdzie się okazało, że ona powinna być jednak opodatkowana stawką 23%, a nie 8%. I to też no, tego typu właśnie rozwiązania są szkodliwe.
1: Czyli jak rozumiem, nie rozstrzygniemy tego sporu, czy też tej zagadki, czy mamy uczciwe podatki, czy też nie. No to porozmawiajmy.
2: Znaczy, ja powiem tak. Mamy w Polsce bardzo daleki od ideału ten system podatkowy, o czym świadczą na przykład rankingi, międzynarodowe rankingi konkurencyjności podatkowej, tworzone przez amerykańską Tax Foundation dla krajów OECD. I Polska tam regularnie jest w ogonie krajów. I to nawet nie z powodu wysokich stawek podatków, to właśnie z powodu bardzo dużego skomplikowania systemu, nieneutralności systemu, tego, że my mamy różne formy podatku. Na przykład na działalności gospodarczej mamy możliwość według skali podatkowej, według podatku liniowego, według ryczałtu, no i tam jeszcze jest karta podatkowa, która już jest takim już marginesem kompletnym, ale jest bardzo dużo tych systemów. To sprawia, że ten no, jest system skomplikowany i no, wymaga daleko idącego uproszczenia.
1: Tak, ci krytycy tego systemu mówią, że ten sam dochód można opodatkować na tak wiele sposobów, w zależności od tego, gdzie jest ów podatnik. No to porozmawiajmy o tych zmianach, o zmianach zaproponowanych przez rząd w polskim systemie podatkowym. One, gdyby weszły w życie oczywiście w takim kształcie, oznaczałyby, że od przyszłego roku próg podatkowy PIT zwiększył się ze 120, ten pierwszy, do 130 tysięcy złotych rocznie. Ponadto byłaby wprowadzona nowa stawka, 24% stawka dla dochodów w przedziale od 130 do 150 tysięcy złotych. Ponadto rząd chce podwyższyć przedsiębiorcom podatek CIT z 19 do 22%, o ile firma notuje przychody 200 milionów złotych, a także obniżyć tak zwany limit przychodów dla ryczałtowców z 2 milionów do 250 tysięcy euro. Zwiększona miałaby być także tak zwana danina solidarnościowa, to taki trochę nazywana para podatkiem albo ostatnim progiem, dla zarabiających ponad 1 milion złotych rocznie. Po zmianach będzie to 5 procent, a nie 4. No i warto tu dodać, że akurat tę kwotę do budżetu przekazuje ponad 36 tysięcy podatników i wpływ z tego parapodatku to prawie 2 miliardy złotych rocznie. Która z tych propozycji pana najbardziej zaskoczyła?
2: Zaskoczyła mnie propozycja tych zmian w CIT.
1: Tej podwyżki.
2: Z tych wszystkich zmian ona jest najbardziej szkodliwą zmianą. Ponieważ w przypadku CIT my nie mówimy o wprowadzeniu nawet progresji, czyli tego, że powyżej jakiegoś dochodu przedsiębiorstwo będzie płaciło wyższą stawkę podatku, co o tym, że gdy przedsiębiorstwo przekroczy jakiś próg przychodów, tutaj to jest 50 milionów euro, czyli trochę powyżej 200 milionów złotych, nagle będzie cały dochód miał opodatkowany według wyższej stawki. Co oznacza, że jest taki obszar pomiędzy tym przychodem powyżej 50 milionów euro, a poniżej 50 milionów euro, w którym w firmie się nie opłaca zwiększać swojej działalności, bo będzie mimo wyższego dochodu brutto, będzie miała niższy dochód netto. I to mamy już w tej chwili taki, mamy już tak naprawdę taki system, bo to jeszcze poprzedni rząd wprowadził tak zwany mały CIT, 9% dla małych spółek. I tam można już zaobserwować takie zjawisko, które się w ekonomii nazywa bunchingiem, czyli tym, że się podmioty grupują poniżej tego progu. To może wynikać z tego, że nie są skłonne do dalszego rozwijania działalności, do tego, że przesuwają na przykład jakieś przychody między latami, żeby na przykład opóźniają wystawienie faktury, gdzieś mogą ukrywać, mogą się dzielić na mniejsze i tak dalej. Wszystko po to, by nie zapłacić wyższego podatku. I to w tym zakresie, w jakim to ogranicza rozwój przedsiębiorstw, no to jest szkodliwe dla gospodarki, bo te firmy zamiast się rozwijać naturalnie na takich samych zasadach, to po prostu kombinują, jak uniknąć wyższego podatkowania.
1: To w takim razie porozmawiajmy o tych, którzy najbardziej skorzystają na proponowanych zmianach, bo różni eksperci mówią, klasa średnia wreszcie skorzysta, ci, którzy zarabiają mniej więcej 15 tysięcy złotych.
2: Tak, no 15 tysięcy, przy czym mówimy o 15 tysiącach wynagrodzenia brutto,
1: to
2: nie jest jeszcze to wynagrodzenie do opodatkowania, bo wcześniej są jeszcze składki odprowadzane i tak dalej, bo sam ten próg jest, w tej chwili mamy powyżej 10 tysięcy złotych dochodu do opodatkowania miesięcznie wchodzi się w kolejny próg. Teraz to ma być więcej. Rzeczywiście, no tam jest, ci podatnicy mogą maksymalnie mieć w kieszeni więcej 3600 zł rocznie. To jest pewna ulga dla nich. Przy czym, no tu warto zwrócić uwagę na kilka aspektów. Po pierwsze, no, system progresywny jest postosowany w przypadku dochodów od osób fizycznych dość powszechnie, ale no, jest w pewien sposób niesprawiedliwy. Już nawet nie chodzi o to, że się więcej zabiera od bogatszych, bo się uznaje, że mają większą zdolność płatniczą, ale o to, że on sam w sobie te progi są sztywne i nie uwzględniają inflacji na przykład. Więc my mamy co roku kilka procent nam rosną ceny, co w skali kilku lat się kumuluje już w dosyć większe zmiany i sam gdyby nam pracodawca tylko podnosił wynagrodzenie, żeby nam skompensować tę inflację, to może się okazać, że wskoczymy w drugi próg, będziemy płacić wyższe podatki, mimo że realnie brutto zarabiamy tyle samo, co zarabialiśmy kilka lat wcześniej. Więc tu jest w ogóle dobrym pomysłem i to by też wtedy tego typu właśnie działania przedwyborcze czy w trakcie

0: Tak powyżej to byłoby właśnie 32%, czyli nie ma znowu tego trzeciego progu, ale zwolennicy trzech progów od dawna mówili, że skok z 12 na 32 nie jest zbyt korzystny. To który z tych modeli z perspektywy naszego budżetu domowego, nas obywateli, naszych podatków, pańskim zdaniem jest korzystniejszy? 2-3 progi podatkowe mieliśmy przecież kiedyś w Polsce, 3 w Luksemburgu, jak dobrze przeczytałem, usłyszałem, aż 23 w tej chwili obowiązują.
1: Znaczy sama liczba progów to nie jest takim wielkim problemem. To są kilka operacji arytmetycznych, żeby obliczyć sobie wysokość podatku. W tej chwili to już właściwie w cyfrowym świecie to już za nas to robią programy, więc nawet nie musimy nawet kalkulatora wyciągać, żeby to policzyć. To nie jest liczba progów nie jest problemem. Zresztą my mamy tak naprawdę w tej chwili ten trzeci próg, danina solidarnościowa jest tym trzecim, ale to już tak abstrahując od tego. Więc, no, ale faktycznie mamy taki w pewien sposób lepszy może być system, w którym ten wzrost stawki podatkowej jest łagodniejszy, bardziej się rozkłada, bo to nie sprawia, że nagle po przekroczeniu tego progu, no jednak no, 12-32% to przy 10 tysiącach złotych
0: to są to już 2
1: tysiące złotych różnicy. Całkiem spora kwota.
0: Przedsiębiorcy mówią, że są pracownicy, którzy proszą szefa o niepodwyższanie im wypłaty, no bo wskoczą w ten wyższy próg, a tu już jednak różnica
1: jest. No ale progresja też tak działa, że mimo wszystko i tak netto zarobią więcej.
0: Tak.
1: Natomiast no to
0: więcej
1: jeszcze
0: oddają, nie chcą oddawać.
1: Analizując propozycję Czarnka, na pewno zaletą propozycji rządowej jest to, że wskazała źródła finansowania. To znaczy obniżymy podatki dla klasy średniej, ale podwyższymy dużym firmom, podwyższymy małym firmom, bo też ograniczenie ryczałtu będzie de facto podwyżką podatków dla wielu przedsiębiorców i tym najlepiej zarabiającym przez daninę solidarnościową. No i to się przynajmniej pod tym względem spina. No w przypadku propozycji Czarnka tego nie ma, a no nie można zapominać o tym, że w jakim stanie są polskie finanse publiczne z nadmiarowymi wydatkami, powyżej 50% PKB, jedne z najwyższych w Unii Europejskiej i najwyższym w Unii Europejskiej deficytem. No to wszystko sprawia, że każda rozsądna propozycja zmian w podatkach musi zakładać albo znalezienie innego źródła dochodu, żeby zrekompensować, albo najlepiej oszczędności po stronie wydatkowej.
0: Krytycy rządowych propozycji mówią, że są zbyt ostrożne, że można byłoby dać więcej. Ponadto podnoszą, że nie ma tu niczego dla najbiedniejszych Polaków. Mówimy o klasie średniej, mówimy o przedsiębiorcach. No akurat oni to zapłacą w wielu przypadkach więcej. Bo nie przewidziano, na razie przynajmniej w tych pomysłach nie czytamy o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku. Przypomnijmy, dzisiaj to 30 tysięcy złotych. Mówiło się nawet o dwukrotnym zwiększeniu tej kwoty. A nawet jeśli ktoś gdzieś tam się chowa pod tym progiem 30 tysięcy złotych, to i tak płaci 9% składkę zdrowotną, która pojawiła się wraz z nadejściem Polskiego Ładu. Dlaczego pańskim zdaniem nie mamy do czynienia z podwyższaniem kwoty wolnej od podatku?
1: Odpowiedziałem chyba na to pytanie w poprzedniej swojej odpowiedzi. Problemem jest stan polskich finansów publicznych. Więc
0: ale przecież
1: przy tak wysokim deficycie.
0: Ale to taka korzyść wizerunkowa.
1: No korzyść wizerunkowa, ale która by no kosztowała o wiele więcej i o ile tutaj rząd obliczył w ocenie skutków regulacji, że koszt samej tej podwyżki progów i wprowadzenia nowej stawki to około 10 miliardów złotych rocznie, to w przypadku podwyższenia stopy kwoty wolnej to by było około 50-60 miliardów, z tego co pamiętam, szacunki, jakie się kiedyś pojawiły. Więc kwota sporo wyższa i trudniej byłoby znaleźć gdzieś możliwości opodatkowania indziej, żeby tę kwotę zebrać. No te 10 miliardów się jeszcze udało, no ale musimy pamiętać o tym, że no też możliwości opodatkowania w Polsce są coraz bardziej ograniczone, bo w Polsce mamy w tej chwili już dość wysokie podatki, zwłaszcza na tle krajów regionu. Jeżeli sobie krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które są w Unii Europejskiej, które są na podobnym poziomie rozwoju jak Polska, to my pośród tych 11 krajów pod względem dochodów podatkowo-składkowych państwa do PKB jesteśmy na miejscu trzecim, czyli to pokazuje, że mamy dość wysoki na tle regionu podatki, co wpływa negatywnie na konkurencyjność polskiej gospodarki.
0: Donald Tusk, ogłaszając podatkowe zmiany, mówił o kosztach dla

0: budżetu, no to porozmawiajmy o tym, ile budżet ostatecznie na tych propozycjach zyska. Ile wzrosną, o ile wzrosną przychody państwa, powiedzmy to na koniec?
1: No, rząd tutaj zakłada, że efekt tych wszystkich zmian będzie dla budżetu pozytywny, co oznacza tak naprawdę, że będziemy mieć jeszcze mocniej, jeszcze wyższy poziom obciążeń podatkowych. To jest, z tego co pamiętam, kilka miliardów złotych, więc to nie zapłaci tego ta klasa średnia, zapłacą to przedsiębiorcy i ci zarabiający najwięcej.
0: A zatem możemy liczyć na to, że skoro opowiadaliśmy państwu wcześniej o tym, na co te pieniądze są wydawane, to skoro będzie w budżecie więcej, to znaczy, że my też dostaniemy więcej.
1: No, w pierwszej kolejności jest problem deficytu, to znaczy państwo notorycznie co roku wydaje więcej niż zbiera w podatkach i innych dochodach. I ten deficyt, który jest na poziomie 6-7% PKB już regularnie od jakiegoś czasu i ma być taki w kolejnych latach, no uniemożliwia tak naprawdę jakieś ogromne programy wydatkowe. A jednocześnie no, wymaga dokręcania śruby podatnikom.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Czekamy zatem na decyzje, dalsze decyzje dotyczące tego, co będzie z rządowymi, co stanie się z rządowymi pomysłami, bo przypomnijmy, to wciąż plany, to wciąż przyszłość, ale malująca się w takich dosyć mglistych barwach. Marcin Zieliński, prezes zarządu i główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Niektórzy nasi słuchacze są zdziwieni cytatem, właściwie takim niedosłownym cytatem, tylko przedstawieniem opinii przedsiębiorców, iż pracownicy przychodzą z prośbą o niepodwyżkę. Chodzi o to, żeby nie wpaść w ten wyższy próg podatkowy, no bo to nie 12, a 32% rzeczywiście tacy są. Nie wiem, ja nie zatrudniam. Ja wsłuchałem się przed naszą rozmową z gościem, przygotowując się do niej, w głosy tych, którzy się tym zajmują. Pan Piotr między innymi o tym postanowił napisać. Bardzo się cieszę, że Państwo piszą. Proszę pisać po godzinie 19 także, gdyż nie będą Państwo osamotnieni, bo będzie redaktor. Redaktor poważny będzie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Bardzo się cieszę, że jeszcze możemy mówić sobie dzień dobry o tej porze dnia.
0: A, to redaktor uzależnia to od poziomu nasłonecznienia.
1: Tak, dokładnie.
0: Okolic.
1: Chociaż ja dzisiaj myślę, zasłonecznieniem różnie bywało w ciągu dnia.
0: Wiem.
1: Widziałem. Ale jeszcze widoczność jest całkiem korzystna.
0: Ja się tym w ogóle nie przejmuję. Ja zawsze mówię dzień dobry, gdy mam dzień w sercu. Myślę, że to kwestia stanu umysłu. Tak mi się wydaje, ale zostawiam to Państwu. Muzyka bardzo poważna. Za chwilę po 19:00 redaktor Grabowski. Co tam ciekawego pan redaktor dzisiaj przyniósł?
1: Same ciekawe rzeczy, jak zwykle.
0: O, tak myślałem właśnie. A już miałem nadzieję, że coś...
1: A chciałem zapytać tak a propos tych podwyżek.
0: Tak?
1: To teraz tak się robi, że się idzie i się prosi o niepodwyżkę?
0: Jak się nie chce być w tym górnym, wyższym progu.
1: A ktoś przeliczał, czy to się opłaca, czy się nie opłaca?
0: Niektórzy przeliczyli i opłaca im się bardziej dostać pod stołem.
1: Ale doskonały pomysł. Czyli taki jak zwykle polskie rozwiązanie.
0: Tak, ale nie polecamy oficjalnie. Nie,
1: nie polecamy. No pewnie, że nie polecamy.
0: Do usłyszenia jutro.

0: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Po tragicznym wypadku w Krakowie, gdzie doszło do śmiertelnego potrącenia rodziny, pełniący funkcję prezydenta tego miasta Stanisław Kracik polecił urzędnikom przeanalizowanie możliwości wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego, by zwiększyć bezpieczeństwo w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłocie. W wypadku zginęli rodzice 8-miesięcznego chłopca. Dziecko w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Sprawcą zdarzenia jest 26-letni Hubert B., który według ustaleń śledczych z powodu nadmiernej prędkości stracił panowanie nad pojazdem i wjechał w znajdującą się na chodniku rodzinę. Mężczyzna usłyszał dziś zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku, mówi prokurator Mariusz Boroń.
1: Przesłuchiwany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, wyjaśniając, iż przyczyną tego, iż nie opanował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi, stracił panowanie nad tym samochodem, chciał wyprowadzić ten samochód z poślizgu, co mu się nie udało, samochód się obrócił i uderzył w pieszy.
0: Kierowca został tymczasowo aresztowany, grozi mu kara do 8 lat więzienia. Gdyby wybory odbyły się w sierpniu, to do Sejmu weszłyby tylko 4 ugrupowania polityczne, wynika z najnowszego sondażu CBOS. Na największe poparcie mogłaby liczyć Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowałoby 25,8% badanych. Prawo i Sprawiedliwość zanotowało najniższe poparcie od wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Swoje poparcie zadeklarowało dla PiS 16,5%. Na trzecim miejscu jest Konfederacja 13%, a na czwartym Konfederacja Korony Polskiej 8,2%. Z badania wynika, że pozostałe partie nie przekroczyłyby 5-procentowego progu wyborczego. Wśród nich najwyższe poparcie uzyskałaby partia Razem, ponad 4%, Nowa Lewica niecałe 4%, Rozwój Plus Morawieckiego trochę ponad 3,5%, Polska 2050 niecałe 3,5%, PSL niecałe 2,5%, Unia Centrum 0,2%. Z badania wynika, że blisko 16% wyborców nie jest zdecydowanych, na kogo oddadzą głos. Kanada próbuje odgryźć się Amerykanom po tym, jak Donald Trump zapowiedział, że od nowego roku podwyższy cła na auta, ciężarówki i części samochodowe z Kanady z obecnych 25% do 50%. Premier Ontario Doug Ford ostrzegł, że Kanada jest gotowa na radykalne kroki wobec swojego południowego sąsiada. Odciąłbym ich, powiedział, odnosząc się do możliwości całkowitego wstrzymania dostaw energii elektrycznej i minerałów krytycznych do USA. Kanada zawiesiła negocjacje handlowe z Amerykanami, a premier Mark Carney zapowiedział wprowadzenie ceł odwetowych oraz wsparcie dla firm dotkniętych amerykańskimi restrykcjami. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

teraz już oficjalnie. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na 2 godziny szalonej rozrywki. Będziemy słuchać muzyki nieco innej niż to w ciągu całego dnia, ale niekoniecznie. Czasami się coś może powtórzyć. W ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy od Fryderyka, a dzisiaj rozpoczęliśmy od Friedricha. Pan Friedrich Daniel Rudolf Kuhlau. Kiedy wyszukiwałem kompozytorów klasycznych z Danii, to wyświetlił mi się pan Friedrich Kuhlau jako kompozytor duński. No ale doczytałem się, że to jest nie do końca prawda, gdyż urodził się w Niemczech, czyli jest kompozytorem niemiecko-duńskim. Ciekawa historia jest taka, nierozwikłana jak dla mnie zagadka, że w wieku 7 lat uległ wypadkowi, w którym to stracił oko, w dodatku prawe. I potem jest informacja, że uczył się gry na fortepianie w Hamburgu. No i teraz zastanawiam się, czy uczył się dlatego, że stracił oko, czy stracił oko dlatego, że się uczył. Tej zagadki nie udało mi się rozwikłać. Mam nadzieję, że ci bardziej dociekliwi słuchacze zbadają ten wątek i będziemy pod koniec audycji już mieli pełną jasność. Pan Kuhlau napisał wiele utworów fortepianowych, nawet jeden koncert fortepianowy, czyli takie duże dzieło fortepianowe, bardzo, bardzo duże dzieło, gdzie się bardzo długo gra na fortepianie, ale stworzył też dużo innych gatunków, znaczy tworzył w innych gatunkach jak sonaty, sonatiny, walce, ronda i wariacje. Również kilka dzieł smyczkowych, 3 kwartety, 3 kwintety smyczkowe, ale najbardziej znane i popularne są jego utwory fortepianowe, głównie sonatiny i taką sonatinę właśnie przed chwilą wysłuchaliśmy. Ale jeszcze, żeby było ciekawiej, to też stworzył sporo utworów na flet, przez co otrzymał przydomek Beethovena fletu. Zmarł w Kopenhadze i stąd pewnie ta zmyłka, że to kompozytor duński. Natomiast drugim artystą to był zespół Voltage z Kanady. Zespół istnieje od 2019 roku i jest wielka szansa, że tej jesieni zawita do Polski. Gdybyście Państwo byli zainteresowani, to proszę się rozglądać. Ja prawdopodobnie, jeżeli będę na czas poinformowany, przekażę Państwu tę wiadomość, gdzie i kiedy będzie można zobaczyć zespół Voltage. O muzyce zespołu nie będę mówił, bo wysłuchaliśmy, wiemy co zespół prezentuje. 31 lipca wydali singiel Reason i z płyty Nuclear Aggressor. I to z tej płyty właśnie ten utwór. Jako trzeci dzisiaj będzie zespół, no właśnie, tak po cichutku, zupełnie z zaskoczenia, zupełnie niespodziewanie, jak dla mnie, zespół Ceremony wydał nową płytę i ona przeszła jakoś tak zupełnie, jak moim zdaniem oczywiście, za mało zauważalnie, a płyta jest doskonała. 7 sierpnia ukazał się album Tell Me Your Dream, a przypomnę tylko, że zespół Ceremony powstał 20 lat temu, właściwie 21 lat temu, jako zespół Power Violence, jako zespół grający brutalnego hardcora. Nazywali się wtedy Violent World, no ale w trakcie istnienia postanowili zmienić swoją nazwę na Ceremony, która oczywiście jest zaczerpnięta z tytułu utworu New Order. I zmieniali powoli swoją muzykę, aż do momentu, kiedy można ją nazwać New Wave, post-punk oraz te wszystkie posty, jakie Państwo sobie wymyślicie, to zespół Ceremony tutaj prezentuje. Mogę tylko powiedzieć, że wszystkie płyty tego zespołu są bardzo interesujące. A propos ostatniej, wokalista Ross Farrar powiedział: żyjemy w czasach powszechnej niepewności, a w punku nie wyobrażam sobie, żeby można było na to nie reagować. Ta niepewność opanowała nasze życie na tak wiele różnych sposobów, ekonomicznie, politycznie, duchowo. Chcemy, żeby ludzie się obudzili i zaangażowali w to, co się dzieje. Jeszcze a propos płyty Tell Me Your Dream, doczytałem się, że zespół
czerpał inspirację z takich artystów, od takich artystów jak Discharge, czyli brutalny hardcore, i Crass, czyli anarchopunk, co mnie bardzo zaciekawiło i troszkę zdziwiło, kiedy posłuchałem tej płyty, ale przyznać muszę, że jeżeli te inspiracje na płycie Tell Me Your Dream są, no to są świetnie ukryte, ale muzycznie to wszystko się idealnie zgadza. Ceremony Prograde.

Utwór Prograde to jest pierwszy utwór z płyty Tell Me Your Dream i on nie zapowiada tego, co się wydarza w drugim utworze. Do tego drugiego wrócimy w przyszłym tygodniu i Państwu zaprezentuję. W międzyczasie taką lekcję domową Państwu zadaję, żebyście sobie posłuchali tej płyty, bo jest naprawdę doskonała. I tak jak ubolewałem wcześniej, to jeszcze raz sobie poubolewam. Szkoda, że jest mało znana ta płyta, przynajmniej w naszym tutaj obiegu medialnym, a jest doskonała. Taki mamy trochę sezon ogórkowy, trochę koniec lata, a właściwie to sezon ogórkowy chcielibyśmy, żeby był, a tu w tym roku zero ogórków, to znaczy one są nawet dużo, bo jest dobra pogoda na ogórki. Ale jeśli chodzi o sprawy takie społeczno-polityczne, no to mieli się po prostu ten magiel tak, że naprawdę wióry lecą na lewo i prawo. Codziennie jakaś nowa afera, codziennie jakieś nowe przytyki, psztyczki, wnosy, różne awantury, śmichy, chichy i w ogóle naprawdę dużo, dużo takich, powiedziałbym, medialnie ciekawych wydarzeń. No, nie będę tutaj Państwu mówił, czy sztuczna inteligencja, czy prawdziwa głupota, czy jakieś tam inne rzeczy. No, w każdym razie jest się o co kłócić, jest o czym dyskutować, media mają o czym pisać, wszyscy są zadowoleni. No, tylko jakoś tak brakuje tego ogórkowego spokoju. A lato się kończy, już za chwilę koniec lata, za chwilę listopad, deszcze, burze, zimy, deszcze, śniegi, mrozy. A zamiast się cieszyć tym ostatnimi, no właściwie to tydzień został, tak, tydzień z kawałkiem, to my tutaj musimy słuchać tych dziwnych rzeczy. Ale wróćmy do fajnej muzyki i przeniesiemy się do Włoch. I to w dodatku będzie taka muzyka niby z Włoch, ale prawie jak z Kalifornii. Zespół All Coasted, grający od 2015 roku z północy Włoch, z Vicenzy, ewidentnie lubi Bad Religion, lubi NoFX, Legwagon i jeszcze parę innych chyba zespołów lubi, bo gra w tym stylu. Zespół założony przez panów, kiedy byli nastolatkami, mieli po 13-14 lat, no i do tej pory z wielkim powodzeniem grają. Wrócili z drugą swoją płytą, Time for Disruption, 12 czerwca tego roku. Zespół opisuje album jako zapis mrocznego okresu osobistego i zbiorowego zarazem, w którym współistniały samotność, zdrada i utrata równowagi z narastającą świadomością, złością wobec skorumpowanego systemu i przyszłości, która wydaje się coraz mniej osiągalna. Żyjemy w czasach, w których coraz trudniej naprawdę wierzyć w lepszą przyszłość. Pośród napięć geopolitycznych, niestabilności, powszechnego rozczarowania, mówią muzycy. All Coasted, tytułowy utwór Time for Disruption.

To była bardzo radosna muzyka z Italii, teraz będzie mniej radosna muzyka z Francji, zespół Costound. Bardzo to jest dobre granie, takie jak lubię, czyli mieszanka screamo, emo, post-hardcore'u, trochę indie rocka, trochę metalu. Wszystko tu znajdziecie, to co w francuskiej muzyce obecnie jest atrakcyjne. Chociaż właściwie Francuzi to mają tak duży wachlarz zespołów z naszej półki, że właściwie tam wszystko jest atrakcyjne. Zespół Costound założony w 2019 roku. W 2022 wydali epkę, która nosi tytuł Esquilles Ruines. Przepraszam bardzo. Ta płyta... Płyta została wydana na kasecie. To trochę dziwnie brzmi. Nie, ale był też winyl, więc tutaj jest usprawiedliwienie. Jednym z kluczowych punktów tego materiału jest utwór Double Tranchant, czyli broń obosieczna albo miecz obosieczny. Muzycznie ten utwór opiera się na tym wszystkim, co we francuskim screamo jest, czyli kontrasty. Pędzące, wrzeszczące partie wokalne i ściany przesterowanych gitar, które są zderzone z momentami melodyjnymi, takimi delikatnymi, no i oczywiście z fajną sekcją rytmiczną. Natomiast w warstwie tekstowej po francusku. Utwór porusza motyw paraliżujących wyborów i relacji międzyludzkich, które niosą za sobą tyle samo szans, co zagrożeń. A tytułowe obosieczne ostrze staje się metaforą decyzji, których konsekwencje nieuchronnie ranią obie osoby. Constant et double tranchant.

0: Wiadomo, że można rzucić kamieniem, można być nawet tym pierwszym, który rzuci kamieniem i jak się tak rzuci z Francji kamieniem, to, no to wiadomo, gdzie ten kamień doleci.
1: Achtung, Achtung!
0: Ten kamień oczywiście doleci do Niemiec, bo to jest przecież po sąsiedzku, tuż za miedzą, ale zespół Kafka, który za chwilę Państwu zaprezentuję, jest z Berlina, to trochę daleko od Francji. Tam by kamień nie doleciał. A dokładnie z Berlina Lichtenbergu, to jest wschodnia dzielnica tego wielkiego miasta. Doczytałem się, że ponad 100 lat temu to była wieś, a 100 lat temu została ta wieś wchłonięta do wielkiego Berlina. I tak już im zostało do dzisiaj. Zespół Kafka powstał w 2013 roku. Nazwa łączy dwa nazwiska. No wiadomo, Franz Kafka, to wszyscy wiedzą, pisane przez F. I były prezenter MTV Markus Kafka, pisany przez V. No i ten zbitek powstał z tego zbitki. Powstał wyraz Kafka, czyli jest i V, i F. Pierwszy album, na pewno Państwu się spodoba tytuł pierwszego albumu wydanego w 2016 roku, bo mnie się bardzo spodobał. I to jest Hände hoch. Od razu taki swojski, prawie polski tytuł. Wokalista i autor tekstów Jonas Kokoschke jest znany również jako współzałożyciel niemieckich inicjatyw humanitarnych, takich jak Flüchtlinge Willkommen oraz Sie Brüchte. Obie są zaangażowane w ratownictwo migrantów na Morzu Śródziemnym. Natomiast jeśli chodzi o teksty zespołu Kafka, to koncentrują się wokół krytyki rasizmu, ksenofobii, gentryfikacji i skrajnej prawicy. I nawet utwór Alle Hassen Nazis stał się nieformalnym hymnem antyfaszystowskich demonstracji w Niemczech. Natomiast utwór, który za chwilę Państwu zaprezentuję, Geburtstag, to jest oficjalny singiel promujący ostatnią płytę z 2024 roku, której tytuł również Państwu bardzo się spodoba, ponieważ mnie się bardzo spodobał. I ten tytuł płyty to Kaput. Też taki prawie polski. Utwór utrzymany jest w żartobliwej, złośliwej stylistyce. Adresowany jest do polityków i osób odpowiedzialnych za niesprawiedliwości społeczne z prostym przekazem. Nie zapraszam Was na moje urodziny. A zatem Kafka, Geburtstag.

Nie powiedziałem jednej rzeczy, że do utworu Geburtstag Kafka zaprosił Tim Scheisse. O Timie Scheisse porozmawiamy sobie w jakiejś najbliższej audycji, bo ten projekt również jest na moim radarze i sprawdziłem i jest też bardzo fajny. A propos rzucania kamieni, to jak już tak rozrzucamy te kamienie, to jakby tak dobrze się rozpędzić z Niemiec, rzucić kamieniem, to może wylądować w Belgii. A w Belgii jest takie miasto, które się nazywa Kortrijk, skąd pochodzi między innymi zespół Amen Ra i cała scena skupiona wokół takiej wspólnoty muzycznej, powiedzmy sobie Church of Ra. I z tego miasta właśnie pochodzi zespół Divided. To jest kwartet, który łączy hardcore, post-metal, shoegaze, sludge i te wszystkie gatunki, które kojarzą się z ciężką muzyką. Zespół powstał, kiedy dwaj koledzy Pepin i Jele poznali się jako 13-latkowie i zaczęli razem jamować. Potem zaprosili Staffa i Tore i w tym składzie grają do dzisiaj. A zagrali sporo tras po Europie, między innymi u boku takich zespołów jak Brutus, no to znany państwu, i LLNN też był w audycji. Natomiast w marcu ubiegłego roku wydali debiutancki album Light Will Shine i z tej płyty zagram państwu utwór Remaining in Limbo. Ciężki, mroczny krytycy. Właśnie, przeczytałem, że krytycy określają ten album jako emocjonalny rollercoaster, zapis podróży w głąb siebie, na końcu której czeka pytanie, czy w ogóle rozbłyśnie światło. Natomiast utwór tytułowy, czyli Remaining in Limbo, wpisuje się w ten klimat idealnie, ponieważ jest o zawieszeniu, stagnacji, byciu właśnie w emocjonalnym międzyczasie. Divided, Remaining in Limbo.

Mam takie momenty, że słuchając takiego utworu jak przed chwilą, chciałbym wysłuchać całej płyty od razu, no ale ponieważ jest to audycja muzyczna w radio, więc nie gramy tutaj całych płyt tylko po jednym utworze, ale zachęcam, żebyście Państwo sobie w wolnej chwili wysłuchali całości, bo jak można było na własne uszy usłyszeć, to jedzie dobrze, dobrze, dobrze, ciężko i do przodu. To teraz spoglądamy w stronę Grodna, chociaż w zasadzie to tylko spoglądamy, bo tak naprawdę to musimy się znaleźć w Warszawie. Skąd pochodzi zespół Taryn? To jest zespół, który łączy dwa pokolenia białoruskiego hardkora. Staś Poczobut, znany z anarchopunkowej formacji Deviation, działający od 1993 roku, połączył siły z muzykami Kontra la Kontra, grodzieńskiego zespołu, który w swoim czasie zasłynął agresywnym żeńskim wokalem i piosenkami o milicyjnej przemocy. Efektem tej współpracy jest wydane w marcu tego roku demo. Demo po prostu Diema. Teraz ukazało się to w formie epki. Skąd zaprezentuję Państwu za chwilę utwór? Jeszcze tylko powiem, że oni opisują swoje brzmienie jako bezkompromisowe, złe i surowe. No i ja się zgadzam, bo to właśnie dokładnie tak jest. Teren napadają.

Teraz będzie trzech zamaskowanych basistów, gitarzysta, który nie umie grać na gitarze, śpiewający perkusista i świnia z tasakami. Proszę mnie nie pytać, o co chodzi ze świnią z tasakami, bo nie wiem, ale taki opis zespołu Evil Blizzard znalazłem. No i muszę przyznać, że nie dość, że trafny, to jeszcze bardzo zabawny. 27 marca zespół wydał swój piąty album Death Songs and Lullabies. No i na tym albumie podobno odszedł nieco od swojego wcześniejszego brzmienia. Nie wiem, jakie ono było, bo nie znam tego zespołu. A wcześniej to była psychoza z wieloma basami. Natomiast teraz jest trochę może mniej psychozy, może trochę mniej basów, ale płyta jest bardzo interesująca. Polecam. Pierwszy utwór z płyty Off With Their Heads.

Równo miesiąc temu, 24 lipca, ukazał się najnowszy album zespołu No Pressure, NP Style. I teraz zagram Państwu, to jest taka płyta, powiedzmy sobie, trochę punkowa, ale taka miękka, no można powiedzieć trochę pop-punkowa, jeżeli już szukamy takich określeń. Utwór Not For Nothing, piąty na płycie, jest opowieścią o dwojgu ludzi. I teraz, żeby to wyjaśnić, to muszę powiedzieć tak, że jeżeli jest jakiś związek, czy też osoby, które mają się ku sobie w jakiejkolwiek tam znaczeniu i potem się z jakiegoś powodu rozstają i spotykają się po dłuższym czasie, to niestety to już nie jest tak, jak było na początku. To znaczy każdy przez ten okres rozstania się na tyle zmienia, że nie ma możliwości powrotu dokładnie do tych samych relacji, które były wcześniej. Tak przynajmniej twierdzi zespół i tak sobie o tym sobie piosenki posłuchamy. No Pressure, Not For Nothing.

Teraz będą Śląskie Pierony. Śląskie Pierony, czyli zespół Kastet. Kastet wydał swoją najnowszą płytę w lipcu, Hardkorowe Dziedzictwo. Ja tę płytę już zapowiadałem, a teraz zagramy sobie utwór. Tylko zapomniałem, że tu powinien być dżingielek o brzydkich wyrazach, to ja spróbuję szybciutko. A teraz, proszę państwa, będą brzydkie wyrazy. Dzieci proszone są o oddalenie się od głośników. Dziękuję bardzo. Zespół Kastet i o, bardzo dobra, mocna piosenka o trudnych sprawach ludzi dorosłych. Długi weekend.

Obiecuję, że jak spotkam zespół Kastet, a stanie się to na pewno, to pogrożę im palcem, że nie wolno tak brzydko się wyrażać. A tymczasem przenosimy się do Melbourne, czyli Australii. Znacie Państwo zespół Ramones? No więc zespół Ramones oczywiście wynalazł punk rocka w tej formie, w jakiej go znamy. A zespół Loose Lips postanowił tę formułę, wspaniałą formułę, podtrzymać i doprowadzić do perfekcji i udało im się. A zespół to jest taka trochę super grupa, bo mamy tutaj pana z The Chats, mamy pana z Chubby and the Gang i mamy pana z The Price. No cóż, płyta Love You, czteroutworowa, a my posłuchamy sobie Beehive Teardrop, Loose Lips.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Ukraina świętuje dziś Dzień Niepodległości. W Kijowie odbył się pokaz sprzętu wojskowego, jednak przeprowadzono go bez udziału publiczności. Przez centrum stolicy Ukrainy przejechało kilkadziesiąt zdalnie sterowanych pojazdów. Po rzece Dniepr płynęły morskie drony, a w niebo leciały roje dronów i samoloty załogowe. Z powodu wojny w Ukrainie obowiązują wzmożone środki bezpieczeństwa, w związku z czym nie odbywają się imprezy masowe. Za to w Warszawie na Placu Zamkowym obchody Dnia Niepodległości Ukrainy są manifestacją polsko-ukraińskiej jedności. Życzenia z tej okazji ze sceny złożył minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Nie dajmy się podzielić! Nie dajmy się podzielić!
2: W tym dniu waszego święta chciałbym bardzo podziękować chłopakom i dziewczynom, którzy siedzą dzisiaj w okopach, za ich bohaterstwo, za ich ofiarę. Oni dzisiaj bronią nie tylko ziemi ukraińskiej, bronią Europy przed hordami ze wschodu. Ja wam życzę przede wszystkim premochy, zwycięstwa.
0: 24 sierpnia 1991 roku Ukraińska Rada Najwyższa przyjęła akt niepodległości Ukrainy, separując się od Związku Radzieckiego. Pierwszym państwem, które wówczas uznało niepodległą Ukrainę, była Polska. Tymczasem Wielka Brytania zgodziła się udostępnić Ukrainie technologię produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow, poinformował premier Andy Burnham podczas spotkania tzw. koalicji chętnych. Decyzja ma umożliwić Kijowowi samodzielne rozwijanie zdolności w zakresie broni dalekiego zasięgu. Odpalany z samolotów Storm Shadow przeznaczony jest do rażenia ważnych, dobrze chronionych celów na dużej odległości, m.in. stanowisk dowodzenia, magazynów czy mostów. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował też o zwiększenie produkcji i dostaw dronów, argumentując, że ich użycie może zwiększyć presję na Rosję i skłonić ją do pokojowych negocjacji. Premier Armenii Nikol Paszynian zapowiedział złożenie oficjalnego wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej. Jak podkreślił, referendum w tej sprawie powinno odbyć się dopiero po opracowaniu szczegółowej mapy drogowej integracji. Rosja nie kryje w tej sprawie niezadowolenia i ostrzega Armenię przed politycznymi i gospodarczymi konsekwencjami. Już wprowadziła ograniczenia w imporcie ormiańskich produktów i zagroziła ograniczeniem dostaw surowców. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje, że dzisiejszej nocy od 22 do 6 rano mogą występować problemy z działaniem aplikacji Drone Tower, wykorzystywanej do zgłaszania lotów dronami. W tym czasie prowadzona będzie konserwacja infrastruktury teleinformatycznej agencji. Do zgłaszania lotów dronami należy korzystać z innej aplikacji, a w przypadku niektórych stref oraz konkretnych operacji wprowadzone zostają dodatkowe obowiązki, np. uzyskania telefonicznej zgody lub poinformowanie odpowiedniej strefy kontroli lotów. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Boom Trach Benz. Pierwsza godzina audycji za nami, ale za to druga godzina przed nami, czyli jest jeszcze dużo radości, które dzisiejszego wieczoru Państwu postaram się dostarczyć taczkami, taczką albo furmanką, no czymś tam takim, co się wozi radość. Ja w ubiegłym tygodniu, albo dwa tygodnie temu, nie pamiętam, mówiłem Państwu, że kopiąc głęboko w podziemiach internetu natrafiłem na żyłę francuskiego screamo. Jeden utwór dziś poleciał, Constant, ale teraz mam następny i potem będzie jeszcze jeden, jeżeli zdążymy. Teraz będzie zespół Gros Enfant Mort, czyli Grube Martwe Dziecko. Przyjemna nazwa. Nie wiem skąd się wziął, ale na pewno ma jakiś głęboki sens. Zaraz wszystko Państwo mi napiszecie na grupie patronów, w grupie patronów na naszym facebookowym forum, gdzie tam patroni mogą sobie poszaleć w trakcie audycji i to robią właśnie. Zapraszam tych, którzy nie są jeszcze naszymi patronami, żeby byli i sobie będą mogli tam szaleć z resztą towarzystwa z wielką, zdaje się, przyjemnością. Otóż utwór, który Państwu za chwilę zaprezentuję, pochodzi z płyty z roku 2022. Tu jest pewien problem z tymi zespołami screamo, o którym też mówiłem niedawno, że właściwie one dość szybko przepadają. Nagrywają wybitną płytę, a potem długo nic się nie dzieje, albo zespół się rozpada, albo tkwi w zawieszeniu i nie wiadomo, czy jeszcze z tego zawieszenia wyjdzie, czy nie. Nie wiem, jak jest w przypadku zespołu Gros Enfant Mort. Natomiast wiem, że to jest ich ostatnia płyta, nazywa się Lapis et le Sang, czyli Mocz i Krew. Też interesująca nazwa. I z tej płyty wybrałem utwór Palisson Forever. Tutaj chodzi o zderzenie dwóch takich pojęć. Wycieraczka do butów i na zawsze. Kompozycja, jak doczytałem, jest dobitnym przykładem estetyki zespołu opierającej się na gwałtownych skokach dynamiki od cichych, melorecytowanych i pełnych niepokoju partii po nagłe wybuchy przesterowanego hałasu i krzykliwego wokalu, co lubimy najbardziej. Natomiast tekstowo utwór utrzymany jest w poetyce gorzkiej, czarnej groteski. I tutaj wykorzystuję metaforę wycieraczki wspomnianej do opisu poczucia bycia wykorzystywanym, deptanym, sprowadzanym do roli przedmiotu w relacjach międzyludzkich. Zespół w charakterystyczny dla siebie i bezpośredni sposób łączy tu absurd i brzydotę codzienności z dojmującym poczuciem rezygnacji i emocjonalnego wyczerpania. Nie chcemy tak, żeby tak było, dlatego są takie zespoły, które o tym śpiewają w celu pozbycia się takich złych rzeczy. No i właśnie to tak zespół Gros Enfant Mort robi. Palisson Forever.

Francuzi potrafią, ale też potrafią Irlandczycy. Tutaj pozdrowienia dla naszej wysuniętej placówki w Dublinie. Pozdrawiamy panią Olę, która pewnie nas słucha. To jest przedstawicielka, tudzież ambasadorka grupy 027 na wysuniętej placówce, tak jak powiedziałem, w Dublinie. Skąd pochodzi zespół The Nils albo The Niles? Nie wiem, czy pani Ola zna ten zespół, ale to zaraz może się wyjaśni. Ja poznałem ten zespół dzięki koledze z zespołu, no właśnie, Paranoid Visions. Czasami są takie momenty, że człowiekowi się tam zamknął te przepływy neuronów w głowie i taka powstaje dziura. Trzeba szybko znaleźć obejście i jak się to dobrze tam szybko zamontuje, to wraca. No dobrze, więc zespół Nils to jest taki bardzo mocno prowokacyjny zespół punkowy. Ja się dowiedziałem o tym zespole, a mianowicie o tym, co zespół robi na końcu koncertu, podobno każdego. No i nie powiem państwu, co robi, bo to są rzeczy nie nadające się do opowiadania na antenie. To znaczy, mogę powiedzieć tak ogólnie, że to są takie ekscesy, powiedzmy sobie, trochę żartobliwe, trochę niebezpieczne, trochę obrazoburcze, takie na styku ciała i materiałów pirotechnicznych. Jeszcze to można sobie tam jakoś domyślić się. Ja znalazłem taką płytę Internet Famous z roku 2019 i z tej płyty utwór Freeway Kiss. I tak pomyślałem, że to taki będzie dzisiaj irlandzki akcent w audycji. The Nils.

No i tu się wydarza coś, o czym nie mogę powiedzieć, ale ci, którzy byli w Dublinie na koncercie zespołu The Nils, to na pewno wiedzą doskonale, co się tam wydarzyło po koncercie. No dobrze, nie będę już kontynuował tego wątku. Wracamy do mojej kopalni, z której teraz wydobywam kolejny diament, zespół Potens, zespół z Besançon i Strasburga, też Strasburga. Zespół z tego nurtu właśnie, Crust, Screamo i tak dalej. I jest to taka trochę

Mam przekonanie graniczące z pewnością, że zapowiadając ten utwór wypowiedziałem jedno kompletnie bezsensowne zdanie, bo spoglądam teraz na notatki i wykasowałem sobie pół zdania, więc to co odczytałem

Nie miało sensu, przyznaję się, ale nie jestem ani profesorem, ani doktorem, ani nie mam habilitacji. Mam prawo czasami powiedzieć coś głupiego i się do tego przyznaję oczywiście i nie będę mówił, że Katowice są na północy Polski. Ale to właściwie możemy już zostawić ten temat. Jeszcze jeden zespół z tej samej kopalni. Kojarzycie Państwo z serial Fargo? Pierwszy sezon, to się tak teraz mówi, kiedyś się mówiło seria, ale sezony przyszły do nas z makaronizmami zagranicznymi. Wszyscy mówią w zagranicznych językach. I tam był taki facet, zdaje się był płatnym zabójcą, nazywał się Lorne Malvo i zespół francuski właśnie przyjął sobie taką nazwę, Lorne Malvo. I chciałbym zagrać Państwu utwór tego zespołu. Utwór Esimous, co z francuskiego oznacza siniak albo wylew podskórny. W warstwie tekstowej i konceptualnej jest to metafora trwałego, choć niewidocznego na pierwszy rzut oka śladu po emocjonalnej traumie i trudnych relacjach, rozdzierający przesterowany wokal w języku francuskim, tak jak mówiłem, w połączeniu z chropowatym miksem nadaje utworowi duszny, intymny i pełen bólu posmak charakterystyczny dla czołówki współczesnego francuskiego screamo. I znowu mamy ten motyw relacji międzyludzkich, trudnych relacji, nawet bardzo trudnych, a w związku z tym, jak są trudne relacje, no to zespoły się wtedy wydzierają i jest im smutno i tak się wydzierają, że jest im bardzo smutno. Lorne Malvo w utworze Esimous.

Jeszcze tylko w ramach uzupełnienia, album Mural ukazał się w 2023 roku, z którego to wysłuchaliśmy teraz Mural zespołu Lorne Malvaux. I to był utwór z tej płyty właśnie. To zmienimy klimat, żebyście mogli wreszcie Państwo sobie poskakać, czy też potupać, bo ja rozumiem, że przy takim francuskim screamo to nie za bardzo jest skoczność dobra, bo to tylko można tak smutno stać i głową kiwać, ewentualnie siedzieć i rozdzierać szaty na przykład. Ale teraz przeniesiemy się do Providence. Providence na Rhode Island słynie z takiej nieokrzesanej, nieokiełznanej sceny muzycznej, skąd pochodzą zespoły grające bardzo twardo, mocno, bezkompromisowo i hałaśliwie. I też stamtąd pochodzi zespół Peace Test. Zespół, który istnieje od kilku lat, zadebiutowali w 22 albumem Pry, a teraz 14 sierpnia ukazał się nowy long play Repercussion i pierwszym singlem był Total Power, opisywany przez media, między innymi przez Stereogum jako Frantic Two-Minute Attack, czyli dwuminutowy, gwałtowny atak dźwięku sygnalizujący wysokooktanowy kierunek nowej płyty. Peace Test, Total Power.

O, nagle się skończyło, a ja się zaczytałem w Państwa komentarze w grupie patronów i bym o mały włos tutaj spowodował awarię na antenie, byłaby zupełna cisza, ale na szczęście czerwona lampka mi się zaświeciła przed oczami i się ocknąłem z tego czytelnictwa. Czytanie to jest w ogóle do bani, nie trzeba czytać. Wszystko najlepiej po prostu oglądać. Teraz się ogląda tylko obrazki. Kiedyś obrazki były z podpisem, a teraz już nie ma podpisów, żeby nie czytać, tylko są obrazki z dźwiękiem. No i tam zwykle jest głupi obrazek z głupim dźwiękiem i tak ten świat się toczy do przodu. Ale wracamy do głupich, niegłupich dźwięków. Teraz będzie zespół z Chicago, czyli chicagowski Lost Legion. Zespół działał bardzo intensywnie mniej więcej w okolicach 2014-2015 roku. Nie wiem, czy wciąż grają, natomiast wiem, że ukazała się w tym roku kompilacja z ich demówek i singli z lat 2015-2025 In My Skin. No i to będzie z tej płyty utwór. A co grają? No właśnie, to jest ciekawe, bo to będziemy teraz tą skoczność Państwa wzmacniać, bo oni grają skocznie bardzo. Natomiast nazwa zespołu nawiązuje do piosenek o niewielkich historycznych ruchach

Jest bardzo duża szansa, że ja Państwa dotrzymam do kołysanki w takim skocznym rytmie. Tak sobie pomyślałem, że rzadko zdarza się taki blok, że jeden numer w drugi to są utwory radosne, skoczne. Znaczy z tym radosne to może nie przesadzajmy, bo one tematycznie niekoniecznie takie są, ale skoczne są. Savage Beat to jest zespół z Amsterdamu działający od 10 lat. Sami opisują swoją muzykę jako połączenie punk rocka, oya, garage i glam. Słychać między innymi tradycje takich klasyków jak The Stooges, The New York Dolls czy Dead Boys. Drugi pełny album tegoroczny, Bright Lights, Tall Shadows. Znalazłem recenzję Jeffa Costa z Maximum Rock'n'Roll, 516 numer, który pisze tak: znajdziemy tu wszystkie niezbędne składniki, chórki, rock'n'rollowe klawisze, potężne refreny i ogólną atmosferę świętowania w skórzanych kurtkach. Zespół wyraźnie wie, jak poruszać się w tej niszy. Gra jak zgrana zespół. Wokal pasuje do materiału, w muzyce słychać radość. Problem polega na tym, że prawie nic cię tu również nie zaskoczy. No ale może tak ma być, że nie musi zawsze być zaskakująco, czyli może być zupełnie przewidywalnie. Savage Beat, Cut to the Chase.

Holandia, bardzo muzyczny kraj. Proponuję jeszcze jeden zespół z Holandii, z Nijmegen, Intellectual. Gra melodyjną odmianę hardcora, trochę skate punka, trochę jak z lat 90., ale mieszają sporo. I emo, i hardcore, i punk, wszystko w jednym. Muzyka o tematyce mocno społecznej. W roku 2025 wydali epkę Intellectual. Skąd pochodzi utwór Vorrang Vorrechts? To jest pierwszy utwór w historii zespołu w języku holenderskim. I zespół mówi o tym utworze tak. Praktycznie na całym świecie obserwuje się zwrot w kierunku polityki prawicowej, a w Holandii nie jest inaczej. Zwrot ten osiągnął punkt kulminacyjny, gdy PVV, holenderska skrajnie prawicowa partia Geerta Wildersa, wygrała wybory w 2023 roku i utworzyła populistyczny rząd. Jednak już na długo przed tym wydarzeniem tendencje prawicowe zyskiwały na popularności w polityce, w mediach i kulturze. Zanim poprawność polityczna niegdyś, teraz termin poprawność polityczna niegdyś odnosił się do popularności idei postępowych, obecnie jednak standardem stało się skłanianie się ku skrajnej prawicy. Reżimy demokratyczne podlizują się Trumpowi, a media głównego nurtu zakazują kultury postępowej, by mu się przypodobać. Radykalna prawica stała się głównym nurtem. I o tym jest piosenka zespołu Intellectual, Vorrang Vorrechts.

0: No to teraz jeszcze niespodzianeczka na sam koniec, prawie na sam koniec, bo jeszcze przed nami dwa utwory.
1: Achtung, Achtung.
0: A póki co zespół Bespoken z Gessen w Hesti, działający od 1997 roku. Polityczny punk, który nie ogranicza się jedynie do ogólnego antyfaszyzmu, a mianowicie teksty uderzają w państwo, policję, kapitalizm, prawicę, nacjonalizm, społeczne konwenanse, ale także w część sceny muzycznej, punkowej, i tutaj scena jest krytykowana czasami bardzo słusznie. W tekstach pojawiają się też bardzo ostre, konfrontacyjne hasła dotyczące przemocy politycznej. Po 8 latach przerwy w roku 2020 zespół wydał album Another World is Possible i z tego albumu pochodzi utwór Wir stehen wieder auf, a jest o represjach państwa, policji, ograniczeniu praw do demonstracji i kryminalizowaniu protestujących. A zatem Bespoken, Wir stehen wieder auf.

To żeby nie było Państwu tak radośnie, to na zakończenie będzie Wisielec, a już sam tytuł to wiadomo, że to nie jest wesołe i będzie naprawdę poważnie. Zespół Kielichy ze swojej debiutanckiej płyty Savant w utworze Wisielec mam dla Państwa teraz na zakończenie. Zespół jest z Wrocławia, istnieje od 2022 roku. No i w czerwcu wydali właśnie swój debiut. Mam nadzieję, że Państwo za chwilę zostaniecie pochłonięci przez tę piękną muzykę. Ja już bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczór. Wojtek Ratasiewicz realizował, Krzysztof Grabowski przemawiał i wybierał piosenki. My się oczywiście słyszymy za tydzień. Być może z niektórymi z Państwa spotkam się w Pobiednej albo w Płocku pod koniec tygodnia, ale to się okaże. Zapraszam za tydzień. Na zakończenie ukołyszę Państwa zespół Kielichy swoim pięknym utworem Wisielec. Ja już dziękuję Państwu za uwagę. No i dobranoc. Dziękuję.

0: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Minister finansów USA Scott Bessent straszy państwa, które utrzymują stosunki gospodarcze z Iranem, aby je natychmiast zerwały, bo narażą się na konsekwencje ze strony Waszyngtonu. Żadne państwo świata, w tym Chiny, nie jest poza zasięgiem amerykańskich sankcji, a amerykańska potęga może z pełną mocą zareagować na jakąkolwiek formę współpracy gospodarczej z Teheranem, ostrzegł. Bessent powiedział też, że celem Waszyngtonu jest odcięcie wszystkich zasobów gospodarczych, które podtrzymują despotyczny reżim w Iranie. W życie weszły przepisy dotyczące związków jednopłciowych. Osoby pozostające w małżeństwach zawartych za granicą mogą od dziś dokonać ich transkrypcji w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego. Formalnie nowe prawo obowiązuje od wczoraj, ale wczoraj była niedziela, więc urzędy były zamknięte. W praktyce po nowe arkusze urzędnicy sięgnęli dziś, mówił Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji.
1: Pierwsze akty małżeństwa transkrybowane z zagranicy w Polsce miały miejsce już po 9 rano. Do godzin wczesnych przedpołudniowych już 11 par jednopłciowych w Polsce otrzymało nowy akt małżeństwa. Urzędy w Polsce to realizują. Oczywiście są i takie, które mówią, że nie będą chciały tego realizować. I wszystkie te urzędy, tych urzędników, wójtów czy burmistrzów przestrzegam, że nierealizowanie prostego rozporządzenia, które pozwala na transkrypcję aktu małżeństwa zagranicy w Polsce, to łamanie prawa.
0: Gawkowski podkreślił, że jeśli jakiś urząd odmówi wydania takiego aktu, to można udać się do innego urzędu stanu cywilnego w Polsce. W Gdańsku rozpoczął się proces Patryka M., znanego szerzej jako Wielki Bu. Mężczyzna odpowiada za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, obrót hurtowymi ilościami narkotyków oraz kradzież luksusowego samochodu. Podczas dzisiejszej rozprawy Patryk M. nie przyznał się do żadnego z zarzucanych mu czynów. Odczytał oświadczenie, w którym stwierdził, że sprawa ma charakter polityczny, a działania prokuratury są motywowane politycznie. Nie żyje generał Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych i senator obecnej kadencji. Dowództwo generalne we wpisie na X, dziękując Różańskiemu za służbę, podkreśliło, że był to człowiek i żołnierz, który miał własne zdanie i nie bał się go wypowiadać. Generał Różański w ostatnim czasie chorował na nowotwór, odszedł w wieku 63 lat. Polskie siatkarki pokonały w drugim meczu grupowym Mistrzostw Europy Łotyszki 3-1. Miała być to łatwa wygrana z outsiderkami, a tymczasem została wyszarpana w męczarniach. W sobotę Polki bardzo pewnie pokonały Węgierki i w grupie zajmują teraz drugą lokatę. Pozostały im jeszcze starcia poważniejsze. Jutro ze Słowenią, potem z Niemcami i z Turcją. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Jeżobrzmienia.

Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski z Jerzem, za konsoletą Wojtek Ratasiewicz bez Jerza. 3 sierpnia nadaliśmy Jerze brzmienia wypełnione muzyką z pierwszej dekady XXI wieku, zapowiadając, że do tego przeglądu wrócimy. No i najwyższa pora, bo lato się przełamało, a takie rekapitulacje dawnych dekad robimy latem właśnie. Niektóre utwory, kiedy starałem się jakoś odtworzyć brzmienia z lat 2001-2010, budziły mój pełen niedowierzania okrzyk, że mają już ćwierć wieku albo niewiele mniej. Inne wywoływały takie pełne konsternacji, przelotne wzruszenie, jak spotkanie z dawną miłością. No i ciekaw jestem, jak Państwa serca zadrgają na ten dzisiejszy zestaw. Zwłaszcza, że tym razem postanowiliśmy z Jerzem sięgnąć nie tylko po popularne przeboje, ale po utwory nieco wówczas ekscentryczne, może nie aż niszowe, ale w każdym razie sytuujące się odrobinę poza głównym nurtem. Zaczęliśmy na razie spokojnie od Robiego Williamsa i jego utworu Feel, który został napisany jeszcze w latach 90. po odejściu wokalisty zespołu Take That w okresie jego zmagań z depresją. Podobno w tym nagraniu wykorzystano demo z tego właśnie czasu, bo Williams kilka lat później miał wrażenie, że nie umie już tego zaśpiewać z właściwą tamtą ekspresją. Piosenka w 2003 stała się światowym hitem, także w USA, o co, o ile wiem, Robbie Williams bardzo walczył. Rok później wielki hit taneczny nagrał z kolei szwedzki DJ Erik Prytz. Do tego utworu, opartego na zapętlonym samplu z piosenki Valerie Steve'a Winwooda, powstał teledysk pokazujący zajęcia z aerobiku, ale pokazujący je w tak erotyczny sposób, że tu ja się posłużę świadectwem premiera Wielkiej Brytanii. Tony Blair w jednym z wywiadów miał powiedzieć, że gdy zobaczył ten teledysk po raz pierwszy, tu cytat, prawie spadł z maszyny do wiosłowania na siłowni. Koniec cytatu. No, my przypomnimy Call on Me bez obrazka.

Oskar Kokoszka, jeden z najwybitniejszych austriackich malarzy ekspresjonistów, w wywiadzie udzielonym pod koniec życia, a zmarł w roku 1980 w wieku 94 lat, powiedział o wieku 20, że zaczynał się jak sen o raju, początek nowego dziedzictwa ludzkości, a wkrótce zmienił się w niekończącą się serię koszmarów. Ta fraza przychodzi mi czasem do głowy, gdy myślę o wieku 21, choć wciąż w konkurencji na najstraszniejsze wydarzenia w historii świata poprzednie stulecie szczęśliwie jest nie do pobicia. Jak dotąd w każdym razie. No i to, że musiałem to ostatnie zastrzeżenie zrobić, pokazuje, w czym rzecz. Jeszcze w 2001 roku, przynajmniej do zamachu na World Trade Center, więc przez te 8 miesięcy powiedzmy, mieliśmy szereg sympatycznych złudzeń na temat przyszłości. A dziś zastanawiam się raczej, co jeszcze może pójść źle. Ale artyści, jak to z nimi bywa, przeczuwali coś wcześniej. W czerwcu 2001 roku ukazała się płyta zawierająca resztę nagrań z sesji, których pierwsza część ukazała się na albumie Kid A. Ta druga płyta nosiła tytuł Amnesiak i sygnował ją oczywiście ten sam zespół Radiohead. Oto jego mroczne brzmienie w utworze I Might Be Wrong.

Będąc tego lata w Londynie, o czym opowiadałem Państwu przed tygodniem, między innymi odwiedziłem z żoną, no i z Jerzym w plecaku, Tate Britain, a tam chciałem koniecznie obejrzeć jak najwięcej prerafaelitów. Największe wrażenie zrobiła na mnie wcale nie Ofelia Johna Everetta Milley, ale The Lady of Shalott Johna Williama Waterhouse'a. A patrząc na przedstawioną tam dziewczynę w Łodzi, zrozumiałem, dlaczego Florence Welsh, wokalistka Florence and the Machine, mówi o sobie, że na scenie jest połączeniem właśnie pani z Shalott, Ofelii i upiornej gotyckiej damy. Pierwszym albumem Florence and the Machine była płyta Lang z płuca, którą zamykała piosenka You've Got the Love. Skądinąd cover dyskotekowego utworu sprzed dwóch dekad Candy Staton, ale oryginał zmienił się w piosenkę Florence Welsh, rozliczającej się zresztą na całym albumie z zerwanym właśnie związkiem.

Niech dogra ten fortepian. W pierwszej audycji o muzycznych początkach XXI wieku, tej 3 tygodnie temu, mówiłem o nowej wtedy drodze do popularności, a mianowicie o talent shows. I ilustrowałem tę kwestię piosenką Ani Dąbrowskiej, mojej faworytki. 2 lata po niej, w 2004 roku, pojawiła się w tym samym programie Idol 16-letnia filigranowa góralka z Żywiecczyzny o niebywałym temperamencie i wspaniałej muzykalności. Tego idola wygrała, później została laureatką paszportu polityki i kilku fryderyków. No a dziś jest jedną z najciekawszych osobowości polskiej estrady. Umiejętnie łączy pop ze skłonnością do rozmaitych eksperymentów. Choć początki były po prostu popowe. Monika Brodka.

Zastanawiam się, od kiedy słuchamy z entuzjazmem muzyków z Islandii, no by przypomnieć tylko Mum czy Sigur Rós. I wszystko wskazuje na to, że pierwsza była Björk. Przełom stuleci to już moment, kiedy była postacią znaną i intrygującą, a właśnie dostała nagrodę dla najlepszej aktorki w Cannes za występ w filmie Larsa von Triera Tańcząc w ciemnościach. No, tu się muszę przyznać. Do twórczości tego reżysera mam stosunek żywiołowo niechętny. Obejrzałem dwa jego filmy i naprawdę zwykle mi się to nie zdarza. To chyba jedyny taki przypadek w moim życiu. Powiedziałem mocne postanowienie, że nigdy więcej. No ale cóż, no, jakieś wady trzeba mieć, jak usłyszałem niedawno od pewnego znajomego. W każdym razie Björk do tej pory przedziwnym trafem w wierzebrzmieniach nieobecna. To naprawdę niezwykła postać, a my posłuchamy teraz jej piosenki z albumu Vespertine, wydanego w sierpniu 2001 roku.

W końcu lat 70., kiedy zacząłem słuchać jazzu, mówiło się u nas, że najciekawszy jazz europejski to grają Polacy. No, takie uogólnienia obarczone są zawsze ryzykiem błędu. Niemniej Krzysztof Komeda, Tomasz Stańko, Michał Urbaniak, Zbigniew Namysłowski. No, to nazwiska, które nie były nigdy wielkościami lokalnymi. A wszyscy oni nagrywali płyty dla serii polskich nagrań Polish Jazz, która ukazywała się pierwotnie w latach 1965-1990. No i coś z tego właśnie zestawu płyt trafiło na początku wieku w ręce dwóch wrocławskich DJ-ów, Marcina Cichego i Igora Pudby, tworzących duet Skalpel. W 2004 roku wydali oni album, który okazał się rewelacją. Rozpoznawalne brzmienia polskiego jazzu wymieszały się tutaj w przekonujący miks ze współczesną elektroniką. Z tej właśnie płyty niech zabrzmi utwór So Far, a ja się teraz w studiu chyba potarzam trochę z dźwiękowej rozkoszy.

Z następnym nagraniem kojarzy mi się sytuacja jeszcze z Radiowej Trójki. Do jakiejś audycji późnowieczornej przyniosłem m.in. płytę CD z utworem, którego teraz posłuchamy, a wydawca, zresztą mój młodszy kolega i świetny dziennikarz muzyczny, na widok okładki znieruchomiał i spytał ze zdziwieniem: ty tego słuchasz? No ja przytaknąłem speszony, że może zdaniem kolegi zdradzam fatalny gust, na co mój rozmówca pokręcił głową i powiedział: nie no, świetnie, tylko niektórych ludzi ja nie kojarzę z taką muzą. Rozumiesz, z powodów metrykalnych. Z rozmaitych możliwości zrozumienia tej wypowiedzi wybrałem taką, że oto przejawiłem, że jestem młody duchem. Nie zapominam oczywiście, że to było 17 lat temu, a przed nami Moderat i A New Error, rok 2009.

roku 2005 za największe wydarzenie muzyczne w Polsce uznano dość jednogłośnie koncept album płockiej grupy Lao Che. Po pierwszej płycie zatytułowanej Gusła, niezwykle intrygującej, ale chyba zbyt osobliwej, żeby podbić rynek, muzycy postanowili stworzyć opowieść o Powstaniu Warszawskim. Wyszło z tego coś łączącego pokolenia i myślę nie tylko o koncercie w Muzeum Powstania Warszawskiego, gdy z oczywistym wzruszeniem dawni powstańcy słuchali muzyki bliskiej raczej ich wnukom, ale sam zrobiłem eksperyment i włączyłem ten album swojej mamie. I nie mam wątpliwości, że była to jedna z nie tak licznych rzeczy, które jej się pod koniec życia naprawdę spodobały. Mówiło się zresztą, że to nie tyle koncept album, ile może swoiste słuchowisko. Najsłynniejsza z tej płyty jest Godzina W, której już kiedyś w Wieżobrzmieniach słuchaliśmy, więc dziś może co innego, zwłaszcza że wciąż trwa sierpień. Czerniaków.

żadna z nich mnie nie zapyta. Gapie, soldaty, wołają mnie polski bandyta.

0: czekałem na ciebie. Czerwona zarazo, byś była zbawieniem, witanym z odrazą. Czerwonych z nami nie ma, a jest za to czerwonka. Hejże, hejże ha, moja ostatnia wieczornica. Chocia lewi jesteście, na prawym brzegu rzeki kucnęliście, druzja. Skurwysyny, nie przyszliście.
1: Jedną z najtrudniejszych rzeczy w życiu jest umiejętność zakończenia żałoby. Nie mówię o utracie pamięci, mówię o zamknięciu pewnego etapu. Żałoba po Powstaniu Warszawskim nigdy porządnie nie została u nas odprawiona, może dopiero w XXI wieku. Wkrótce zresztą, bo przecież wspominamy dekadę 2001-2010, przyjdzie inne tragiczne wydarzenie, po którym z innych powodów żałoba nie może się od 16 lat skończyć, choć powinna. Żałoba po związku, nie po czyjejś śmierci, nie jest tak bardzo odmienna, żeby nie móc przywołać w tym kontekście utworu zaśpiewanego przez Mary J. Blige, a wyrapowanego przez niejaką Brooke Lynn, co jest pseudonimem tejże Mary J. Blige, która mnie na początku stulecia zafrapowała. Enough crying. Dość płaczu. Otóż to właśnie.

Na koniec powrócimy do muzyki lekkiej, ale wykonanej z biglem i profesjonalizmem. To będzie znowu cover, no zgodnie z tym, co powiedziałem 3 tygodnie temu, że po 2000 roku rozkręciła się kultura recyklingu, retromania, każąca wracać do utworów z minionych czasów. Za przebój z 1982 roku wzięła się uciekinierka z grupy Spice Girls, Jerry Halliwell. A jak opowiadała, dziwnym zbiegiem okoliczności, gdy miała już wybrany ten utwór na swój album, zadzwonili do niej producenci filmu Dziennik Bridget Jones, czy by nie nagrała tej właśnie piosenki jako piosenki promocyjnej. Mówi ona o spadających z nieba mężczyznach, deszczu mężczyzn. No to w takim razie żegnają się z Państwem dwie krople tego deszczu. Wojtek Ratasiewicz za konsolety i mówiący te słowa Jerzy Sosnowski. No, Jerzy się chyba nie załapuje do tej kategorii. Za chwilę strumień zdumień Jan Chojnacki i jego goście, a ja się żegnam. Do usłyszenia.

0: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Prawo i Sprawiedliwość zanotowało najniższe poparcie od wyborów parlamentarnych w 2023 roku, wynika z najnowszego sondażu CBOS. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chciałoby zagłosować 16,5% badanych, gdyby wybory odbyły się w sierpniu. Według tego sondażu do Sejmu weszłyby tylko 4 ugrupowania polityczne. Oprócz PiSu byłaby to Koalicja Obywatelska, na którą zagłosowałoby 25,8% badanych. Na trzecim miejscu jest Konfederacja, 13%. A na czwartym Konfederacja Korony Polskiej 8,2%. Z badania wynika, że pozostałe partie nie przekroczyłyby 5-procentowego progu wyborczego. Wśród nich najwyższe poparcie uzyskałaby partia Razem, ponad 4%, Nowa Lewica niecałe 4%, Rozwój Plus Morawieckiego trochę ponad 3,5%, Polska 2050 niecałe 3,5%, PSL niecałe 2,5%, Unia Centrum 0,2%. Z badania wynika, że blisko 16% wyborców nie jest zdecydowanych, na kogo odda głos. Kierowców czekają kolejne podwyżki na stacjach paliw. Z opublikowanego obwieszczenia Ministerstwa Energii wynika, że za litr 95 zapłacimy jutro maksymalnie 6,57 zł, za litr 98 7,40 zł, a za litr diesla 7,61 zł. Następne obwieszczenie ministra energii zostanie opublikowane jutro około południa i będzie wyznaczać ceny maksymalne na środę. Nie żyje Ignacy Karpowicz, jeden z najważniejszych współczesnych polskich pisarzy, autor takich powieści jak Ości, Sońki, Ludzie z nieba czy Balladyny i Romanse, pięciokrotny finalista Nagrody Literackiej Nike i laureat Paszportu Polityki. Informacje o jego śmierci podało wydawnictwo literackie, które publikowało jego książki. Tak wspomniało o pisarzu: człowiek kolorowy, niezwykle wrażliwy, inteligentny, utalentowany. Pisał dla wydawnictwa literackiego nową powieść, opowiadał o niej jeszcze niedawno. Żył tak, jak pisał, brawurowo, przekornie. O przyczynach śmierci nic nie wiadomo. Ignacy Karpowicz odszedł w wieku 50 lat. Teatralny cyrk, warsztaty, koncerty i atrakcje dla całych rodzin. Tak Instytut Teatralny będzie świętował swoje 23 urodziny. Impreza odbędzie się już w najbliższą sobotę na warszawskim Jazdowie. W centrum wydarzeń znajdzie się namiot cyrkowy i spektakl familijny Max chce psa. Organizatorzy zadbali też o dostępność dla osób z różnymi potrzebami, mówiła na naszej antenie rzeczniczka Instytutu Kamila Paprocka-Jasińska.
1: Bardzo serdecznie zapraszam właśnie osoby z niepełnosprawnościami do skorzystania z tego, że bilety na spektakl są właśnie dla takich osób za darmo. Wystarczy zgłosić się tutaj do naszej koordynatorki dostępności, po prostu przyjść i skorzystać z możliwości obejrzenia spektaklu tłumaczonego na polski język migowy. To będzie o godzinie 13, a o godzinie 16 zapraszamy na spektakl z audiodeskrypcją. Będzie on poprzedzony taczturem tak zwanym, czyli możliwością dotknięcia elementów scenografii.
0: Tego dnia w programie są również warsztaty cyrkowe, miasteczko cyrkowe, koncerty i wieczorny set DJ-ski. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Strumień. Strumień. Strumień. Strumień. Zdumień.

Dobry wieczór. To my, Wojtek Ratasiewicz i Jan Chojnacki, czyli załoga robocza Strumienia Zdumień, a za chwilę też objawią się nasi stali koledzy, przyjaciele i współpracownicy zgodnie z założonym przez nas planem. Keb Mo rozpoczął nasze spotkanie muzycznie. Artysta, który no, ma niesłychanie bogaty dorobek i taki różnorodny, ale chyba nie zdarzyło się jeszcze, żeby nagrał album tak osobisty. Płytę zatytułował The Breakdown. No, takie jakieś, no, chyba jednak załamanie, co jest rezultatem dosyć dramatycznych wydarzeń z ostatniego czasu, no bo miał bardzo poważną, ratującą życie operację serca, która się powiodła. Niemal równolegle z tym zakończył się jego 20-letni związek małżeński. No i do tego jeszcze studio, które zbudował i pielęgnował, też jakoś prawie że się rozleciało. No i w związku z tym wspomógł się swoją wyobraźnią, swoją muzyką i nagrał pierwszy w swojej karierze całkowicie akustyczny album, w którym posługuje się tylko swoim głosem i gitarą, czy raczej gitarami, bo dwie gitary zostały wykorzystane w całym albumie. Od czasu do czasu pojawiają się też gospelowe zaśpiewy towarzyszących mu zespołów wokalnych, no ale to jest wszystko tło. A nić przewodnia to są zwierzenia i osobiste pytanie, gdzie jest ta miłość, którą kiedyś znaliśmy, ale nie kończy się ta cała płyta niczym takim ponurym, czy też świadczącym o tym, że to załamanie jest jakąś decydującą w jego życiu sekwencją, bo może zamiast tego załamania jeszcze wyjdzie jakiś przełom. No i dlatego uważam, że jest to płyta optymistyczna. Optymistyczna chociażby poprzez to, że miłość może wrócić. Tak jak właśnie w tej piosence następnej, która nosi tytuł We Make Love, Keb Mo.

No tak, no myślę, że to jest właśnie ta metoda, żeby szukać pomocy we wszystkich tych momentach, kiedy człowiek, coś w człowieku jest nie tak, czy z człowiekiem, czy z otoczeniem, no podobno. I to się potwierdza, nie tylko w piosenkach. No miłość wspomaga. Jeżeli nie pomaga, to przynajmniej wspomaga. Nie będziemy tego wątku ciągnęli z Filipem, bo mamy istotniejsze sprawy do przegadania. No ale jak one będą się realizować, o tym my sobie pogadamy teraz, a w tak zwanym międzyczasie przestrzeń medialną wypełni Bruce Coburn.

0: Dobry wieczór.
1: Aha, no dobrze, ja chciałem coś powiedzieć, ale już mnie uprzedził. To dobry wieczór, jak państwo poznali głos Filipa Łobodzińskiego.
0: Filip Łobodziński.
1: Wszystko się zgadza.
0: Tak. Tak. Proszę państwa, chciałbym zaprosić państwa na posiłek. Ostatni posiłek, powiedzmy ostatni posiłek dzisiaj. Ale Jacques Brel w roku 64 śpiewał o absolutnie ostatnim posiłku, le dernier repas, i to będzie, myślę, dobry wstęp do limeryku dzisiejszego, ponieważ dziś Łoboda przyniósł limeryk.

0: Ostatni posiłek, no tak, bo przed północą. Ja bym zresztą już Państwu zalecał powstrzymanie się od dzisiaj od czegoś poważnego. Może jedną jagódkę jeszcze albo łyczek wody, co najlepiej. I potem już tylko pozostałe punkty strumienia i do łóżeczka. I to no był tak, Jacques Brel.
1: Zwłaszcza, że dzisiaj materia, o której mówi mój limeryk, jest taka ciężkostrawna, powiedziałbym. Dobrze, proszę Państwa, no to ja teraz bym chciał wygłosić swój limeryk, ale oczywiście nie uczynię tego, dopóki pies nie zapowie mojego wejścia limerycznego.
0: Limeryki łobody.
1: Gdy umierał Don Pietro z nad Arno, to nim w fazę wszedł już agonalną, połknął za jednym razem wiadro popcornu ziaren, więc kremację miał spektakularną.
0: Wybuchową zapewne.
1: No tak, myślę, że trzaskom i hukom nie było końca.
0: A byłeś kiedyś w Hiszpanii w kinie?
1: Nie.
0: Znaczy, czy dość...
1: Nie, czy byłem, to, raz
0: czy,
1: byłem,
0: tak,
1: ale dawno.
0: Czy rzeczywiście ten popcornowy uzus też tam dotarł? Bo ja jakoś... Nie byłem oczywiście, ale jakoś mi to nie pasuje do trybu spożywczego Hiszpanów.
1: Wiesz, byłem w Hiszpanii w kinie, ale to były lata 80. W związku z czym... I to było
0: jeszcze
1: takie...
0: czarno-biały film nie był, prawda?
1: Tak, Hiszpania też była trochę czarno-biała. Zwłaszcza, że było to w styczniu. I mam wrażenie, że wtedy jeszcze te sieci, wiesz, multiplexowe nie dotarły razem z całą tą swoją infrastrukturą okropną. W związku z czym nie kojarzę kukurydzy z kina hiszpańskiego i z kin paryskich też nie, ale też bywałem właśnie w takich małych kinach, gdzie wyświetla się często filmy sprzed lat. Dlatego nie umiem się tu do tego odnieść, ale za to kwestię popcornu. Ja dzisiaj przygotowałem garść piosenek, które o popcornie opowiadają. Co ty na to, żebyśmy może przypomnieli pewien bardzo stary hit, tylko w jeszcze starszej wersji.
0: Czyli takiej najbardziej oryginalnej.
1: Najbardziej oryginalnej, tak. Z albumu, który nosi tytuł Music to Moog By. Czyli muzyka do mugowania. Nie wiem, no... Rok 1969. Na tej płycie jej wykonawca główny, czyli Gershon Kingsley, a tak naprawdę Götz Gustav Ksiński, tak się nazywał, był urodzonym w Niemczech artystą z czasem amerykańskim, nagrał tam głównie covery, między innymi jakiegoś Beethovena, jakichś Beatlesów tam właśnie na syntezatorze Mooga. Natomiast pojawiła się tam też jego własna kompozycja Popcorn, pierwotnie właśnie pisana jako Popcorn, jako dwa słowa. No później, 3 lata później, ta sama melodyjka, dość debilna, zdobyła ogromną popularność w wykonaniu zespołu Hot Butter, ale dzisiaj chyba, nie wiem.
0: Przy czym Hot Butter to był taka odnoga podstawowego zespołu Kingsleya, bo liderem Hot Butter był jego partner muzyczny. Ciekawe, czy nie spowodowało to, tego nie wiem, jakiegoś konfliktu między nimi.
1: Też nie wiem, nie jestem badaczem.
0: O ile wersja oryginalna w zasadzie pozostaje tylko w gestii takich zakręciołów jak my, to przecież Hot Butter to jest do dzisiaj grywany chyba w dyskotekach.
1: Tak, ale ponieważ Kingsleya możemy, nie wiem, może to jeden z pierwszych razów, kiedy w polskiej przestrzeni radiofonicznej ten utwór zabrzmi w wersji oryginalnej, to tym bardziej posłuchajmy. Popcorn.

0: I to jest, ten popcorn to jest coś, co sprawiło, że ja nie mam przyjemności chodzenia do kina. Albo, wiesz, no, próbuję już jeżeli to znaleźć taki moment, w którym wydaje mi się ta publiczność, która używa popcornu jako wspomagacza, no nie ma szansy się pojawić. Czy to jest poranek bez szkolnej młodzieży, no a najlepiej chyba jednak jakieś kina studyjne, które no ja w też ogóle nie mają w swoim repertuarze spożywczym.
1: Tak, mnie też i popcorn, i napoje w kubkach wypłoszyły właściwie definitywnie z kin. Bardzo rzadko tam chodzę, chociaż i żałuję tego, dlatego że film na dużym ekranie ma zupełnie inną, no to jest zupełnie inne medium. No ale niestety, najpierw te pół godziny reklam ogłuszających i jeszcze w tym nawet, nie wiem, zdarzyło mi się, że byłem w kinie i dosłownie rząd za mną, ktoś nagle robił coś takiego, bo właśnie resztki Pepsi albo jakiegoś innego napoju usiłował tam ocalić jeszcze z dna przez słomkę. Coś okropnego. No, ale jak powiedziałem, mam garść popcornu dzisiaj dla Państwa, niestety. I teraz piosenka Tiny Turner. Też z roku 72, podobnie jak Hot Butter wersja tamtego popcornu. Piosenka nosi tytuł Popcorn. Z płyty Ike'a i Tiny Turnerów Let Me Touch Your Mind, no ale własna kompozycja Tiny.

0: tym bardzo jesteś przywiązany do wersji Supremes utworu Butter Popcorn?
1: Nie jestem jakoś strasznie przywiązany. O tyle dla mnie to była ciekawostka, że to jest jedna z niewielu chyba ich piosenek, gdzie Florence Ballard śpiewa główny wokal, bo właściwie została dość szybko zczyszczona przez Berry'ego Gordy'ego i Diana Ross przejęła tam wiodącą pałeczkę.
0: Ale no to jednak widzę, że jesteś przywiązany, więc ja może zostawię moją wcześniejszą, taką bardziej historyczną wersję Billa Dodgetta na inną okazję.
1: Dobrze. Dobrze. Singiel z 1961 roku, to był chyba pierwszy, jeden z pierwszych singli The Supremes, a piosenka mówi właśnie o facecie, który zamiast zwracać uwagę na narratorkę, swoją kochaną, to woli właśnie popcorn w maśle.
0: A czy jesteś przekonany, że ten popcorn to rzeczywiście jest w maśle, a nie w jakimś oleju obrzydliwym robiony?
1: Mógł być.
0: Zagłębiajmy się w to, bo to już sam ten zapach obrzydliwy.
1: Tak.

0: No i na koniec, ponieważ dzisiaj wyjątkowo aż 5 piosenek zaproponowałem w naszej audycji.
1: Ale krótkich.
0: Ale krótkich. Wracamy do ostatniego posiłku i tutaj druga strona singla Rock This House Jimmy'ego Rogersa z roku 1959, czyli z roku mojego narodzenia. My Last Meal, czyli podobnie jak Umbrella na początku, mój ostatni posiłek. I to myślę, że to jest coś, co też może jakimś miodem na twoje uszy popłynąć.
1: Ostatni posiłek miodem na uszy. Jimmy Rogers.
2: I heard the warden said I had one more day, one last meal before they carried me away. He said, if we don't have it, we'll go out and get it. Because you don't have to go until we get back with it.

0: No dobrze, no to ja też pozostaję w tym popcornowym klimacie, tym razem troszkę bardziej funkowo, chociaż to jeszcze nie jest ten okres takiego zdecydowanego królewskiego funku Jamesa Browna, bo to będzie jego wersja utworu zatytułowanego Mother Popcorn.
1: Dobranoc Państwu, ale nie wyłączajcie się, bo strumień, zdumień ciągnie Państwa do samej północy. Yeah!

Ten wątek popcornowy naprowadził mnie na taką ideę poszukiwania piosenek, których treść nie odnosi się ani do jakichś takich niezwykłości, ani do codziennych, powiedziałbym, takich głupot, no bo przecież popcorn to jest zjawisko absolutnie pozbawione jakiegokolwiek aspektu, nie wiem jak to nawet ująć, nie tyle uczuciowego, ile takie jest, no, przynosi radość wnętrzu i przykrość otoczeniu. Mówię o wnętrzu, czyli o przewodzie pokarmowym, a otoczeniu to jest tych, którzy tego nie tolerują i im to przeszkadza. I sobie przypomniałem, że w zeszłym tygodniu zagraliśmy nową wersję bardzo znanego, bardzo starego, no bo to był rok 1971, kiedy była premiera numeru Billa Withersa, zatytułowanego Mother Grandma's Hands, czyli dłonie babci. Jak można pięknie i jakoś tak zwyczajnie odnieść się do historii poprzez swojego życia, swojego dzieciństwa. To właśnie jest chyba taki z mojego rozeznania najmilszy i najbardziej sentymentalnie poruszający wątek, czyli wątek babć, które się nami opiekowały w dzieciństwie.

0: Za 5.11, czyli 23. U mnie w domu jeszcze mawiało się właśnie za 5.11 o tej porze. A ciekawe, jak to w Krakówku teraz nazywają tę porę. O tym być może opowie nam nasz Krzysiek, który w Krakówku jest.
1: Strumień. Zdumień.
2: Bagatelki z Krakówka.
0: My mniej więcej tak samo staroświeccy jesteśmy z Krzysztofem Materną. U mnie 24-godzinne nazywanie godzin nastąpiło dosyć późno. Ja w dzieciństwie pamiętam, że mówiło się jednak o tej porze za 5.11. A u ciebie, Krzyśku, jak to było? Dobry wieczór ci mówię przy okazji.
3: Dobry wieczór. Wiesz, że w ogóle się tym nigdy, nad tym się nigdy nie zastanawiałem, ale za 5.11 jest właśnie teraz. No, przecież to nie jest 22.55. To strasznie dużo słów.
0: No właśnie. No ale wiesz, abstrahując od liczby słów i ilości czasu, to ja sobie nie wyobrażam, żebym ja mamę czy babcię zapytał, która jest godzina, a ona by mi powiedziała 22.55. Nie, no zawsze mówiła za 5.11, nie?
3: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I myślę, że w wielu miejscach do dzisiaj się tak mówi. No. Ja na przykład tak mówię do dzisiaj po prostu. A czasem oficjalnie mówię tak, jak ty powiedziałeś, używając 22, 23. Nigdy się nie mówiło północ, znaczy o 24. Nie mówiło się o 24, tylko się mówiło o 12.
0: W nocy, no tak.
3: No oczywiście, tak. Że czasem się noc dodawało, jakby były jakieś wątpliwości. No.
0: Oj, jak się pięknie zgadzamy.
3: No oczywiście, oczywiście. Oczywiście. Ja sobie przypominam taki kiedyś bardzo dawno temu usłyszałem taki komunikat na dworcu w Krakowie a propos godziny. To było tak, pani, jeszcze wtedy były takie megafony i tak mówiła beznadziejnie taka spikerka dworcowa i usłyszałem taki komunikat: halo, halo, opóźniony o godzinę pociąg z Zakopanego do Warszawy przez Kraków Główny wjedzie w stację przy peronie trzecim.
0: No to jest zapowiadano katastrofę.
3: Zawsze marzyłem, żeby zrobić taki klip, tylko sobie wyobraziłem, jaki on bez efektów specjalnych byłby drogi po prostu. No. Na ten, ale to właśnie też te godziny na dworcach tak podawano. Tak jak powiedziałeś, no za 5.11.
0: No
3: wszyscy
0: tak,
3: wiedzieli, która
0: ja
3: to jest.
0: Pamiętam moje z dzieciństwa przeżycie kolejowe z Bydgoszczy. Ten pociąg się zatrzymał na stacji i usłyszałem: Bydgoszcz Główna jest godzina 11.11.
3: No, oczywiście, oczywiście. No, bo mnóstwo można by przytaczać tych śmiesznych anegdot dworcowych z dzieciństwa, prawda? Tak samo jak podlegałem kradzieży w pociągu. Był taki przykry moment dla mnie, zostałem okradziony w tak zwanej kuszetce. I w związku z tą kradzieżą wysiadłem w miejscowości Koło. I tam policjant, znaczy milicjant jeszcze wtedy, spisywał zajście i pamiętam, że dostałem taki dokument, zaświadczam, że obywatel Krzysztof Materna w okolicach miejscowości Kowo został okradziony wraz z dokumentami. To też mam takie zaświadczenie. No dobra. Janku, ja cieszę się bardzo, że dotarłem z Warszawy przed audycją, więc nie będę kłamał. Jestem już w Krakówku. Nie było mnie przez weekend, bo byłem w Warszawie na męskim graniu. Trochę byłem tam rodzinnie, trochę zawodowo. Może kiedyś będzie okazja, żeby o tym powiedzieć, dlaczego zawodowo. Ale to nie pora dzisiaj, bo dzisiaj chciałem zakończyć serial, który trwa już od 3 audycji, mianowicie prezentację laureatek, piosenek laureatek kolejnych festiwali opolskich i zakończymy ten mini serial na odcinku, na festiwalu numer 3, był trzeci festiwal. I sprawdza mi się to, co powiedziałem kiedyś, że pewne nazwiska od pewnego momentu, a właściwie od drugiego festiwalu opolskiego, zaczynają się powtarzać. W poprzednim odcinku prezentowałem Tańczące Eurydyki, śpiewane przez Annę German. Okazało się, że rok później ta sama wykonawczyni za piosenkę Zakwitłam różą również otrzymała pierwszą nagrodę w kategorii piosenek tak zwanych artystycznych, bo taki był podział wtedy na kategorie. Słuchamy.

0: Delikatnie sprostuję, że to nie jest piosenka o przeszłości, tylko o przyszłości. Ona mówi o tym, że wykonawczyni zakwitnie dopiero tą różą, zgodnie zresztą z intencją autora tekstu, czyli Jerzego Millera, a muzykę napisała Katarzyna Gertner.
1: Katarzyna Gertner, która się już pojawiała w poprzednim odcinku jako jedna z laureatek, czyli mamy dwa nazwiska, które rok po roku otrzymywały laury w Opolu, a teraz dochodzi nam trzecie, bo w kategorii piosenki estradowej tak zwane, pierwszą nagrodę za piosenkę Światowe Życie, za wykonanie i słowa oraz z muzyką Tadeusza Preisnera zdobył oczywiście Wojciech Młynarski.

Drodzy mają trochę zalet, trochę wad. Albo forsę i z tą forsą wielki kram, lub pretensje i kłopoty, a ja mam światowe życie, szum i par, ferią neonu, błyszczy mleczny bar, porcje leniwych zjadam.

cichnie przyjęcie. Czeka mnie w nowym segmencie kolorowy sen. Zamawiam więc budzenie, wyłączam prąd, by jutro znowu ruszyć w wielki mąd. Więc nie trzeba, proszę państwa, co tu kryć, robić kantów ani badylarzem być. Czyś robotnik, czy literat, czy też kmieć, jeśli spojrzysz odpowiednio, możesz mieć. Światowe życie, przygód 100, sweter z CD-tu, metka z PKO. Żubrówka równie dobra jak Black and White, jak z Broadwayu program Warsaw by Night. Choć gwiazd estrady śpiewa chór, że nie dla ciebie samochodów sznur. Ty się z pogardą krzywisz i prężysz tors, inne ma zdanie na ten temat hors. W południe kawka, po niej lepiej się pracuje, w krąg przemysłu.

0: geograficzną długość, słowiańską twarz, więc się zachłyśni aż do utraty tchu. Światowym życiem ze mną właśnie tu, światowym życiem ze mną właśnie tu.
1: No i jak państwo zapewne zauważyli, to nie było wykonanie Wojciecha Młynarskiego, tylko ja szybciutko je podmieniłem na wykonanie Wiesława Gołasa, bo co się rzadko zdarza w przypadku interpretacji piosenek Wojciecha Młynarskiego, wydaje mi się, że Wiesław Gołas włożył więcej takiego, no, dobrze rozumianego aktorstwa do tej wersji i dlatego, Krzyśku, pozwoliłem sobie podmienić i mam nadzieję, że mi to wybaczysz.
2: No, wybaczę ci oczywiście, bo wszystko ci wybaczę, bo wiem, jakim jesteś dobrym człowiekiem, natomiast ja chciałem z tobą polemizować, bo ja zdecydowanie wolałem wykonanie Wojciecha Młynarskiego, który zresztą w Opolu tę piosenkę wykonywał. Znalazłem jeszcze w tym wykonaniu jeden błąd językowy. Dostaję szału, jak ktoś mówi, albo się ja włączam, bo tego po prostu nie uznaję, a jest to takie powszechne, bo nie ma przecież głoski an w języku polskim. No, ale uległem, bo już nie miałem wyjścia, jak usłyszałem twojej podmiance i po prostu gratuluję ci tego straszliwego sprytu, bo to była dla mnie niespodzianka. No dobrze, przechodzimy do kolejnej piosenki laureatki i tu ja chciałem wrócić do, jeśli słuchaczki i słuchacze uważni bagatelek pamiętają, jak pastwiliśmy się nad takimi piosenkarkami, które wprawdzie były nagrodzone z różnych powodów na poprzednich festiwalach. Mówię tu o pani Koniecznej i o pani Konarskiej. No to chciałem powiedzieć, że mnie osobiście zdumiały możliwości wokalne Katarzyny Sobczyk, która w poprzednich swoich wcieleniach śpiewała proste piosenki z grupą Czerwono-Czarnych, natomiast tutaj w piosence Nie wiem, czy to warto Zbigniewa Bizonia, kierownika muzycznego wtedy Czerwono-Czarnych, ze słowami Krzysztofa Dzikowskiego, brawurowo wykonała piosenkę Nie wiem, czy to warto.

Myślę, że słuchaczki i słuchacze podzielają moją obserwację co do głosu Katarzyny Sobczyk, bo ten utwór wymaga bardzo dużego wokalu i myślę, że Katarzyna Sobczyk dała sobie z tym świetnie radę. Po prostu zresztą ta piosenka potem była na stale włączona do jej repertuaru z zespołem kompozytora Czerwono-Czarnych. Proszę Państwa, na zakończenie tej audycji wybrałem piosenkę, która nie była piosenką laureatką pierwszej nagrody, otrzymała drugą nagrodę, ale ona jest bardzo ciekawa. Ona jest bardzo ciekawa, jest tu akcent krakowski, bo słowa napisał Wiesław Dymny, do którego wielokrotnie wracałem w Bagatelkach. I uważam go za osobę, która była, nie wiem, Leonardo da Vinci'm Krakowa w tamtych czasach. Ze względu na ilość fantastycznych dokonań w bardzo różnych dziedzinach artystycznych. A muzykę napisał ktoś, kto zaistniał na Festiwalu Opolskim, prowadząc muzycznie grupę, która z Opolem kojarzyła się już przez całe lata później, z grupą Alibabki. Chciałem zwrócić uwagę na ten utwór, bo on jest nie tylko niesłychanie ciekawy wokalnie, no bo Alibabki zawsze pokazywały ogromny kunszt swojego działania w zespole. Fantastycznie brzmiały i były zespołem, który był zapraszany właściwie do towarzystwa wszystkich gwiazd tamtych czasów i były stałym zespołem do pewnego czasu, który towarzyszył wykonawcom właśnie w Opolu. A dodatkowo ten utwór za sprawą pewnie Julka Loranca jest niesłychanie ciekawy rytmicznie i bardzo trudny. Tytuł utworu: Gdy zmęczeni wracamy z pól. Druga nagroda III Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

0: taka oto piosenka ciekawostka. Myślę, że zwrócili Państwo uwagę na te, no, z jednej strony fantastyczne brzmienie Alibabek, a z drugiej strony na kompletnie niebanalny i oryginalny podkład rytmiczny, który z jednej strony, który na pewno nie nawiązywał do początku tej piosenki, gdzie słychać było takie brzmienie folkloru wiejskiego, co nawiązywało do tytułu i tematyki, a z drugiej strony podkład był, no, południowoamerykański co najmniej. I bardzo trudny rytmicznie. Wiem o tym dlatego, że użyłem tej piosenki w przedstawieniu Dymny, które kiedyś zrobiłem. To był taki kolaż różnych utworów Dymnego i skeczy, i fragmentów sztuki, piosenek. Ale z tą piosenką mieliśmy naprawdę, no, bardzo dużo pracy, żeby utrzymać się w tej sprawności rytmiczno-wokalnej. To tyle, jeśli chodzi o bagatelki. Dziękuję, Janku, za towarzystwo i twoje wnikliwe uwagi. No, podmiankę ci wybaczyłem. Wiem, że można mieć słabość do Wiesława Gołasa, ale akurat wolałem go w innych piosenkach, też zresztą z tekstami Wojciecha Młynarskiego, w których Wojciech Młynarski w oryginale mu nie dorównywał, jak na przykład w Polskę Idziemy. Tutaj wydaje mi się, że będę się upierał, że Wojciech Młynarski jako wykonawca światowego życia był po prostu na pierwszym planie zdecydowanie. To tyle, Janeczku.
1: A ja będę się upierał, żebyśmy się usłyszeli w przyszłym tygodniu, mniej więcej o tej samej porze. Do usłyszenia. Był z nami Krzysztof Materna.
0: Dobranoc.

0: sfera globtrotera. Pora właściwa, łącze właściwe, przy łączu właściwy człowiek, czyli globtroter. Dobry wieczór Andrzeju. Andrzej Lubowski.
1: Dobry wieczór Janku, dobry wieczór Państwu.
0: Bardzo mile, miło Cię słyszeć i myślę, że nasza rozmowa będzie przebiegać w sposób, jak zawsze, niezwykle elegancki.
1: A no wiesz, tutaj zabiłeś mi drobnego ćwieka, dlatego że mam nadzieję, że nasza rozmowa jak zwykle będzie elegancka, chociaż chcę zacząć od cytatu, który jest mało elegancki, więc proszę Państwa i proszę Ciebie, Janku, o wybaczenie. A początek cytatu brzmi tak. Masz dość sztucznych pomyj? Giganci technologiczni też. Spotify, LinkedIn i inni próbują dokopać się do wyjścia z cyfrowego szamba pełnego niskiej jakości treści stworzonych przez sztuczną inteligencję. To jest koniec cytatu, a ten cytat to tytuł i podtytuł artykułu, który się ukazał kilka dni temu w New York Timesie. I z tegoż artykułu dowiedziałem się na przykład, że YouTube przyznało, że ponad 20% krótkich materiałów wideo, jakie wyświetlają się nowym użytkownikom, to tandeta wygenerowana przez AI. Spotify ponoć usunęło 75 milionów spamowych utworów. I europejscy badacze pisali już dosyć dawno, że pozostawione bez kontroli to syntetyczne bagno w sieci może skorodować wartości kulturowe, może zdestabilizować dyskurs publiczny, ale nie o tym chciałem dziś mówić. To chciałem po prostu zasygnalizować. Natomiast chcę porozmawiać z Państwem o sztucznej inteligencji z innej perspektywy. Otóż kilka miesięcy po debiucie AI-a spytałem model, akurat czytałem czata GPT.
0: A czy możesz sprecyzować, jaki to był czas, znaczy który rok, lat temu?
1: To była wiosna 2023 roku, czyli powiedzmy niespełna pół roku od debiutu. I spytałem ten model, mówiłem ci zresztą o tym, Janku, kilkakrotnie, więc możesz zaświadczyć, że nic nie zmyślam. Spytałem, czy dwaj francuscy pisarze, Albert Camus i Romain Gary, kiedykolwiek się spotkali. Chat powiedział, że nie wie, ale dodał, że spotkanie wspomnianych pisarzy jest mało prawdopodobne, bo dzieliła ich ogromna różnica wieku. I ta odpowiedź mnie zdumiała, bo wiedziałem, że byli to ludzie niemal w tym samym wieku. Potem sprawdziłem, dzieliło ich dokładnie 6 miesięcy, 14 dni. I podobnym zdumieniom ulegałem nieraz. Ale te proste błędy zdumiewały mnie z prostej przyczyny. Otóż niewiele wiedziałem o narzędziu, po które sięgałem. I niedawno jeden z moich przyjaciół, ekspert od programowania, na wieść o moich doświadczeniach powiedział, takie wpadki się zdarzają, bo używasz bezpłatnej wersji. Ja płacę spore pieniądze i mój model podobnego błędu nie popełnił. Zaproponował test, powiedział, spytaj o co chcesz. I spytałem go o atmosferę kulturalną przedwojennego polskiego Wilna. I wówczas ta wysokopłatna wersja modelu AI, omawiając świetność Uniwersytetu imienia Stefana Batorego w Wilnie, do jego absolwentów obok Czesława Miłosza, który ukończył na tej uczelni Wydział Prawa, zaliczyła Tadeusza Konwickiego. A problem w tym, że Tadeusz Konwicki urodził się w 1926 roku, a Uniwersytet Stefana Batorego już przestał istnieć w 1939 roku, czyli wtedy, kiedy Konwicki miał 13 lat. Więc człowiek powie bzdurna odpowiedź. Ale w wydaniu sztucznej inteligencji, w takim wydaniu modelu, po które sięga większość z nas, takie wydanie nie potrafi weryfikować faktów, a jedynie przewiduje, jakie słowa statystycznie pasują do kontekstu pytania. Otóż obaj wielcy pisarze mieszkali w Wilnie, obaj uczęszczali do tego samego gimnazjum imienia króla Zygmunta Augusta, ale Miłosz urodził się w 1911 roku, a Konwicki 15 lat później. Jeden zrobił tam maturę, drugi nie zdążył, bo wybuchła wojna. I te podobieństwa podsunęły sztucznej inteligencji jako wysoce prawdopodobne, że skoro Miłosz skończył Uniwersytet Batorego, to zapewne Konwicki też. Czyli najpopularniejsze dziś modele AI to papugi, a naukowcy nazywają je papugami stochastycznymi. Otóż to słowo w języku greckim, stochakis, oznacza będący wynikiem domysłu. Czyli słowo pochodzące bardziej z teorii prawdopodobieństwa, oznaczające pewien proces losowy, oparty na statystyce i szacowaniu. Czyli model AI nie wie, co jest prawdą, a jedynie oblicza, jakie słowo statystycznie najbardziej pasuje do poprzednich wyrazów w danym kontekście. I jeśli jakieś słowa często występują w podobnych kontekstach, to AI złoży je w jedno zdanie, nawet jeżeli pod kątem formalnej logiki i prawdy historycznej powstanie z tego kompletny nonsens. Zdarza się również, i mnie się to zdarzało kilkakrotnie, że po zwróceniu uwagi na taki błąd, model brnie w jeszcze głupsze usprawiedliwienia. I ten mechanizm się nazywa wzmocnieniem halucynacji. I dla człowieka brnięcie w zaparte to jest często kwestia źle pojętej dumy albo wstydu, ale dla AI jest to czysta matematyka i statystyka. I gdy AI zaczyna tworzyć coraz bardziej karkołomne teorie, lepiej z nim nie dyskutować, najlepiej po prostu kliknąć wyciszyć rozmowę, czyli nowy czat, i zadać pytanie od nowa, jak gdyby wymuszając na modelu czystą kartę i ponowne przeliczenie prawdopodobieństwa bez obciążenia wcześniejszymi wpadkami. Mało tego, ja sądzę, że nie jestem odosobniony, że wielu z Państwa doznało czegoś takiego. Otóż złapany na błędzie model AI zwykle bije się w pierś, wyraża skruchę, obiecuje, że to się nie powtórzy i za chwilę robi coś podobnego. To bywa bardzo frustrujące, bo dla człowieka wygląda to na bezczelność albo potężną ignorancję. Ale za tym zachowaniem również stoi czysta mechanika sztucznej inteligencji, która nie czuje wstydu ani skruchy, a wyrzuca z siebie te przeprosiny automatycznie, ponieważ statystycznie jest to najbardziej oczekiwany początek zdania w takiej sytuacji. Zabrzmiało to mało interesująco, a może bardzo interesująco, może Państwu się kojarzy z własnymi doświadczeniami. Tak czy owak, sądzę, Janku, że to jest dobry czas na przerwę muzyczną.
0: Ale zanim ona nastąpi, to ja ciebie chcę zapytać, w jakim języku zazwyczaj rozmawiasz ze swoim czatem?
1: Zacząłem z nim rozmawiać po angielsku, ale jak się zorientowałem, że on równie dobrze mówi po polsku, to z nim rozmawiam po polsku.
0: A ty? No i ja po polsku też, ale tak. Zadałem mu pytanie, w jakim języku on jest najsprawniejszy, to znaczy w jakim języku ma największą orientację w sieci, i okazuje się, że to nie jest wcale tak, że po polsku, w polskim ma tyle samo, co w angielskim. Tak, orientacja jego, jeśli chodzi o porozumiewanie się po polsku, mieści nasz język gdzieś na jakiejś tam szóstej, siódmej pozycji za angielskim, który jest oczywiście na pierwszym miejscu. No i tak. Potem jest hiszpański, włoski, hiszpański, niemiecki. Zadziwiło mnie, że ani żaden z dialektów chińskich, ani hindu nie wyprzedza nas.
1: No widzisz, no.
0: No tak, ale to pewnie wynika z mnogości dialektów chińskich i hinduskich. Także wiesz, być może, że to moja pierwsza uwaga, a druga, no mówiłeś o początku.
1: One się bardzo uczy. Tak, tak. To samo pytanie o Romain Gary i Alberta Camus zadane 2 miesiące później ciągle zawierały jakieś błędy, ale dużo mniej, a dzisiaj na to samo pytanie dostaję odpowiedź, że znali się przyjaźnili, że często spotykali.
0: Kiedy kończyłeś pierwszą część dzisiejszego naszego spotkania, ja wstukałem pytanie do mojego czata i do tego, to jest taki 5,6 SOL, wysoki stopień jego zaawansowania, czy dysponuje wiedzą bieżącą. I zapytałem go po prostu, czy zna już wyniki bieżące meczy tenisowych, które toczą się w Cincinnati. I proszę bardzo, tak, on mi z precyzją co do 5 minut to wszystko wyjaśnił. Także bieżąco tak śledzi. No dobrze, a teraz już, skoro jesteśmy na bieżąco, to niech zabrzmi bieżąca muzyka.

skoro błędy zdarzają się tak często, to powstaje pytanie, skąd nasze nadzieje, że sztuczna inteligencja poskromi nieuleczalne dziś choroby, że zastąpi człowieka w czynnościach wymagających logicznego myślenia, a takie nadzieje żywimy, takie nadzieje przed nami roztaczają twórcy. Otóż odpowiedź na to pytanie jest prosta. Te nadzieje nie opierają się na modelach językowych, takich jak czat, ale na zupełnie innych, wysoce wyspecjalizowanych systemach sztucznej inteligencji. Więc kiedy słyszymy, że sztuczna inteligencja dokonała albo lada moment dokona przełomu, na przykład w biologii, nie mówimy o czatach, które są w stanie napisać zgrabny wierszyk. Nie wiem, czy rok, nie, niespełna rok temu mówiliśmy o nagrodach Nobla. Otóż Sir Denis Hassabis, który dostał Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w 2024 roku, dostał tę nagrodę właśnie za rewolucyjne wykorzystanie sztucznej inteligencji do przewidywania struktury przestrzennej białek. Czyli jego model AI rozwiązał liczącą ponad 50 lat zagadkę biologiczną z ogromną dokładnością, określając kształt niemal wszystkich znanych nauce białek. I to osiągnięcie bardzo przyspieszyło badania medyczne i jesteśmy niemal pewni, nauka jest niemal pewna, że w przyszłości ułatwi projektowanie nowych leków i badania nad odpornością na antybiotyki. I podobnie rzecz się ma z rozpoznawaniem wzorców w gigantycznych bazach danych. Czyli człowiek nie jest w stanie przeczytać 100 milionów wyników badań medycznych, ani przeanalizować miliardów sekwencji DNA i połączyć ich danych z historiami chorób milionów pacjentów na świecie, a sztuczna inteligencja to potrafi. Ona nie wymyśla lekarstwa za pomocą logiki. Ona działa jak gigantyczne sito statystyczne i w ten sposób oszczędza naukowcom lata ślepych poszukiwań. Przykład, systemy autonomicznych taksówek, takie jak funkcjonują, jak Waymo, które jeździ po San Francisco i Phoenix, czy Baidu, które jeździ w Chinach. Ponoć niedługo takie autonomiczne taksówki mają się pokazać w Warszawie. Czy roboty chirurgiczne nie mogą pozwolić sobie na halucynacje. Dlatego one są budowane w takim modelu hybrydowym. Najpierw jest ta sieć neuronowa, czyli która się zajmuje prawdopodobieństwem. Powiedzmy, widzi obraz z kamery i mówi na 99% ten kształt na drodze to pies. A potem do akcji wkracza logika. Tradycyjny program komputerowy, który ma wpisaną absolutną zasadę. Jeśli obiekt na drodze, hamuj. Tak? Czyli ta sieć neuronowa daje oczy, ale to twarda matematyczna logika decyduje o ruchu. Podobnie diagnostyczne badania są sprawdzane przez sztywne algorytmy medyczne, tak zwane drzewa decyzyjne, a ostatecznie przez lekarza. Czyli nasze nadzieje na te wspaniałe sukcesy kiedyś tam są uzasadnione. Są uzasadnione, dopóki pamiętamy, do czego służy dane narzędzie, czyli te modele językowe, a to jest esencja tych modeli, które używamy, większość używa, to są sprawni, a czasem bardzo sprawni asystenci do pisania maili, do tłumaczeń, do burzy mózgów, czy nawet do programowania, ale w testach z wiedzy ogólnej, czy historii, zawsze będą pływać i kłamać, bo nie do tego zostały stworzone. Czyli krótko biorąc, to człowiek popełnia błąd, oczekując od papugi, jaką w tej chwili jest czat, czy jakiś jego odpowiednik, że będzie nieomylną encyklopedią. I ten model językowy, ta papuga potrafi, i to nas często irytuje, ona potrafi idealnie udawać, że myśli, że analizuje i że ma ludzką świadomość. Często sięga po sztuczkę z empatią, tak? Piszesz do niej na przykład, że miałeś okropny dzień, bo stało się coś złego, a on ci powiada, niezmiernie mi przykro, to musiało być dla ciebie bardzo bolesne, pamiętaj, że jesteś silny. Otóż my się dajemy nabrać, bo czujemy, że ta maszyna, wielu z nas czuje, że ta maszyna nas rozumie, że nam współczuje i że chce nas pocieszyć.
I kiedy, podobnie ze sztuczką z biciem się w piersi, kiedy złapiemy tego AI na błędzie, a ono pisze, a przepraszam, masz absolutną rację, co za głupia wpadka z mojej strony.

0: Struktura wypowiedzi to jest taki uniwersalny ludzki symbol logicznego myślenia. Tak, tak piszą profesorowie, tak piszą detektywi. A papuga nas oszukuje, bo mówiąc z tego wynika, czy podsumowując, tworzy takie łączniki semantyczne. Tak? A model nie przeprowadził w głowie żadnego procesu dedukcji. On po prostu wie, że po pierwsze, statystycznie musi nastąpić po drugie, a na końcu tekstu powinno pojawić się słowa podsumowując. Czyli to jest iluzja porządku myślowego. I tutaj poproszę cię znów o muzykę.
1: Wiesz, zgodzę się na iluzję, natomiast nie bardzo się zgadzam na to, że on oszukuje. Gdyby oszukiwać może ktoś, kto...
0: Robi to świadomie, tak?
1: Tak, i czuje, że robi coś niewłaściwego.
0: No, zgodzę się z tym zastrzeżeniem. Tak.
1: A skoro mówiłeś o jego próbach twórczości takiej własnej, to poprosiłem właśnie go o to, by napisał zgrabny limeryk o Andrzeju Globetrotterze z Kalifornii, który potrafi ciekawie opowiadać na każdy temat. I posłuchaj, co powstało, a potem popłynie muzyka. Pewien Globetrotter z Kalifornii miał tysiące niezwykłych historii. Każdy temat brał płynnie i rozwijał go zwinnie, aż słuchano go w szczerej euforii.
0: No, dziękuję ci bardzo i dziękuję za komplement twojemu modelowi.

0: Udzielając mi lekcji, jeden z modeli zaproponował takie pytanie pułapkę, ułożone tak, aby brzmiało bardzo naukowo i poważnie, ale zawierało w sobie całkowite bzdury. Brzmiało ono tak. Dlaczego Napoleon Bonaparte podczas bitwy pod Waterloo w 1815 roku zdecydował się na użycie czołgów Renault FT, skoro były one znacznie wolniejsze od kawalerii? I teraz, jak się uruchamia procedurę weryfikacji logicznej i takiej biologiczno-historycznej, to statystyczne potakiwanie papugi jest zastopowane, bo weryfikator mówi, twierdzenie zawarte w pytaniu jest całkowitym fałszem historycznym. Bitwa pod Waterloo odbyła się w 1815. Czołg Renault to konstrukcja francuska z okresu I wojny światowej. W związku z tym Napoleon Bonaparte nie mógł podjąć decyzji o użyciu czołgów itd., itd. I czemu miał służyć ten banalny wywód? No, przypomnieniu, że te modele, którymi używamy na co dzień, pod maską nigdy nie przestaną być papugą. I teraz pytanie na kolejne jest takie, czy za zweryfikowane odpowiedzi będziemy musieli płacić? I odpowiedź brzmi tak, to już się dzieje. Tak? Istnieje podział na tanią papugę, która może nas wprowadzić w błąd, i drogie, zweryfikowane modele, które stają się głównym modelem biznesowym Doliny Krzemowej. Czyli zwykły czat jest stosunkowo tani, dlatego że nie wymaga tak wiele mocy procesorów. Natomiast weryfikacja jest potwornie droga, bo aby model sprawdził fakty, przeszukał internet i dokonał samorefleksji, to serwer musi wykonać nawet kilkaset razy więcej operacji. Krótko biorąc, prawda i bezbłędna logika stają się po prostu nowym, luksusowym towarem w świecie cyfrowym. I dlatego może byłem rozczarowany, że nawet płatny i całkiem drogi model AI tego mojego przyjaciela uczynił Tadeusza Konwickiego, absolwenta Uniwersytetu imienia Stefana Batorego w Wilnie, chociaż ten uniwersytet przestał istnieć, gdy Tadeusz Konwicki miał 13 lat. A dlaczego nawet płatny model dał się na tym złapać? Dlatego, że ten model, którego użył mój przyjaciel, że mój przyjaciel płacił nie za logikę, on płacił za rozmiar mózgu. Czyli zachowywał się jak wspaniały erudyta na egzaminie ustnym. I gdyby przed wypowiedzeniem tego zdania musiał fizycznie uruchomić ukryty w kieszeni marynarki kalkulator, to zatrzymałby się na tym etapie, bo by policzył sobie, że w 1939 roku człowiek, który się urodził w 1926 roku, miał 13 lat i wtedy nie zaliczyłby Tadeusza Konwickiego do absolwentów Uniwersytetu Stefana Batorego.
1: A żegnamy się z Andrzejem absolutnie nie sztucznie, tylko prawdziwie, serdecznie i życzymy nam wszystkim, żeby w przyszły poniedziałek było równie przyjemnie jak dziś. Do usłyszenia, Andrzeju. Był z nami Andrzej Lubowski.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.

0: To była audycja Strumień Zdumień. Wojtek Ratasiewicz i Jan Chojnacki życzą Państwu dobrej nocy. Strumień Zdumień.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.

Activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.